0: z Halszką Witkowską będziemy dzisiaj rozmawiać, polską doktorką nauk humanistycznych, która jest konsultantką kryzysową suicydologiem, a także specjalistką w zakresie profilaktyki samobójstw i wsparcia osób w kryzysie. Także jest członkiem zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw zdrowia publicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Bardzo ważne funkcje. Chcemy rozmawiać o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja osób, które zmagają się z kryzysami. Nie tak dawno wyszła pani książka, którą pani współtworzyła, która także dotyka tego tematu. Bardzo ważna pozycja, która pokazuje tych, którzy zostali przywróceni do życia, którzy popełniali próby samobójcze, zostali odratowani. Bardzo trudno także ich wprowadzić do życia społecznego z dozą empatii i zrozumienia. Ale ja przede wszystkim chcę zapytać, dlaczego młodzi ludzie i dlaczego ludzie popełniają samobójstwa? Co takiego się dzieje? No bo ta tendencja była przez pewien moment bardzo wzrostowa. Do 2024 roku mieliśmy tendencję wzrostową. To były liczby w Polsce około 5000 nawet rocznie. Teraz to trochę się waha, trochę idzie w dół, ale to są bardzo duże szacunki. I tak samo wśród młodych ludzi, wśród nastolatków. Więcej osób ginie, popełniając samobójstwo, niż młodych ludzi, niż w trakcie wypadków samochodowych. Bardzo przerażające.
1: No nie tylko młodych. Generalnie w Polsce około jest 2000 ofiar wypadków drogowych rocznie, a samobójstw 5000. Więc mówimy tu o całym przedziale wiekowym. Dlaczego ludzie odbierają sobie życie? Powiedziała mi pani, zanim zaczęliśmy tę rozmowę, że mamy około 30 minut, a zazwyczaj na odpowiedź na to pytanie mam 60 godzin ze studentami rocznie na Uniwersytecie Warszawskim. Więc na wstępie powiem, że to nie jest pytanie, na które znajdziemy jednozdaniową odpowiedź. Ale w jednym zdaniu mogę powiedzieć, że nigdy nie wejdziemy w głowę osoby, która odebrała sobie życie. Więc do końca wszystkich powodów nigdy nie będziemy znać. Natomiast czym się zajmuje suicydologia? To jest właśnie to, aby badać to zjawisko, dowiadywać się o nim jak najwięcej. To jest ta dziedzina etiologii zachowań samobójczych. Ja osobiście zajmuję się analizą listów pożegnalnych osób, które odebrały sobie życie. Takich dokumentów ponad 800 zanalizowałam. Z drugiej strony zajmujemy się działaniami profilaktycznymi. Pracujemy z grupami zawodowymi, które są na pierwszej linii frontu z osobami w kryzysie samobójczym i stąd zbieramy informacje, jak te osoby się czują, czego potrzebują, dlaczego decydują się na ten ostateczny krok. To, co chyba najkrócej może przedstawić słuchaczom, którzy w tej chwili są z nami, odpowiedź na to pytanie, to jest przede wszystkim, żebyśmy zrozumieli, w jakim miejscu jest człowiek, który chce odebrać sobie życie. On jest w bardzo ciemnym miejscu. W tym ciemnym miejscu jest ogromnym bólem psychicznym. Ten ból psychiczny jest często niewidzialny. W tym ciemnym miejscu jest zupełnie sam i nie zawsze obiektywnie. Czasem są ludzie dookoła, ale on ich nie widzi, bo wstydzi się powiedzieć, że potrzebuje pomocy. Nie dopuszcza tych ludzi do siebie, bo uważa, że na tę pomoc nie zasługuje. I to, co istotne, jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że człowiek, który myśli o samobójstwie, chce to życie sobie odebrać nie dlatego, że pragnie śmierci, tylko dlatego, że nie jest w stanie dłużej żyć właśnie z tym bólem psychicznym. I na ten ból składa się z jednej strony poczucie beznadziejności, takie poczucie, że nic w życiu dobrego nie zrobiłem, wszystkich zawodzę, jestem beznadziejnym mężem, beznadziejnym bratem, beznadziejną matką. Z drugiej strony te osoby są też beznadziei na przyszłość. Mają wrażenie, że nic w ich życiu się nigdy nie zmieni, że nie mają na nic wpływu. Próg sprawczości, a myślenie pułapkowe. Stąd na samym początku mojej wypowiedzi to czarne miejsce, to czarny kwadrat, czarna dziura. Osoby, które są w kryzysie samobójczym, mają takie wrażenie, że nigdy stamtąd nie wyjdą, że czas, który tam spędzają, się rozciąga, że nic się w ich życiu nie zmieni. To bardzo ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, co czuje osoba w kryzysie, bo tylko dzięki zrozumieniu, silnie w to wierzę, my możemy pomóc, bo mamy w społeczeństwie bardzo dużo fałszywych przekonań, stereotypów dotyczących samobójstwa, które utrudniają pomoc. Jednym z najważniejszych jest to, że potocznie się mówi, że ktoś, kto o tym mówi, na pewno tego nie zrobi. Jest dokładnie odwrotnie. Wszystkie badania pokazują, że 80% osób, które popełniło samobójstwo, wcześniej o tym wspominało. Drugi stereotyp jest taki, że lepiej o tym nie rozmawiać, bo może jeszcze złym słownictwem kogoś zachęcimy, co też jest bzdurą, bo znowu badania, rozmowy z osobami po próbach pokazują nam, że ta rozmowa jest szalenie potrzebna, bo sam fakt, że ktoś może opowiedzieć o swoich myślach samobójczych, o tym, że przeżył próbę samobójczą, a jest dla niego istotne, pomaga mu poradzić sobie z emocjami, pomaga przede wszystkim wypowiedzieć ogromny ból, z którym jest na co dzień sam. I proszę zobaczyć, że chociażby te dwa mity, one już ogromnie utrudniają pomoc, bo z jednej strony przez ten pierwszy mit bagatelizujemy najbardziej mocny sygnał ostrzegawczy, bo jeżeli ktoś o tym mówi, to znaczy, że o tym myśli, a zwłaszcza na przykład my bagatelizujemy, bo mówimy, a po alkoholu to mówi. To, że po alkoholu to nie znaczy, że to nie jest prawda. Wręcz odwrotnie. On po alkoholu może mieć tak zwaną odwagę do tego, żeby o tym mówić. Może trochę mniej się wstydzi. To czy jeszcze bardziej to bagatelizuje, bo jest po alkoholu. Proszę zobaczyć, z jednej strony przez to fałszywe przekonanie bagatelizujemy ten poważny sygnał ostrzegawczy, a z drugiej strony nie dopytujemy, bo drugi fałszywy przekaz powiedział nam, żeby lepiej tego nie robić. I na koniec dnia okazuje się, że osoba w kryzysie samobójczym jest sama, boi się o tym powiedzieć, bo boi się też opinii, że jest atencjuszem, że chce na siebie zwrócić uwagę, bo przecież jakby chciała naprawdę to zrobić, to by nikomu o tym nie powiedziała. Więc proszę zobaczyć, jakby wpędzamy się w taką sytuację, że faktycznie trudno nam kogoś uratować. No bo jeżeli mówimy ludziom, nie mówcie o tym, bo będziemy się z was śmiać, bo przecież opinia jest taka, że osoba po próbie samobójczej jest nieudacznikiem, bo nawet tego się nie udało jej zrobić. Wielokrotnie to słyszałam, ale z drugiej strony nie rozmawiamy, żeby nie zachęcić i z trzeciej strony, no jak już ktoś mówi, to już w ogóle na pewno tego nie zrobi, tak? Więc edukacja w kontekście zapobiegania zachowaniom samobójczym jest szalenie istotna. I tak jak w całym zdrowiu psychicznym zwraca się uwagę na profilaktykę, tak tutaj w przypadku samobójstw tym bardziej. I te dwa lata, o których pani powiedziała, 2025 i 2024 rok, to faktycznie pierwsze dwa lata od dawna, kiedy liczba samobójstw w Polsce spadła poniżej 5000. To jest naprawdę bardzo ważna informacja. Okej, to nie są jeszcze duże spadki, to są spadki kilkuprocentowe, ale spadki. I dwa lata z rzędu, więc to pokazuje nam, że zapobieganie samobójstwom jest możliwe. W Polsce wydarzyło się już kilka rzeczy, między innymi nowy model psychiatrii dzieci i młodzieży, Centra Zdrowia Psychicznego, nasz serwis Życie Warte jest rozmowy, Krajowy Program Zapobiegania Samobójstwom. Natomiast to jest jeszcze bardzo długa droga i musimy pamiętać, że nawet przy podejmowanych działaniach nadal mamy dużo czynników ryzyka, które się mogą wzmacniać. Więc my nie możemy ustawać w pracy, natomiast to jest takie światło nadziei, taki dowód też społeczny, że te działania przynoszą rezultaty. Natomiast no, Ministerstwo Zdrowia też w niektórych obszarach zostawia nam przestrzeń niestety zaniedbaną. Krajowy Program Zapobiegania Samobójstwom miał być kontynuowany na niezmienionych zasadach. No niestety zasady zostały zmienione. Były rozwijane szkolenia dla nauczycieli, szkolnych specjalistów. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało przeszkolonych. W tej chwili od pół roku nie ma żadnych szkoleń organizowanych. Zmienili się specjaliści, którzy pracują przy programie, mimo że pani minister zapewniała o tym, że ci specjaliści się nie zmienią. Więc wiemy o pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, który od lat nie ma zakończenia sensownego i wprowadzenia do pragmatycznego do systemu. Także mam nadzieję, że też decydenci wezmą pod uwagę to, że pewne rzeczy, jeżeli są dobrze robione, nie ma sensu ich zmieniać i wymyślać koła na nowo. A z drugiej strony to, że mamy spadek samobójstw przez dwa lata, to nie znaczy, że teraz mamy nic nie zrobić, bo może się okazać, że za chwilę będziemy mieli sytuację odwrotną. A tym bardziej, że jak pani słusznie zwróciła uwagę, przez lata popandemiczne mieliśmy bardzo duży wzrost prób samobójczych wśród młodzieży, przede wszystkim wśród dziewcząt. Proszę pamiętać, że między rokiem 2020 a 2023 doszło do wzrostu prób samobójczych wśród dziewcząt do 19 roku życia o 215%. 215% więcej prób samobójczych i to nie jest kwestia, nie wiem, zmiany zgłaszalności. Tak samo policja zbiera dane, tu się nic nie zmieniło, KSIP-10 został wprowadzony wiele lat wcześniej, więc dane zbieramy tak samo, ale nagle po prostu dużo częściej dziewczęta zaczęły podejmować próby samobójcze.
0: Co zrobić w sytuacji, kiedy młody człowiek, nastolatek przychodzi do cioci, babci, wujka, rodzica, nauczyciela i mówi, ja już nie chcę żyć, ja chyba z sobą skończę. Co w tej sytuacji zrobić? Jak z nim rozmawiać? Gdzie go przekierować? Co zrobić? Bardzo często trywializuje się ten problem, mówiąc, no tak, no to wpisuje się w karby dorastania, doświadczania, młodości, zmian hormonalnych, ale być może to są bardzo poważne problemy.
1: W ramach Fundacji Życie Warte jest Rozmowy propagujemy tak zwaną pierwszą pomoc emocjonalną. I tutaj od razu z góry zachęcam Państwa do wejścia na stronę Życie Warte jest Rozmowy, zakładka Strefa Wiedzy. Tam znajduje się poradnik bezpłatny do pobrania w PDF-ie o pierwszej pomocy emocjonalnej. Bardzo ważne jest, żebyśmy taki poradnik mieli. Bardzo ważne jest, żebyśmy go upowszechniali wśród rodziców i nauczycieli. To słowem wstępu. Powtórzę, strona Życie Warte jest Rozmowy, zakładka Strefa Wiedzy, poradniki, pierwsza pomoc emocjonalna. Pierwsza pomoc emocjonalna, ona się opiera na tak zwanej zasadzie 4Z. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj. Zauważ to zauważyć sygnały ostrzegawcze. One mogą być werbalne, czyli ktoś może przyjść i powiedzieć o swoim problemie, ale może też powiedzieć o tym metaforycznie. Może powiedzieć, następne święta spędzicie beze mnie, ja tu jestem zbędny, niepotrzebny, beze mnie będzie wam lepiej. Mogą to też być takie stwierdzenia jak jestem śmieciem, jestem nic nie wart. Zdarzało mi się to słyszeć od młodych ludzi. Jestem zupełnie beznadziejna, jestem przegrywem. Te wszystkie werbalne komunikaty to jest coś, czego nie powinniśmy bagatelizować, bo jeżeli ktoś o tym mówi, to znaczy, że tak o sobie myśli. Druga kwestia to zmiany w zachowaniu, wycofanie się z relacji, niechęć do chodzenia do szkoły, a wcześniej było chodzenie do szkoły bezproblemowe. Może się okazuje, że to dziecko nie chodzi tam nie dlatego, że ma bunt nastoletni, tylko dlatego, że doświadcza tam przemocy rówieśniczej, a przemoc rówieśnicza 7-krotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej. Może to być taki nietypowy dla osób dorosłych, a dla dzieci bardziej typowy objaw, czyli wzrost agresji i podminowania, bo nam się depresja kojarzy z melancholią, ze smutnym zachowaniem, a u nastolatków to czasem przybywa inaczej. Dzieci są poddenerwowane, robią się agresywne, niegrzecznie się zwracają do rodziców. I znowu, my to kwalifikujemy jako bunt nastolatka, nie zastanawiając się, co stoi za tym zachowaniem. Ale oczywiście także rezygnowanie z pasji, zainteresowań, problemy ze snem. Też o tym zapominamy, wszystko zrzucamy na karb siedzenia przy telefonie. Ale dziecko może mieć problem z zaśnięciem, a potem przez cały dzień w szkole zasypia, tak? I mamy znowu potem problemy w szkole. Z uczeniem się, z zapamiętywaniem, ze skupieniem się w ogóle, tak? No, w momencie, kiedy dziecko przeżywa kryzys psychiczny, tym bardziej samobójczy, będą te problemy się nasilały i zanim to od razu ocenimy, że to jest bunt albo zdolny, albo leniwy, prawda? Tak to powtarzamy, takie slogany w kółko wobec dzieci. Warto się zastanowić, co stoi dalej. I tu przechodzimy do drugiego kroku. Pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli zapytaj. To jest bardzo ważne. My w ramach bezpłatnych konsultacji dla rodziców i dla nauczycieli uczymy pytać. Uczymy pytać tak, żeby to nie były przesłuchania, żeby to były pytania otwierające, żeby słowo dlaczego zamienić zwrotem co powoduje, że jest ci ciężko, z czym się mierzysz ostatnio. Taka podstawa zasada interwencji kryzysowej 80-20, 80% słuchaj, 20% mów, z czego 20 to pytania tak naprawdę. Ale to odważne pytania. Pytania, które też nie unikają tego najtrudniejszego, czy masz myśli samobójcze. Uczymy, jak o to pytać. Uczymy stosować taką zasadę od ogółu do szczegółu. Czyli najpierw możemy zapytać, czy nie jesteś ostatnio bardzo zmęczona, czy nie masz tak, że nie masz siły wstać z łóżka, a może czasem chciałabyś się nie obudzić. Tak? I jeżeli słyszymy cały czas twierdzącą odpowiedź, to potem nie bójmy się zapytać także o to, czy masz myśli samobójcze. Bo jeżeli ktoś je ma, to nie jest to dla niego nic wyjątkowego, ani oryginalnego, on się codziennie z nimi mierzy, ale może nigdy nie miał przestrzeni, żeby komuś o tym opowiedzieć. A jeżeli ktoś ich nie ma, to po prostu otwarcie nam o tym powie i nic złego się naprawdę nie stanie, że my zapytaliśmy. Więc pytanie i budowanie tych obszarów, w których możemy zrozumieć, co męczy młodego człowieka, co mu doskwiera, gdzie są te ośrodki bólu psychicznego, to jest szalenie istotne. I trzeci krok, który jest bardzo, bardzo ważny i najtrudniejszy, to zaakceptuj. To nie znaczy, że my mamy zaakceptować, że dziecko jest w kryzysie i nic nie zrobić. To znaczy, że my mamy zaakceptować to, że ono przechodzi kryzys i problemy, z którymi się mierzy, są dla niego bardzo duże. Czyli pod słowem zaakceptuj, mierzy się, nie bagatelizuj, nie oceniaj, nie porównuj, nie mów o tym, że a u mnie w dzieciństwie to było inaczej, ponieważ my mieliśmy inne dzieciństwo. Każde dzieciństwo jest inne. Często młodzi ludzie są sami w trudnych sytuacjach, o których wstydzą się powiedzieć, bo boją się właśnie naszej oceny, bo boją się usłyszeć, a jak dorośniesz, to zobaczysz, dopiero będziesz miał problemy. Teraz to są bzdury, tak? Młodzi ludzie, którzy usłyszeli to kilka razy od swoich rodziców, nie będą mieli zaufania, żeby im powiedzieć o kolejnym problemie. I na początek takie zaufanie buduje się w prostych rzeczach. To mogą być naprawdę z naszej perspektywy mało istotne kwestie. Jakaś pierwsza jedynka z kartkówki z matematyki. Drobne rzeczy, ale jeżeli my przy tych drobnych rzeczach pokażemy, że te problemy nie są dla nas istotne, to ten młody człowiek uczy się komunikatu, że lepiej nie mówić dorosłych. Oni nie mają czasu i mają swoje ważniejsze problemy. I wczoraj to była jedynka z kartkówki z matematyki, a pojutrze może być kolega, który na imprezie po alkoholu nadużył na swojej siły lub wykorzystał seksualnie naszą córkę, ale ona o tym nam nie powie, bo będzie się wstydziła. I ta akceptacja jest też ważna w kontekście zrozumienia środowiska, w którym żyje młody człowiek. Środowiska zupełnie nowego, którego my sobie nie zdajemy sprawy. Nie wiem jak pani, ale ja się wychowałam w czasie, kiedy mogłam iść spokojnie na szkolną dyskotekę, bez świadomości, że ktoś mnie nagra albo będzie transmitował na żywo, jak się tam bawię, albo jak się potknęłam, prawda, cokolwiek, tak? Więc to jest nowe środowisko, przemoc rówieśnicza w rękawiczkach, często psychiczna, internetowa, taka przemoc też komunikacyjna, odłączanie od grupy, o stracy społeczne w tych grupach internetowych. My nie mamy o tym naprawdę pojęcia i my się nie pochylamy nad tym światem młodych ludzi, bo on nas nie interesuje, bo dla nas on jest śmieszny, niepoważny, a potem się dziwimy, że przy stole nie ma o czym rozmawiać. No bo jeżeli my się nie interesujemy środowiskiem, gdzie dziecko średnio, przypominam, według badań NASK-u, spędza 5 godzin 36 minut dziennie, średnio, to jeżeli my się nie będziemy interesować, jak, co tam robi, i nie chodzi mi tylko o złe rzeczy, ale też o dobre, bo my potem nie wiemy, kto jest idolem tego dziecka, co ono słucha, ogląda, jeżeli my się nie będziemy tym środowiskiem jakkolwiek interesować, to potem się nie dziwmy, że między nami są nie szczeliny, tylko przepaści, bo my po prostu nie znamy swoich światów. Czwarty krok, proszę zwrócić uwagę, pierwszej pomocy emocjonalnej, dopiero czwarty, to zadziałaj. I przede wszystkim zwracam się do Państwa, słuchaczy, tu bardzo gorąco, nie musicie być sami w kryzysie swojego dziecka czy ucznia. Na stronie Życie Warte jest rozmowy, mamy bezpłatne konsultacje online z psychologami, suicydologami, ekspertami. Na takie konsultacje każdy może się zapisać, czy nauczyciel, czy opiekun prawny, czy rodzic. One się odbywają online'owo, więc z każdego miejsca z Polski, nawet z zagranicy, często też osoby, Polacy mieszkający za granicą, zapisują się na konsultacje. One są bezpłatne, są anonimowe, wystarczy wejść na stronę Życie Warte z rozmowy, mam dziecko w kryzysie lub mam ucznia w kryzysie i tam kliknąć konsultację, wypełnić formularz, nasz specjalista odezwie się od razu z propozycją terminu. Więc przede wszystkim sami szukajmy wsparcia w takiej sytuacji. Nie bądźmy tylko sami z tym problemem dziecka, bo możemy nie mieć tej wiedzy. Tak? Jakby chodzi o to, żebyśmy mieli kogoś obok, kto jest ekspertem, kto może nam pomóc w tej sytuacji. Po drugie, bardzo ważna jest współpraca ze szkołą. Szkoła i dom to są systemy, które muszą być razem. Nie, jakby naprawdę najwyższa pora skończyć z tym, że dziecko jest albo problemem szkoły, albo problemem rodziców. Nie. To są dwa środowiska szalenie istotne dla dziecka i nauczyciel musi współpracować z rodzicem i nie na zasadzie postawy roszczeniowej jedno do drugiego, tylko wspólnego systemu, co my możemy razem zrobić dla tego dziecka. To jest bardzo, bardzo istotne. I pamiętajmy też, że nie każde dziecko z myślami samobójczymi od razu potrzebuje hospitalizacji czy farmakoterapii. To jest też bardzo istotne. Szanowni Państwo, czasem pierwsza jest najważniejsza, po prostu wizyta u psychologa. Można skorzystać ze środowiskowych ośrodków wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego, których jest coraz więcej w Polsce w ramach nowego modelu psychiatrii dzieci i młodzieży. Mamy Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Te wszystkie informacje znajdziecie Państwo zarówno na stronie GOW-u, jak i stronie serwisu Życie Warte jest rozmowy, bo wbrew temu, co się w kółko w mediach powtarza, pomocy jest coraz więcej, tylko my wolimy w kółko powtarzać, że tej pomocy nie ma, bo złe informacje się lepiej sprzedają. Oczywiście nadal są miejsca w Polsce, gdzie ta pomoc będzie trudniej dostępna, ale zachęcam do tego, żeby sprawdzać lokalizację nawet 10-15 kilometrów dalej, bo czasami jest tak, że w tej jednostce danej nie ma terminów, a 15-20 kilometrów dalej już te terminy są. I zachęcam też do korzystania coraz więcej NGO-sów, tak jak nasz Życie Warte jest rozmowy, po prostu oferuje profesjonalną, bezpłatną pomoc ekspertów od zdrowia psychicznego i warto z tej pomocy korzystać.
0: Bardzo ważne chyba jest budowanie relacji, takie z młodym człowiekiem, który znajdzie kogoś, dorosłego, rodzica, opiekuna, z kim będzie mógł szczerze porozmawiać o swoich niepokojach, lękach, nazwać je, zwerbalizować. No, młody człowiek nie ma takiego jeszcze aparatu pojęciowego, by w pełni sam siebie zrozumieć i często problemy urastają do wielkich problemów. Nie będziemy tego oceniać, no bo to jest świat młodego człowieka, ale takie budowanie świadomych, trwałych relacji daje możliwość skonfrontowania się bez oceny, bez wstydu młodego człowieka. człowieka i bardzo często właśnie jestem takim momentem, który w odpowiednim momencie jest w stanie zatrzymać jakąś skalę niepokoju albo tych skrajnych decyzji, bo samobójstwo zawsze będzie, czy próba samobójstwa zawsze będzie bardzo skrajną decyzją, gdzie już nie ma rozpaczy, nie ma siły, nie wiadomo co zrobić. No to jest taki moment ostateczny, a jednak wiele osób to robi.
1: Zapobieganie zachowaniom samobójczym powinno się tak naprawdę zaczynać od tego, że uczymy dzieci, że nie ma problemów nie do rozwiązania. To jest pierwsza, najważniejsza informacja. Nie ma w takiej sytuacji w życiu, kiedy ty nie możesz poprosić o wsparcie, bo prośba o wsparcie to jest oznaka siły, a nie słabości. Innymi słowy, uczymy dziecko, że jeżeli napotyka na swojej drodze problem w szkole, problem z kolegą, koleżanką, w pierwszej pracy, na studiach, to dom rodzinny jest tym miejscem, najpierw, gdzie zgłaszamy się po pomoc, żeby się wzmocnić, przyjaciele, koledzy, koleżanki, ale także specjaliści od zdrowia psychicznego. Jakby uczymy sięgania po pomoc. To jest szalenie istotne. Proszę zobaczyć, zaczęłyśmy naszą rozmowę od statystyk. W Polsce najwięcej samobójstw popełniają mężczyźni. Na 13 dziennie 11 to są samobójstwa mężczyzn. I proszę zwrócić uwagę, że to mężczyźni bardzo rzadko chcą prosić o pomoc. To mężczyźni są uczeni, że muszą sobie ze wszystkim sami dawać radę. To mężczyźni mają problem z komunikacją o emocjach, ale też to my, jako otoczenie, rzadziej tych mężczyzn pytamy. My, kobiety, też zostałyśmy nauczone, że mężczyzna może być małomówny, może być nerwowy. Nie dopytujemy, co stoi za tym. Zrzucamy, no taki on jest. Nie dopytujemy, czy w pracy na pewno sobie radzi, czy presja nie jest dla niego za silna. Bo to, że oni nie mówią, to jedno, ale drugie to, że my nie pytamy. To wszyscy jesteśmy tutaj więźniami pewnego takiego stereotypu męskiego, tak? Więc ta nauka proszenia o pomoc jest tutaj szalenie istotna. Nauka szukania rozwiązań, to jest druga kwestia, tak? Ale to, co pani powiedziała, relacje są najmocniejszym czynnikiem chroniącym. I nawet jeżeli ktoś ma myśli samobójcze, to przez to, że ma w domu relacje, ma dobre kontakty, może być tak, że on nie będzie potrzebował wsparcia psychiatry czy farmakoterapii, ponieważ relacje rodzinne i przyjacielskie na tyle go wzmocnią psychicznie, że on sobie z tym kryzysem poradzi, tak? To też jest bardzo ważne. I tutaj też ogromny mój apel właśnie do tego, żeby rodzice wiedzieli, że nie zawsze to musi być psychiatra, nie zawsze szpital. Czasami tak jest, że ta pomoc specjalistyczna na tym poziomie będzie potrzebna. Ale to psycholog może zadecydować. A łatwiej jest dostać się do psychologa, do pedagoga szkolnego, tak? Niech on podejmie te kolejne decyzje, bo czasem my szukamy od razu psychiatry, a psychiatrów dzieci i młodzieży jest dużo, dużo mniej, trudno się do nich dostać i to blokuje nas przed tym, żeby dziecko natychmiast uzyskało pomoc. A lepiej jest, żeby uzyskało pomoc od razu od pedagoga szkolnego, psychologa, tak, czy psychoterapeuty, a nie pół roku bez pomocy czekało na wizytę u psychiatry.
0: Tak samo jest w przypadku osób dorosłych. Często rozmawiają ze znajomymi, z przyjaciółmi, mówią, że no, tracą sens w życiu, nie wiedzą co dalej. Tutaj też chyba warto się zatrzymać i posłuchać, jakoś wesprzeć. Jak rozmawiać z takim dorosłym, który mówi, że świat mu się wali, kogoś stracił, ma bardzo duże długi, rozwodzi się, ma bardzo trudną sytuację życiową i nie widzi światełka w tunelu i już tak nie może, bo funkcjonuje 2, 3, 4 lata, ma dosyć, nie ma siły już do życia. Jak przekonać i jak rozmawiać z dorosłymi, że życie warte jest życia mimo wszystko?
1: Po to właśnie powstały te dwie książki. Życie mimo wszystko, rozmowa o samobójstwie, a teraz przywrócenie do życia, pokonać samobójstwo. Z jednej strony to pierwsza pomoc emocjonalna, o której mówiłyśmy, ona tak samo do dorosłych się odnosi, ale z drugiej strony właśnie w przywróconych do życia osoby, które przeżyły próbę samobójczą, głośno o tym mówią. My po prostu potrzebujemy mówić. Mówić tak, żeby nikt nas nie oceniał, żeby ktoś nas po prostu wysłuchał. Bardzo ważne jest stworzenie tej przestrzeni, gdzie ktoś może opowiedzieć o swoim bólu, opowiedzieć o swoich problemach i nie usłyszy w zamian, a wiesz, co u mnie złego się dzieje, a wiesz, jakie ja mam problemy, tak? Znaczy, bo tego wszystkiego... My w tych komunikatach, ja wierzę, że my chcemy zmniejszyć te problemy, nie dlatego, że kogoś chcemy skrzywdzić, tylko, że nam się wydaje, że one się zmniejszą od tego, że my je umniejszymy słownie, a jest dokładnie odwrotnie. Bo ten drugi człowiek dostaje komunikat, aha, to moje problemy nie są ważne, bo ty masz większe. No to ja się muszę z moimi schować, prawda? Więc to nie o to chodzi. Więc pamiętajmy też, jest tak, że my nie mamy zastąpić specjalistów zdrowia psychicznego, ale po pierwsze, możemy wzmocnić na tyle, żeby ktoś tam w ogóle trafił, Bo może być tak, że jeżeli bez naszego wsparcia będzie ta osoba, to ona po prostu nie trafi do psychologa czy psychiatry, bo ona po prostu tego nie dożyje. Nie będzie miała też siły i nadziei, żeby sięgnąć po tą pomoc. Więc z jednej strony na pewno wysłuchanie, dopytanie po to, aby lepiej zrozumieć. Bo my nie możemy powiedzieć rozumiem cię, bo nie jesteśmy w butach tego człowieka, ale możemy powiedzieć opowiedz mi o tym, bo chcę bardziej cię zrozumieć. Opowiedz mi o swoich problemach, opowiedz mi o ostatnich dniach, opowiedz o tym, z czym się mierzysz. Chcę poznać swój świat choć trochę, żeby lepiej ci pomóc. I bardzo ważna rzecz, osoby w kryzysie nie potrzebują złotych rad. Co więcej, my często wyskakujemy z tymi radami, bo myślimy, że to jest właśnie pomoc. Osoby w kryzysie często po pierwsze chcą wysłuchania, po drugie chcą akceptacji, a po trzecie usłyszeć, że nie są same. I to zapewnienie, możesz do mnie napisać, pamiętaj, możesz do mnie zadzwonić, jak będzie gorzej. Ci ludzie tego często nie nadużywają, naprawdę, proszę mi uwierzyć, ale sama świadomość dla tej osoby, że jest ktoś, jeżeli ja będę miała intensywne myśli samobójcze, do kogo mogę zadzwonić, jest już ogromną siłą, że ja nie jestem w tym sam lub sama.
0: I takie komunikaty, jesteś dla mnie ważny, chcę, żebyś był w moim życiu, dziękuję ci za życie, także w moim otoczeniu. To są też bardzo ważne takie przekazy, które no, nadają w jakiś sposób sensu życia, bo czasami ludzie mówią, że no nie mam dla kogo żyć, nie mam po co, nie wiem, czy to moje życie w ogóle ma sens. To są też bardzo często takie kryzysy egzystencjalne, oczywiście związane także przede wszystkim z różnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, no bo to jest jednak główny faktor. Natomiast to takie poczucie, że no to moje życie nie ma sensu, albo beze mnie będzie wam lepiej.
1: Tak, to jest te zdania, które pani powiedziała, one są kluczowe. I proszę sobie pomyśleć teraz, jak jesteśmy z naszymi słuchaczami, niech państwo przy odbiornikach się zastanawią, jak państwo często mówicie te słowa komuś, albo jak sami często je słyszycie. W ostatnim miesiącu powiedzieliście komuś, usłyszeliście to od kogoś. My sobie nie mówimy tych rzeczy, bo czasem zakładamy, że to jest oczywiste. Mama nie mówi kocham cię do swojego dziecka, no przecież ona powinna wiedzieć, że go kocha, tak? A to nie jest tak do końca. Te słowa kocham cię, jesteś dla mnie ważny, to są też słowa, które ważne są w tym kontekście, że osoba w kryzysie często pamięta i jest skupiona tylko na negatywnych rzeczach swojego życia. Więc warto być jej takim twardym dyskiem pozytywnych wspomnień. Przypominać, jak sobie z czymś poradziła, jak fajnie było na wakacjach, jak świetnie zdała egzamin czy kartkówkę, a może jak świetnie poradziła sobie z jakimś problemem w pracy. Bo ci ludzie o tym zapominają. Są skupieni na tym tylko, że są nieudacznikami, że są beznadziejni, bezwartościowi. Więc nie żałujmy komplementów, nie żałujmy rezerwuaru dobrych wspomnień dla tych ludzi, nie żałujmy przede wszystkim naszego czasu, bo niczym nowym nie będzie, jeżeli powiem, że czas jest najcenniejszą walutą, ale tutaj w tym akurat aspekcie czas jest na wagę życia i pamiętajmy też, że osoba w kryzysie ten czas inaczej przeżywa. Dla niej kolejne dni są jak miesiące, bo to są kolejne godziny, minuty, w których mierzy się z myślami samobójczymi, w których walczy o życie. I warto, żeby ten człowiek w tej walce po prostu nie był sam, żeby miał nasze wsparcie. Czasem wystarczy, że będziemy siedzieć obok i razem pić herbatę.
0: Mówiłyśmy, że około 5000 osób popełnia samobójstwa rocznie w Polsce, a pewnie tych prób jest znacznie, znacznie więcej. O wielu zapewne też nie wiemy. Są osoby, które żyją ze świadomością tego, że targnęły się na swoje życie. To była próba. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak wspierać te osoby, żeby to się już nie powtórzyło? No bo to są też jakieś takie kroki. Często się mówi bardzo potocznie, że to są takie momenty wołania o pomoc.
1: W tej książce Przywróceni do życia ostatni rozdział cały poświęciłam na to, jak wspierać bliskiego po próbie samobójczej i najważniejszy akcent jest postawiony znowu na obecność, ale też na otwartość słuchania o tej próbie samobójczej, na przygotowanie, że ten człowiek może mieć różne emocje. On się może wstydzić, ale może być też zły i wściekły, dlatego że go uratowano. Więc to jest też bardzo ważne, żebyśmy nie dopytywali, dlaczego podjął tę próbę samobójczą, bo może być tak, że on sam nie do końca wie. Więc skupiajmy się raczej na tym, co powoduje ból psychiczny, z czym on sobie nie radzi, a nie dopytujmy, jaki jest konkretny powód tej próby samobójczej. I pamiętajmy też jeszcze jedno, to, że ktoś podjął próbę samobójczą, to nie znaczy, że nas nie kocha. A niestety bardzo często spotykam się z takim odbiorem. Syn ma wszystko, w głowie mu się poprzewracało, jeszcze teraz podjął próbę samobójczą. Albo na przykład rodzice, którzy uważają, że są złymi rodzicami. bo dziecko podjęło próbę samobójczą. To jest dużo bardziej złożone. Próba samobójcza nie jest dowodem na to, że ktoś jest złym rodzicem. Próba samobójcza jest dowodem na to, że ktoś się mierzył z cierpieniem i nie potrafił o nim opowiedzieć. I może być tak, że czasem są rodzice, którzy się naprawdę starają. Znam takie przypadki. Dbają o relacje z dzieckiem, naprawdę wkładają w to dużo wysiłku. Natomiast dziecko w szkole doświadcza czegoś, o czym po prostu z założenia chce w domu opowiedzieć. Też tak czasami bywa. I tu jest ten nasz bardzo ważny element, żebyśmy to my dopytywali, to my obserwowali. A jeżeli już dojdzie do tej próby samobójczej, to my razem powoli musimy zbudować ten plan wspólnego zdrowienia i często tutaj wsparcie potrzebuje cała rodzina. Nie tylko to dziecko, ale także rodzice i dlatego w ramach serwisu wspieramy rodziców, którzy mają dziecko po próbie samobójczej, tłumacząc im, jak mają wrócić do codzienności z tym dzieckiem, jak się nim zaopiekować, jak z nim rozmawiać, bo to jest też tak, że nasza rozmowa to jest zbiór ogólnych rad. Ale proszę pamiętać, że każdy przypadek jest inny, tak? I trochę też traktować tę naszą rozmowę jako zbiór drogowskazów. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że w tych sytuacjach nie możemy być sami i korzystajmy z tego wsparcia profesjonalnego, o którym powiedziałam, które jest, drodzy Państwo, coraz częściej bezpłatne, chociażby na stronie Życie Warte jest rozmowa.
0: My mówimy bardzo często o tym, że są młodzi ludzie, którzy, no właśnie, mają się źle, rodzice podejmują próby dopytywania, czy wszystko dobrze, dzieci nie odpowiadają albo mówią, ach, jakoś tam, albo, no trudno jest się przebić.

0: kontekstowe, tak żeby się dowiedzieć jak najwięcej, coś organizować wspólnie. To są też takie bardzo ważne elementy, żeby wchodzić może w jakieś takie działanie z innymi osobami, które czujemy, że coś z nimi się dzieje niepokojącego.
1: Ja na to wszystko powiem tak, ale teraz zróbmy takie ćwiczenie przez chwilę. Jest pani osobą bardzo świadomą. To po pani wypowiedzi widać, że zdaje sobie pani sprawę z podstaw tego, jak pomóc drugiemu człowiekowi. Ale proszę sobie na chwilę się zastanowić, co było, gdyby pani jutro usłyszała swojego dziecka, że ma myśli samobójcze. To jest moment, który zapiera dech w piersiach, nawet u profesjonalisty.
0: Tak, tak, aż przeszły mnie ciarki. No, nie wiadomo, co zrobić.
1: I po to są nasze konsultacje. Bo czasem osoby naprawdę świadome potrzebują miejsca i czasu, żeby to sobie poukładać. Żeby ktoś z boku powiedział, tak, dobrze myślisz, to teraz chodź, razem zaplanujemy, krok po kroku zrobimy. I dlatego to jest tak bardzo ważne. I dlatego każdego dnia minimum 6 rodziców korzysta z naszej pomocy, która jest bezpłatna. Więc naprawdę do tego bardzo zachęcam, bo czasem to jest kwestia na przykład zmiany sposobu komunikacji. Kilka słów. Na naszych konsultacjach rodzice uczą się zadawania pytań. I niby masz takie poczucie, rozmawiasz codziennie ze swoim dzieckiem, ale okazuje się, że to jest bardziej przepytywanie. Jak było w szkole? Odrobiłeś lekcję? A zjadłeś kanapkę, którą ci zrobiłam? I to często nie jest rozmowa. To albo jest odpytywanie, albo monolog.
0: Albo nawet wzmacnianie takiego poczucia, że jestem osobą niewystarczającą, bo wciąż, wiadomo, nie jestem w stanie zadowolić i mieć samych piątek, wszystkiego wypełnić.
1: A Kuba od Gosim dostał 4+, a ty znowu nie zdałeś tej matematyki. Ja już nie mam do ciebie siły, nic z siebie nie będzie. Co ty myślisz, że ty się na studia dostaniesz? Znaczy, mam nadzieję, że niewielu z państwa, ale jednak jestem przekonana, że ktoś z naszych słuchaczy słyszał takie komunikaty w dzieciństwie. A przypominam państwu, że to jest trochę tak jak taką metaforę wylewki betonowej. Że jak robicie państwo czasami w ogrodzie wylewkę betonową i kotek po niej przybiegnie, jak ona jeszcze nie zdąży zastygnąć. To zostają takie piękne łapki. Mnie to się akurat podoba, ale no nie jest to idealna forma tej wylewki. I z młodym człowiekiem też tak jest. On jest elastyczny, on jest miękki i te słowa, które my wypowiadamy, one z nim po prostu zostają. Wielokrotnie mierzyłam się z rozmowami z dorosłymi ludźmi, którzy wspominając swoje dzieciństwo, wspominali właśnie, jak słyszeli od swoich rodziców, nauczycieli. Jesteś nikim, nic z ciebie nie będzie, wstydzę się ciągle za ciebie. I czasem jest tak, że my powiemy słowa w złości, nie jesteśmy idealni, ale chciałabym, żeby na koniec naszej rozmowy wybrzmiała jedno. Drodzy państwo, wy też czasem możecie przeprosić swoje dziecko. Czasem naprawdę możemy nad sobą nie zapanować. Możemy być źli, możemy być zmęczeni po pracy, może być nas mnóstwo emocji. I silnie wierzę w to, że możecie być źli za słowa, które wypowiecie, bo przecież nie chcecie, przecież kochacie swoje dzieci bardzo. Ale warto jest w takich momentach się zatrzymać, bo słowo przepraszam to jest słowo, które nie tylko uprawomacnia emocje drugiej osoby, pokazuje, że my rozumiemy, że tą drugą osobę zabolało, ale w przypadku dzieci słowo przepraszam uczy też na przyszłość. No uczy przepraszania. Ja bardzo lubię słowo przepraszam. Uważam, że ono ma ogromną moc. I pokazanie, że przepraszam drugiego człowieka, to jest też danie mu szacunku. I jeżeli rodzic jest w stanie przeprosić dziecko, to też jest to pokazanie, że nie przeprasza człowiek słaby. Przeprasza człowiek silny, który jest w stanie zrozumieć, że popełnił błąd, a my te błędy popełniamy. Każdy z nas, każdego dnia. I nie ma w tym literalnie nic złego, dopóki nie jesteśmy tego świadomi i nie potrafimy za to przeprosić drugiego człowieka. Bo w tym jest klucz, żebyśmy potrafili to zrobić i żeby nasze dzieci potrafiły to zrobić i żeby miały też odwagę sięgnięcia po pomoc wtedy, kiedy jej potrzebują.
0: Życie warte jest rozmowy i życie warte jest życia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Halszka Witkowska była gościnią naszej audycji.
1: Dziękuję państwu.

0: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
0: Podróżowanie z radiem.
4: Do Zamościa warto przyjechać, dlatego że to jest miasto, które jest od początku do końca wyjątkowe i pewnie wielokrotnie Państwo to słyszycie. Każda, wiadomo, pliszka swój ogonek chwali, ale Zamość wręcz powstał w inny sposób niż z reguły powstawały miasta, bo po prostu powstał dlatego, że ktoś sobie tak wymyślił. Stwierdził, obudził się rano i stwierdził, że ja dzisiaj wybuduję miasto. I to zrobił. I to był Jan Zamojski. My możemy sobie wygooglać mapę Zamościa, starego miasta, oczywiście z XVI, XVII, XVIII czy XIX wieku i jesteśmy w dalszym ciągu w stanie się za jej pomocą przemieszczać. I to właśnie chociażby zadecydowało o tym, że miasto Zamość zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykład takiej praktycznej realizacji idei miasta idealnego właśnie.
5: Kiedy lato wkracza do Zamościa, zwiększa się ilość wydarzeń plenerowych, mówi Łukasz Gajdecki, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość.
6: Sezon, jeśli chodzi o wydarzenia plenerowe, kulturalne i sportowe, już się rozpoczął. Część z nich będzie miało swoje miejsce w absolutnie najpiękniejszym rynku w Polsce, czyli rynku zamojskim. Powróci do nas Zamojski Dzień w ramach festiwalu Stolica Języka Polskiego. Będzie oczywiście przepiękny, cudowny, barwny festiwal Eurofolk.
4: Też są bardzo ciekawe, fajne miejsca w Zamościu, które można zobaczyć, bo chociażby zespoły kamienic kryją wewnętrzne podwórza. One są często zielone, często są taką oazą spokoju, ale też często są takim fajnym miejscem, gdzie można sobie porobić zdjęcia, gdzie można przysiąść, na przykład w Zamojskim Muzeum Sakralnym można zobaczyć jedyną w Polsce zachowaną albo koronacyjną królewską, albo zegarek Marcina Zamojskiego kieszonkowy z XVII wieku. Także to też są takie drobne rzeczy tak naprawdę, ale które niosą ze sobą bardzo ciekawe historie.
5: Tym, co przyciąga do Zamościa i na Roztocze, poza przyrodą i kulturą, jest kuchnia. Lokalne potrawy i trunki mają swoich amatorów, mówi Anna Liberacka-Dura z Biura Informacji Turystycznej i Promocji Miasta.
7: Kuchnię regionalną charakteryzują dania oparte na bazie kaszy gryczanej, które są bardzo smaczne, można ją wykorzystywać w wielu przepisach. To są i gołąbki z kaszą gryczaną, piróg biłgorajski. To są pierogi również z kaszą gryczaną i z serem. Kasza gryczana ze skwarkami i siadłym mlekiem, która świetnie smakuje w obecne upały. Mamy wiele dań opartych na bazie dziczyzny, która też jest potrawą regionalną, bo ta dziczyzna była daniem, które w okresie powstawania miasta było bardzo popularne wśród zamożnych mieszkańców. No i cebularz, regionalna potrawa województwa lubelskiego, która zachwyca, myślę, nie tylko turystów z kraju, ale również z zagranicy.
4: No i to też są historie kapitalnych kobiet, chociażby historia Gryzeldy z Zamojskiej Wiśniowieckiej, Matki Króla, Polska Mulan, czyli Joanna Żubrowa, która pod Zamościem walczyła. To jest słynna Marysieńka Sobieska, której historia tak naprawdę zaczyna się w Zamościu. To są poeci, artyści, te wszystkie miejsca, tą całą architekturę też przepiękną właśnie można w Zamościu oglądać, podziwiać i to stanowi o tym, że miasto jest niezwykle wyjątkowe.
5: Warto przyjechać, by to sprawdzić. Marta Lec-Korzeńska, Radio Lublin.
0: Do Zamościa zaprasza Radio Lublin.

0: na www.radioopole.pl.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet.

0: końcu języka.
1: Myślę, że każdy mniej lub bardziej wnikliwy obserwator języka polskiego, właściwie to nawet każdego języka, wie, że co jakiś czas wybuchają w nich mody na pewne słowa. Ni stąd, ni zowąd. Wszyscy zaczynają takich słów używać, czyniąc to z wyraźnym zadowoleniem. No i myślę, że właśnie tutaj to słowo zadowolenie jest takim słowem kluczem. Kiedyś zapomniany dziś artysta śpiewał, że chodzi o to, żeby było miło. No, kto zaprzeczy? O to jak najbardziej chodzi, a temu służyć ma między innymi afirmacja, czyli słowo, które w ostatnich latach niewątpliwie zrobiło w polszczyźnie wielką karierę. Pojawia się w rozmowach o psychologii, rozwoju osobistym, motywacji, pracy nad sobą, a nawet w języku reklamy.
2: A to już nie asertywność?
1: No, asertywność to jest
2: już minęły czasy?
1: Z elementów afirmowania rzeczywistości i siebie. Mówimy o afirmowaniu siebie, ale też o pozytywnych afirmacjach, o afirmacjach sukcesu, czy codziennych afirmacjach. Czasem jednak słowo to bywa używane bardzo swobodnie, a jego znaczenie moim zdaniem zaczyna się nieco rozmywać. Samo słowo ma oczywiście długą historię i wcale nie narodziło się w świecie współczesnego, i tutaj kolejne takie bardzo modne słowo, coachingu. Źródłem polskiego słowa afirmacja jest łaciński czasownik afirmare, oznaczający umacniać, potwierdzać, zapewniać, uznawać za prawdziwe. Składa się on, to słowo, z członów ad, czyli do, oraz firmare, umacniać, związanego z łacińskim firmus, czyli mocny, stały, pewny. No już sama etymologia podpowiada nam, że podstawową ideą tego słowa jest umocnienie czegoś, potwierdzenie, uznanie czegoś za prawdziwe lub ważne. Z łaciny wywodzą się oczywiście też inne słowa związane z tym rdzeniem, między innymi afirmować i afirmatywny, czyli docenienie tego, co się ma, docenienie siebie samego. Afirmuj siebie, czyli powtarzaj sobie, że jesteś piękna, mądra i bogata, to na pewno taka będziesz. Albo jesteś właściwie i nie stracisz.
2: No tego. Ja myślę, że tu by się niektórzy nie zgodzili, bo afirmacja nie jest wyobrażaniem siebie i wmawianie sobie, że jest się pięknym, młodym i bogatym, tylko raczej akceptacją tego, jakim się jest.
1: No nie, bo tutaj odwołujesz się bardziej do dziedzictwa stoickiego, a właśnie ten trend zakładający afirmowanie, to jest takie trochę samospełniające się przepowiednie, które mają dać nam właśnie życiowe zadowolenie, i stąd tak trzeba sobie powtarzać: jestem spokojny, potrafię radzić sobie z trudnościami, albo mam prawo popełniać błędy i uczyć się na nich, albo wierzę we własne możliwości.
2: Ale pamiętajmy, że każda moda spłaszcza znaczenia tych słów, podobnie jak stało się z asertywnością, która w pewnym momencie została sprowadzona wyłącznie do mówienia nie. A asertywność nie na tym polega. Podobnie afirmacja, która jest właśnie takim budowaniem pozytywnego wizerunku, który może doprowadzić do takiego zafałszowanego obrazu samego siebie, i kiedy w pewnym momencie się obudzimy i zobaczymy, że nie jesteśmy piękni, młodzi i bogaci, to możemy popaść w depresję. Więc ostrożnie.
1: Ale oczywiście nam to nie grozi.
0: Na końcu języka.

0: O matko!
1: Dobry wieczór, witam serdecznie. Kłania się Państwu Joanna Matylak. Rozpoczynamy nasze cośrodowe wydanie programu O Matko. Zbliża się nieuchronnie rok szkolny albo rok przedszkolny. To już zależy, jakie mają Państwo dziecko. W związku z tym będziemy rozmawiać o powrotach. Czasami te powroty są trudne, czasami te powroty są stresujące. Zastanowimy się więc, jak ten stres jak najbardziej zniwelować, aby płynnie i przyjemnie wejść w nowy, rozpoczynający się rok szkolny. Za chwilkę kilka wskazówek od naszego gościa. Naszą ekspertką będzie pani Krystyna Dąbek z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Pani Krystyna wykłada na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Także sporo aspektów poruszymy, zarówno skierowane i dotyczących dzieci, które idą pierwszy raz do szkoły, które do szkoły wracają, ale też dzieci, które idą do przedszkola. Będzie się działo, zapraszam serdecznie. Zaczynamy już za chwilkę.
0: O matko!
1: I tak jak Państwu już zapowiadałam, w studiu jest nasz gość, pani Krystyna Dąbek z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu, która wykłada na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Niecały tydzień nam pozostał do rozpoczęcia roku szkolnego. Znalazłam sobie taki raport, to jest raport z 2025 roku. Centrum Edukacji Obywatelskiej go opublikowało. Aż 73% uczniów odczuwa stres podczas powrotu do szkoły. Bardzo dużo, co trzeci uczeń.
2: Tak, wydaje się, że powrót do szkoły, szczególnie dla dzieci, uczniów, którzy wcześniej już do szkoły uczęszczali, jest takim przypomnieniem sobie pod koniec wakacji o obowiązkach przede wszystkim, czyli o tym, co spotyka dzieci i młodzież w szkole. Jednak myślę też, że częściowo na ten stres związany z powrotem do szkoły rzutuje niestety w pewnym stopniu to, co się dzieje w naszym marketingu związanym z przypominaniem dzieciom już w czasie wakacji o tym, że do szkoły wracają, chociażby bardzo wczesne promocje przyborów szkolnych, kiedy jeszcze się nie rozpoczęły na dobre wakacje. Dzieci wchodząc do marketu, czy to po bułkę, kupując ją rodzicom, czy po wodę, widzą już reklamy i zapowiedzi powrotu do szkoły. Myślę, że chyba lipiec, początek wakacji, trochę za wcześnie.
1: Już są wcześniej trochę nastrajane.
2: Nastrajane są,
1: Tak naprawdę pani mówi miesiąc, to jest 4 tygodnie jeszcze odpoczynku, a już głowa się zajmuje czymś innym.
2: A już głowa się zajmuje, no bo wchodząc gdzieś do marketów właśnie widzą dzieci, młodzież widzi już przypomnienie o tym, że za chwilę się wraca, a to jest taki moment, żeby zresetować głowę, żeby odpocząć, żeby pobawić się z rówieśnikami, pobyć razem z rówieśnikami, robić to, co się chce. A to wczesne przypominanie no troszeczkę też burzy taki naturalny przebieg samego pójścia do szkoły, bo przecież im wystarczy przypomnieć o powrocie do szkoły tydzień przed 1 września, szczególnie zadbać o to, aby starsze dzieci, młodzież zmieniła sobie troszeczkę rytm dnia, bo w czasie wakacji, no tutaj jedno spotkanie z kolegami, tutaj gdzieś jakieś wyjście.
1: Troszkę później wstajemy.
2: Tak, później wstajemy, później idziemy spać, więc ten rytm dnia, żeby zdążyć sobie wyregulować przed 1 września. Sen jest ważny, tych 8 godzin, tak przynajmniej w nocy z ostatniego sierpnia na 1 września przespać 8 godzin, żeby rozpocząć z takim...
1: To też właśnie jedno z moich pytań, kiedy zacząć się właśnie nastrajać do tego powrotu do szkoły, bo też patrząc na swoje doświadczenie, zupełnie niedawno wróciłam z urlopu i wydarzyło się tak, że wróciłam w sobotę wieczorem z nadmorza, a w niedzielę już miałam dyżur w pracy, więc taki miałam szybki powrót do rzeczywistości. Rozumiem, że dzieciom nie zalecamy takich szybkich powrotów.
2: Nie. Jeżeli pytanie dotyczy małych dzieci, tych, które dopiero rozpoczną edukację w szkole i to będzie ich pierwszy dzień pobytu i spotkania, pierwsze spotkanie ze szkołą, to dobrze, aby rodzice nastrajali te dzieciaczki dużo wcześniej, opowiadali o szkole. Ja nie powiem, czy to jest tydzień, czy to jest miesiąc, ale żeby ten proces przygotowania dzieci do szkoły nastąpił wcześniej. Na pewno błędem jest straszenie dzieci szkołą i mówienie, a w szkole to zobaczysz, co cię spotka.
1: Bo szkoła, tam to będzie dyscyplina, tak?
2: Tak, mhm. Bo szkoła jest przygodą, szkoła jest czymś, co otwiera dzieci na świat. Tutaj dzieci przede wszystkim wchodzą w nową grupę społeczną, bo często jest tak, że nasze dzieci tutaj, szczególnie na terenie miasta Opola, w pierwszych klasach spotykają się z rówieśnikami z innych przedszkoli, bo taką mamy rejonizację i to też jest dobre. Wpływa korzystnie na rozwój społeczny, dzieci się otwierają, poznają innych kolegów, inne koleżanki. Dlatego też rola rodzica jest przeogromna i tutaj uwrażliwiam rodziców klas pierwszych na to, aby nie wyręczali dzieci w różnych takich czynnościach, które potem są bardzo przydatne w codziennym funkcjonowaniu dzieci w szkole.
1: Czyli właśnie, jak już rozmawiamy o tym dziecku, które pierwszy raz idzie do szkoły, skończyło przedszkole, chociaż czasami też dzieci nie chodzą do przedszkola, to tak. Oczywiste. No ale w większości umówmy się, że raczej chodzą. No i właśnie, mają to przejście z przedszkola do szkoły. No właśnie, szkoła wiąże się z obowiązkami. To może dla dziecka brzmieć, no właśnie, stresująco. Mhm. Może się zastanawiać, z czym to się wiąże. Czy w przedszkolu już zaczynać rozmowy o szkole? W tej zerówce, w tej tym ostatnim etapie?
2: U nas tak, przyjęła się taka kultura pracy w przedszkolu, że panie pracujące w przedszkolu bardzo dbają o to, aby przygotować dzieci do przekroczenia progu szkolnego. One dbają w tym aspekcie edukacyjno-wychowawczo, takim społecznym i emocjonalnym, ale ta sfera emocji wymaga też takiego wsparcia i współpracy ze strony rodzica. Tutaj wrócę do tego aspektu samodzielności. Dobrze byłoby, aby rodzice właśnie zadbali o to, że dziecko w domu porządkuje swoje zabawki, że dziecko układa swoje książeczki w taki sposób, żeby później łatwo było mu znaleźć odpowiednią książeczkę, którą chce, żeby rodzic przeczytał. Także istotne jest to, w jaki sposób rodzice zbudują ten klimat związany z tym, że pójdziesz do szkoły, poznasz nowych kolegów, będziesz miał nowego nauczyciela, ale też będziesz miał właśnie obowiązki i to są te proste obowiązki. To nie są obowiązki związane z tym, że 1 września wrócisz do domu i będziesz miał zadania domowe, tylko po prostu obowiązki, które dotyczą takiej samodzielności.
1: I tak mi się wydaje, że nie zaczynamy tego uczyć dziecka, no właśnie na tym przełomie przedszkole, szkoła, tylko znacznie wcześniej. Czyli właściwie mając dziecko kilkuletnie, tak. Już możemy uczyć tego nawyku właśnie samodzielności, nie wyręczamy.
2: Tak, nie nosimy tornistra za dziecko do szkoły. Mhm. Jeżeli dziecko maszeruje do szkoły, ubiera tornister na plecy, staramy się, aby ono przed pójściem do szkoły dzień wcześniej sprawdziło, czy ma wszystko w tym tornistrze, czy jest piór, czy w tym piórniku wszystko się tam znajduje, żeby wyrobić w nim taki nawyk systematyczności.
1: Samodyscypliny?
2: Samodyscypliny przede wszystkim. Też bardzo takim istotnym elementem dla dzieci, które w tym roku pójdą do pierwszej klasy, jest to, że będą realizowały nową podstawę programową, gdzie pojawia się bardzo mocno rozbudowany obszar sprawczości, ale takiej sprawczości nie tylko mojego wpływu na to, jak przebiegną zajęcia, nie wiem, jaki temat pani z plastyki zaproponuje, tak, na edukacji plastycznej, czy co zaśpiewamy sobie, ale też w kontekście sprawczości mojego własnego wpływu jako dziecka na to, że efekty tego mojego pobytu w szkole zależą w dużej mierze ode mnie. Czyli ja mam też wpływ na to, czy uczestniczę tak od początku do końca w tych zajęciach, czy pracuję tak na tyle, na ile mnie stać, czy tak sobie po prostu podchodzę na luzie do tego właśnie nowego obowiązku, którym jest ta taka systematyczna nauka.
1: I to tak faktycznie będzie wzmocnione od tego roku, ten właśnie
2: sprawczość jest w nowej podstawie programowej bardzo mocno uwypuklona na każdym etapie edukacyjnym i myślę, że to jest słuszne, ponieważ mówimy tutaj też o sprawczości związanej z przebiegiem procesu edukacyjnego, ale również o sprawczości z konsekwencjami. Czyli podejmuję jakąś decyzję, no na przykład nie zapakuję dzisiaj czy wczoraj na dzisiaj czegoś do tornistra, a pani prosiła, żeby przynieść coś, no to efektem będzie to, że ja później w tej sytuacji problemowej, że nie mam tego, czy to będą kasztany, czy żołędzie, bo to jesień, więc tak zazwyczaj zaczynają dzieci w szkole, no to ja będę musiał sobie poradzić, nie podejdę do pani i nie powiem, proszę pani, a ja nie mam. Mhm. Tylko będę musiał pochodzić po kolegach, po koleżankach, czy będę musiała pochodzić po kolegach, po koleżankach, poprosić samodzielnie o to. Żeby dzieci mają ogólnie problem z wyrażaniem tego, o co proszą. Mhm. Często jest tak, szczególnie na poziomie klas młodszych, kiedy dzieci wychodzą z lekcji wychowania fizycznego, muszą samodzielnie się ubrać, podnoszą nogę do góry i stoją przed nauczycielem i patrzą.
1: Mhm.
2: Nie
1: czekają.
2: Mówią, tak,
1: nie mówią, czego potrzebują?
2: Nie mówią, czego potrzebują, bo do tej pory to robił rodzic na przykład, więc rodzic czytał te komunikaty, nauczyciel też je czyta, ale tutaj trzeba to wyartykułować. Dzieci muszą się nauczyć mówić o tym, czego chcą.
1: Mhm.
2: I nie tylko w aspekcie takich samodzielności, bo wtedy też jest łatwiej wesprzeć takie dziecko w procesie edukacyjnym.
1: Ale to jest świetna sprawa, o czym pani mówi, bo to nie chodzi o takie, że chcę, mamo, kup mi to,
2: tak,
1: tylko mam potrzebę taką i daję jasny sygnał. Wyartykułuję rodzicowi czy też nauczycielowi, o co mi chodzi.
2: Tak.
1: Świetna sprawa, tak, bardzo potrzebna.
2: I myślę, że to akurat w przypadku naszych dzieci, współczesnych dzieci, ten element sprawczości w tej nowej podstawie programowej jest taki bardzo słuszny i bardzo, bardzo ważny. Zaznaczam, z konsekwencjami. Mhm. Tak?
1: Czyli no właśnie, te konsekwencje też, tak, też istotne, czyli tak, budowanie odpowiedzialności za tak, to, czego się nie zrobiło albo zrobiło.
2: Tak, powiedziało, nie powiedziało.
1: Mhm.
2: No bo jeżeli ja czegoś nie wyartykułuję, to trudno też drugiej stronie odczytać, o co mi chodzi.
1: To dopytam jeszcze, bo to jest interesujące. Tutaj chyba też wyzwanie dla rodziców, tak się spodziewam, bo często bywa tak, dziecko, nie wiem, dzwoni ze szkoły albo gdzieś tam daje znać. Mamo, zapomniałem zeszytu, przywieziesz
2: tak,
1: mi?
2: I mama przyjeżdża i przywozi, prawda?
1: Mhm.
2: A to nie trzeba tak, bo zapomniałem zeszytu. Szkoła jest instytucją, w której tych zeszytów jest mnóstwo.
1: Mhm.
2: Można poprosić koleżankę o kartkę, to nie musi być zeszyt, tak? Zawsze coś zapasowego się znajdzie. Można podejść do nauczyciela i poprosić, zapytać, czy jest jakaś wolna kartka, na której mogę robić notatki. Ale nie oczekiwać tego, że siedzę, bo nie mam tego zeszytu i nic nie będę robić. A tak często
1: tak
2: właśnie
1: sobie wyobrażam tego rodzica,
2: bywa,
1: który potem widzi tego swojego Jasia czy Małgosię, który się tam stresuje, że nie ma tego zeszytu i za chwilę w głowie się pojawia, ojej, dostanie jedynkę albo dostanie uwagę, więc tu chyba będą chcieli też unikać takich rzeczy.
2: Tutaj na pewno zabrać zeszytu i jakiegoś przyboru do pisania czy do malowania, no tych uwag się nie wpisuje, bo to już... My jesteśmy chyba tak przyzwyczajone, bo za naszych czasów gdzieś tam tak było. Na dzień dzisiejszy właśnie ten problem, który się pojawi, dotyczący chociażby tych drobiazgów, leży po stronie teraz właśnie ucznia. On jest oczywiście, dziecko jest oczywiście mobilizowane przez nauczyciela, żeby sobie w jakiś sposób poradziło z tą sytuacją, ale żeby ta inicjatywa wyszła od niego samego, a nie było to załatwiane rękoma nauczyciela.

0: O matko!
1: Pani Krystyna Dąbek z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu jest gościem Radia Opole. Rozmawiamy o powrotach do szkoły albo o nawet tym ważnym wydarzeniu jakby na osi czasu naszego życia, kiedy idziemy pierwszy raz. No właśnie, zapytałabym teraz może o rodzinę, bo to myślę jest też wydarzenie dla rodziny. I właśnie, czy powinno być to dużym wydarzeniem, czy takim świętem? No bo możemy pamiętać, że prawda, ubieramy się odświętnie, może mama bierze wolne w pracy, prawda? No jest to swego rodzaju jakieś święto albo coś ważnego. Pytanie, czy to dodatkowo nie stresuje naszej pociechy?
2: No trudno mi tutaj odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest, na pewno pojawienie się w szkole, przekroczenie progu jest sytuacją stresującą dla dziecka, czymś nowym, może bardziej czymś nowym niż takim źródłem stresu. Może to jest ciekawość, bo to jest jednak przekraczam próg szkoły, mama mi troszeczkę poopowiadała, pani w przedszkolu też opowiadała, starszy brat, starsza siostra, babcia, cała rodzina uczestniczy w tym procesie, więc ja idę do tej szkoły z taką wielką ciekawością. Jeżeli towarzyszy mi w tym pierwszym dniu pobytu w szkole, czy tam w inauguracji roku szkolnego mama, albo tato, albo babcia, bo często też tak jest, no to fajnie, ktoś jest bliski, prawda? Zresztą ten pierwszy dzień w szkole od lat, ja sama pamiętam swój pierwszy dzień w szkole, kiedy rodzice przygotowywali mnie do tego pójścia do szkoły. Ja jestem z rodziny wielopokoleniowej, więc mnie bardzo wspierała w tym babcia. Ona taką bardzo ważną rolę pełniła w przygotowaniu, w uczesaniu, w wyszykowaniu, bo rodzice nie mogli pójść ze mną do szkoły 1 września i ten dzień pamiętam. Nie pamiętam, co się wydarzyło, ale pamiętam babcię, która ze mną poszła, i pamiętam kokardy, które miałam we włosach, i granatową spódniczkę. Nie wiem, co pamiętają te dzieciaczki, które dzisiaj idą do szkoły. Pewnie po latach można byłoby im to pytanie zadać. Na pewno fajne jest to towarzyszenie rodzica dziecku w pierwszym dniu pobytu w szkole. Nasi rodzice, współcześni rodzice często sobie też planują właśnie taki dłuższy urlop w okolicy 1 września, żeby przez pierwszy tydzień odprowadzać dziecko do szkoły. Też to jest takie fajne, tylko jeżeli już odprowadzamy, to no, w ten sposób, żeby dziecko szło do szkoły z plecakiem, a nie mama z plecakiem w ręku, prawda? I takie krótkie pożegnanie przed progiem szkoły, no i dalej już dziecko maszeruje samo.
1: Czyli trzeba to dobrze zbalansować, prawda? Żeby dziecko nie miało poczucia, że jest samo?
2: Także, ale że jest pozostawione.
1: Pozostawione,
2: tak nagle,
1: ale z drugiej strony dać mu poczucie właśnie tej sprawczości.
2: Tak, tak. Bo to pierwszy dzień jest naprawdę taki trudny, mimo tego, że w tym dniu nie odbywają się lekcje, ale właśnie to przekroczenie tego progu i ta ciekawość jest taka, myślę, istotna w budowaniu później całego procesu, tworzeniu całego procesu związanego już z edukacją dzieci.
1: Szkoła to nie tylko obowiązki nauczania, ale też
2: przyjemność.
1: Przyjemność, to tak, to na pewno, ale to też no pewna społeczność, prawda?
2: Tak.
1: No jednak zawiązujemy tam znajomości, relacje, przyjaźnie, często na lata, które potem mogą trwać, mogą nie trwać, no ale są to takie rzeczy, które mocno też na nas wpływają. No tutaj wydaje się, że właśnie dobrze by było tak przygotować dziecko na to, że teraz spotkasz dużo nowych osób.
2: Tak, tak. I no to właśnie jest rola i zadanie, które jest wykonywane już przez przedszkole, i duże wsparcie tutaj leży po stronie rodzica. Dzieci kończąc przedszkole wiedzą, że kończy się pewien etap, bo to też u nas jest celebrowane, też jest uroczystość, tak, pożegnania z przedszkolem. Wiedzą, że po wakacjach już nie wrócą w to samo miejsce, tylko wrócą do zupełnie innej społeczności, ale jest to tak naturalny przebieg procesu, przebieg rozwoju społecznego dzieci, że ta zmiana i wejście w nową grupę jest związana z pewną niepewnością, ale potem to jest chwila, moment. I dzieci tworzą całą społeczność, taką swoją klasową społeczność. Potem widzą, że ta ich mała klasowa społeczność to jest taką cząsteczką społeczności szkolnej. Więc bardzo łatwo wchodzą w te relacje takie społeczne. W ogóle jeszcze nawiążę do tego, jak ważne, często jest pomijany ten rozwój taki społeczny i to uspołecznienie dzieci. Gdzieś takie najbardziej się skupiamy, powiedzmy, albo jak mówimy o szkole, to myślimy o edukacji. A tutaj w czasie COVID-u dzieci i młodzież bardzo mocno tęskniła za szkołą, ale nie za spotkaniami przy tablicy, w ławkach.
1: Tylko za rówieśnikami.
2: Za rówieśnikami. I to też pokazało, jak ta młodzież, o której dzisiaj mówimy, czy narzekamy, że stwarzają problemy, to jednak wcale tak nie jest, bo ten kontekst społeczny, ten aspekt społeczny jest im potrzebny i ta tęsknota za byciem w grupie jest istotna. I tutaj rodzice też rozmawiają na pewno w domu, przygotowują, mówią, a słuchaj, a przecież znasz Kasię, która gdzieś tam może mieszkała, nie wiem, w sąsiednim bloku i chodziła do innego przedszkola, ona też będzie w twojej klasie, bo rodzice też wiedzą, kto gdzieś tam trafia do
1: będzie znajoma klasy. Twarz.
2: Tak, będzie znajoma twarz. No i dzieci bardzo fajnie w tę grupę wchodzą. Ja z własnego doświadczenia powiem, że jeżeli chodzi o ten aspekt społeczny i to takie funkcjonowanie w grupie, to jest najcudowniejsza taka sytuacja, którą się obserwuje 1 września, kiedy one jeszcze są takie galowe, tak, eleganckie i siedzą tak sobie sztywno w tych stoliczkach przygotowanych, gdzieś tam ławeczkach, słuchają tego, co tam nauczyciel mówi, jak ich wita i razem z rodzicami zazwyczaj idą później na lody, zresztą to widać w Opolu, wszystkie kawiarnie są zajęte i potem następnego dnia przychodzą do szkoły i pierwsze pytanie dzieci bardzo często, to co my dzisiaj będziemy robić i co to będzie nowego i kto to jest, jeżeli kogoś nie znają. Więc wiadomo, że ten 2 września, 3 września, 4 września to nie jest otwieranie książek i wykonywanie zadań, tylko to jest taki proces uspołeczniania, ćwiczenia, zabawy.
1: To w ogóle siedzi ławkę obok. Kim jest nauczyciel?
2: Tak, kim jest nauczyciel? Jest poznanie budynku, jest poznanie miejsc w szkole.
1: Gdzie jest toaleta, gdzie jest stołówka?
2: Tak, żeby się czuły po prostu bezpieczne. No i nie ukrywam, że zawsze w szkole najważniejsza, bardzo ważna jest osoba albo to pani woźnej, albo jakiejś osoby, która zawsze przy tych pierwszaczkach też jest i czuwa i jeżeli taki pierwszaczek wychodząc do toalety jest jeszcze lekko zdezorientowany, to ona się pojawia i pomaga.
1: To jest też pierwsza osoba, którą widzimy po wejściu do szkoły tak naprawdę.
2: Dzieci często
1: podprowadzi szatnia tutaj dla pierwszaków, dla trzeciej klasy, na przykład, prawda?
2: I ona właśnie dzieci często utożsamiają sobie szkołę i wejście do szkoły z panią, albo panem, bo różnie to w szkołach bywa, i tą właśnie osobą, więc to też już jest
1: tak. Teraz mi się przypomniało, groźna pani woźna, ale wcale
2: no
1: nie musi
2: nie
1: tak
2: te
1: być.
2: Czasy. Nie, to już nie, to już zupełnie inaczej wygląda.
1: A proszę powiedzieć, bo rozmawiałyśmy teraz o dzieciach, które pierwszy raz do szkoły idą, ale w momencie, w którym już w tej szkole dzieci były, już trochę wiedzą, na czym szkoła polega, już trochę poznały tych swoich rówieśników. Zastanawiam się nad właśnie tym stresem, wtedy, kiedy po wakacjach to dziecko wraca. Bo sama też pamiętam ze swoich lat szkolnych, dla mnie było niesamowicie ciekawe, jak moi rówieśnicy się zmienili. A to ktoś urósł, a to ktoś, nie wiem, zmienił kolor włosów. To już może w tych starszych latach.
2: Bywa, tak.
1: Prawda? My też zresztą, wracając, też jesteśmy troszkę inni. To też jest swego rodzaju nowa sytuacja.
2: Tak. I tutaj starsze dzieci, uczniowie starszych klas wyczekują właśnie spotkania z rówieśnikami i u nich, jeżeli pojawia się, jeżeli myślimy o stresie edukacyjnym i stresie związanym z ocenami, to on zawsze jest, ten niepokój taki, tak? Ale to pierwsze spotkanie po wakacjach z całą klasą, jeżeli jest to klasa zgrana, no to jest taki wianuszek wzajemnej adoracji. Te dzieci są zadowolone, szczęśliwe, opowiadają. One są już na tyle samodzielne, że sobie po inauguracji roku szkolnego, żeby opowiedzieć wszystko, co się wydarzyło, wychodzą same na miasto i nie wiem, jedzą lody czy piją czekoladę, ale się cieszą, ogólnie się cieszą. Dopiero plan lekcji jest troszeczkę dla nich taki, no trochę się krzywią, że za dużo jakichś lekcji, tak, że ten plan nie jest tak ułożony, jak by sobie wymarzyły, że tyle tych lekcji. Ale myślę, że jeszcze nie jest to taki stres związany z tym, że wchodzimy do nowej klasy, rozpoczynamy, nie wiem, klasę 4., 5., 6. czy 8. Po prostu cieszą się tym, że spotkały się po tej przerwie wakacyjnej razem na podwórku szkolnym.
1: I tak myślę teraz jeszcze o o tym aspekcie edukacyjnym już, już tak stricte, no bo przecież szkoła ma uczyć tak przede wszystkim, chociaż ten aspekt społeczny tak, też jest tutaj tak ważny, jest ważny i wychowanie. No często są takie rozmowy jeszcze podczas wakacji, a teraz od nowego roku to będę miał nowy przedmiot i jest taka nauczycielka, która jest tam nieprzyjemna, to tu też takie stresy się pojawiają.
2: Tak, tutaj zawsze też dzieci sobie przekazują informacje, każdy odbiera nauczyciela gdzieś tam inaczej, to wiadomo, jeden lubi tego nauczyciela, drugi gdzieś tam troszeczkę mniej, ale no a dopytują się na pewno, a jaka ta pani jest, albo jaki ten pan jest, czego wymaga. No i to też jest zasadne, zbierają po prostu informacje, żeby czuć się pewniej. Tak już mają taką pewną informację na starcie, co prawda nie jest to ich bezpośrednie doświadczenie, tylko doświadczenie, które zebrały dzieci wcześniej mające kontakt z danym nauczycielem, ale no, nowy przedmiot, nowy nauczyciel, który też w każdym momencie się może pojawić, bo różne sytuacje się zdarzają, jest pewnego rodzaju taką niepewnością, z którą dzieci mogą się spotkać, wracając do szkoły.
1: Mhm. A powinniśmy próbować jakoś otwierać dzieci być może na to, aby zebrały własną ocenę, własne doświadczenie. Tak. Bo czasem dziecko się kieruje tym stereotypem, który może być zupełnie niesprawiedliwy.
2: Tak, wtedy trudno też im inaczej, idą już na dane zajęcia, czy na daną lekcję, na dany nowy przedmiot z nastawieniem, że będzie albo super, albo będzie zupełnie w drugą stronę. Często ten pierwszy kontakt z nauczycielem, pierwszy kontakt z przedmiotem może się wydać nawet nieciekawy, tak? Mhm. Ale druga lekcja, trzecia lekcja już pokazuje, że to, co mi powiedział kolega z innej klasy, wcale nie jest tak, bo ja odbieram tego nauczyciela zupełnie inaczej. I to jest też super, bo to są takie kolejne etapy rozwoju, które dziecko przechodzi i widzi, że nie zawsze opinia innej osoby z większym doświadczeniem edukacyjnym musi się pokrywać z moją, że ja mogę sobie po prostu tego nauczyciela czy ten przedmiot odbierać zupełnie inaczej. Jeszcze jeżeli nauczyciel pięknie poopowiada i czasami użyje jakiegoś zwrotu albo zaaranżuje jakąś sytuację, która pokaże, że można uczyć tego przedmiotu w ciekawy sposób, no to dzieci zmieniają te wcześniej zebrane poglądy takie negatywne i patrzą na przedmiot i nauczyciela zupełnie inaczej.

0: O matko!
1: Pani Krystyna Dąbek z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu jest gościem Radia Opole. Jako mama dziewczynki, która idzie do przedszkola, nie mogę pominąć tego etapu, pani Krystyno. Proszę powiedzieć, no właśnie, to przejście ze żłobka do przedszkola. Czy dzieciom żłobkowym jest prościej, łatwiej? Wyczuwam, że będzie trochę łatwiej.
2: Jest na pewno im łatwiej z tego powodu, że już wcześniej te dzieci funkcjonowały w pewnej grupie społecznej. Trudne będzie na pewno to, że będzie znowu nowe środowisko, nowe miejsce, nowa pani i nowe dzieci, ale ogólnie dzieci, które uczęszczały do żłobka, wykazują też się większą taką samodzielnością, już więcej rzeczy potrafią. Dzieci, które jako trzylatki pierwszy raz idą do takiej instytucji, jaką jest przedszkole, a wcześniej na przykład miały bardzo mocno rozbudowany taki parasol ochronny po stronie rodziców, tej samodzielności wykazują mniej. Nie jest to reguła. Bo tutaj mogłabym też skrzywdzić osoby, które, czy dzieci, które nie uczęszczały do żłobka, bo często
1: moim
2: jest też,
1: celem również tak, nie jest tak, to absolutnie.
2: Tak. Bo często jest też tak, że właśnie dzieci, które idą jak do pierwszej instytucji, ich pierwszą instytucją jest przedszkole, prowadzone w domu przez mamę, rodziców, babcie, rodzinę, braci, wykazuje się dużą samodzielnością i taką troskliwością. U tych małych dzieci, tych, które uczęszczały do żłobka, da się zaobserwować to, że one w nowej grupie po tym procesie takiej adaptacji, bo on tam trwa odpowiednio, wykazują się taką pomocą w stronę tych osób, które z czymś sobie nie radzą. Bo do tej pory były już tego uczone. Jeżeli ktoś z czymś sobie w tym żłobku nie radzi, no to to dziecko widziało, że trzeba podejść, pogłaskać po głowie. No i to się już przenosi też na inne
1: Już widzę ten obrazek oczami wyobraźni, jak dwójka trzylatków sobie nawzajem pomaga, nie?
2: Ale powiem pani,
1: spodnie
2: że
1: założyć. Piękne.
2: To jest piękne, ponieważ udało mi się zaobserwować prowadzenie małych dzieci za granicą. Byliśmy na wymianie i w Finlandii dzieci wychodziły na dwór, małe, same się ubierały. Tak jak się ubrały, tak wyszły na dwór. To, że kurtka nie było minus 15 stopni, to, że kurtka nie dopięta, nieważne. Nauczyciel nie dopinał tej kurtki. To, że but nie dopięty, nieważne, ale tam dzieci wzajemnie sobie pomagały. Podchodziły, dopinały te kurtki, im zależało też na czasie, no bo spędzały na wolnym, na świeżym powietrzu określoną, nie wiem, było pół godziny, miały spędzić, więc im szybciej się ubrała grupa, tym szybciej wyszła na dwór. I nauczyciel stał tylko z boku i one uczyły się w ten sposób takiej współpracy.
1: Ale to jest dopiero sprawczość, prawda?
2: To jest sprawczość i tutaj też podejście rodzica, no u nas niestety zdarza się tak, że jeżeli dziecko wyjdzie niedopięte czy bez czapeczki, rodzic zwraca na to uwagę nauczycielowi. Tam konsekwencje tych czynów ponosiły już te małe dzieci. Minus 15 stopni. Może to nie jest surowe prowadzenie, tylko to jest takie prowadzenie w stronę takiego mocnego uspołecznienia i wrażliwości na moją koleżankę, kolegę, który jest
1: nie obok. Troszczę się tylko o siebie, tylko sprawdzam,
2: czy wszystko
1: się dzieje z koleżanką.
2: Czy wszystko jest okej.
1: Okay. No to piękne, tak? To Finlandia.
2: To była Finlandia, no w ogóle system fiński jest.
1: Dążymy do tego modelu chyba małymi kroczkami na razie, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Chciałabym jeszcze dopytać o też istotną rzecz, czyli relacje dziecka z panią nauczycielką w przedszkolu, czy to nauczycielem w szkole, bo wysnuję taką tezę, że z tym autorytetem bywa różnie i nie jest to do końca wina nauczycieli, tak powiem oględnie. Jak powinniśmy to dziecko nastroić, żeby właśnie i nauczyciel się czuł szanowany i żeby dziecko tego nauczyciela szanowało, ale żeby też pamiętać o potrzebach właśnie naszej pociechy?
2: Ja tutaj może się odniosę do tego, że jeżeli chodzi o relacje nauczyciel-dziecko, nauczyciel-uczeń, to jest taki najcudowniejszy dla mnie znowu, kolejny najcudowniejszy obraz, który tworzy nauczyciel wraz z społecznością uczniowską i społecznością rodziców. Jeżeli chodzi o autorytet, to nie ukrywam i też pani pani o tym wie i pewnie słuchacze też o tym wiedzą, że na dzień dzisiejszy narzekamy, że rzadko zdarza się możliwość spotkania wśród nauczycieli osoby, która byłaby autorytetem, tak? I media też swoje robią. Ale tak w rzeczywistości, jeżeli chodzi o relacje, o nową osobę nauczyciela, to w dużej mierze zależy to od tych pierwszych dni pobytu dziecka w szkole czy w przedszkolu. I proszę mi wierzyć, że nauczyciel naprawdę robi wszystko, aby te relacje były dobre. Dzieci są chłonne takiego traktowania indywidualnego, ale jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że będąc Jasiem Kowalskim, takich Jasiów obok mnie jest mniej więcej. Rodzicowi jest trudno zrozumieć, że w tej grupie czy w tej klasie oprócz tego Jasia Kowalskiego są właśnie inne dzieci. Dzieci to łatwiej rozumieją. I jeżeli mamy dziecko z niepełnosprawnością, bo bardzo dużo mamy teraz dzieci z różnymi problemami w placówkach masowych i nauczyciel więcej czasu poświęca temu dziecku, dzieci to rozumieją. Rodzic niekoniecznie potrafi zrozumieć to rozłożenie tego czasu między dziecko sprawne a niepełnosprawne. I potem myślę, że to, co słyszy dziecko w domu od rodzica na temat nauczyciela, też jest bardzo ważne. Jeżeli słyszy dobre rzeczy, no to też przekazuje to w formie komunikatu czy w sposobie zachowania w szkole. I jeżeli od początku słyszy nieprzychylne opinie, dziecko jest nośnikiem tych informacji i ono jest szczere. To są dzieci, które mówią to, co same usłyszały, prawda? Więc też często powtarzają i nauczyciel wie, że to nie są jego słowa, tylko to są słowa osoby dorosłej włożone w usta takiego małego dziecka. Także myślę, że tutaj ta współpraca szkoła w kontekście nauczyciel, rodzic jest bardzo ważna, żeby jedno drugiemu nie zaburzało sposobu pracy i żeby jedno nie burzyło autorytetu drugiej strony, bo to jest ważne. To musi być taka współpraca.
1: Czy tu nie musi właśnie zadziałać taki wyższy poziom wyrozumiałości, że tak powiem, rodzica względem nauczyciela, nauczyciela względem rodzica i właśnie wszystko jeszcze
2: tak, musi być zaufanie. Brak zaufania powoduje to, że pojawiają się różnego typu problemy, a jeżeli będziemy sobie ufać, mówić prawdę, nie koloryzować niczego, to wówczas ta współpraca na pewno będzie się łatwiej układała. Musimy też pamiętać o tym, czy powinniśmy pamiętać o tym, że w momencie jakiegoś konfliktu siłą rzeczy dziecko, które niby jest źródłem tego konfliktu, ale tak naprawdę ono już przestało być źródłem, a konflikt utrzymuje się dalej na poziomie nauczyciel-uczeń, w tym uczestniczy. No i myślę, że to dobrze by było zaufać sobie.
1: Tak sobie myślę, bo zaprosiłam panią, żeby porozmawiać o tym, jak przygotować dziecko do tych nowości, ale tak trochę z tego też pobrzmiewa, jak rodzic powinien się przygotować, prawda?
2: Tak, no nie ma przygotowania małego.
1: Mamy tak duże przełożenie na zachowanie też naszego dziecka i w ogóle całą tę atmosferę wokół szkoły, że dobrze, że to też wybrzmiało.
2: Tak, tak, bo tutaj przygotowanie dziecka do szkoły w kontekście takiego informowania, co go spotka w szkole. Ja też mówiłam, na samym początku powiedziałam im, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby mówić o tej szkole, że jest to wielka, fajna przygoda. I że nie mówić o tym, nie straszyć szkołą, tylko otwierać właśnie drzwi na to, że dziecko przekraczając ten próg szkoły będzie się cieszyło, że zaczyna swoją przygodę, która będzie trwała lata, bo to przecież szkoła podstawowa, ponadpodstawowa i tam studia, to jest
1: bardzo ważna część naszego życia przecież, tak, edukacja. Tak. Pani Krystyno, pięknie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkim tym, którzy do szkoły się będą udawać, czy też do przedszkola. No tutaj może będzie udało mi się zdradzić w trakcie trakcie naszych audycji, jak to wszystko przebiega, no i dzieli się tymi doświadczeniami. Pięknie dziękuję. Jeszcze raz pani Krystyna Dąbek z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Pani wykłada na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
2: Tak, dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. A naszym słuchaczom dziękujemy i mówimy dobranoc. Wszystkiego dobrego w tym nowym roku szkolnym i przedszkolnym.
2: Dobranoc. O matko.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Przenosimy się do studia obok, a tam Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu 2.
3: Witam serdecznie.
2: To kiedy te referenda? Pytam tutaj o Brzeg, Pakosławice, Kamiennik.
3: No, będą albo nie będą jeszcze. No ja ze swojej strony, albo może nawet nie ze swojej strony, ale powtórzę takie informacje, które do mnie dochodzą, to kompletnie ze środowiska pozawyborczego, spoza rodziny wyborczej, bo my faktycznie dyrektorów, pracowników i komisarzy wyborczych nazywamy w swoim slangu rodziną wyborczą. Więc spoza rodziny wyborczej to dochodzą do nas takie słuchy, że mamy swoistą modę na referenda teraz. No i faktycznie ja akurat w swojej właściwości nadzorczej mogę powiedzieć, że chyba ta moda trochę zapanowała, bo no to są te Kamiennik, Pakosławice i Brzeg. To są moje trzecia, czwarta i piąta akcja referendalna. Ja jestem komisarzem drugą kadencję i w poprzedniej kadencji nie miałam ani jednego referendum, więc no faktycznie jestem ciężko pracującym komisarzem.
2: To już nawet nie do trzech razy sztuka.
3: Tak.
2: Tutaj już widać, że... Ale czy za tym idzie też zwiększona wiedza o procedurach?
3: Ja bym bardzo chciała, żeby faktycznie za podjęciem inicjatywy referendalnej, bo wiadomo, że za każdą inicjatywą referendalną stoją emocje i po jednej, i po drugiej stronie. Są te emocje, które wskazują nam, że ta inicjatywa musi być podjęta w danej gminie, dlatego że mieszkańcy są niezadowoleni z poczynań, czy to władzy wykonawczej, czy to uchwałodawczej. A po drugiej stronie oczywiście też mamy te nastroje, które mówią, ale druga część jest zadowolona i druga część nie chce. Więc oczywiście postępowanie samoreferendalne jest bardzo skomplikowanym procesem. To tam tak naprawdę jest postępowanie trochę, mogłabym powiedzieć, trzyetapowe, bo rozpoczyna się od inicjatywy oddolnej, czyli od inicjatywy mieszkańców, którzy składają zawiadomienie o tym, że chcą przeprowadzić referendum. Zawiadamiają i wójta, burmistrza, prezydenta, w drugiej kolejności zawiadamiają też komisarza. Mają po tych czynnościach 60 dni na zebranie 10% podpisów osób uprawnionych do głosowania. W tym roku mamy zgodnie z meldunkiem za pierwszy kwartał 2026 roku. Jak nazbierają te 10% tych podpisów, to muszą sporządzić wniosek o przeprowadzenie referendum, przedłożyć je to komisarzowi. Komisarz ma czas 30 dni na to, żeby to przeanalizować i sprawdzić. I jeżeli wszystko się zgadza, czyli jest wymagana liczba podpisów, wniosek spełnia wymogi i szereg jeszcze innych dodatkowych elementów, o których nie chcę tutaj Państwa zanudzać, to w ciągu tych 30 dni komisarz wydaje postanowienie albo o zarządzeniu referendum, albo o odmowie zarządzenia referendum.
2: Niektórzy
3: i wtedy
2: mówią...
3: wchodzi już ta, powiedzmy, bardziej władza wyborcza, czyli w postaci komisarza i biura wyborczego, którzy przeprowadzają tą całą procedurę.
2: No dobrze, ale niektórzy mówią, że to ta procedura, którą pani przed chwilą nam opisała, jest zbyt skomplikowana.
3: Nie mi oceniać ją, czy ona jest skomplikowana, czy jest nieskomplikowana. Proszę też pamiętać, że ja jako profesjonalista, dla mnie każda procedura wyborcza jest łatwa, ale jestem w stanie wejść w buty obywatela i mogę powiedzieć, że faktycznie nie jest to proste. Tych elementów do wypełnienia koniecznych jest tak dużo, że pośliznąć się, a nawet przewrócić się jest bardzo łatwo.
2: To chyba pierwszym krokiem, jaki powinni przedsięwziąć ci, którzy planują referendum, powinno być zatrudnienie dobrego prawnika. Tak to wygląda.
3: Wie pan, wszystkie te elementy są opisane w jednej ustawie, w ustawie o referendum, więc ja zawsze, ktokolwiek do mnie przychodzi i pyta się, bo proszę pamiętać, że biuro wyborcze jest otwarte i to nie jest tak, że jesteśmy instytucją zamkniętą, do nas inicjatorzy referendum czy osoby, które chcą przeprowadzić referendum przychodzą, ja sama mam zawsze drzwi otwarte i bardzo chętnie ze wszystkimi rozmawiam i mówię i wskazuję, gdzie są te elementarne kroki do wykonania. Zawsze proszę po kolei czytać przepisy. Nie najpierw trzeci, potem piąty, a na końcu pierwszy, tylko po kolei od pierwszego do dziesiątego. Jak się czyta od początku do końca, to się okazuje, że to wcale nie jest takie trudne. Ale może tylko dla mnie?
2: No właśnie, bo przecież ten komitet, który się zawiązał w Kamienniku, wczoraj miał do 15:30 czas na dostarczenie podpisów poparcia. I co, zapomnieli?
3: nic wczoraj do 15.30 w sprawie kamiennika w biurze wyborczym do komisarza nie wpłynęło, czyli nie mamy ani wniosku referendalnego, ani podpisów. Proszę też pamiętać, że może być to też związane z tym, że po prostu mieszkańcy nie poparli tej inicjatywy, to znaczy nie udało zebrać się tych 10%, a to poparcie 10% mieszkańców pod wnioskiem referendalnym jest kluczowe dla spełnienia formalnych przesłanek prawidłowości sporządzenia wniosku.
2: Czyli co, kamiennik wykreślamy z tej listy potencjalnych referendów
3: na dzisiaj,
2: w najbliższym
3: czasie. Ja jeszcze czekam cierpliwie, bo możliwe, że kamiennik mógł wysłać ten wniosek wraz z podpisami. Niemniej jednak proszę pamiętać, że procedura wyborcza rządzi się trochę innymi prawami i regulacjami niż chociażby postępowanie administracyjne, bo tutaj postępowania administracyjnego wprost nie stosujemy. I tutaj niestety datą decydującą o skuteczności wpływu wniosku jest data wpływu do komisarza, a ta data była wczoraj.
2: Czyli było, minęło, ale zostały dwa referenda w brzegu. Na profilu referendalnym tam można było przeczytać, że udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów, że już wszystko jest jasne. No jest jasne?
3: No jeszcze nie jest jasne. Komisarz wyborczy do 2 września ma czas na to, żeby podjąć decyzję, czy referendum się odbędzie, czy się nie odbędzie. I to proszę też, chciałabym, żeby tutaj wprost wybrzmiało. To nie jest moja decyzja. To jest decyzja poparta skutecznością złożenia i prawidłowością złożenia wniosku referendalnego, który, tak jak powiedziałam, składa się z kilku elementów. Jednym z tych elementów jest złożenie, czy przedłożenie komisarzowi 10% prawidłowo sporządzonych podpisów poparcia mieszkańców brzegu. I o ile to też to sprawdzenie podpisów jest kilkuetapowe, bo po pierwsze korzystamy już z systemu poparcie. To jest taki wyśmienity system, który zasysa nam dane z Centralnego Rejestru Wyborców, ze źródła, gdzie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy osoba, która podpisała poparcie, podała prawidłowo imię, nazwisko, numer PESEL, prawidłowy adres, pod którym, bo proszę pamiętać, że to musi być adres, pod którym dana osoba ma prawa wyborcze. To nie może być tak, że mamy prawa wyborcze, nie wiem, we Wrocławiu, bo tam jesteśmy zameldowani na pobyt stały, a z jakiegoś powodu przebywamy czasowo w Nysie, w Brzegu, w Kędzierzynie czy w Opolu i podajemy adres z Opola, no bo tutaj niby mieszkamy, czy w tym przypadku z Brzegu, to musi być adres, z którego, pod którym mamy prawa wyborcze, więc to nam ułatwia sprawdzenie właśnie w systemie poparcie. Prawidłowy numer PESEL. To też jest kluczowe, ale potem wchodzi jeszcze drugi element sprawdzenia. Komisarz wyborczy musi poprzeć wszystkie podpisy prawidłowe czy nieprawidłowe, zakwalifikować je do odpowiedniego, kolokwialnie mówiąc, worka. Potem musi sprawdzić odręczność złożenia podpisu, bo oczywiście proszę pamiętać, ja przypomnę takie sytuacje, że może nie przy referendum, bo one się faktycznie, ta liczba referendum się zagęściła nam w tej kadencji, w poprzednich kadencjach tyle referendum nie miało miejsca na terenie województwa opolskiego, ale przy wyborach chociażby mieliśmy przecież sytuacje, gdzie były podpisy składane jedną ręką, jednym długopisem, mieliśmy kserówki, więc to wszystko jest proces sprawdzenia prawidłowości złożenia podpisów. Więc ten proces się jeszcze nie zakończył. Ja jeszcze wciąż przy pomocy oczywiście pracowników biura wyborczego weryfikujemy te podpisy, weryfikujemy złożony wniosek i obiecuję, że do 2 września na pewno mieszkańcy Brzegu się dowiedzą, czy referendum się odbędzie, czy się też nie odbędzie. Dlatego, no, tak jak powiedziałam, to nie jest moja autorytarna decyzja, to jest decyzja oparta o przepisy prawa, a ja niestety, albo stety dla mieszkańców Brzegu, jestem niezmiernie skrupulatna, jeżeli chodzi o
2: ale nie może nam pani powiedzieć, no, na co wskazuje to dotychczasowe zliczanie i sprawdzanie?
3: Nie, zachowam
2: to. Jest przekroczony ten próg, czy nie?
3: Nie zachowam tą informację jeszcze dla siebie, dlatego że, tak jak mówię, to, że podpisy są sprawdzone w systemie poparcie, to jeszcze nie przesądza o tym, że wszystkie podpisy zostaną zakwalifikowane, bądź też niezakwalifikowane jako nieprawidłowe. Mhm. To jest proces wieloetapowy, który wciąż jeszcze trwa.
2: A sama liczba właściwa zebranych podpisów przesądza o tym, że referendum będzie? W kolejnych etapach może się coś jeszcze wydarzyć?
3: I jeszcze proszę pamiętać, że trzeba sprawdzić prawidłowość złożenia wniosku referendalnego. Trzeba sprawdzić, czy inicjator referendum w sposób prawidłowy poinformował mieszkańców o procedurze referendalnej. Trzeba sprawdzić, czy chociażby została prawidłowo sporządzona główka, czyli tak zwane ta informacja, na co zbieramy podpisy. To jest wiele etapów, wiele elementów,
2: mówiłem,
3: które
2: trzeba
3: należy
2: wziąć prawnika?
3: Sprawdzić.
2: To nie jest takie proste, jak się jak
3: nie
2: pani
3: jest
2: mówi,
3: proste,
2: się
3: dlatego
2: okazuje.
3: Mówię, ale też mam tą świadomość i to czyste sumienie trochę, że akurat w tych przypadkach inicjatorzy referendum kontaktowali się z biurem wyborczym i otrzymali od nas informację, jak to powinno być prawidłowo sporządzone, więc ja wciąż mam nadzieję, że te osoby na pewno skrupulatnie słuchały. Mam nadzieję, że słuchały tego, co się do nich mówiło. Jeszcze chwilę, jeszcze tydzień.
2: A co z Pakosławicami?
3: Z Pakosławicami podpisy zostały do nas przedłożone również wraz z wnioskiem referendalnym. Proszę też pamiętać, że w Pakosławicach ta liczba wymaganych podpisów jest zdecydowanie mniejsza, bo o ile w Brzegu ta liczba podpisów była ponad 2,5 tysiąca, te 10% osób uprawnionych do głosowania z meldunku za pierwszy kwartał, o tyle w Pakosławicach ta liczba wymaganych podpisów jest 275. Więc proszę też pamiętać, że skala sprawdzenia jest zdecydowanie inna, a biuro wyborcze nie rozrasta się o kolejne osoby do pomocy, biorąc pod uwagę ilość podpisów do sprawdzenia.
2: A tam jak wyglądają terminy? Do kiedy mają Państwo czas?
3: Wniosek został przedłożony, wniosek miał być, ostateczny termin złożenia wniosku wraz z podpisami upływał 24 sierpnia. Wniosek w Pakosławicach został przedłożony 18 sierpnia i w związku z tym komisarz wyborczy do 17 września ma czas na weryfikację prawidłowości złożenia wniosku. Tutaj mogę uspokoić, że na pewno ten termin będzie krótszy, bo lwią część pracy w zakresie weryfikacji wniosku z Brzegu już wykonaliśmy. No a w Pakosławicach to, jak sama powiedziałam, skala jest zdecydowanie mniejsza. Kończy się też nam czas urlopowy, więc pracownicy też, obsada biura wyborczego prawie w 100% za chwilę wróci do biura, więc też będzie, brzydko mówiąc, więcej rąk do pracy. A no niestety prawo pracy też jest nieubłagane. Pracownicy też mają prawo do urlopu.
2: Absolutnie. Joanna Maksymowicz-Szczepańska jest gościem porannej rozmowy w Radio Opole. Pani komisarz, a nie można by tak sztucznej inteligencji do tego zaprząc? Co pani o tym myśli?
3: Ja powiem tak.
2: Sprawdzania tych wszystkich danych.
3: Ja jestem radcą prawnym, jestem prawnikiem i nie będę absolutnie ukrywać, bo to wszyscy wiedzą i moi koledzy również się tym posługują. Ja sama korzystam z AI-a. Chociażby jako narzędzia pomocniczego, bo absolutnie nie wygłoszę tutaj narracji, że za chwilę to AI wytrzebi nas jako prawników albo nas w ogóle zastąpi.
2: Korepetytorów już podobno tak.
3: Absolutnie nie. Powiem szczerze, mam dużo uwag do sztucznej inteligencji. Oczywiście ona jest pomocna jako narzędzie pomocnicze, ale nigdy nas, albo przynajmniej w najbliższej przyszłości, nas nie zastąpi. Ja nie byłabym w stanie uwierzyć sztucznej inteligencji, że ona w sposób prawidłowy te czynności wykona. Jednak co człowiek, to człowiek. Tak jak powiedziałam, wspomaga nas system poparcia, system sporządzony przez Krajowe Biuro Wyborcze, któremu ufam, mogę powiedzieć, że w 100%. Tak samo jak zaufaliśmy wszyscy systemowi wsparcia organów wyborczych, czyli WOW, który od czasu, kiedy jest wprowadzony, wspomaga pracę czy to obwodowych, czy terytorialnych komisji wyborczych, czy też Krajowego Biura Wyborczego w swojej pracy i nigdy nas nie zawiódł. I ten system poparcia został sporządzony tymi samymi siłami, a co najważniejsze, wewnętrznymi siłami Krajowego Biura Wyborczego. Więc został stworzony przez specjalistów, nie przez firmy zewnętrzne, tylko przez nas. Czyli my doskonale wiemy, jakie mamy potrzeby, w jakim zakresie powinno przebiegać to sprawdzenie. I on nam w tym wyśmienicie pomaga. Ale żaden system informatyczny nie zastąpi oka ludzkiego, który oceni, czy mamy do czynienia z kserówką, czy mamy do czynienia z podpisem odręcznym. Żaden system informatyczny nam nie sprawdzi, czy trzy podpisy zostały złożone jedną ręką, jednym długopisem, czy też są złożone odręcznie, tak jak wskazują nam przepisy prawa. Więc oczywiście, prędzej czy później, na pewno pewne elementy sztucznej inteligencji będą wspierały działalność biur wyborczych, ale jeszcze nie teraz i jeszcze nie na tym etapie.
2: Ale w drugą stronę, czy to narzędzie nie może być wykorzystywane do na przykład fałszowania list poparcia? No bo przecież to sztuczna inteligencja wyposażana jest wciąż w nowe, coraz wyższe, lepsze możliwości.
3: Dlatego jeszcze raz powtórzę, że dlatego wciąż jest utrzymany ten element podpisu odręcznego na wersji papierowej, bo oczywiście jest duży nacisk na tym, żeby podpisy zbierać w wersji elektronicznej, ale wtedy proszę pamiętać, że nasz podpis odręczny zostanie zastąpiony przez kwalifikowany podpis, czyli też indywidualny, nadany tylko nam. Tak jak podpisujemy chociażby, nie wiem, zeznania podatkowe do Urzędu Skarbowego, albo jeżeli nie przez podpis kwalifikowany, to przez, przez funkcję i aplikację M-Obywatela, która też jest dedykowana nam. Ale to jest jeszcze historia przyszłości. Wciąż jeszcze w przepisach prawnych na ten czas, przynajmniej przy zbieraniu referendum, mamy obowiązek tak zwanego odręcznego podpisania listy poparcia. I tego nie da się zastąpić sztuczną inteligencją. To znaczy, sztuczna inteligencja nie podpisze za nas listy poparcia. Może nam wypełnić dane. To jestem sobie w stanie wyobrazić. Na tym etapie to nam zweryfikuje system poparcia, który ma podłączenie do państwowych systemów źródła chociażby. Czyli pobiera, zasysa dane takie, jak są wykorzystywane wszędzie, czyli w ewidencji ludności, przy rejestracji urodzeń, zgonów. To jest ta, powiedzmy, ta sama baza, w cudzysłowie oczywiście adresowa, ale wciąż musimy podpisać odręcznie tą listę. Tego sztuczna inteligencja za nas nie zrobi.
2: Te bazy są bazami rządowymi, tak? Czyli objętymi one ochroną. Każdy ma do nich dostęp.
3: Absolutnie nie. To nawet mogę powiedzieć, że do tych baz nie mam ja dostępu. Dlatego, że żeby sprawdzić dane, czy są zgodne z naszymi danymi, które funkcjonują w obiegu państwowym, trzeba mieć specjalne certyfikaty i klucze dostępu. Komisarze wyborczy takich kluczy po prostu nie mają. Mają je pracownicy wydelegowani pracownicy biura wyborczego i też tylko niektórzy. I to są klucze dedykowane tylko i wyłącznie tym osobom. Nie można tego klucza od, nie wiem, Kasi nie może użyć Maria. I na odwrót.
2: Czyli podpis ręczny jest kluczem tutaj. To trochę takim grafologiem też trzeba być.
3: Może grafologiem nie, ale proszę mi uwierzyć, że naprawdę to widać na jeżeli mamy kartę z podpisami tych podpisów jest na karcie złożonych przynajmniej 10, tak, no bo mamy powiedzmy 10 czy 12 rubryczek, to widać. Ja nie jestem grafologiem, ale jeżeli mam wątpliwość co do prawidłowości złożenia podpisu, jak każdy urzędnik państwowy, mam prawny, nie społeczny obowiązek, ja mam prawny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie wyobrażam sobie, żebym tą wiedzę zachowała dla siebie.
2: Czyli nawet podpisanie lewą ręką nie pomoże temu, który fałszuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu 2, była gościem porannej rozmowy Radio Opole. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: pogodny, piękny, słoneczny poranek na Opolszczyźnie, ale już niedługo będzie tak, że o tej porze dnia to będzie ciemno. Już zresztą coraz krótsze te dni, coraz później słońce wstaje. A razem z tym słońcem chętniej pospalibyśmy my.
1: O ba, dzień dobry, Agnieszko. Mogę jeszcze podziewać.
0: A Aga, proszę się bardzo, konkurs na ziewanie, proszę
2: ja
0: bardzo.
2: Ja chciałem tu konkrety. Gdzie ty byłaś, Aga?
1: Daleko, daleko
2: byłaś?
1: Byłam na urlopie, a później pracowałam nieco później popołudniami.
2: No to w Raciborzu było chyba.
1: Szósta. Ważne informacje dla kierowców jadących przez Opolszczyznę, o tym w wiadomościach. W kwaterze głównej NATO dziś poważne rozmowy dotyczące bezpieczeństwa Polski. Ostatnie dni wakacji to czas powrotów do domu. Policja apeluje o unikanie pośpiechu.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Albo w Jaśle?
0: Może.
2: Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Na początek bardzo ważne informacje dla kierowców. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kietrzu, to powiat Głubczycki, na ulicy Raciborskiej samochód osobowy wypadł z drogi. Prawdopodobnie przy okazji potrącił pieszego. W tej chwili trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Kierowca auta i pieszy są pod opieką ZRM-u. Na miejscu policja i dwa zastępy Straży Pożarnej. I jeszcze miejscowość Liszczok, ulica Zawadzka, powiat Oleski. Tu z kolei doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód ciężarowy. Rowerzystą zajęli się ratownicy medyczni, pracuje tu policja, a teren zabezpieczają dwa zastępy Straży Pożarnej.
3: Radio Opole, twoje źródło informacji.
1: I jeszcze więcej informacji dla kierowców. Przed nami ostatnie dni wakacji, wzmożony ruch na polskich drogach. Policja oraz eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego apelują do kierowców o odpowiedzialne zaplanowanie powrotów do domu. Kluczem do bezpiecznej podróży jest nie tylko sprawdzenie stanu technicznego auta, ale przede wszystkim odpowiednia regeneracja, unikanie pośpiechu i robienie regularnych postojów. Przypomina podkomisarz Kamil Sobutka.
4: Zazwyczaj nam się wydaje, że nie jesteśmy zmęczeni i próbujemy dojechać jak najszybciej, jak najdynamiczniej, by dotrzeć do celu w minimalnie najlepszym dla nas czasie. Natomiast jest to bardzo zgubne, ponieważ nasz organizm po 2-3 godzinach zaczynamy lekko już tracić kontrolę. Więc jeżeli czujemy się już znużeni tą drogą, zaplanujmy przystanek, zatrzymajmy się, dojedziemy pół godziny później do celu, ale dojedziemy do niego cali i zdrowi.
1: To jeszcze sprawdzamy pogodę dla kierowców ruszających w dalszą drogę. Dziś będzie słonecznie, choć nad ranem jeszcze dosyć chłodno, mówi dyżurna synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
5: Czwartek zapowiada się słonecznie, choć nad ranem na północnym wschodzie będzie nieco mgliście. Po południu jedynie na Podlasiu i wschodzie Lubelszczyzny pojawi się więcej chmur i tam możliwe będą słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze bez opadu. Temperatura wyniesie od 21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 24 stopni w centrum, do 26 na południu.
1: Piękna pogoda, doskonała do jazdy, ale właśnie w takie dni dochodzi do większej liczby wypadków, bo pozwalamy sobie na bardziej brawurową jazdę, także prosimy o czujność, a za moment szczegółowa prognoza pogody z naszego regionu.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce to główny temat rozmów wiceministra obrony Pawła Zalewskiego w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W planach spotkanie z wiceszefem Pentagonu, odpowiedzialnym za przegląd wojsk amerykańskich w Europie i ich rozmieszczenie. A o szczegółach Beata Płomecka.
6: Wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz o tym spotkaniu mówił wczoraj tak.
7: Ważne spotkanie, my jesteśmy do niego bardzo dobrze przygotowani.
6: W Polsce i USA powstały zespoły, które negocjują warunki utworzenia stałej amerykańskiej bazy.
7: To spotkanie jest jednym z elementów prowadzenia naszych negocjacji na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i w Europie.
6: Z moich informacji wynika, że wiceminister obrony Paweł Zalewski oprócz spotkania z wiceszefem Pentagonu ma także rozmawiać z osobą wyznaczoną przez Kolbiego do rozmów o utworzeniu stałej amerykańskiej bazy. Z Polską toczą się rozmowy o stałej bazie z innymi krajami sojuszu, o redukcji obecności amerykańskich wojsk.
1: Bardzo dziękuję za relację.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Szykuje się modernizacja niebezpiecznego odcinka ulicy Szosa Gańska w Praszce. Chodzi o odcinek od skrzyżowania dawnej drogi krajowej nr 4245 przy cmentarzu parafialnym. Co tu dokładnie będzie zrobione, mówi Roland Fabianek, wicestarosta Oleski.
8: Chcemy poprawić tam przede wszystkim bezpieczeństwo, przenieść przystanek autobusowy i przebudować tą drogę tak, aby stała się bezpieczna. Stan techniczny asfaltu nie jest może rewelacyjny, natomiast jest przejezdny, jakichś większych kolei nie ma. Jest tam dosyć niebezpieczne przejście wokół cmentarza i chcemy poprawić tutaj bezpieczeństwo pieszych i oczekujących na przystanku autobusowym, także nie jest to jakiś długi odcinek tej drogi w realizacji.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: A teraz 4 minuty po godzinie 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Joanna Matlak, dzień dobry. Rząd chce wprowadzić opłatę w wysokości 0,25% od wartości rocznej sprzedaży papierosów i wyrobów alkoholowych. Miałaby zasilić specjalny fundusz służący ochronie zdrowia, dowiedziała się nieoficjalnie Rzeczpospolita. A dokładnie opłata zasiliłaby Fundusz Zdrowia Publicznego. Fundusz ten, niezależnie od budżetu i NFZ, miałby finansować wydatki związane ze zdrowiem polskich obywateli. Jak podaje Rzeczpospolita, przedsiębiorcy z sektora tytoniowego i alkoholowego zostaliby zobowiązani do składania corocznych raportów o wysokości sprzedaży. Grupa krajów, w tym Polska, chce powrotu do dyskusji o wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów. Tak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Nie jest wykluczone, że zostanie wysłany w tej sprawie list i zajmą się tym szefowie dyplomacji 27 krajów na nieformalnym spotkaniu w Dublinie w przyszłym tygodniu. Wznowienie dyskusji ma związek z potrzebami finansowymi Ukrainy. Władze w Kijowie ogłosiły, że mają ponad 20-miliardową dziurę w tym roku na obronność. I jeszcze na koniec wiadomości ekonomicznych przypomnienie o cenach paliw na stacjach. Dziś benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,57 zł za litr, benzyna 98 7,39 zł, a limit cen dla oleju napędowego ustalono na 7,47 zł za litr.
3: Pogoda.
0: Niby tych stopni to nie jest za dużo, bo tylko 12, ale poranek jest pogodny i to od razu dobrze nas nastraja. Tym bardziej, jak się usłyszy, że dzisiaj w ciągu dnia naprawdę bardzo przyjemnie. 26 stopni ma być.
2: Natomiast w piątek to ma być 28 stopni, a w sobotę to 23 stopnie z opadami deszczu. I przez cały dzień ma... Nie przez cały dzień, ale o poranku będzie lało. W niedzielę 27 stopni, a w przyszłym tygodniu fajnie będzie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy prawie 7 minut po godzinie 6. Jak się macie w ostatni czwartek wakacji? Jesteście w pracy, jesteście na urlopie? Czy dopiero się ten urlop wybieracie, bo na przykład nie macie dzieci w wieku szkolnym? Dajcie znać.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Mamy 12 minut po godzinie 6. Tutaj Magda Szybińska,
2: Kasper Śmigowski
1: i Darek Kuzera. W takim składzie dzisiaj witamy. I teraz uwaga, Kasper powie wiersz. Powie wiersz o Krysie Ria.
2: Chcesz, masz za męża kierowcę Tira, kup mu płytę Krisa Ria.
1: I świetnie się składa, bo dzisiaj dzień Tira mamy w kalendarzu świąt nietypowych. Pozdrawiamy wszystkich kierowców samochodów ciężarowych, którzy teraz akurat jadą przez Opolszczyznę i słuchają Radio Opole. Dajcie nam znać, że jesteście razem z nami. 774-541-541. No nie wiem, czy te mobilki to jeszcze tam przez radyjko mówią.
2: No,
1: to już są inne sposoby komunikacji, ale przez radyjko jeszcze mówią.
2: Nie. CB radio jest cały czas w modzie, bo to wiesz, bierzesz tą gruszkę, gadasz do niej, czy to miśki są na naszym zdjęciu?
1: No to miśki, dajcie nam znać, jak tam szerokość.
2: No to właśnie, szerokości wam życzymy, dajcie nam znać, ale tak po CB radiowemu, co tam u was słychać? 774-541-541.

0: Miasto zacznie wciągać wtedy, kiedy zacznie się rok szkolny i zaczną się korki trochę na drogach. O tej porze pewnie już ruch będzie wzmożony. Dzisiaj jeszcze trochę bardziej wakacyjnie, bo końcówka wakacji. Przecież 27 sierpnia, 239 dzień roku, to jest czwartek, a imieniny ma dzisiaj Amadeusz, Cezary, Dominik, Fortunat, Józef, Kalasanty.
1: Kalasanty?
0: Nie znam żadnego kalasantego.
1: Ja też jakoś tak.
0: Ale jakby tak jakiś
1: znam
0: kalasanty.
1: Mateusza, a Mateusz ma jakieś?
0: Mateusz ma dzisiaj imieniny. Może do nas zadzwonić Mateusz pod 774-5-415-41. A jakie to ma znaczenie?
1: A jakie to? W sumie, bo tam na jaką stronę wejdziesz, tam ktoś ma imieniny
0: zawsze.
1: To.
0: Ale kalasantego to ja żadnego nie znam, więc jeżeli jest wśród słuchaczy Radio Opole, to też niech potwierdzi, że jest.
1: To Mateusz,
0: że żyje.
1: Zadzwoń i powiedz, że jesteś kalasanty i będzie super.
0: I jesteśmy dogadani. Dzisiaj wybrałam daty w kalendarzu historycznym, bo takie ciekawostkowe są. 1955 rok, 27 sierpnia. Wtedy ukazało się pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa, zawierającej potwierdzone i udokumentowane rekordy świata w różnych dziedzinach, od ważnych po błahe, jak na przykład największa porcja spaghetti zjedzona jednorazowo.
1: Księga miała początkowo bawić sensacyjno-humorystycznymi informacjami bywalców piwiarni. Z czasem stała się prestiżową publikacją na świecie. Jest wydawana co roku przez działający od ponad 260 lat browar Guinness, będący jedną z największych firm piwowarskich na świecie. Polska edycja pojawiła się na rynku w latach 90.
0: Ja wiem, że ty też masz rekord w Guinnessach.
1: Nie, no to tutaj muszę przyznać, że coś w tym jest. Natomiast ja znam z głowy cztery rekordy Guinnessa.
0: No.
1: Najszybciej strzelone 4 bramki w jednym meczu piłki nożnej, najszybciej strzelonych 5 bramek w jednym meczu piłki nożnej, najszybciej strzelonych 3 bramki w jednym meczu piłki nożnej.
0: Jeszcze. I już dalej nie pamiętam. Cokolwiek byś
1: autor
0: powiedział.
1: Robert Lewandowski.
0: Cokolwiek byś powiedział, to i tak nie jestem w stanie tego teraz zweryfikować. 1964. Urodził się Andrzej Chyra, aktor i reżyser teatralny. A w 2003 roku Robert Korzeniowski zdobył podczas Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w Paryżu złoty medal w chodzie sportowym na 50 km, ustanawiając rekord świata z czasem 3 godzin 36 minut i 3 sekund.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
4: Tak.
3: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
4: Mhm.
3: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
4: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
5: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
3: Już rozumiem.
4: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś szlekiem.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
8: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
9: No już, już, biedactwo.
10: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
11: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
14: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię. Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.

0: Agata Wawer-Krajewska ma długi sweter dziś.
1: Dlatego, że trochę chłodno o poranku, ale będzie dzisiaj ciepło. Więcej o pogodzie już za moment, bo teraz w 6:30 poranne wiadomości w Radio Opole.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: I informacje dla kierowców. Jak informuje dyżurny komendy wojewódzkiej policji w Kietrzu, powiat Głubczycki, na ulicy Raciborskiej, samochód osobowy wypadł z drogi. Wygląda na to, że potrącił pieszego. W tej chwili cały czas trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, ale proszę uważać, bo tutaj niewielkie utrudnienia w ruchu. Policja kieruje tym ruchem. Kierowca auta i pieszy trafili pod opiekę ratowników medycznych. I jeszcze Liszczok, powiat Oleski, ulica Zawadzka. Tu także wypadek. Doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód ciężarowy. Rowerzystą zajęli się również ratownicy. Na szczęście jego życiu nic nie zagraża, natomiast został zabrany do szpitala. Na miejscu jeszcze pracuje policja.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Polskie ekipy energetyczne pomogą Litwie w usuwaniu skutków weekendowej burzy i przewracaniu dostaw prądu. Litewski minister energetyki Lukas Savickas przekazał, że prace mają rozpocząć się dziś.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Nie żyje aktor Tim Curry. Zmarł w swoim domu w Los Angeles w wieku 80 lat. Znany z roli w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku, ale przede wszystkim widzowie zapamiętali go z kultowego filmu The Rocky Horror Picture Show. W 2012 roku aktor przeszedł udar mózgu. Od tego czasu poruszał się na wózku. Pozostał jednak aktywny zawodowo. A w wiadomościach o 7:00 Radio Opole gra z Gwardią. Nasza rozgłośnia podpisała kolejną umowę i będzie partnerem medialnym klubu występującego w Orlen Superlidze, a ponadto Facebook i Instagram wprowadzą w Stanach Zjednoczonych 2-godzinny dzienny limit korzystania z platform dla użytkowników poniżej 18 roku życia.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Ojej, to my musimy do tych wszystkich młodych słuchaczy Radio Opole ze Stanów Zjednoczonych jak najszybciej zrobić przegląd tego, co się dzieje na Facebooku naszym i w innych społecznościówkach. Ale to za chwilę, bo teraz pogoda 13 stopni teraz, dzisiaj w ciągu dnia 26.
0: Natomiast jutro 28 stopni będzie, a w sobotę to 23 stopnie z opadami deszczu i w niedzielę 27.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Zadzwonił do nas jeden Mateusz. Nie zgadnie się, jak na niego mówią znajomi.
1: Nie zgadnę.
0: No
1: jak?
0: Ja też nie pamiętam. Kaleseusz czy...
1: Zaraz się przekonamy. Posłucham.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 22 minuty będzie godzina 7. Szukaliśmy Mateusza, który jest kalasantiasem. Czy jak? Kalasantem?
2: Kalasantem.
1: No tak, dobra.
2: Bo nie znamy żadnego kalasantego.
1: No bo nie, ja byłem wczoraj na Odysei, także kalasantias jak najbardziej.
2: Aha.
1: Przez dwa S.
2: W kinie byłeś.
1: No to posłuchajmy, czy taki się znalazł.
3: Cześć, jestem Mateusz, ale znajomi mówią mi kalasanty, więc w sumie mogę dzisiaj podwójnie świętować.
1: No i gratulacje.
3: Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy kalasantego Mateusza. No popatrz jakie rzeczy, no.
1: Kto by się spodziewał?
2: Kto by się spodziewał? To ja jestem w takim razie ciekawa, czy znajdzie się jakiś Cezary, który jest nazywany Fortunatem.
1: No, dajcie znać pod 774-5-4-1-5-4-1. Szukamy Cezarego, do którego mówią Fortunat.
2: A propos Fortuny.
1: Baśka, a weź zadzwoni, tak powiedz, że to...
2: że to ty. A propos Fortuny, to bezpłatną komunikację dla uczniów i dla studentów proponuje Młodzieżówka Partii Razem. 500 Opolan podpisało się pod taką petycją w sprawie stworzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów oraz studentów. No i to jest temat na Facebooku, który rozgrzewa trochę naszych słuchaczy, internautów. No bo są tutaj osoby, które są za, które są przeciw. Bardzo rozbawił mnie Kerima wpis. Studenta stać na alkohol, to na bilet też.
1: No. Znaczy coś w tym jest,
2: coś w tym jest.
1: Student nie widzi tego połączenia.
2: No nie, nie, niestety nie widzi. Pewnie dlatego, że za dużo.
1: No.
2: Że za dużo się uczy.
1: Za mało spał.
2: O.
1: To chciałeś powiedzieć.

0: Za 14 minut będzie godzina 7, już powoli wakacje dobiegają końca, już powoli kończą się też urlopy. Agnieszka Wawer-Krajewska zdradziła, że była gdzieś bardzo, bardzo daleko na wakacjach. My tak obstawialiśmy, że to był Racibórz albo Jasło.
1: Bardzo przyjemnie.
0: A się okazuje, że Agnieszka to była tak rzut kamieniem stąd.
2: Tak, od Porto wędrowałam do Camino de Santiago, więc...
1: To długo wędrowałaś. Ile ta wędrówka trwa?
2: Około 300 kilometrów, prawie 300 kilometrów. Dwa tygodnie takiej wędrówki. Niesamowite, wiecie co, jest to, że człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak mało potrzebuje, bo wszystko niesie się na swoich plecach. Jak się niesie na swoich plecach, no to trzeba mieć świadomość tego, że trzeba wziąć jak najmniej, prawda? żeby nie było za ciężko. Nagle okazuje się, że wystarczą dwie koszulki.
0: Tak, bo tak, one mają cztery strony, prawda? Ta prawa, ta lewa, czystsza.
2: I tyle.
0: I koniec. I tak, która się nadaje.
2: Bierzemy wieczorem, rano ubieramy, koniec, kropka. Więc zastanawiamy się tylko nad tym, gdzie się przespać, co zjeść, no i czy będzie siła na to, żeby te 20 kilka kilometrów, czasem 30 zrobić dziennie.
1: A powiedz mi, a przewyższenia jakie tam są?
2: Tam nie, akurat od Porto nie ma żadnych, czy może tak, są niewielkie, bo przede wszystkim idziesz wzdłuż oceanu, więc no widoki są zjawiskowe, polecam serdecznie, ale są też drogi do Santiago de Compostela, gdzie...

0: gdzie idzie się przez góry. No i tam już te przewyższenia są większe, ale to inne trasy, tak bardziej na północy Hiszpanii.
1: Powiem wam, że ja widziałem biegaczy na Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich, którzy 240 kilometrów robili w 36 godzin.
0: Tak, są takie osoby.
1: Tak, to, ale to oni jak dobiegali na metę, to oni nie byli ludźmi już. Naprawdę.
2: To mi troszeczkę dłużej to zajęło.
3: Że to był ostatni raz, po czym zamówili kolejny bieg.
1: Tak.
0: Jak ktoś taki biegnie, zwłaszcza nocą, to co on widzi? No nie widzi tego oceanu.
1: Nie, oni opowiadali, to są piękne historie, że oni opowiadają, że na przykład na 210 kilometrze to mają takie myśli, że nie byliby w stanie ich nigdy powtórzyć, że to są tak niebywałe rzeczy, się dzieją w mózgu, głowa mała.
3: Wystarczy tam zacząć robić na przykład zmywanie, to od razu mordercze myśli przychodzą do głowy. Tak miała Agata Christie. Agnieszka Wawry-Krajewska bardzo wcześnie wstaje, szybko robi pranie i zmywania, a potem przygotowuje wiadomości, które już niedługo, te o 7 najbliższe. Co tam dzisiaj w wiadomościach będzie?
0: Tak, zaraz powiem, natomiast absolutnie polecam Santiago de Compostela, kto
3: jednak.
0: Proszę, nawet można iść na przykład z Opola.
3: To, co będzie w wiadomościach, to tego się dowiemy już za 11
0: minut. Proszę po prostu
3: z
0: nami zostać, zachęcam.
1: Dzięki.

0: właśnie dla was gramy w to czwartkowe przedpołudnie, to jeszcze poranek. Ale dla niektórych, którzy już wracają z nocnej zmiany, to już takie przedpołudnie może być. Do siódmej się zbliżamy. To pora na najlepsze wiadomości w Radio Opole. Te najważniejsze informacje z kraju, ze świata i z naszego regionu, przygotowane specjalnie dla naszych słuchaczy, tak żeby byli na bieżąco. Startujemy już teraz.
1: Rośnie liczba zaginionych w Nepalu i Chinach po przejściu potężnej, błyskawicznej powodzi. Radio Opole nadal będzie grać z gwardią. Kolejna umowa podpisana. Facebook i Instagram wprowadzą w Stanach Zjednoczonych limit korzystania z platform dla dzieci i młodzieży poniżej 18.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Rośnie liczba ofiar śmiertelnych i zaginionych po przejściu błyskawicznej powodzi na granicy Chin i Nepalu. Najnowszy bilans to ponad 160 ofiar śmiertelnych w Nepalu i 3 w Chinach. W obydwu państwach za zaginione uznaje się po kilkaset osób, w tym wielu zagranicznych turystów. A w drodze do Katmandu jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
4: Na terenach zniszczonych przez kataklizm trwają poszukiwania zaginionych. Akcja ratownicza prowadzona jest w ekstremalnie trudnych warunkach. Potężna lawina błota i kamieni, która powstała najprawdopodobniej w wyniku trzęsienia ziemi, zmiotła z powierzchni wiele budynków. Pod kilkumetrową warstwą osuwiska jest m.in. jedno z przejść granicznych między Chinami i Nepalem. Organizacja Narodów Zjednoczonych zapowiedziała wysłanie do Nepalu pomocy humanitarnej. Do powodzi, która niosła za sobą kilkumetrowe bloki skalne, przyczyniło się najprawdopodobniej trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,4. Geolodzy uważają, że doszło do oberwania sporego fragmentu jednego z lodowców, który następnie spowodował lawinę i powódź.
1: To największa katastrofa naturalna w Nepalu do 2015 roku. Wtedy kraj ten nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło około 9 tysięcy osób.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Radio Opole gra z gwardią. Nasza rozgłośnia podpisała kolejną umowę. Będzie partnerem medialnym klubu występującego w Orlen Superlidze. Dziennikarze sportowi będą relacjonować mecze piłkarzy ręcznych Korotoby Gwardii Opole w rozgrywkach ligowych i pucharowych. Jako publiczny nadawca pokazujemy to, co w naszym regionalnym sporcie najważniejsze. Mówi Jacek Kaczor, prezes Radia Opole.
5: Jak Gwardia Opole, to czemu nie i Radio Opole? Nawet bym powiedział, że koniecznie Radio Opole. Konkurencja na rynku medialnym jest duża, więc tym bardziej się cieszymy, że Gwardia wybrała Radio Opole i to już po raz 10. Ja bym chciał, żebyśmy przychodzili na te mecze jak najliczniej, bo kilka razy zdarzyło się być z przyjemnością, więc liczę, że publiczność będzie mocno wspierać zespół.
1: A cieszymy się, że współpraca jest kontynuowana, dodaje prezes Korotop Gwardii Opole, Paweł Dołhańczuk.
6: Współpraca trwa dalej i będzie trwała w przyszłym roku, już minie 10 lat, od kiedy pierwsza umowa została podpisana, także bardzo się cieszymy. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby mieszkańcy Opola, a także okolic całego województwa o nas słyszeli.
1: A pierwszy mecz ligowy Gwardia zagra z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 5 września o 18 w Stegu Arenie.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Facebook i Instagram wprowadzą w Stanach Zjednoczonych dwugodzinny dzienny limit korzystania dla użytkowników poniżej 18 roku życia. Aplikacje będą też domyślnie wyłączane w nocy. Zmiany to część ugody z prokuratorami generalnymi Stanów, którzy zarzucali firmie, że świadomie uzależniła najmłodszych od swoich aplikacji. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Dzienny limit będzie ustawiony domyślnie. Zmienić go będzie mógł wyłącznie rodzic. 2 godziny liczą się łącznie dla obu aplikacji, a także dla dodatkowych kont tego samego nastolatka. Tryb nocny wyłączy aplikację od północy do 6 rano. Z kolei powiadomienia nie będą przychodzić do dzieci w godzinach lekcyjnych, ani wieczorem po 22. Meta zobowiązała się także lepiej rozpoznawać nieletnich, którzy przy rejestracji podają fałszywą datę urodzenia i usuwać dzieci poniżej 13 roku życia. Koncern zapłaci także odszkodowanie w wysokości 18 miliardów dolarów.
1: Bardzo dziękuję za relację, a dzisiaj czwartek to 27 dzień sierpnia.
2: To przyniesie dzień.
1: Od 9 początek obrad Rady Miasta Opola. W porządku obrad m.in. praca nad 2 uchwałami dotyczącymi konsolidacji opolskich szpitali. Jedna jest autorstwa Klubu Radnych PiS, druga Klubu Koalicji Obywatelskiej. W kombinacie rolnym w Pietrzu od 10 konferencja. Wśród tematów pokazanie kierunków rozwoju nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa oraz wymiana wiedzy między naukowcami, rolnikami i przedstawicielami instytucji publicznych. Wiceminister obrony Paweł Zalewski z wizytą w kwaterze głównej NATO w Brukseli ma spotkać się dziś z wiceszefem Pentagonu. Główny temat rozmów to utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Poranek mamy dosyć rzeźki, 13 stopni, ale jest pogodny i dosyć słoneczny. Zresztą cały czwartek będzie taki bardzo wakacyjny.
3: Oj tak. Jutro 28 stopni na termometrach. W sobotę 23 stopnie z opadami deszczu. A w niedzielę 28 stopni. W przyszłym tygodniu ciepło, fajnie i przyjemnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W takim razie końcówkę wakacji trzeba wycisnąć jak sok z cytryny do ostatniej kropelki i korzystać tyle, ile tylko się da. Mamy 5 minut po godzinie 7. Tutaj Magda Szydlińska,
3: Kacper Śniegórski i Darek Kuzera, który ten program realizuje. Dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 7. Mówiłaś.
0: Mówiłam. Powiedz jeszcze raz.
3: 5 po 7.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 10 minut po godzinie 7. Dobrze jest zacząć poranek od szklanki wody. Podobno to pobudza cały organizm do lepszego funkcjonowania. Zanim się wypije tę pierwszą kawę, napij się. Napij się, tak? Od razu będziesz lepiej mówił.
2: Za mało mam.
1: Za mało masz, ale woj nie pij.
2: Prowadzimy ten poranek tyle lat, a ty mi mówisz teraz, że przed kawą trzeba się napić wody?
1: Tak, właśnie tak trzeba. Być może będzie tak kiedyś, że w restauracjach będzie darmowa woda z kranu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponowało, by restauracje miały obowiązek oferowania klientom bezpłatnie połowy litra wody z kranu. Ostatecznie resort się z tego pomysłu wycofał.
2: Dokładnie, chociaż w restauracjach w Łodzi można za darmo już zamówić wodę z kranu. Takie rozwiązanie wprowadzają niektóre lokale przy ulicy Piotrkowskiej. Zdaniem łodzian to bardzo dobry pomysł, na którym zyskają restauratorzy i klienci.
3: Wszyscy, którzy będą spragnieni, będą potrzebować to jak najbardziej. Do tego domówią. Myślę, że to będzie plus dla restauracji.
4: Ludzie dużo piją kranówki, więc myślę, że na pewno będą korzystali.
5: Nawadnianie się jest ważną potrzebą każdego człowieka. W Łodzi mamy świetną głębinową wodę. W domach mamy do niej bardzo niskocenowy dostęp, więc czemu nie wprowadzać tego też w restauracjach? No jeżeli ktoś ma ochotę na bardziej wykwintne napoje, no to przecież ma wybór.
1: No tak, szklanka tutaj jak zwykle jest do połowy pełna i do połowy pusta, no bo z jednej strony w restauracjach serwując darmową kranówkę można liczyć na to, że jednak taki klient zamówi coś jeszcze. Z drugiej strony, jak się okaże, że przyszedł tylko na wodę, no to szklanka będzie wyłącznie do połowy pusta.
2: To co, jedziemy do Łodzi? Zapraszam cię, Magda, na wodę. Pół litra stawiam.

0: 18 minut mamy po godzinie 7 w Radio Opole i pytacie nas, jak będzie z tymi opadami deszczu, bo faktycznie według niektórych synoptyków możemy się ich spodziewać i będzie mogło popadać, ale z tego co patrzę na profesjonalne nasze mapy topowe i MGW, to dzisiaj bez opadów deszczu i nawet jest szansa, że jutro nie będzie opadów deszczu, natomiast pojutrze to ja widzę, że idą takie chmury z Niemiec idą.
1: Skąd?
0: No z Niemiec.
1: Z Niemiec idą? No ja rozumiem, że na wakacje z Niemiec przyjeżdżają do Polski.
0: I od
1: żeby z chmurami od razu zapakowanymi do bagażnika, no tego to jeszcze nie widzieliśmy.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
5: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
6: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
5: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Cześć sąsiad, jak firma?
9: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
8: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
9: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
8: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
9: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
10: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Lino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej ciebie.
11: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w budownictwie w Naroku. Zatrudnij stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań. Obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwości rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
12: Po reklamie.

0: I?
1: No dalej nie umiem.
0: A, to całe szczęście, bo już jest w 7:30 i teraz porada wiadomości Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Na początek ważne informacje dla kierowców. Nadal utrudnienia w Kietrzu, dopowiada Głubczycki, gdzie jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, na ulicy Raciborskiej samochód osobowy wypadł z drogi. Prawdopodobnie potrącił pieszego. Kierowca auta i pieszy trafili pod opiekę ratowników medycznych. Policja kieruje tutaj ruchem. I jeszcze Liszczok, powiat Oleski, ulica Zawadzka. Tutaj, jak słuchacze wiedzą z wiadomości, doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód ciężarowy. Rowerzysta został zabrany do szpitala. Tu też jeszcze można spodziewać się utrudnień w ruchu.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych, 7 jest w ciężkim stanie. To bilans tragicznego zdarzenia, do którego doszło w Caen na północy Francji. Samochód celowo wjechał w grupę pieszych znajdujących się w okolicach dworca. Według pierwszych ustaleń atak nie miał podłoża terrorystycznego. Kierowca to 26-letni mężczyzna urodzony w Rosji, który był wcześniej znany policji z wykroczeń i przestępstw drogowych.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: W Kędzierzynie-Koźlu powstanie myjnia dla pociągów. Polregio podpisało umowę z wykonawcą inwestycji, firmą Mostostal Kraków. Myjnia powstanie w punkcie utrzymania taboru i będzie to pierwszy taki obiekt przewoźnika w województwie opolskim. A w wiadomościach o 8:00, 1 września za moment, a w niektórych szkołach opolszczyzny brakuje nauczycieli.
3: Zwłaszcza jeśli chodzi o nauczycieli specjalistów.
0: A ponadto po 3 meczach Mistrzostw Europy polskie siatkarki mają na koncie komplet punktów. Sprawdzamy nastroje przed meczem Polska-Niemcy. Ten dziś o 18:00.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 14 stopni opolskie termometry pokazują. 26 się dzisiaj możemy spodziewać. No i naprawdę ten czwartek zapowiada się bardzo przyjemnie, bardzo słonecznie. No i także jeszcze wakacyjnie można się jak najbardziej poczuć.
1: Jutro 28, jak mówiłaś, ale już w sobotę 23 stopnie i wtedy te chmury przyjdą, o których tam mówiłem wcześniej. Mhm. Od Czechów i Niemców od dołu. Natomiast w niedzielę już będzie cieplutko i 28 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Tak, ktoś pranie planował na sobotę takie powakacyjne, no to raczej mu to pranie na balkonie nie wyschnie, bo będzie padać.
1: Super high w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 21 minut będzie godzina 8. Irena już Prochera razem z nami.
2: Dzień dobry.
3: Czołem.
1: Jak się masz?
2: Znakomicie, słońce za oknami, to nie może być inaczej.
3: Ale nie będzie padać dzisiaj i jutro nie będzie padać.
2: Tyle dobra.
3: No ale w piątek
2: przytłoczyło mnie to. No. Ach, dobrze, że wspomniałeś, że jednak.
3: Tak, nie,
2: w piątek
3: przyjdą opady deszcz.
1: Tak. No ale ja chciałam powiedzieć, że jak jest taka piękna pogoda, to tak przyjemnie sobie pójść gdzieś do centrum miasta, posiedzieć przy jakiejś miłej ławeczce, takiej za 100 tysięcy na przykład.
3: O, widzisz.
2: No właśnie, pod warunkiem, że to jest ławeczka, a nie stolik z dwoma krzesłami. Mhm. Bo przecież o tym mówimy. To będzie jeden z tematów, które się pojawia w porannej rozmowie a propos dzisiejszej sesji Rady Miasta Opola, gdzie pojawił się projekt, żeby uczcić właśnie w ten sposób, stawiając tego rodzaju obiekty, jak to się określa, architektury małej bodajże, tak?
1: Mhm. W 60 miastach na całym świecie takie ławeczki Wesława Hawla są i też ma się pojawić w stolicy województwa opolskiego. No fajna taka ławeczka, nie za tania.
2: Ale dlaczego mówisz o ławeczce, skoro to stolik i dwa krzesełka?
3: No właśnie, no nie mów ławka.
2: Przeszacowujesz. No, a propos przeszacowania, to opozycja właśnie w Radzie Miasta Opola się oburzyła, bo ta ławeczka 100 tysięcy ma kosztować.
1: Ale dlaczego mówisz o ławeczce, skoro to są
2: właśnie. Jakoś tak nam się właśnie miejsce upamiętnienia z ławeczkami kojarzą. Mhm. A bo ławeczka to jest takie miejsce, gdzie można przycupnąć, posiedzieć trochę przy kimś miłym, prawda, mądrym, bo przecież na przykład w Łodzi jest sporo tego rodzaju obiektów. U nas też, no, na wzgórzu chociażby uniwersyteckim.
1: Na wzgórzu uniwersyteckim to był bardzo słynny posąg, który był przymocowany tylną częścią ciała do kołu.
2: A co w tym złego?
1: No, że
3: nie pamiętasz afery?
1: Współczuli ludzie.
2: No nie bardzo, przypomnij.
3: No, że miał...
1: To był Atlas, to był prawdopodobnie Atlas.
3: Który był przymocowany...
1: Tą częścią ciała, gdzie się plecy kończą.
3: I z niej wychodził pałąk, który
2: tak,
3: mocował.
2: Rozumiem ten podtekst. Tutaj nie będzie podtekstów. Oczywiście prawdopodobnie ten projekt przejdzie, bo z tego, co słyszałem, to połowę tej kwoty ma zasponsorować Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Czeski. Więc tutaj nie powinno być chyba większych problemów.
3: A z kim będziesz o tym rozmawiał?
2: Będę rozmawiał z przewodniczącą Rady Miasta Opola, Barbarą Kamińską, i będę też pytał o inny temat, który myślę na sesji wzbudzi większe kontrowersje, bo już wiemy, że będą dwa projekty uchwał dotyczących planowanego połączenia opolskich szpitali. Jeden za, drugi przeciw. Jak to w życiu i polityce bywa. Więc zapytam, który z tych projektów ma większą szansę na to, by zostać zatwierdzony przez radnych.
1: Poranna rozmowa Radia Opola jak zwykle będzie kwadrans po godzinie 8. Poprowadzi ją Ireneusz Prochera, będzie też jego gościa. Rozmowę można posłuchać na antenie, ale też obejrzeć w internecie.
2: Siedząc na ławeczce.
1: Albo na dwóch krzesełkach i stoliku.
3: No właśnie.

0: chwil wakacji 2023. Supermoce w Radio Pole 12 minut przed godziną 8. Wakacje 2026 powoli się kończą. Dzieci już wracają z kolonii, przywożą pamiątki, a rodzice potem się nie mogą nadziwić.
1: Już nie wielkie pluszowe gęsi, kapibary, już nie wachlarze, ani nawet brain roty były tegorocznym hitem straganów. W turystycznych miejscowościach najwięcej można było zobaczyć
2: organy. A, penisów męskich. To są i żeńskie?
0: Chodzi o breloczki i o otwieracze, które wyglądają jak męskie narządy płciowe. O tym pisze portal Wirtualna Polska. Nasza czytelniczka, tutaj cytat, wysłała nam zdjęcia, które zrobiła w szklarskiej porębie. Dzieci parskają na ten widok i błagają rodziców o zakup. Nie widziałam, żeby ktoś kupował, ale jeśli już ktoś zauważy, to albo się śmieje, albo zachwyca.
1: Wiesz co, no powiem ci, że to jest bardzo ciekawa pamiątka, ale może tak niekoniecznie dla dziecka.
0: No faktycznie, w rodzinie długo się jeszcze będzie pamiętać o tym, co Krzyś czy Krysia z wakacji przywieźli.

0: godna końcówka wakacji na Opolszczyźnie. Już za moment 1 września okazuje się, że do szkoły szykują się uczniowie, a tutaj nauczycieli brakuje. O tym będzie też w wiadomościach punktualnie o 8.
1: A 8 będzie równiutko za 2 minuty.
2: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
3: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.

0: USB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 1 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
4: Zbliżamy się do godziny 8, a dziś mamy 27 dzień sierpnia. To czwartek, czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
5: Setki osób zaginionych, zniszczone mosty, drogi, elektrownie. Nepal na skraju katastrofy humanitarnej. 1 września za moment, a w niektórych szkołach Opolszczyzny brakuje nauczycieli.
6: Zwłaszcza jeśli chodzi o nauczycieli specjalistów.
5: Po 3 meczach Mistrzostw Europy polskie siatkarki mają na koncie komplet punktów. Sprawdzamy nastroje przed meczem Polska-Niemcy.
3: Wiadomości Radia Opole.
7: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Nepal ponownie znalazł się na skraju katastrofy humanitarnej. Jedno z najbiedniejszych państw Azji stawia czoła tym razem potężnej powodzi, którą wywołało prawdopodobnie trzęsienie ziemi. Na listach zaginionych w Nepalu i Chinach jest ponad 1000 osób.
8: Oblepieni mułem, wyczerpani czekaniem na pomoc, ale żywi. Nepalskie służby starają się dotrzeć do osób, którym udało się przeżyć. Keshav Prasad przeżył, bo kiedy przyszła powódź, był na dachu wielopiętrowego domu. Byłem na tarasie, a powódź dotarła również na najwyższe piętro. Opadła dopiero po godzinie. Moja żona była już pogrzebana w osuwisku, podczas gdy my czekaliśmy na dachu dla bezpieczeństwa. Po kilku godzinach uratowały nas helikoptery. Do wielu miejsc ratownicy wciąż nie mogą jednak dotrzeć. W Nepalu na terenach spustoszonych przez kataklizm w kilka minut zniknęła. Infrastruktura drogowa, mosty, elektrownie. Skala zniszczeń jest tak wielka, że wydobycie ciał może potrwać wiele dni, a w niektórych przypadkach okazać się niemożliwe. Tomasz Sajewicz, Polski Radio.
5: Bardzo dziękuję za relację.
3: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało raptem kilka dni, a w wielu polskich szkołach i przedszkolach wciąż brakuje nauczycieli. A to chodzi o nauczycieli m.in. wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych, matematyki czy przedmiotów zawodowych. Są poszukiwani również pedagodzy specjalni czy psycholodzy. Są szkoły, które cały czas zgłaszają nam braki, mówi Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty.
9: Zdarzają się sytuacje, że dyrektorzy, bo nawet wczoraj o tym rozmawiałam, poszukują nauczycieli nawet na pełne etaty, zwłaszcza jeśli chodzi o nauczycieli specjalistów, ale także jeśli chodzi o przedmioty ścisłe, przedmioty badawcze. I sporo też zwraca się, zwłaszcza jeśli chodzi o przedszkola, o te stanowiska nauczycieli wspierających, współorganizujących zajęcia. To są możliwości takiego wyrażenia zgody ze strony kuratorium na czasowe zatrudnienie.
5: Dodajmy, że poszukiwani są również logopedzi i osoby mogące prowadzić zajęcia z uczniami wymagającymi dodatkowego wsparcia.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Zakończyła się budowa powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego w Głubczycach. Obiekt powstał na terenie starostwa powiatowego. A czemu magazyn dokładnie będzie służył, o tym Anna Kobierska-Mróz, starosta powiatu głubczyckiego.
10: Będziemy tam przede wszystkim przechowywać sprzęt i wyposażenie, które potrzebne nam będzie na różne sytuacje kryzysowe. To przede wszystkim, plus no, mamy tam miejsce garażowe na nasze pojazdy, które jest użytkowane przez nasze biuro zarządzania kryzysowego.
5: Pierwszy samolot do tankowania polskich myśliwców może trafić do Polski za 2 lata. Hiszpański rząd zgodził się na wspólny zakup 7 maszyn za kwotę 5,5 miliarda euro z programu SAFE. Jak przekazuje wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie wojsko otrzyma 4 samoloty Airbus A330. I jeszcze na koniec sport. Po 3 meczach Mistrzostw Europy polskie siatkarki mają na koncie komplet punktów. Jednak do tej pory grały z dużo słabszymi od siebie rywalkami. Pora na zespoły z europejskiej czołówki. O szczegółach Rafał Bała.
11: W polskiej ekipie wciąż niepewność dotycząca ewentualnego powrotu kapitan Aleksandry Szczygłowskiej, która ma problemy zdrowotne. Do formy dochodzi za to atakująca Magdalena Stysiak, która tak mówi o Niemkach.
12: Mocny zespół. Musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
11: Ewentualna wygrana zapewni biało-czerwonym co najmniej 2. miejsce w grupie A.
5: A mecz z Niemkami o godzinie 18:00.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
13: Yeah.
2: Pogoda.
4: Pogodowo to prezentuje się tak, że mamy 16 stopni, a maksymalnie będziemy mieli 26 stopni i słoneczko mnie oślepia.
7: Rzeczywiście ten czwartek pod znakiem dużej ilości słońca. W piątek też będzie słonecznie, jeszcze cieplej, do 28 stopni, natomiast na sobotę delikatny spadek temperatury do 23 i spadek deszczu też. Opady są na sobotę prognozowane.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: I elegancko jeszcze dla was zagramy teraz w Radio Opole, ale to dlatego, że mamy 5 minut po godzinie 8.
7: Magda Szybińska,
4: Kacper Śniegórski, Darek Kuzera, który program realizuje. Cześć, dzień dobry, o poranku.

0: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z sambudrolu.
1: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
0: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
1: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
0: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Bierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja.
5: Hospitable Region.
4: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
5: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
4: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
5: Wstęp wolny, free entry, wchód swobodny, hit Wilnej.
4: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
6: Po reklamie.

0: Tolerans po godzinie 8. Świetnie brzmi Kaja na antenie Radia Opole, ale to jest też pora, żeby przenieść się do studia porannej rozmowy Radia Opole.
1: A tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś przewodnicząca Rady Miasta Opola, Barbara Kamińska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pani przewodnicząca, będzie upamiętnienie Wacława Havla w Opolu w formie stolika z dwoma krzesełkami?
0: Jesteśmy dzisiaj przed sesją, to radni zadecydują na sesji, czy takie upamiętnienie w naszym mieście będzie miało miejsce. Ale mam taką nadzieję, że Wacław Havel w naszym mieście, tak jak w ponad 60 miastach całego świata, znajdzie swoje upamiętnienie i że to miejsce, które będzie miejscem, w szczególnym też miejscu, bo i w centrum miasta, i obok pamiątkowej tablicy, i obok ulicy, będzie przypominało coś, ja zacytuję myśl, która będzie na tym stoliku zacytowana, myśl Havla: wszędzie tam, gdzie ta instalacja jest na świecie, ta sama myśl jest, to jest myśl ponadczasowa, czyli prawda i miłość muszą zwyciężyć nad kłamstwem i nienawiścią. Myślę, że nie ma ceny, przy której nie warto by było kształtować świadomości wobec tych wartości.
1: No więc chyba ta myśl wydaje się na tyle niekontrowersyjna, że powinna znaleźć poparcie radnych, ale wiemy, że inna sprawa, która ma się pojawić na dzisiejszej sesji Rady Miasta, takie kontrowersje budzi, bo będziemy mieli już nie jeden, a dwa projekty uchwał w sprawie planowanej konsolidacji opolskich szpitali.
0: Tak, panie redaktorze, ja pozwolę sobie jeszcze na moment wrócić do poprzedniego tematu. Chcę powiedzieć, że miasto Opole od lat współpracuje z dwoma miastami partnerskimi, Jagłomówiec i Bruntal. I mam nadzieję, że tego typu inicjatywy jeszcze bardziej zacieśnią tego typu współpracę. A teraz wracając do konsolidacji. Właśnie. Wszystko to, co dotyczy ochrony zdrowia od wielu lat w Polsce, wzbudza zainteresowanie i trudno, żeby było inaczej, bo to jest dla nas, zdrowie jest dla nas wszystkich najważniejsze. Są dwie uchwały na dzisiejszej sesji. I to są dwie uchwały, które w żaden sposób jednoznacznie nie wskazują ani za, ani przeciw konsolidacji.
1: No chociaż funkcjonuje to raczej w tej przestrzeni medialnej jako właśnie, że jeden klub jest za, drugi jest przeciw.
0: Myślę, że to jest nadinterpretacja i warto wczytać się z uwagą w uzasadnienia tych uchwał. I powiem tak, no miasto Opole samo nie prowadzi żadnego szpitala. Natomiast no trudno jest i myślę, że dobrze się dzieje, kiedy radni interesują się tym, w jakich warunkach mieszkańcy Opola, również jak i województwa, będą mogli korzystać i z jaką perspektywą w ochronie zdrowia.
1: Poza tym te szpitale znajdują się w Opolu fizycznie.
0: I fizycznie znajdują się w Opolu. Jedna perspektywa w jednej uchwale, w jaki sposób chce zdyscyplinować zarząd województwa i decydentów do tego, aby ten proces był bardzo mocno przeanalizowany, z takim warunkiem bardziej na nie niż z perspektywą takiej analizy pozytywnej. Uchwała Koalicji Obywatelskiej wskazuje z taką nadzieją, że to rozwiązanie pozwoli na dzisiaj i na dalszą perspektywę stworzyć taki silny ośrodek akademicki. Ale też trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o zdrowie i silne szpitale, musimy też sobie zdawać sprawę, że w ochronie zdrowia będą następowały zmiany. Te zmiany muszą być mocno przemyślane, ale tak przemyślane, żeby jakość usług dla mieszkańców była coraz lepsza, ale żeby była też możliwość inwestowania w tą ochronę zdrowia, ale również z perspektywą pewnej stabilności dla wszystkich pracowników tych szpitali, dla tych inwestycji, które te szpitale w najbliższym czasie miały realizować. I myślę, że ten list intencyjny podpisany przez zarząd województwa i szpital, i kliniczny, i uniwersytet, tak, to jest dopiero początek drogi. Początek drogi, która pozwoli na to, żeby przeanalizować wszystkie za i przeciw takiego rozwiązania. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły i te uchwały, myślę, pokazują pewną troskę o to, aby ten proces był zarówno transparentny, perspektywiczny, żeby dał naszym mieszkańcom najlepsze możliwości ochrony zdrowia w tej, dzisiaj i w najbliższej perspektywie.
1: Pani przewodnicząca, trwają prace nad budżetem Opola na 2027 rok. Poszczególne kluby zaczynają już zgłaszać swoje propozycje, ale też i spoza klubów one napływają. Wczoraj Stowarzyszenie Młodzi Razem złożyło taką petycję w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów oraz studentów. Myśli pani, że to projekt wart rozważenia?
0: Ja powiem tak, w tym roku ta ilość wniosków, które napłynęły, zarówno od radnych, jak i spoza rady, to już są setki, to już chyba jest około 300 wniosków, to jest bardzo dużo, ale to też świadczy o dużym zainteresowaniu różnymi inwestycjami i realizacją zadań w mieście Opolu w najbliższym czasie. Mnie cieszy ta ilość wniosków. Teraz, jeśli chodzi o ten wniosek, to muszę powiedzieć, że trzeba go bardzo dobrze przeanalizować i nie można żadnego wniosku bagatelizować. Trudno mi jest dzisiaj powiedzieć bez konkretnego wyliczenia, czy ten wniosek mógłby znaleźć odzwierciedlenie w tym budżecie najbliższym, czy też w jakiejś perspektywie. Z drugiej strony też, jak patrzymy w innych miastach, szczególnie na Śląsku, podobne rozwiązania funkcjonują, tak? W jaki sposób powinniśmy wdrażać mieszkańców do tego, żeby korzystali z komunikacji miejskiej, bo to i tańsze, i ekologiczne, i budowanie pewnej świadomości właśnie wykorzystania komunikacji miejskiej, ale z drugiej strony, no musi znaleźć to solidne podstawy finansowe w mieście, dlatego że mamy rozpoczęte określone inwestycje, które muszą się zakończyć. Mamy ogromne koszty związane z utrzymaniem oświaty, z coraz większymi zadaniami związanymi z funkcjami społecznymi i to są rzeczy, które trzeba wyważyć. Kiedy i czy nas na to stać? Absolutnie nie zamykam tego tematu, bo uważam, cieszyłoby mnie takie rozwiązanie, ale czy akurat w przyszłym roku będzie nas na to stać? To wymaga dogłębnej analizy finansowej.
1: No właśnie, no, prezydent mówi, że budżet Opola rekordowy, jest w tym roku rekordowy, więc w przyszłym roku pewnie też nie będzie dużo mniejszy, ale mówi pani, że też i oczekiwania, i apetyty mieszkańców, nie tylko mieszkańców, rosną, jeśli chodzi o wydawanie tych pieniędzy. Dzisiaj, z tego co wiem, pani klub Koalicji Obywatelskiej ma też zaprezentować swoje propozycje do budżetu. To gdyby pani miała wskazać jakąś taką jedną, dwie, które uważa pani za najistotniejsze z tych propozycji?
0: No, myśmy w sumie złożyli 130 wniosków do budżetu. Niektóre się powtarzają. Myślę, że jednym z ważniejszych wniosków do budżetu to są te, które dotyczą całego Opola, czyli te wszystkie infrastrukturalne. No, cieszy nas, że za chwilę ten projekt, o którym mówiliśmy, czyli na ten młodzieżowe centrum, młodzieżowy dom kultury na osiedlu Armii Krajowej będzie realizowany, bo z tym też szliśmy do wyborów. Dlatego, że wszystko to, co dotyczy właśnie budowania edukacji, świadomości kulturalnej, bardzo przekłada się na kondycję zarówno psychiczną młodzieży, jak również na ofertę miasta. Wszystkie te inwestycje, które dotyczą też kwestii drogowych, są dla nas ważne, bo komunikacja w naszym mieście warunkuje też inne inwestycje, tak? Zależy nam również na tym, chcieliśmy bardzo, żeby kwestie związane z rowerami, które się zadziały, czyli można powiedzieć, że te wnioski budżetowe, które były u nas takimi sztandarowymi w kampanii wyborczej, również te, które były w umowie koalicyjnej, zaczynają być realizowane. No, będziemy w połowie października analizowali wspólnie z klubem pana prezydenta, które w ramach tej umowy koalicyjnej są w trakcie, które powinny przyspieszyć, a które widzimy, że opóźniona jest realizacja, tak jak chociażby zagospodarowania Silezji. Tak? Bardzo zależy nam również na tym, aby wesprzeć wszystkie działania związane z edukacją i wsparciem osób z niepełnosprawnościami. O tym mówiliśmy zarówno w kampanii, cały czas staramy się, aby te działania, które są kierowane do tego środowiska ze szczególnymi potrzebami, były realizowane. Wschodnia będzie remontowana, to też szliśmy z tym do wyborów. Zależało nam również na wsparciu organizacji pozarządowych, zwiększeniu środków na organizacje pozarządowe, które są coraz bardziej prężne, które realizują dużo zadań, natomiast wydaje nam się, że jest jeszcze w tym wiele do zrobienia. Tak?
1: Przewodnicząca Rady Miasta Opola Barbara Kamińska jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: ten czwartkowy poranek to powinien być w każdy piątek, w każdy poniedziałek, wtorek i środa. Piękne słońce teraz w stolicy województwa opolskiego o 8:30.
1: A ty się pewnie zastanawiasz, co tam słuchać w kraju, w regionie i na świecie.
0: Zastanawiam się, co słuchać w kraju, na świecie i w regionie.
1: No to to wie Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Czy Václav Havel, pisarz, opozycjonista, prezydent Czech, będzie upamiętniony w Opolu? O tym zdecydują dzisiaj radni Opola. W porannej rozmowie Radia Opole mówiła przewodnicząca Rady Miasta Barbara Kamińska.
4: No, mam taką nadzieję, że Václav Havel w naszym mieście, tak jak w ponad 60 miastach całego świata, znajdzie swoje upamiętnienie.
3: Dodajmy, z inicjatywą powstania takiej specjalnej ławki poświęconej Havelowi zwrócił się do władz Opola konsul honorowy Republiki Czeskiej w Opolu, dr Artur Żurakowski.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: I jeszcze obrady Rady Miejskiej, ale w Gorzowie Śląskim. Ten ma już gotowy projekt planu ogólnego i na dzisiejszej sesji radni zajmą się jego uchwaleniem. Jeśli rajcy go przyjmą, trafi do Polskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przy braku zastrzeżeń zostanie opublikowany w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie. Przypomnijmy, wszystkie gminy w Polsce powinny przyjąć taki dokument do końca sierpnia.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Wicepremier, minister cyfryzacji wnioskuje do Komisji Europejskiej o nałożenie na Metę kary w wysokości 1 000 000 000 zł. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania, napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Gawkowski. Wicepremier wyjaśnił, że koncern jest bezczynny i nieskuteczny w zwalczaniu reklam szkodliwych dla Polaków i oszukańczych treści, czego nie można tolerować. A w wiadomościach o 9:00 policja i MZK w Opolu przygotowują się do koncertu Padre Guilherme na stadionie w Opolu, a ponadto rząd zapowiada wprowadzenie obowiązkowej homologacji na hulajnogi i zakaz sprzedaży niebezpiecznego sprzętu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach, jak tak sobie zerkniemy dobrze i nas słońce nie będzie oślepiać, to będziemy wiedzieć, że mamy 17 stopni.
0: Będzie dzisiaj cieplej do 26 stopni. To jest pogoda idealna do tego, żeby końcówkę wakacji spędzić aktywnie. 26 dzisiaj, dzisiaj pełne słońce, jutro trochę chmur, ale jeszcze cieplej, bo do 28 stopni. W sobotę nieco się pogoda zmieni, bo ma być trochę deszczowo, ale w niedzielę znowu upalnie 28.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Bardzo się boję, bo Dawid Podsiadło teraz jest na naszej playliście, a to jest ulubiona piosenka Kacpra, którą Kacper śpiewa.
1: Tak, ja teraz
0: nie,
1: słucham,
0: proszę cię,
1: ja
0: nie.
1: Teraz zaśpiewam, dobra?
0: Nie,
1: jesteś gotowa?
0: Nie, nie, nie, nie, nie.
1: 3, 2, 1, to ja śpiewam.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 17 minut będzie już godzina 9, natomiast my czytamy, że do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka trafiła propozycja zmian dotyczących oznakowania odcinkowych pomiarów prędkości. Bo wiesz, jak do tej pory było?
2: Jak do tej pory było?
1: Że sobie jedziesz tym odcinkowym pomiarem prędkości i nagle widzisz znak kończący pomiar prędkości i mówisz, o kurczę, fraku.
2: Bardzo często tak się zdarzało. Kierowcy zresztą do nas dzwonili w tej sprawie i mówili, że takie sytuacje się zdarzają również na Opolszczyźnie. Teraz znak informuje o pomiarze, ale nie podaje konkretnej wartości, czyli nie wiadomo, z jaką tą prędkością średnią trzeba jechać. Zdaniem pomysłodawcy zmian, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, może to spowodować zamieszanie i prowadzić do gwałtownego hamowania, zamiast poprawiać bezpieczeństwo na drodze.
3: Kierowca zaskoczony to kierowca, który może spowodować niebezpieczne zdarzenie dla siebie lub innych uczestników. My mówimy, kierowca ma prawo do informacji, jaka prędkość obowiązuje na danym odcinku, który pokonuje.
1: No jakby to żadna magia, no bo to faktycznie pomoże zdecydowanie.
2: To powinno być. Czy tak się stanie, czy taki wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to dopiero Ministerstwo Infrastruktury o tym zdecyduje. Ale zdecydowanie przeciwne, tak sobie myślę. Byłaby pewnie temu pewna pani, która już jakiś czas temu powiedziała, że taki odcinkowy pomiar prędkości to w ogóle to jest absolutny skandal.
1: Tak, bo o tej sprawie było bardzo głośno. Mówiliśmy w Radiu Opole też o tym, że pani wysłała do krakowskiego oddziału GDDKiA pismo, że to skandal, że zrobili tam pomiar prędkości, bo ona ma sportowy samochód, którym mogła się wcześniej tam wykazywać, a teraz nie może bezpiecznie jeździć z prędkością 200 km na godzinę.
2: A przypomnę, że na tym odcinku obwodnicy Krakowa było ograniczenie prędkości do 140 km na godzinę. No tak, jak się ma szybkie auto, to by się chciało. Ale też można za to szybko mandat dostać.
1: I szybko też można za to stracić swoje prawko.

0: strata czasu przejrzeć Facebooka Radio Opole, zwłaszcza po takim dniu jak Dzień Psa. Wczoraj galerię, ogromną galerię z niej słuchacza Radio Opole nam przedstawili swoich czworonogów.
1: W dodatku Wiedźmina, trójki, bo wyjdzie, będzie można głaskać psa.
0: I to jest jakaś zachęta, na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o samego Facebooka, to korzystajcie, póki możecie. Drodzy słuchacze ze Stanów Zjednoczonych, teraz do nich apel, bo zwłaszcza do tych młodych, bo już niedługo może być tak, że zabraknie wam czasu na przeglądanie sieci.
1: Facebook i Instagram wprowadzą w Stanach Zjednoczonych dwugodzinny dzienny limit korzystania dla użytkowników poniżej 18 roku życia. Aplikacje będą też domyślnie wyłączone w nocy i w godzinach lekcyjnych.
0: Zmiany to jest część ugody z prokuratorami generalnymi Stanów, którzy zarzucili firmie, że świadomie uzależniała najmłodszych od swoich aplikacji.

0: za 2,5 minuty. Będzie godzina 9, o 9 wiadomości, a po nich najnowsze informacje ze świata sportu.
1: Ale będziemy też zapraszać na weekendowe wydarzenia, które w stolicy województwa opolskiego nas czekają. To już po godzinie 9.
2: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
4: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opol.

0: radiopolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
3: Dziś mamy 27 dzień sierpnia, a do tego mamy też czwartek. A do tego zbliżamy się do godziny 9, czas na najnowsze wiadomości.
4: Na sesji Rady Miasta Opole dyskusja o konsolidacji szpitali, powstaniu w Opolu ławeczki Habla. Ponadto szykuje się walka z nielegalnymi jednośladami. Powiemy też o przygotowaniach do koncertu księdza DJ-a na opolskim stadionie.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: Minęła 9 przed mikrofonem Radia Opole, Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Na sesji Rady Miasta Opole dziś temat konsolidacji opolskich szpitali. Przedstawione będą uchwały radnych z PiS i Koalicji Obywatelskiej. Samo miasto nie prowadzi żadnego szpitala, mówi w porannej rozmowie Radio Opole przewodnicząca Rady Miasta Barbara Kamińska.
6: Natomiast no trudno jest i myślę, że dobrze się dzieje, kiedy radni interesują się tym, w jakich warunkach mieszkańcy Opola, również jak i województwa, będą mogli korzystać i z jaką perspektywą w ochronie zdrowia.
4: O czym jeszcze na sesji? Pojawi się pytanie, czy w Opolu będzie upamiętniony Wacław Havel, a miałby tu powstać stolik z dwoma krzesełkami, miejsce poświęcone prezydentowi Czech.
6: Jesteśmy dzisiaj przed sesją, to radni zadecydują na sesji, ale mam taką nadzieję, że Wacław Havel w naszym mieście, tak jak w ponad 60 miastach całego świata, znajdzie swoje upamiętnienie.
4: Dodaje Barbara Kamińska, a na sesji Rady Miasta, która właśnie w tej chwili ma się rozpoczynać, będziemy też z mikrofonem Radia Opole.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Łącznie 4180 kg śniętych ryb odłowiono z części kanału Gliwickiego na terenie województwa śląskiego. Od soboty 15 sierpnia po zakwicie złotej algi. Dobra informacja jest taka, że od poniedziałku nie odnotowano śnięcia kolejnych ryb, ale Wody Polskie nie zaniechały działań prewencyjnych. Pozostajemy w gotowości do interwencji oraz ewentualnego odłowu ryb, mówi Linda Hoffman, rzecznik prasowy RZGW w Gliwicach.
7: Ograniczono również do odwołania przepływ wody z 6 i 5 sekcji kanału Gliwickiego w kierunku dalszych odcinków w dół drogi wodnej, czyli m.in. w kierunku województwa opolskiego. Co zatem idzie do odwołania. Wstrzymaliśmy również śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno, a wszystko po to, by maksymalnie ograniczyć ryzyko przemieszczania się glonów złotej algi do kolejnych sekcji kanału Gliwickiego.
4: Od 17 sierpnia obowiązuje też zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Zdjęte blokady prędkości, maszyny osiągające moc motocykli, to coraz większa zmora polskich miast. Policja coraz częściej konfiskuje przerobione jednoślady, a rząd zapowiada wprowadzenie obowiązkowych homologacji i zakaz sprzedaży niebezpiecznego sprzętu. Więcej Piotr Dorys.
8: Na chodnikach i drogach dla rowerów przybywa urządzeń, które z przepisową hulajnogą nie mają nic wspólnego. Podkomisarz Kamil Sobutka ze stołecznej policji przyznaje, że funkcjonariusze coraz częściej zabezpieczają zmodyfikowany sprzęt.
9: Spotykaliśmy się z tym, że była ingerencja w tą tak zwaną blokadę prędkości. Wówczas zatrzymywaliśmy takie pojazdy do kontroli i zatrzymywaliśmy je również fizycznie do tego, by wypowiedział się biegły. Tak naprawdę, co to jest za pojazd?
8: Rządowy projekt ustawy o homologacji ma uderzyć w dystrybutorów takich maszyn, wskazuje ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
10: Ten projekt uderzy w importerów tego chińskiego najczęściej sprzętu i sprzedawców także online. Oni po prostu nie będą mogli sprzedawać pod nazwą hulajnoga elektryczna czy rower pojazdów, które w rzeczywistości nimi nie są.
8: Nowe przepisy według zapowiedzi mają zostać uchwalone jeszcze w tym roku.
4: Bardzo dziękuję za relację. Wracamy do regionu. Policja i MZK w Opolu przygotowują się do koncertu Padre Guilherme na stadionie w Opolu. Przypomnijmy, portugalski DJ i ksiądz wystąpi 4 września, mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
11: W związku z dużą liczbą uczestników tego wydarzenia, policjanci ruchu drogowego i prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Opolu będą dbać o bezpieczeństwo osób przepływających na koncercie oraz płynność ruchu w rejonie samego stadionu. Po zakończeniu wydarzenia w razie potrzeby funkcjonariusze ruchu drogowego podejmą się ręcznie kierowania ruchem, aby usprawnić wyjazd uczestników i bezpiecznie rozładować zwiększone natężenie ruchu.
4: Miejski Zakład Komunikacyjny planuje uruchomić dodatkowe połączenia autobusowe. Dodajmy, Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
4: Teraz 4 minuty po godzinie 9.
2: Sport w Radiu Opole.
1: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Piłkarze Jagiellonii Białystok zagrają dzisiaj z Iberią Tbilisi w rewanżowym meczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Przed tygodniem na własnym boisku zwyciężyli wysoko 4-0. Trener Jagi Adrian Siemieniec podkreśla, że jego piłkarze muszą być skoncentrowani i skupieni na celu.
12: To jest mistrz Gruzji. Możemy dzisiaj rozmawiać o sile ligi. To jest mistrz kraju, czyli to też drużyna, która wygrywa. W momencie, w którym jest dobrze nastawiona, jest dobrze zmotywowana i też, żebyśmy się nie dali zwariować, że przeciwnik nie dojdzie do żadnej sytuacji, nie stworzy żadnego zagrożenia. Ja mówię, dwumecz to jest zawsze dwumecz i trzeba rozstrzygnąć go w dwóch spotkaniach.
1: Początek meczu Iberia-Jagiellonia o godzinie 18:00. Dzisiaj w europejskich pucharach grają także pozostałe polskie drużyny. Górnik Zabrze z Monako, Raków Częstochowa z Hajdukiem Split i Lech Poznań z FC Tun. Zmieniamy temat. Ewa Swoboda jako jedyna z polskich lekkoatletów odniosła zwycięstwo w 9. Międzynarodowym Memoriale Wiesława Maniaka w Szczecinie. Tegoroczna wicemistrzyni Europy wygrała bieg na 100 metrów z wynikiem 11 sekund i 9 setnych, co jest nowym rekordem meetingu.
13: Jestem bardzo z siebie dumna, bo 11.09 pod minus 1.8 to jest bardzo szybko. Szkoda, że nie wiało w plecki, ale myślę, że ostatni start, zwycięstwo na pewno mnie to napawa taką dumą, że dałam radę do końca sezonu i po prostu dociągnęłam.
1: Drugie miejsce w rzucie oszczepem zajęła Małgorzata Maślak-Glugla z najlepszym w tym sezonie wynikiem 60 metrów 57 centymetrów. Również druga w biegu na 800 metrów była Anna Wielgosz. Czwarte miejsce na tym dystansie z rekordem życiowym zajęła Aleksandra Formela. Zadowolony z wyniku 45 sekund i 24 setnej trzeciego miejsca w biegu na 400 metrów był także Maksymilian Szwed. W 6. dniu Mistrzostw Europy Siatkarek rozgrywanych w 4 krajach obyło się bez większych niespodzianek. Polki miały tego dnia wolne od grania, trenowały i przygotowywały się do dzisiejszego starcia z Niemkami. Tymczasem w grupie A, w której występują biało-czerwone, Turcja pokonała reprezentację Niemiec 3-1, a Słowenia zwyciężyła Łotwę 3-2. W grupie B Austriaczki uległy Bułgarkom 2-3, a Serbki pokonały Greczynki 3-0. W Baku mecze rozgrywają zespoły grupy C. W środę gospodynie Azerki poniosły pierwszą porażkę, przegrywając z Belgijkami 0-3. Dzisiejszy mecz Polek z Niemkami rozpocznie się o godzinie 15:00.
2: Pogoda.
5: Bardzo przyjemny czwartek na Opolszczyźnie z temperaturą do 26 stopni i coraz cieplej faktycznie się robi, bo już teraz w stolicy województwa opolskiego mamy niespełna 20 stopni.
3: No tak, natomiast w kolejnych dniach jutro 28 stopni, w sobotę 23 stopnie i w sobotę będzie padać deszcz, ale w niedzielę już nie będzie padać deszcz i będzie pięknie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
5: Końcówka wakacji, co tu tutaj dużo mówić, to prawdziwa magia.
3: Albo śpiewa magia. Alvaro Soler o magii. To już rozumiem, o co ci chodziło.
5: O to właśnie.

0: zawsze z tobą. Radio Obor.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: 13 minut po godzinie 9 w naszym studiu Aleksandra Śniegórska. Cześć, Ola.
1: Cześć.
0: Znasz Kasper? Taką?
2: No, kojarzę.
0: Panią? Tak.
2: Od 36 lat znam.
0: Prywatnie siostra Kacpra, ale dzisiaj będzie nas zapraszać na zamkowe harce na trawie. Bardzo to brzmi intrygująco. Co to takiego? Co to za impreza i dla kogo?
1: Dokładnie zamkowe harce na trawie, czyli Wiła Wianki zwiedzała zamek nocą. Tak jak wspomnieliście, już 29 sierpnia, czyli w tą sobotę. Trochę mnie to niepokoi, że Kacper powiedział, że będzie padać.
0: On to odwoła.
2: Ja wymyślam te pogody.
1: Ale mam nadzieję, że jeszcze raz spojrzy na te swoje mapy pogodowe, bo tak jak wspomniałeś...
2: Nie. Dobra, mam aktualizację. Jesteś gotowa?
1: Tak.
2: Będzie lało, ale od godziny 3 do godziny 10.
1: Uff, nasze wydarzenie jest od godziny 17 do godziny 22, ale jeżeli by padało albo było zimno, to nie ma problemu, mamy się gdzie schować, bo schowamy się właśnie do Zamku Górnego, bo tam będzie odbywało się to wydarzenie, czyli nocne zwiedzanie Zamku Górnego połączone z warsztatami plecenia wianków z żywych kwiatów, bo to też ważne, że to będą takie piękne kwiaty.
0: Kacper ma doświadczenie. Plecie? Tak, plecie, aż miło.
2: Zawodowo.
1: Zawodowo plecie, a tutaj właśnie pod okiem profesjonalnej florystki mamy fajną taką dziewczynę Monikę, która nauczy każdego, nawet tego, któremu wydaje się, że teoretycznie nie potrafi pleść tych wianków, więc wiem, jeszcze dzisiaj rano sprawdzałam, mamy troszkę wolnych miejsc, więc zapraszamy.
2: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w Radio Opole, a teraz Shanghai. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: wracam w Radio Pole do rozmowy z Olą Śniegórską, która zaprasza nas na zamkowe harce na trawie, czyli na wicie wianków i na zwiedzanie Zamku Górnego w Opolu nocą. To już w najbliższą sobotę 29 sierpnia. Czy trzeba mieć swoje kwiaty, Ola?
1: Nie trzeba mieć swoich kwiatów. Wszystko zapewniamy. Przyjeżdża pani, która będzie prowadziła te warsztaty, więc tak jak już wcześniej wspominałam, proszę się nic nie martwić. Kto ma ochotę przyjść i spróbować, nauczyć się, jak plecie się taki wianek od podstaw. Wszystkiego nauczymy, wszystko zapewniamy, więc wystarczy po prostu zadzwonić, zarezerwować i przyjść i świetnie się bawić.
2: Ale też porozmawiajmy o Zamku Górnym, bo to też bardzo ciekawa atrakcja w naszym regionie.
1: Tak, jest to ciekawa atrakcja. Dokładnie 8 lat temu, pod koniec listopada, Zamek Górny został udostępniony dla zwiedzających. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. My też cały czas staramy się, żeby rozwijać tą atrakcję. Widzimy zainteresowanie wśród grup zorganizowanych. Też od września zapraszamy ponownie wycieczki szkolne, grupy zorganizowane, szkolne, dziecięce, przedszkolne.
2: Bo tam jest bardzo fajni przewodnicy są, którzy mają wiedzę o tym zamku w małym paluszku.
1: Powiedziałabym, że najlepsi na świecie. Jestem o tym przekonana.
0: Wiecie, co mi się podoba? Znaczy właściwie to, co się podoba dzieciakom, które przychodzą, to, że można na siebie założyć kawałek zbroi, że można się ubrać w jakiś płaszcz taki królewski, wziąć taką szablę albo miecz do ręki i się przekonać, jakie to jest ciężkie.
1: Tak, bo na tym mi zależało parę lat temu, jak doposażaliśmy zamek, dostaliśmy takie specjalne dofinansowanie, jak moglibyśmy urozmaicić, jakby uatrakcyjnić to miejsce, to właśnie zależało mi na tym, żeby to było takie miejsce spotkania z historią i żeby to nie było miejsce, na które tylko spoglądamy, ale właśnie, żeby te eksponaty...
2: Poczuć się jak rycerz.
1: Dokładnie, żeby zobaczyć. Dzisiaj żyjemy, że te przestrzenie też są takie, że to jest surowa cegła. Dzieci też nie widzą, na co dzień nie spotykają się z takimi miejscami surowymi, ale właśnie, żeby dotknąć miecz, zapozować do zdjęcia, wrzucić na social media, oznaczyć Zamek Górny, przebrać się w stroje, jak wyglądała księżniczka rycerz i też właśnie wysłuchać tej historii, którą opowiadają przewodnicy, a tak ją opowiadają, że coraz więcej ludzi
0: wraca. Ja tam się poczułam zachęcona.
2: Ja też, dlatego do tej rozmowy wrócimy za chwilę.
3: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
4: Reklama.
3: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
5: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
4: Po reklamie.

0: Za pół godziny będzie godzina 10.
1: Wracamy do rozmowy z Olą Śnigulską, która zaprasza nas na nocne zwiedzanie Zamku Górnego. W ogóle mam takie wrażenie, że te nocne zwiedzania to jest zupełnie inna atrakcja niż w ciągu dnia, bo jest trochę inna atmosfera tego patrzenia na mury, patrzenia na eksponaty. Jest pewna taka tajemnica i magia w nocnym zwiedzaniu.
2: Tak, kilka razy w roku organizujemy, bo Noc Muzeów jest przykładem wydarzenia, gdzie ogromne ilości osób odwiedzają nas w tym czasie i to jest po prostu taka atmosfera takiej tajemniczości, tak jak wspomniałaś, ale też, że to są te niestandardowe godziny i dlatego tutaj właśnie te zamkowe harce też są połączone z tym, że zaczynamy w takich godzinach troszkę późniejszej, o tej 17, a kończymy właśnie o godzinie 22, żeby właśnie udostępnić zamek w tych niestandardowych godzinach, które są takie na co dzień.
0: No to jeszcze poprosimy taką konkretną datę, godzinę, gdzie i kiedy się widzimy.
2: Widzimy się 29 sierpnia w sobotę od godziny 17 do godziny 22. Zapraszamy do kontaktu na nasze media społecznościowe Zamek Górny w Opolu. Do zobaczenia.
0: Ciao. Cześć jak czapka. Aleksandra Śnigulska. Dziękujemy.
1: Dzięki.

0: 23 minuty pozostały do godziny 10. Powoli kończy się ta dwumiesięczna laba, powoli trzeba się szykować do szkoły. Wyprawka szkolna to jest jedna rzecz, ale takie kwestie jak na przykład ubezpieczenie dla ucznia to jest zupełnie inna para kaloszy. Kto odpowiada za to, że na przykład na WF-ie Franek kopnie piłkę i wybije w szkole okno? O tym teraz porozmawiamy z Pauliną Dogodą, to radca prawny. Cześć Paulina.
1: Cześć. Dzień dobry, cześć.
0: Takie ubezpieczenie to jest dobra rzecz, warto mieć, no bo to z jednej strony trochę głowa bezpieczniejsza, trochę spokojniejsza, z drugiej strony jak się coś wydarzy, no to wtedy nie musimy aż tak bardzo się martwić, ojojoj, co to wtedy będzie z czymś takim. Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez dzieci?
1: Oj, wiesz co, to jest takie pytanie, bardzo, bardzo ogólna odpowiedź może być złożona, bo to zależy. Jeżeli mamy dzieci poniżej 13 roku życia, to one no same tej odpowiedzialności ponieść nie mogą, więc najczęściej ponoszą ją rodzice. Natomiast jeżeli na przykład mamy jakąś szkodę, która powstała w przedszkolu, w szkole, to może być również tak, że w określonych przypadkach odpowiedzialność może ponosić placówka. Na przykład jeżeli udowodnimy, że to była brak nadzoru prawidłowego.
0: Czyli na przykład, że w przypadku tego Franka, który kopnął piłką i szyba się rozbiła, to mógł być brak nadzoru nauczyciela nad Frankiem?
1: No jeżeli byśmy zbadali, że tak powiem, pozostałe okoliczności, dlaczego on w tym momencie kopał tą piłką, czy faktycznie miał kopnąć, a po prostu kopnął za mocno, tak? Może być tak, że może być to właśnie odpowiedzialność w nadzorze i wtedy odpowiedzialność może ponosić placówka.
2: No ale jak nie można mocno kopać piłki, to jak mamy mieć kolejnego Lewandowskiego?
0: No musi kopać, ale do bramki musi trafiać, a nie do okna.
1: Do punktu skutecznie, a nie mocno. To nie zawsze siła jest wyznacznikiem.
0: Z drugiej strony mówi się, że strzelił prosto w okno.
2: No i
0: na
2: właśnie, a on sobie wziął to do serca, więc ktoś mu błędnie przekazał informację.
1: No i wtedy rodzice kupują oce w życiu prywatnym, obejmują tym dzieci i mają głowę spokojną.
2: No i do tej rozmowy wracamy już za chwilę w Radio Opole, także nigdzie nie uciekajcie.

0: bardzo przyjemna nowość. Oto Sanach i Enklawy w Radiopole, ITP, ITD. Zeszyty, piórniki, książki, kapcie na WF, ITP, ITD. To wszystko trzeba do szkoły kupić, bo wrzesień się zbliża. Paulina Dogoda, radca prawny w naszym studiu. Rozmawiamy o tym, co rodzice powinni, czego nie mogą. A czy osoba, która płaci alimenty, no bo różne są przecież teraz rodziny, czy musi dodatkowo opłacać wyprawkę szkolną?
1: Nie ma takiego ustawowego wymogu. Co do zasady, alimenty zabezpieczają wszelkie usprawiedliwione potrzeby dzieci i w te usprawiedliwione potrzeby też się wliczają artykuły szkolne, które gdzieś tam się rozlicza na 12 miesięcy po prostu. Tak, jakąś kwotę wyprawki, którą najczęściej kupujemy raz w roku, się wylicza na 12 miesięcy i ona jest najczęściej wliczona w alimenty.
2: Tylko że z tym, jeżeli dobrze rozumiem, to jest tak, że się wylicza tą wyprawkę, dzielimy na 12 miesięcy, jeszcze dzielimy na pół, na dwóch rodziców, tak?
1: W zdecydowanej większości tak. No, znaczy, no są sytuacje, że osoba płacąca alimenty płaci je w większym wymiarze, aniżeli osoba, która ich nie płaci, bo na przykład ona swój obowiązek alimentacyjny też realizuje poprzez wychowanie dziecka, natomiast co do zasady mamy pół na pół. Natomiast i w wyrokach raczej nie ma nie ma na pewno stwierdzeń, że dodatkowo płacimy połowę wyprawki, połowę na przykład jakichś większych kosztów remontu pokoju i tak dalej. Natomiast można też takie alimenty sobie ustalić w ugodzie pomiędzy rodzicami, na przykład zawartej u notariusza, i tam już bardzo często są takie sformułowania, że zobowiązany do alimentów płaci określoną kwotę miesięcznie, na przykład, nie wiem, 800 zł, 1000 zł i dodatkowo zobowiązuje się do partycypacji po połowie właśnie w takich większych wydatkach, które się zdarzają jednorazowo.
0: Ale tutaj się może też taki pojawić argument, przecież państwo daje na wyprawkę szkolną 300 zł, to jest takie świadczenie społeczne.
2: I 300 zł, i 800 plusy nie wchodzą do żadnych wyliczeń.
1: Co do zasady nie wchodzą, dokładnie. Tutaj, Kasper, odrobiłeś lekcję.
2: Tak.
0: No to mamy w takim razie już jasność w tym temacie. Szkoła zaczyna się już lada moment. Warto znać się na prawie, warto wiedzieć, co nam, jakie przywileje mamy i jak z tego prawa możemy skorzystać. Paulina Dogoda, radca prawny, bardzo Ci dziękujemy za tę rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Dzięki
1: również.
2: Bardzo.
1: Do widzenia.

0: Dwie minuty pozostały do godziny 10:00. Powoli poranny program w Radio Opole dobiega końca. Piękna pogoda, nic tylko korzystać, nic tylko cieszyć się ostatnimi ciepłymi dniami wakacji. A w dobrym towarzystwie, no to czas, nawet jak się jest w pracy, to mija bardzo szybko. Iwona Tokarska.
1: Dzień dobry. A my dzisiaj w ogóle to będziemy się szykować do tego, żeby o 15:00 zasiąść przed telewizorem.
0: A co tam takiego w telewizji dzisiaj?
1: No Polska-Niemcy, mecz.
0: A co to za mecz?
1: Będzie.
0: Jaki to mecz będzie?
1: Siatkówka i to kobiet. Także nasze dziewczyny będą rywalizować o kolejne punkty w grupie na Mistrzostwach Europy. Ja mocno trzymam za nie kciuki. One ostatnio się przebudziły na ostatnim spotkaniu. Magdalena Stysiak tam pięknie zabłysnęła na boisku, więc mam nadzieję...
0: Ale dużo nowych twarzy w ogóle mamy w tej naszej kadrze.
1: Młode dziewczyny, zdolne dziewczyny. Trzymajmy za nie wszyscy kciuki.
2: W szoku.
0: W szoku jesteś, że tak sobie dziewczyny o sporcie mogą porozmawiać?
2: Nie, to, że Iwona jeszcze tam nazwiska, ale to, że ty nagle tutaj włączasz się do rozmowy i mówisz.
0: Że my mamy talentów, ty nawet
1: wiesz,
0: nie wiesz.
1: Ja tak częściej mundial oglądałam niż ty, częściej siatkówkę oglądam niż ty.
2: To ja jestem dziadek.
0: Kacper, to tylko tam Wiedźmina ogląda.
2: Tak, Kacper Śligurski.
0: Magda Szywińska i Darek Kuzera. Do usłyszenia jutro.
3: Radio Opole.
4: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Karotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek zapraszamy na prezentację pierwszej drużyny Gwardii Opole, sztabu szkoleniowego oraz zespołów Akademii GTV Bus Gwardii Opole na sezon 2026-27. W programie wydarzenia m.in. premierowy pokaz koszulek meczowych, występy artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Widzimy się w Stegu Arenie 31 sierpnia o godzinie 17:00. Wstęp wolny. Partnerem medialnym gwardzistów jest Radio Opole.
4: Po reklamie.
1: Powolutku zbliżamy się do 10:00. Słuchacie

0: Ale w czwartek to już 27 dzień sierpnia. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
1: W wiadomościach wracamy do tematu sinic w zbiorniku Ligota Górna. Pytamy o nowy pomysł na jego oczyszczenie. Będzie też o wniosku do Komisji Europejskiej o ukaranie mety. We Francji kierowca wjechał w ludzi. Zginęła jedna osoba, 10 zostało rannych.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A o szczegółach Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Gmina Kluczbork szuka sposobów na walkę z sinicami w zbiorniku retencyjnym w Ligocie Górnej. Przypomnijmy, od połowy lipca nie można się tutaj kąpać. Niewykluczone, że będzie można tu wykorzystać nową holenderską technologię, mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
3: Korzystaliśmy z oczyszczania poprzez biotechnologię, ale one nie dały tego efektu, jakie dać powinny. Jesteśmy umówieni na spotkanie właśnie z firmą holenderską we wrześniu. No, mam nadzieję, że te technologie dadzą efekty. Bardzo byśmy chcieli, żeby przyszły rok, w szczególności kiedy basen w Bąkowie będzie remontowany, żeby zbiornik był czysty.
1: W technologii holenderskiej wykorzystuje się działanie ultradźwięków, tłumaczy burmistrz.
3: Takie technologie są stosowane w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach Europy Zachodnich. Jest to dobrze monitorowane i podobno nawet jeden z pracowników tej gminy widział coś takiego w Stanach Zjednoczonych, rzeczywiście przynosząca dobre efekty.
1: Przetargi mają być rozstrzygnięte na przełomie roku, tak żeby od wiosny móc wykorzystywać nową technologię w Ligocie Górnej.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Ministerstwo Cyfryzacji zwróciło się do Komisji Europejskiej o ukaranie mety na miliard złotych. Chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechniane na Facebooku i Instagramie. Wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Sztenderski przekazuje, że w piśmie do komisji wezwano metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki w mediach społecznościowych.
4: Czyli wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów weryfikacji reklamodawców, szybką ścieżkę obsługi zgłoszeń, poprawę wykrywania reklam wykorzystujących wizerunki osób publicznych, zapewnienie większej przejrzystości w zakresie wykrywania i usuwania oszukańczych reklam.
1: Wniosek do Brukseli o ukaranie mety to reakcja na odpowiedź amerykańskiego koncernu w sprawie fałszywych reklam.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych. To bilans tragicznego zdarzenia, do którego doszło w Caen na północy Francji. Samochód wjechał w grupę pieszych znajdujących się na ulicy. Według pierwszych ustaleń atak nie miał podłoża terrorystycznego.
5: Do tragedii doszło późnym wieczorem w centrum Caen. Samochód celowo wjechał w grupę pieszych znajdujących się w okolicach dworca. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany. To 26-letni mężczyzna urodzony w Rosji, który był wcześniej znany policji z wykroczeń i przestępstw drogowych, ale nie znajdował się pod obserwacją służb antyterrorystycznych. Choć sposób działania przypomina ataki przeprowadzane przez muzułmańskich ekstremistów, prokuratura na tym etapie nie zakłada motywu terrorystycznego. Według wstępnych ustaleń do tragedii doszło po sprzeczce w barze, w której uczestniczył sprawca. Większość poszkodowanych to cudzoziemcy, m.in. Afgańczycy, Egipcjanie i Bangijczycy.
1: Bardzo dziękuję za relację. I jeszcze sport. Po 3 meczach Mistrzostw Europy polskie siatkarki mają na koncie komplet punktów. Jednak do tej pory grały z dużo słabszymi od siebie rywalami. Pora na zespoły z europejskiej czołówki. Pierwszy z nich już dzisiaj. Reprezentacja Niemiec kilka dni temu sensacyjnie przegrała ze Słowenią, ale w środę rozegrała zacięte spotkanie z Turcją, mówi atakująca Julia Szczurowska.
6: Znamy tego przeciwnika, jest to na pewno mocny przeciwnik. Na każdej pozycji mają solidne zawodniczki, które też grają w ligach zagranicznych, w lidze włoskiej czy w lidze tureckiej, więc myślę, że jest tam komu grać. Dlatego musimy z pełnym fokusem podejść do tego spotkania, żeby wyjść z podniesioną głową.
1: A początek meczu o godzinie 15.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: Teraz 4 minuty po godzinie 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
7: Witold Sułek. Już dziś o 18 na opolskim rynku odbędzie się gra terenowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Opak i Agnieszkę Kupiec.
8: Chodzi o to, żeby trochę zaktywizować mieszkańców i cudzoziemców, żeby na koniec wakacji trochę się jeszcze poruszać. Na pewno przed godziną 19 warto już być w okolicach rynku ratusza, czy to z przodu, czy to z tyłu, tak powiem. Trzeba się troszeczkę rozejrzeć i poszukać prowadzącego.
7: Na zwycięzców czekają również specjalne nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie OPAK. Zmieniamy temat. Również dziś odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu fabularnego Mistyczka, opowiadającego o życiu Alicji Lęczewskiej, a poza pokazem odbędzie się również spotkanie z twórcami.
9: To już drugi raz, kiedy goszczę z naszym filmem właśnie w kinie Helios w Opolu. Poprzednie spotkanie było bardzo miłe i też mam nadzieję, że uda spotkać się w takim szerokim gronie. Także będzie taka przestrzeń do tego, żeby podzielić się takimi też ciekawostkami z planu, z całego procesu twórczego, można powiedzieć, tego filmu.
7: Mówił Andrzej Kocuba, producent filmu. Początek seansu o godzinie 18. Ponownie zmieniamy temat. Również dziś o 19 w Filharmonii Opolskiej odbędzie się finałowy koncert z cyklu letnich koncertów jazzowych. Wystąpi na nim czołówka opolskich muzyków jazzowych, a w repertuarze znajdą się zarówno wielkie standardy, jak i sporo improwizacji, a wszystko to, aby pożegnać odchodzące lato, ale dać też zastrzyk pozytywnej energii na nadchodzącą jesień.
2: Pogoda.
0: Ależ pogoda dzisiaj rozpieszcza, od 24 do 26 stopni, jest cudownie słonecznie i nareszcie wszystko się sprawdza, bo muszę przyznać, że już byłam trochę rozczarowana tym tygodniem, bo w prognozach mieliśmy, że będzie pięknie słonecznie, a potem było wielkie rozczarowanie, bo ciężkie granatowe chmury wisiały na niebie. 20 stopni aktualnie pokazują opolskie termometry, nocą od 13 do 15 stopni. Jutro będzie bardzo upalnie, to będzie taki ostatni pocałunek chyba tych wakacji, od 27 do 29 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy 7 minut po godzinie 10. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Będziemy w duecie, nie martwcie się. Na razie wita się Iwona Tokarska, Darek Kuzera program realizuje, a zaśpiewa dla nas Dua Lipa, a wspiera ją Calvin Harris, One Kiss.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
6: Hospitable Region.
5: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
6: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimy o dobro pożałować.
5: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
6: Wstęp wolny, free entry, wchód swobodny, fit wilny.
5: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
2: Mamy już 18 minut po godzinie 10, a wcześniej Depesz Mode na antenie Radio Opole. Enjoy the silence.
3: A może się przywitasz?
2: Dzień dobry, Krzysztof Rapp, tak. Miło mi, dołączyłem do was. Oczywiście to było pewne, to tylko było tak chwilowo. Chciałem pozdrowić wszystkich fanów Depesz Mode, oczywiście na świecie. A jeśli chodzi o to, co mamy dla was, to nie będzie ciszy, będzie zapowiedź konkursu, a w tym konkursie dziś 200 zł, czyli kolejny voucher do restauracji Bałkanica w Opolu. Czyli jeśli dzisiaj się piszecie, pomyślicie nad odpowiedzią nad jakże trudnym pytaniem, za chwilę Iwona zdradzi, to będziecie mogli ucztować.
3: A to nie jest jakieś bardzo trudne pytanie. Dzisiaj trzeba podpowiedzieć, czym nakarmić polskie siatkarki, żeby wygrały z Niemkami mecz o 15. Przypominam, że dziewczyny walczą o awans do kolejnego etapu Mistrzostw Europy, także śmiało dzwońcie i wspierajcie. 774-5-41-541. Nasze siatkarki grają dzisiaj mecz o 15. Czym nakarmić, żeby wygrały z Niemkami właśnie te sportowczynie? Dzwońcie!
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: DSA, Cake by the Ocean. W Radio Bole mamy 28 minut po godzinie 10. Ja ostatnio sobie taką misję powiedziałam, że wszystkim będę mówić, żeby oglądali polskie siatkarki, które grają coraz lepiej na Mistrzostwach Europy, żebyśmy im kibicowali, no bo grają i tak zdecydowanie lepiej niż nasi piłkarze. Także kibicujmy naszym siatkarkom.
1: Przyłączam się do tego apelu, choć nie chodzi o siatkówkę plażową, żeby było jasne. No tak, po trzech meczach Mistrzostw Europy polskie siatkarki mają na koncie już komplet punktów, no ale jednak do tej pory grały z dużo słabszymi od siebie rywalkami, trzeba to podkreślić. Pora teraz uwaga na zespoły z europejskiej czołówki, no i pierwszy z nich już dziś, a więcej o szczegółach opowie Rafał Bała.
2: Trener Stefano Lavarini jest selekcjonerem kadry polskich siatkarek od wiosny 2022 roku. Z którym zespołem w tym czasie biało-czerwone grały najczęściej? Oczywiście z Niemkami. 9 meczów oficjalnych plus 4 sparingi. Bilans bardzo korzystny. 11 zwycięstw i 2 porażki. Można by więc powiedzieć, że Polki mają sposób na tego przeciwnika. Tylko, że w tych mistrzostwach stawka jest na tyle wysoka, że jakiekolwiek statystyki z przeszłości nie mają znaczenia. Oprócz medali do wygrania jest też kwalifikacja olimpijska na Los Angeles. Niemki oddaliły się od tego celu, przegrywając na inaugurację ze Słowenkami 1-3. Mają sporo kłopotów, ale też kilka zawodniczek ogranych w najlepszych ligach, takich jak Alsmaier czy Ortmann. W środę grały z Turczynkami jak równe z równymi, ale ostatecznie przegrały 1-3. W polskiej ekipie wciąż niepewność dotycząca ewentualnego powrotu kapitan Aleksandry Szczygłowskiej, która ma problemy zdrowotne. Do formy dochodzi za to atakująca Magdalena Stysiak, która tak mówi o Niemkach.
3: Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
2: Ewentualna wygrana zapewni biało-czerwonym co najmniej drugie miejsce w grupie A.
0: Początek meczu Polska-Niemcy już dzisiaj o 15:00, a jak wiadomo, nie od dziś bitwa z tymi sąsiadami na Śląsku Opolskim elektryzuje najbardziej.

0: Coldplay na antenie Radio Opole. Za 22 minuty będzie godzina 11, a my teraz taki wielki skok wykonujemy z Opola prosto do Byczyny, bo tam na Stadionie Miejskim dzisiaj impreza, wydarzenie z NFZ-em w Opolu. Lato dla serca. No i na miejscu, a konkretnie przez telefon teraz będziemy rozmawiać z Barbarą Pawlos, rzeczniczką opolskiego NFZ-u. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Cóż to za inicjatywa, proszę powiedzieć, Lato dla serca? Chodzi o zakochanych, czy chodzi jednak bardziej o zdrowie?
1: Chodzi bardziej o zdrowie, ale oczywiście wszystkich zakochanych też zapraszamy, żeby zadbali o swoje serca. Lato dla serca to jest taka skoordynowana profilaktyka. Podoba się nam bardzo to stwierdzenie, dlatego że nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia, ale współpracujemy z różnymi instytucjami, które chcą promować profilaktykę, między innymi z ZUS-em, z KRUS-em, z Sanepidem. Jesteśmy tu wszyscy razem na miejscu. Są z nami również lokalni promotorzy profilaktyki. Między innymi zapraszamy wszystkich mieszkańców na pomiary glikemii, pomiary ciśnienia, czy też konsultacje z psychodietetykiem, albo też konsultacje z fizjoterapeutą.
2: Słyszałam, że pomagacie układać dietę.
1: To prawda, mamy specjalne urządzenie, które bada, robi pomiary składu ciała i to nie tylko wylicza składnik BMI, ale między innymi tutaj wielkość wody w organizmie, czy też tkanki tłuszczowej. Są naprawdę bardzo fajne pomiary, bardzo fajne badania. W związku z tym no, czekamy na mieszkańców, tych dorosłych, ale też i na dzieci.
0: Na panie pewnie też, bo widzę, że w programie między innymi instruktaż samobadania piersi na przykład, ale o, przepraszam, doczytałem resztę, jąder też.
1: Tak jest, oczywiście na fantomach. Zapraszamy wszystkich tutaj do naszego stanowiska, dlatego że mamy profesjonalnie wykwalifikowaną kadrę, która jest po szkoleniach właśnie w zakresie samobadania, nauki samobadania. Przeszkolimy panie, ale też przeszkolimy panów właśnie w tym zakresie.
2: No Basiu, wiem, że promujecie też IKP, czyli aplikację, z której powinni korzystać wszyscy pacjenci. Tam co rusz pojawiają się nowe możliwości.
1: To prawda, aplikacja Moje IKP i samo internetowe konto pacjenta bardzo mocno się rozwija. Część seniorów cały czas bywa zagubiona w systemie opieki zdrowotnej, jeśli chodzi o cyfryzację. Dlatego na miejscu pomagamy założyć internetowe konto pacjenta, potwierdzamy profile zaufane, ale również wydajemy Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dlatego że no, u nas w województwie od ręki można je dostać w naszym oddziale w Opolu. Natomiast w takich terenach jak na przykład Byczyna, no mieszkańcy będą musieli jednak pofatygować się do Opola, jeśli chcą otrzymać tą kartę od ręki. Natomiast jeśli mogą chwilkę poczekać, w tej chwili to jest około 2 tygodni, to zachęcam do składania wniosków przez internetowe konto pacjenta, dlatego że taka karta złożona przez IKP przyjdzie nam listownie do domu.
0: A powiedz jeszcze, proszę, tak, to jest dla każdego, czy trzeba było się wcześniej zapisać? Ktoś usłyszał teraz w radiu i śmiało może na Stadion Miejski się udać? Jakieś ograniczenia wiekowe?
1: Wszystkich słuchaczy absolutnie zapraszamy cały czas. Jesteśmy tutaj do 16, czekamy na wszystkich, nie ma żadnych zapisów, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Mamy wiele atrakcji również dla dzieci. Oprócz gry XXL, w której będziemy mogli dowiedzieć się, jak tworzyć i komponować posiłki dla dzieci, będziemy rozmawiać na temat zdrowego talerza zdrowia, ponieważ to, co dzieci ostatnio, no i też nie ostatnio w zasadzie cały czas podjadają, nie budzi absolutnie żadnej satysfakcji. Natomiast za chwilę ruszą do szkoły,
0: właśnie,
1: też uczymy komponować zdrowe lunchboxy.
0: Te śniadania,
1: także
0: żeby były tak zdrowsze
1: tak
0: jakieś, tak?
1: Dla i rodziców, i dzieci absolutnie zapraszamy.
2: A zapraszamy konkretnie na Stadion Miejski przy ulicy Brzozowej 2 w Byczynie. To właśnie tam rozstawił się cały zestaw namiotów i obiektów, które promują wydarzenie profilaktyczne Lato dla serca. A przy telefonie Radio Opole była Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego NFZ-u. Dziękujemy za cały pakiet informacji.
0: Imprezy życzymy i zapraszamy wszystkich do Byczyny.

0: Norweskie klimaty w Radiopole Kygo i między innymi Erling Haaland jeszcze w młodym wieku, który tworzył tę piosenkę. Za 10 minut będzie godzina 11, a o 11 kolejne wiadomości w Radiopole.
1: A te już przygotowuję specjalnie dla Was Agnieszka Wawer-Krajewska. No i co w tych wiadomościach? A między innymi o tym, że mieszkańcy gminy Gorzów Śląski doczekają się remontu dwóch lokalnych dróg. O przebudowę jednej z nich, słuchajcie, dopominali się od kilkudziesięciu lat. Zgodnie z planem obie te inwestycje mają się zakończyć w listopadzie, a jeśli ciekawi jesteście, o które drogi chodzi, no to koniecznie o 11 dajcie głośniej. W wiadomościach będziemy także apelować o bezpieczne powroty z wakacji. To już ostatni weekend przed wrześniem, czyli tradycyjnie wzmożony ruch na drogach i więcej patroli policji. Zdecydowanie noga zatem z gazu, a zaprosimy także na Dni Niemodlina, bo to już w ten weekend.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Policzy się każda chwila.
1: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 1 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
5: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
1: Po reklamie.
6: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Przypominam, że mamy już czwartek i to jest 27 dzień sierpnia. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie się wydarzyło.
7: Dwie drogi w gminie Gorzów Śląski będą przebudowane. Policja apeluje o odpowiedzialne zaplanowanie powrotów do domów po wakacjach. Powiemy też o dniach Niemodlina. Te już w najbliższy weekend.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Agnieszka Łowar-Krajewska.
7: Ale na początek, jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, do służb dosłownie chwilę temu wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. W miejscowości Kościerzyce, to powiat brzeski, samochód osobowy miał wjechać do rowu. Prosimy o czujność na drodze.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
7: A teraz w kontekście bezpieczeństwa na drogach. Przed nami ostatnie dni wakacji, wzmożony ruch na polskich drogach. Policja oraz eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego apelują do kierowców o odpowiedzialne zaplanowanie powrotów do domów. Nie odkładajmy przeglądu stanu auta na ostatnią chwilę, radzi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.
8: Warto przede wszystkim sprawdzić

0: opony, ich ciśnienie, stan wierzchnika, ewentualne uszkodzenia, ale także poziom płynów eksploatacyjnych, czyli oleju, że mamy, płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy. Dobrze jest też również sprawdzić światła, wycieraczki, stan hamulców.
1: Dwie lokalne drogi przebuduje niebawem gmina Gorzów Śląski. To załącznie ponad 1,5 miliona złotych. Po pierwsze chodzi o przeszło 550 metrów drogi obecnie gruntowej w Kozłowicach, konkretnie w przysiółku Czerwone Osiedle. Jak mówi burmistrz Rafał Kotarski, mieszkańcy prosili o tę drogę od kilkudziesięciu lat. Zrobiliśmy dokumentację projektową 2 lata temu, dodaje Włodarz.
2: Aplikowaliśmy do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale z racji tych zaostrzonych kryteriów, które teraz niestety są, braku możliwości pozyskania dofinansowania, podjęliśmy decyzję, że zabezpieczymy kwotę taką, jak mogliśmy na tamtą chwilę zabezpieczyć. Ogłosiliśmy postępowanie. Wyszła droga całkiem w dobrej kwocie, bo 900 tysięcy złotych, z kosztorysu 1 200 000. No dzięki temu realizujemy tą inwestycję ze środków budżetu gminy.
1: Druga inwestycja dotyczy ponad 0,5 kilometra drogi w Budzowie.
2: Co roku składamy wniosek i dzięki temu udaje nam się co roku pozyskiwać dofinansowanie i budujemy właśnie drogę w Budzowie, która była taką drogą gruntową, bardzo kiepską. No też mieszkają mieszkańcy, ale też jest dojazd do gruntów rolnych. Dużo z budżetu gminy, no ale każde dofinansowanie to tak naprawdę dobry początek, żeby realizować inwestycje.
1: Jedna budowa drogi już ruszyła, druga rozpocznie się w połowie września. Zgodnie z planem obie inwestycje zakończą się w listopadzie.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Setki mieszkańców hiszpańskiej Ceuty protestowało przeciwko masowemu napływowi migrantów. Demonstranci domagali się od władz pilnego rozwiązania problemu nielegalnego przekraczania granicy z Marokiem. Protestujący domagali się m.in. przyspieszenia procedur deportacyjnych. Sprzeciwiali się również wykorzystywaniu miejskich obiektów jako tymczasowych schronień dla migrantów, a także przeciążeniu miejskich służb publicznych.
4: La incertidumbre de todos los vecinos de Ceuta es el miedo que tenemos, porque darse cuenta que no sabemos con lo que nos vamos a levantar.
1: Niepewność odczuwana przez wszystkich mieszkańców Ceuty to strach. Czujemy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nie wiemy, z czym obudzimy się każdego dnia. Nie ma służby, która nie byłaby przeciążona. Nasza policja, pogotowie i służby sprzątające są na granicy możliwości. Zajęli nasze plaże, zajęli place zabaw naszych dzieci, odebrali nam wesołe miasteczko i ukradli nasze codzienne życie. W ostatnich tygodniach kolejni migranci próbują nielegalnie przedostać się z Maroka do Ceuty. 30 lipca próbowało tam się dostać ponad 72 tysiące osób.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: I wracamy do regionu. Carla Fernandez w sobotę, Lanbury i Mezo w niedzielę. To występy gwiazd podczas weekendowych dni Niemodlina, mówi Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina.
5: Tym razem są to typowe występy, oczywiście także innych zespołów, także artystów, którzy ćwiczą w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, bo też chcemy ich promować, chcemy ich pokazywać, ale to jest typowa impreza koncertowa. Nie obudowujemy ją innymi wydarzeniami, skupiamy się na dobrej zabawie przy muzyce.
1: Radio Opole jest patronem medialnym Dni Niemodlina. Jeszcze na koniec taka oto informacja. W Strzelcach Opolskich na ulicy Cementowej rozsypał się cement, ale wszystko już jest posprzątane. Mam nadzieję, że nie tylko takie informacje cementują związek słuchaczy z Radiem Opole. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Od godziny 12 w wiadomościach będzie już Katarzyna Plewnia.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: No to rzeczywiście ciekawa historia.
7: Niby człowiek się uśmiecha, ale mleko się rozlało.
6: Dokładnie tak. No dobrze, jeśli spojrzymy za okno, to jest też dużo powodów do radości dziś. Bardzo ładne niebo nad Opolem. Właściwie nie widzę na razie żadnej chmurki, dużo błękitu, dużo słońca, no i dużo cieplej niż w ostatnich dniach. Do 26 stopni dziś. Nie ma mowy o żadnym deszczu ani o burzach. Zachmurzenie małe. Wiatr do tego słaby, umiarkowany wschodni. W nocy też zachmurzenie małe, do 15 stopni. No i też taki wiaterek sobie tam będzie leciutko z południowego wschodu powiewał.
7: Aż przecieram oczy z wrażeniem, bo po 27 stopni pokazuje obecnie nasza mapka opolska.
6: Optymistyczna mapka.
7: Bardzo optymistyczna, że jest w Namysłowie, w Kluczborku, w Brzegu, a także w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie Koźlu 26 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Nie, tak serio, to 23 to maks na razie w Opolu. Mapka jest zbyt optymistyczna.
7: Mimo wszystko taki, ale będzie. Taki finisz wakacji bardzo mi się podoba.
6: Tak jest.
7: 5 minut po godzinie 11, tu Radio Opole na wakacjach, tak swoją drogą. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rapcześ i czołem, Darek Kuzera z nami także jest.

0: społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
5: No już, już. Biedactwo.
6: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś szlegiem.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
11: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudnij stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na rok wiejska 16 lub wyślij na biuromałpa.krause@growup.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
2: Mamy 18 minut po godzinie 11 i to jest taka, myślę, że dla większości pora na drugie śniadanie. Co byście zatem zaproponowali naszym polskim siatkarkom, żeby dzisiaj wygrały z Niemkami? Mecz przypominamy o 15. No i to jest pytanie do Was. A co do wygrania?
3: No to ja już w takim razie mówię, co do wygrania. Słuchajcie, 200 zł, taki voucher jest u nas i czeka na kogoś, kto zadzwoni. A to jest voucher do restauracji Bałkanica w Opolu. No a skoro już znacie pytanie, no to czas na odpowiedzi. Mamy już kilka telefonów, nie zawahamy się ich użyć, a zatem oto propozycje, czym też te nasze siatkarki nakarmić. Pierwsza z brzegu taka.
4: Polskie siatkarki przed meczem z Niemkami zaprosiłbym na wolny wybór do restauracji Bałkanica. Dziękuję.
2: Czyli Szwedów to jeszcze mieszamy.
3: Ale
2: na szwedzki stół.
3: Ale sprytnie pan sobie z tego wybrnął. Tak, nie wymyślał za dużo jakiegoś menu, po prostu do restauracji. Ale inni wymyślali, posłuchajmy.
5: Polskim siatkarkom dałabym zupę pomidorową, kluski na parze z sosem truskawkowym. Wtedy nie będzie im za ciężko. Będą pięknie zagrywały, piłkę przez siatkę przerzucały, no i na pewno uda im się wygrać.
2: I to taki obiad w biało-czerwonych barwach.
3: No i pięknie. No dobrze, ale zdaje się, że jeszcze jeden przepis jest. Dość ciekawy, oryginalny. Posłuchajmy.
6: Myślę, że nasze siatkarki dokarmiłabym na pewno pieczonym dorszem, młodymi ziemniaczkami, do tego sałatka z pomidorka, babole serce z ogródka mojej mamusi i świeżą bazylią i mozzarellą. Mniam, już jestem głodna.
2: A czy na ten obraz obiad można się zapisać?
3: Ja się zapisuję, właśnie chciałem poprosić. Tak, mamy już do pani numer. Nie zawahamy się go użyć po programie.
2: Jak
3: chyba
2: to zabrzmiało, no, ależ kompozycja.
3: Smakowicie.
2: 7745415415. Dajcie znać, czym nakarmić polskie siatkarki, żeby dzisiaj wygrały z Niemkami.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: 28 minut po godzinie 11 słuchacie Radio Opole, a mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, którzy nabijali kilometry na dwóch kółkach, dostaną medale. Czy to oznacza, że to wybitni z nich kolarze? To już pytanie do Piotra Pękali, rzecznika prasowego Kędzierzyna-Koźla, który jest przy telefonie Radio Opole. Cześć,
1: dzień
0: Piotr.
1: Dobry, witamy serdecznie.
2: Cześć Iwona, cześć Krzysztof, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Opole, zwłaszcza tych bardziej zakręcony z Kędzierzyna-Koźla, bo to, co powiedziałaś, to prawda. Kędzierzyn-Koźle zakochał się w dwóch kółkach przez cały czerwiec. Co roku kręcimy, rywalizujemy w Pucharze Rowerowej Stolicy Polski. Nigdy nie dajemy łatwo za wygraną i zawsze śrubujemy te swoje rekordy. Uwierzcie mi lub nie, w tym roku ponad 160 tysięcy kilometrów wykręcili nasi mieszkańcy.
1: Wow.
2: Tak więc to jest super wynik tylko przez 30 dni. Nieważne, czy świeci palące słońce, czy wieje wiatr na twarz, czy być może jedzie żabami, mocno pada. Nasi mieszkańcy kręcą i tych kilometrów jest naprawdę sporo. Teraz będziemy nagradzać właśnie tych najlepszych.
1: No a powiedz w ogóle, jak to wypadliście w tym rankingu, bo to tak, Rowerowa Stolica Polski, wyście tam walczyli o taki tytuł. Czy my mamy już jakieś rozstrzygnięcie, czy są tytuły, czy jest powód do radości? Oprócz tego, że oczywiście każdy taki kilometr, no to jakieś tam kalorie mniej, no i dużo zdrowia więcej, prawda, dla mieszkańców.
2: No jasne, bo to przede wszystkim jest promowanie zdrowego trybu życia, ekologii, no i tego, aby nam się chciało wsiąść na dwa rowery. W Kędzierzynie-Koźle mamy coraz więcej ścieżek rowerowych, tak więc zachęcamy mieszkańców do tego, aby kręcili, oni się włączają w tą rywalizację. Odnośnie tej ogólnopolskiej rywalizacji, rywalizuje około 50-60 miast prezydenckich w Polsce. My zajęliśmy 13 miejsce, uważamy, że to jest świetnie.
0: Pięknie.
1: Wysoko.
2: Jest to, dla nas najważniejsze jest to, że wykręciliśmy 164 tysiące, wszyscy jako wspólnota, ponad 500 000 mieszkańców tak na poważnie zaangażowało się w kręcenie. Tylko powiem, że nasz lider wykręcił ponad 3400 kilometrów w ciągu tylko miesiąca, więc ponad setkę dziennie kręcił.
1: Wow.
2: To naprawdę jest dużo. I dla tych wszystkich ludzi najbardziej zakręconych pozytywnie na rowery będziemy rozdawać medale specjalne. Przygotowujemy się do takiej gali, która odbędzie się 23 września. Wszyscy ci, którzy wykręcili odpowiednie 2 kilometrów, dostali już od nas zaproszenie mailową. Jeżeli jeszcze nie sprawdzili tego zaproszenia, to teraz za waszym pośrednictwem apeluję, aby sprawdzili skrzynkę, odpowiedzieli nam i zapraszamy ich właśnie na tą galę. Tylko w dwóch słowach jeszcze powiem, nagrodzimy ponad setkę rowerzystów, około 20 medali, tych złotych, dla osób, które wykręciły co najmniej 1500 kilometrów w ciągu miesiąca, 30 medali dla tych, którzy wykręcili co najmniej 1000, no i zebrało się około 70 osób, które wykręciły powyżej 500 kilometrów, dla nich powędrują brązowe medale, no i oczywiście statuetki dla trójki najlepszych panów, trzech najlepszych pań, tak więc będziemy ich nagradzać. Szykujemy też coś ekstra podczas tej gali, tak więc zachęcamy wszystkich po to, aby przyszli nie tylko po to, żeby odebrać zasłużoną nagrodę, ale będzie także niespodzianka podczas gali, tak więc wszyscy,
1: proszę,
2: jeżeli mnie słuchają, wszyscy rowerzyści, którzy kręcili dla Kędzierzyna-Koźla w czerwcu, sprawdzajcie skrzynki mailowe, tam czeka na was zaproszenie.
0: Piotrek, jeszcze przydałaby się taka miarka, żeby sprawdzić, ile centymetrów zgubili w trakcie tego kręcenia.
2: Mamy specjalną aplikację, którą mierzymy, ile kilometrów zrobiliśmy i to wystarczy. Pochwalę się, uwaga, ja też zrobiłem 1000.
0: Wow.
2: Też
1: no to ładnie,
2: dumny.
1: W 30 dni. A przepraszam, jeszcze jedno pytanie konkursowe. Pytanie takie, czy mamy wiek na przykład najmłodszego i najstarszego takiego uczestnika, który tam coś wykręcił, niezły rekordzik?
2: Krzysiek, ty mnie zawsze zaskoczysz. Powiem, że mogę to sprawdzić, bo mam dostęp do statystyki.
1: Okej, okay, trzymam za słowo.
2: Na gali to podczas przy wszystkich uczestnikach powiem, ile miał najmłodszy uczestnik lat, a ile najstarszy.
1: Dobra.
2: To jest do sprawdzenia. Teraz niestety posypuję głowę popiołem. No i będę musiał
1: no
2: za karę wykręcić dzisiaj kilkadziesiąt kilometrów. Dobra, wystarczy taka pokuta?
1: Nie, jasne, przyjmuję to. Wszystko dla zdrowia. No to bardzo fajna inicjatywa. Gratulujemy. A jak będzie jakoś bliżej tej gali, to myślę, że jeszcze w ogóle będziemy do tematu wracać. Jeszcze się pochwalicie tym wszystkim. Fajna inicjatywa.
2: Ja bardzo zapraszam też waszych reporterów. Przyjdźcie na galę, zobaczycie. Bo to naprawdę super pozytywnie zakręceni ludzie. Kędzierzyn-Koźle zakochał się w rowerach.
0: Piotr Pękala, rzecznik prasowy Kędzierzyna-Koźla, był przy telefonie Radio Opole. Piotrek, dziękujemy, udanego jeszcze odpoczynku podczas tej końcówki wakacji.
2: Dzięki,
1: trzymajcie się tam, dzięki. Hejka.
0: Do usłyszenia.
3: Radio Opole. No to gramy.

0: życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, ale tego świętego spokoju to nie ma w Wielkiej Brytanii, na Wyspach. Dwa wielkie wydarzenia i walka o uwagę brytyjskich mediów. Książę Harry i Meghan po 6 latach wrócili z dziećmi do Wielkiej Brytanii, a tego samego dnia Pałac Buckingham ogłosił, że Karol III i królowa Kamila jesienią wyruszą w ważną podróż zagraniczną.
1: No i brytyjskie gazety od razu zaczęły spekulować. Zastanawiają się, czy termin komunikatu był przypadkowy, czy może jednak monarcha chciał przyćmić głośny powrót młodszego syna i jego żony.
2: Informacja o królewskim tournée pojawiła się zaledwie kilka godzin po przylocie Harry'ego i Meghan. Media natychmiast połączyły oba wydarzenia. Zdaniem części komentatorów, pałac chciał odzyskać kontrolę nad przekazem i przypomnieć, kto oficjalnie reprezentuje brytyjską monarchię. Harry i Meghan nadal są członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, ale nie pełnią oficjalnych obowiązków i nie reprezentują Karola III. Wczoraj przylecieli z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Archie i Lilibet wkrótce rozpoczną naukę w brytyjskiej szkole. Rodzina planuje zostać w kraju na dłużej. Karol III rozpocznie swoją podróż 27 października. Najpierw sam odwiedzi Bahamy, później poleci do Gujany. Królowa Kamila dołączy do niego później, będzie na Antigi i Barbudzie. Para weźmie tam udział w spotkaniu przywódców Wspólnoty Narodów, skupiającej głównie kraje, które były kiedyś częścią brytyjskiego imperium. Całe tournée potrwa 9 dni. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Oj, coś mi się tu widzi, że ta brytyjska para królewska to pokazała wszystkim dobitnie, jak poprawnie zrobić angielskie wyjście.
3: Radio Obole zostaje w tle.
4: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: George Ezra w Radio Pole w utworze Paradise. Za 10 minut będziemy mieli południe. No a wiadomo, co będzie w samo południe, prawda? Powiedzieć, że trzymamy rękę na pulsie wydarzeń, to powiedzieć mało.
1: Tak jest, zbliżamy się do kolejnych wiadomości i przypominamy, że za tydzień na Itaka Arenie wielkie muzyczne wydarzenie, bo zagra tam ksiądz Padre Guilherme, ale już jutro na murawę stadionu o 20:45 wejdą piłkarze od Reo Pole. Tym razem Opolanie zagrają z ŁKS-em Łódź. Zresztą o szczegółach równo w samo południe opowie nam więcej Katarzyna Plewnia. Mam nadzieję, że zostaniecie z Radiem Opole.

0: zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
4: 27 dzień sierpnia w kalendarzu. Zbliżamy się powolutku do 12. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości. Oczywiście na antenie Radia Opole.
5: Policja potwierdza zatrzymanie szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Nowy rok szkolny za pasem, a w regionie na nauczycieli czekają setki wakatów.
6: Zwłaszcza jeśli chodzi o nauczycieli specjalistów.
5: Odra Opole w piątek podejmie ŁKS Łódź.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w newsroomie rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Najpierw jednak bez poszkodowanych w zdarzeniu drogowym w Kościerzycach w powiecie brzeskim. Jak już informowaliśmy, auto osobowe wjechało tam do rowu. Do zdarzenia doszło kwadrans przed godziną 11. Autem podróżowali kobieta i mężczyzna, samodzielnie opuścili pojazd. Na miejscu zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego, nie odnieśli obrażeń. Zdarzenie zakwalifikowano więc jako kolizję. Na miejscu działały też 3 zastępy straży pożarnej i policja. Komenda Główna Policji potwierdza, że rano zatrzymany został prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Mężczyznę zatrzymano w jego miejscu zamieszkania. W tej chwili przeszukuje je policja. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej powiedziała Polskiemu Radiu, że zatrzymania dokonano w ramach śledztwa w sprawie giełdy Zonda Krypto. Jak dodała, Radosław Piesiewicz jest w drodze do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam może usłyszeć zarzuty.
8: Zakres tego śledztwa, tak naprawdę decyzją prokuratury, obejmuje 2 takie zagadnienia. Po pierwsze jest to oczywiście giełda Zonda Krypto, po drugie to są okoliczności zaginięcia mężczyzny, który z tą giełdą był powiązany. W tej chwili czynności w miejscu zatrzymania tego mężczyzny trwają. Będzie przewieziony do prokuratury krajowej i tam już dalej będą te czynności z nim realizowane procesowe.
5: Z doniesień medialnych wynika, że śledztwo dotyczy także przyjęcia wartościowego zegarka od Przemysława Krala w zamian za pomoc giełdzie Zonda Krypto. Giełda była głównym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.

0: Do nowego roku szkolnego pozostało kilka dni, za to w wielu szkołach i przedszkolach brakuje wciąż nauczycieli. Na stronie z ofertami pracy czeka przeszło 400 ogłoszeń dla nauczycieli, m.in. wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych, matematyki, przedmiotów zawodowych, także dla pedagogów specjalnych i psychologów, mówi Joanna Raśniewska, Opolska, kurator oświaty.
1: Zdarzają się sytuacje, że dyrektorzy, bo nawet wczoraj o tym rozmawiałam, poszukują nauczycieli nawet na pełne etaty, zwłaszcza jeśli chodzi o nauczycieli specjalistów, ale także jeśli chodzi o przedmioty ścisłe, przedmioty badawcze. I sporo też zwraca się, zwłaszcza jeśli chodzi o przedszkola, o te stanowiska nauczycieli wspierających, współorganizujących zajęcia. To są możliwości takiego wyrażenia zgody ze strony kuratorium na czasowe zatrudnienie.
0: Co zrobić, słysząc syrenę alarmową, jak odpowiednio spakować plecak ewakuacyjny? W sobotę, 29 sierpnia, rozpoczyna się krajowy trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ma służyć m.in. przećwiczeniu zachowań zalecanych w poradniku bezpieczeństwa. Mówi Monika Jurek, wojewoda opolska.
2: Te trzy podstawowe kroki, czyli rozróżniać sygnały alarmowe, odpowiednio znaleźć komunikat, czego on dotyczy, a później ustalić sposób reagowania. Czyli te trzy kroki, które będziemy ćwiczyć razem z mieszkańcami naszego województwa, bo chcemy, aby każdy mieszkaniec nie tylko umiał rozpoznawać sygnały alarmowe, które informują o zagrożeniu, ale też odpowiednio działać.
0: Opolski Urząd Wojewódzki organizuje serię spotkań w kilkudziesięciu punktach w regionie. Ćwiczenia odbędą się zresztą w całym kraju, w centrach miast, przy remizach strażackich i w bibliotekach.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Odra Opole zagra z ŁKS-em Łódź w szóstej kolejce piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Ostatnie spotkanie podopiecznych trenera Łukasza Tomczyka zakończyło się remisem 1-1 z Podbeskidziem w Bielsku Białej. Opolanie są na 9. miejscu w ligowej stawce, ŁKS na 3. Jest pełna mobilizacja, podkreśla Łukasz Tomczyk, szkoleniowiec Odry Opole.
4: ŁKS to faworyt moim zdaniem tych rozgrywek do awansu. Też pokazał to w ostatnich dwóch meczach. Wiemy, z jakim przeciwnikiem będziemy się tutaj mierzyć. Musimy zrobić wszystko, żeby zrealizować to, nad czym pracujemy. Dorzucić jeszcze trochę więcej odwagi w tej ofensywie. Wszyscy dobrze o tym wiemy, że chcielibyśmy więcej. Co chcemy zrobić? Dobre stałe fragmenty gry, dobre przejścia, dobra obrona niska, dobry wysoki pressing, większa jakość z piłką, mniej strat indywidualnych.
0: Mecz Odra Opole ŁKS w piątek o 20:45 na Opolskiej Itaka Arenie.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Nareszcie jest tak, jak miało być w prognozach. Od 24 do 26 stopni świeci słońce, niebo jest niemalże bezchmurne, nocą od 13 do 15 stopni, jutro od 27 do 29.
6: No i chciałbym móc powiedzieć, tak jak pokazuje optymistyczna mapka, że mamy po 27 stopni już prawie wszędzie, no kiedy inne urządzenia pomiarowe ewidentnie wskazują, że na razie to mamy tak w okolicach 24. Cierpliwości, wszystko się jeszcze poprawi, będzie cieplej, ale faktycznie w Opolu 24 stopnie, na w okolicach 23, nawet w Nysie, bo to jest teraz takie jedno z chłodniejszych miast, 25 Brzeg, Kluczbork i Kędzierzyn-Koźle.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rapi, tu jakby bez zmian, ale mamy zmianę. Maciej Dudek będzie realizował program.

0: Reklama społeczna.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
10: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: Ja myślę, że to Halleluja, to będzie śpiewał ktoś, kto wygra dzisiaj voucher. Halleluja!
2: Tak, tak, ja tak sobie też skojarzyłem. O, śpiewający dentysta, czy wasz dentysta umie śpiewać coś innego niż wysokie rachunki na przykład. Ale to nie jest pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe brzmi zupełnie inaczej. Zanim usłyszycie pytanie konkursowe, to ja muszę przypomnieć.
1: A co ma ten dentysta do w ogóle vouchera?
2: Bo doktor Alban to był dentysta. Tak, jest skojarzenie, które tylko w mojej głowie zaistniało, ale teraz już tłumaczę wszystkim, żeby też się mogli pośmiać.
1: Aha, to dobrze.
2: 200 zł do restauracji Bałkanica poza tym chciałem zaoferować komuś, kto ma też fantazję. Nie wiem, nie musi być u dentysty. Ważne, że chciałby wygrać na przykład w naszym konkursie.
1: No chyba, że przesadzi z tym obiadaniem się w restauracji, to będzie potem może zmuszony
2: do wizyty. To gastrologa.
1: Słuchajcie, dzwońcie pod 774-541-541. Całkiem serio, mamy dla was voucher o wartości 200 zł na pyszny obiad. No i pytanie do was jest następujące. Czym nakarmić polskie siatkarki, żeby wygrały z Niemkami, bo grają dzisiaj o 15 i mocno trzymamy za nie kciuki. Co proponujecie?
3: Moja propozycja menu dla naszych siatkarek przed meczem z Niemkami jest następująca. Dać im drożdżowego ciasta, by serwis był jak z Panzerfausta. Pieczone udka z kurczaków, a będzie więcej udanych ataków. Z granatem czekoladowy blok, by do bloku był mocny skok. Dobra też kartoflana baba, a obrona nie będzie słaba. I tak na wszelki wypadek. Bułka i pół banana i wygrana murowana. Oby się spełniło. Dziękuję.
2: No niezłe to wszystko było i to jeszcze się rymowało fajnie. A propos tej bułki z bananem, no to jest taki wątek, który od czasów Adama Małysza dobrze niesie w sporcie.
4: Cześć. Myślę, że polskie siatkarki przed swoimi treningami i meczami jadły bardzo dużo pożywnego jedzonka. Ale nasza polska historia sportowa pokazuje, że jednak najbardziej niezawodna jest bułka z bananem. Życząc im udanego meczu, właśnie taką przekąskę przed meczem bym im zaproponowała.
1: A Adam Małysz poleca, oczywiście się podpisuje pewnie pod tym rękami i nogami. Co jeszcze proponujecie?
5: No co powinny jeść? Na pewno posiłki bogate w łatwostrawne węglowodany na tak 2-3 godziny przed meczem. One zapewniają szybką i trwale uwalniającą się energię. Tej energii, którą posiadał Superman, życzę również naszym siatkarkom w wygrywaniu wszystkich setów. Dziękuję, żeby poszło szybko, łatwo i przyjemnie.
1: I to był telefon prawdziwej kibicki.
2: No i pięknie. I my się dołączamy oczywiście do tych życzeń. Niech to będzie łatwo, szybko i przyjemnie. Czyli tam co? 3 sety z prysznicem, jak to mawiają, tak? Komentatorzy sportowi.
1: Tak, tak, tak. A ja cały czas oglądam zęby doktora Albana, bo tak mnie w ogóle rozochociłeś teraz, że stwierdziłam, że sobie popatrzę.
2: Prawda?
1: I faktycznie przepiękne.
2: A wiesz, dlaczego ma takie zęby? Pamiętam, to wyczytałem w prasie młodzieżowej, będąc młodzieżą. Bo on 8 razy dziennie te zęby mył.
1: O matko!
2: Że w ogóle jeszcze są. Nieźle.
1: 774-541-541. Dajcie znać, czym nakarmić polskie siatkarki, żeby wygrały z Niemkami.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: Kosa na koniec dnia, a na koniec świata to chyba dojechała dzisiaj nasza dzielna rowerzystka z Dobrzenia, czyli Maria Koszny, która zmierza do Santiago de Compostela, bo już zdradziła tuż przed rozmową telefoniczną, że gdzieś jest chyba w Tatrach, chociaż przecież miała być w Hiszpanii. Dzień dobry, witamy serdecznie. Co to się tam porobiło z tymi nawigacjami?
1: No dzień dobry, buenos dias, witam z płaczącej Hiszpanii, bo znowu trochę pada. Nawigacja, no oczywiście, no nie dogadałyśmy się z nawigacją. Ona tak, ja tak, no dzisiaj posłuchałam jej, no i wyprowadziła mnie w wysokie góry. Już tak jak mówiłam, to praktycznie Mount Everest dla mnie to dzisiaj nie było bardzo wysoko. Wysoko i trzeba było pchać ten rower, a rower ciężki. No także trochę potu dzisiaj zostało wylanego. No ale tak to powinno być chyba, nie?
2: Pani Marysiu, a gdzie pani aktualnie jest? W jakich okolicach?
1: Oj, matko jedyna, za tą Avilę, czy jakoś się tam to tak nazywa, i zmierzam do takiego małego miasteczka Cavallas, czy coś takiego. Nigdy nie wczytuję się dokładnie, gdzie to ja będę. I tam mam zamiar podjechać pod albergę, czyli to są takie schroniska dla pielgrzymów, ale pielgrzymów przyjmują tylko, jeżeli mają paszporty pielgrzyma.
2: Pani to ma.
1: Dokumentowane, tak.
0: No, to poważna sprawa. Co to za paszport? Jak to wygląda w ogóle, niech pani opisze?
1: To paszport, no to taka książeczka z miejscami na wbicie pieczątki i każdy taki paszport jest jakby zarejestrowany i ma swój specjalny numer. Jak przyjeżdżam do takiego albergę, to oni wprowadzają ten numer do systemu, no i wtedy widać, czy to jest pielgrzym, czy to nie jest pielgrzym.
0: No, na takich zasadach to działa. Aha, tak. I wtedy nocleg jest, tak? Udzielany pielgrzymowi.
1: Wtedy można. I wtedy to jest taki względnie tani nocleg z jakimś tam nieraz poczęstunkiem, albo i bez, ale jest to właśnie fajne schronienie.
2: Jak gdybym panią Marysię zobaczyła, to od razu bym ją z otwartymi ramionami przyjęła. Taka nasza strudzona rowerzystka z flagami.
0: Pewnie nakarmilibyśmy, napoili i prądu dali do tego roweru i do telefonu pewnie też.
1: No właśnie też kupiłam drugą herbatę z cytryną, tak jakiś ich specjał sobie tutaj kupiłam, podjadam, no a w kąciku ładuje się bateria. Pozwolili, bo powiem, że nie wszyscy pozwalają ładować baterie w lokalach, także no trzeba mieć trochę szczęścia. Dzisiaj go mam.
2: A jak zdrowie dopisuje?
1: Jest okej. Wczoraj trochę tam jakieś przeziębienie mnie brało, ale herbata z cytryną i jedziemy dalej, nie ma co miauczeć.
0: No i słusznie, jedziemy dalej, a na tutaj też widzę zbiórka leci dalej, 24 570 zł na się pomaga. Przypominam, że cały czas ta wyprawa ma szczytny cel, zbieramy dla Laury pieniądze, kilometry nadziei dla Laury, solowa wyprawa rowerowa. Klikajcie w siepomaga.pl, szukajcie tej zbiórki i dokładajcie każdą złotówkę, bo każdy grosz się liczy, a dzięki temu właśnie no, będzie dobro czynione po prostu.
2: Takie komentarze się pojawiają, pani Marysiu, jest pani wielka, życzę zdrowia, powodzenia. To chyba serce rośnie, jak się właśnie widzi, że oprócz wpłaty jest taki miły komentarz.
1: Oczywiście. Człowiek się cieszy, że ktoś uczynił dobro i jeszcze cieszy się, że ja mogę jechać, a ktoś po prostu ma wielką radość też z tego. Ja Bogu dziękuję, że mam tą siłę i jadę.
0: To ile dzisiaj do mety jeszcze? Do jakiegoś tam, to ile do tego schroniska zostało?
1: Ach, nie wiem, sama jakieś 30 na pewno. Zobaczymy, jak dogadamy się z nawigacją. Jak będzie problem między nami, to może być albo więcej, albo mniej.
0: To kobiecej intuicji proszę używać. Jeszcze też może.
1: Tak jest.
2: Wczoraj mojemu mężowi opowiadam o tym, jaka pani jest niesamowita, a on też wyraził wielki podziw, bo się przejechał na rowerze w tej z powrotem do pracy i mówi do mnie, no ale do tej Hiszpanii, żeby pojechać na rowerze, no to trzeba mieć naprawdę stalowe nerwy i mocne nogi.
0: Tak, to prawda.
1: 3100 czy 3200 kilometrów w nogach. Teraz ja sobie pani wielka. Nie, 1,58 m.
2: Serdecznie pozdrawiamy. Maria Koszny na rowerze jedzie do Santiago de Compostela w szczytnym celu, bo zbieramy pieniądze na chorą Laurę Piechotę. Szczegóły znajdziecie na stronie siepomaga.pl / kilometry nadziei dla Laury. Solowa wyprawa rowerowa. Dziękujemy,
0: powodzenia,
2: pozdrawiamy.
0: Szerokości.
1: Adios, kochani. Adios.

0: Za 18 minut będzie godzina 13. Namawiamy do dopingowania dzisiaj naszych siatkarek, które o 15 zmierzą się w Mistrzostwach Europy z Niemkami, ale nie możemy zapominać też o naszych koszykarzach. Reprezentacja Polski zagra dziś w Rydze z Izraelem w pierwszym meczu decydującej fazy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze.
1: Bardzo ważny mecz, no ale też i pozycja nasza świetna. Biało-czerwoni, którzy w pierwszej rundzie wygrali wszystkie 6 spotkań, są w komfortowej sytuacji w tej grupie K. Muszą zająć jedno z 3 czołowych miejsc, by po 8 latach przerwy, słuchajcie, wrócić właśnie na Mistrzostwa Świata. Rozgrywający naszej reprezentacji Andrzej Pluta podkreślił, że atutem naszego zespołu jest zgranie i doświadczenie.
2: Atmosfera jest bardzo dobra, bym powiedział, że jak zawsze. Oczywiście dochodzą do tego emocje, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga w tym, żeby być bardziej skupionym i też, żeby dać po prostu sobie wszystko.
0: Z powodów politycznych mecz został przeniesiony z Izraela do stolicy Łotwy i będzie rozegrany przy pustych trybunach. Nie robi nam to wielkiej różnicy, stwierdził Andrzej Pluta.
2: Cel jest taki sam, oczywiście zawsze jest lepiej z kibicami, aczkolwiek no tak już jest i teraz nic, tylko skupić się na tym, na czym mamy kontrolę, czyli żeby być skoncentrowanym, żeby dobrze wykonywać naszą pracę na boisku, a z tym mam nadzieję, że rezultat sam przyjdzie.
0: Początek tego spotkania równo o 20.
1: Tak, to dziś, no a w niedzielę Polacy zmierzą się w Gdańsku z Niemcami, natomiast pozostałe spotkania rozegrają już w listopadzie oraz w styczniu przyszłego roku.

0: słyszę.
1: Robił Williams, Radio Opole. Za 8 minut będzie 13, a będą dodatkowe autobusy, będą też dodatkowe policyjne patrole. Opole powoli szykuje się na przyjazd Padre Guillermo, który już 4 września zagra na Itaka Arenie i porwie wiernych do tańca i do różańca. O przygotowaniach do tego wydarzenia przeczytacie na radio.opole.pl.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
3: Hospitable Region.
2: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Sprucz i gwiazda Denzel.
3: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
2: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
3: Wstęp wolny, free entry, wchód swobodny, hit wilny.
2: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
4: A za 10 sekund dokładnie wybije godzina 13. Mamy dziś czwartek i to jest 27 dzień sierpnia. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju, no i w naszym regionie.
5: Minister Sprawiedliwości o zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Będzie więcej łóżek w Zolach w regionie. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Nepalu.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: O szczegółach Katarzyna Plewnia. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że szef PKOL-u jest przewożony do prokuratury w Katowicach, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty. W tej sprawie najważniejsze jest, aby zabezpieczyć pieniądze, które zostały zabrane polskim obywatelom, mówił szef resortu sprawiedliwości.
6: Mamy tutaj dwa priorytety, nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność, ale jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: 30-latek zmieniał miejsca pobytu, ukrywał się i próbował uciec policjantom, ale zgodnie z wyrokiem trafił już za kratki. Mężczyznę skazano za wywieranie wpływu na czynności urzędowe lub zmuszanie funkcjonariusza publicznego do określonego zachowania za pomocą przemocy lub groźby. Kryminalni kluczborskiej komendy ustalili kryjówkę poszukiwanego. Namierzyli mieszkańca powiatu w Kluczborku. Na widok mundurowych 30-latek zaczął uciekać, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
7: 30-latek stanowił czynny opór, próbował się wyrywać i kontynuować ucieczkę. Szybko został jednak obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu 30-latka śledczy przedstawili mu zarzuty dotyczące zniszczenia mienia. Sprawa dotyczyła uszkodzenia kilkunastu samochodów, do których miało dojść w ubiegłym roku. Funkcjonariusze doprowadzili mężczyznę do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 8 miesięcy.
5: Mężczyzna odpowie także za zniszczenie mienia, za co jego pobyt w więzieniu może się wydłużyć nawet o 5 lat. Zwiększy się w Opolskiem dostęp do opieki długoterminowej w Zolach. Pomogły w tym pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które trafiły do 4 szpitali w regionie. Mowa o lecznicach w Namysłowie, Prudniku, Krapkowicach i Strzelcach Opolskich.
8: Łącznie w całym 2026 roku liczba łóżek w Zolach na naszym terenie zwiększy

0: się o 150, w tym 12 miejsc dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej. Do tej pory na Opolszczyźnie było 899 łóżek i 12 łóżek dla osób wentylowanych mechanicznie.
1: Mówiła Barbara Pawlos, rzeczniczka NFZ-u w Opolskiem. Jak informuje fundusz, część nowych łóżek została już uruchomiona od sierpnia w Krapkowickim Centrum Zdrowia i w Namysłowskim Centrum Zdrowia. Liczba ofiar śmiertelnych błyskawicznej powodzi na granicę Chin i Nepalu wzrosła do 332. Władze Nepalu poinformowały, że ponad 900 osób jest uznawanych za zaginione. Wśród nich 527 obcokrajowców. Na terenach zniszczonych przez kataklizm trwają poszukiwania zaginionych. Akcja ratownicza prowadzona jest w ekstremalnie trudnych warunkach. Potężna lawina błota i kamieni, która powstała najprawdopodobniej w wyniku trzęsienia ziemi, zmiotła z powierzchni wiele budynków. Pod kilkumetrową warstwą osuwiska jest m.in. jedno z przejść granicznych między Chinami a Nepalem. Organizacja Narodów Zjednoczonych zapowiedziała wysłanie do Nepalu pomocy humanitarnej. Jest szansa na wznowienie w najbliższym czasie rozmów pokojowych dotyczących pokoju na Ukrainie, poinformował o tym szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jednocześnie ukraińskie władze mają informacje o planowanej przez Kreml dużej rosyjskiej mobilizacji. Od ostatnich rozmów w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, Rosji i USA minęło ponad pół roku. Odbywały się one w Genewie. Nie doprowadziły do istotnych rezultatów.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
3: Pogoda.
4: Jest pięknie, nie ma co narzekać. Błękitne niebo, dużo słońca, no i temperatury z każdą godziną wyższe. Dziś zachmurzenie małe, żadnego deszczu, żadnej burzy, do 26 stopni w dzień. Wiatr słaby, umiarkowany wschodni. W nocy też zachmurzenie niewielkie, żadnego deszczu, żadnej burzy i tak do 15 stopni.
5: Idealna pogoda na motocykl, idealna pogoda na rower.
4: Może na namiot też.
5: Na namiot w sumie też. 24 stopnie pokazują opolskie termometry. I te 24 stopnie mamy w Nysie i w Kędzierzynie Koźlu, a po 25 stopni w Opolu, w Klurborku, w Namysłowie i w Brzegu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Mamy 5 minut po godzinie 13. Korzystajcie z tej końcówki wakacji, bo jest przepiękna. Iwona Tokarska,
4: Krzysztof Rap i Maciej Dudek, który audycję realizuje.

0: Reklama.
1: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszia.opole.pl.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: 13 minut po 13. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my mamy dla Was voucher o wartości 200 zł na pyszny obiad w restauracji Bałkanica. Pora lunchowa, więc mam nadzieję, że zgłodnieliście i macie chrapkę właśnie na ten voucher, a konkretnie na to, co ten voucher Wam potem na stole umożliwi.
2: To ja znowu apeluję, vouchera nie jemy, jemy to, co ten voucher nam udostępnia, czyli tak, 200 zł i możecie to wydać na jedzenie. Ale teraz, jeśli chodzi o pytanie, ono także ma związek z kulinariami, bo my dziś pytamy, czym nakarmić nasze polskie siatkarki, żeby miały power i wygrały dziś pojedynek z Niemkami. To wszystko w ramach Mistrzostw Europy, więc no, duża stawka. Dziś ten mecz o 15. No to czym nakarmić?
3: Wodzionka, siła z czerstwego chleba i diabelska moc do snu.
1: Och, no, jak huchną rywalką, no to myślę, że od razu będą poskładane te dziewczyny.
2: Taki pomysł. 774-541-541. A jaki jeszcze inny pomysł jest?
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Ja bym nakarmiła nasze siatkarki gołąbkami, aby była gra z powrotem lekka i energiczna do celu. A na deser pasie mleczką. Pozdrawiam.
2: No, fajny zestaw.
1: Myślę, że te produkty dodają skrzydeł.
2: Tak, dokładnie.
1: 774-541-541. Czym nakarmić polskie siatkarki, żeby dzisiaj o 15 wygrały z Niemkami?
5: No, moja propozycja jest następująca. 2 godziny przed meczem zjeść po bananie. Czego przykładem tego banana, który daje niesamowity power, był nasz znakomity skoczek Małysz. Skakał wysoko i daleko. Skocznych siatkarek. Skoczności życzę siatkarkom i wygrane z dzisiejszym meczem.
1: Tak, tak, tak. Ten banan skakał jeszcze z bananem na twarzy. Tak.
2: Ale
1: mogę to
2: żeby
1: podsumować.
2: Aż tak wysoko nie skakały, bo słuchajcie, aż takich dystansów nam nie potrzeba. Ale tu jest teraz taka propozycja. No ja nie wiem, skąd pan wrócił na wakacjach, gdzie był, ale posłuchajcie tego.
6: Chciałem podać bałkański zestaw uderzeniowy, gwarantuje wygraną. A więc murek z mięsem, popity ostrym ajwarem, sprawuj wie, że w ramach wyregenerowanej się mocy małej elektrowni atomowej przy zagrywce z wyskoku przeciwniki zamiast przyjmować zaczną intensywnie szukać schronienia.
2: Taka bałkańska
1: propozycja. Faktycznie zestaw uderzeniowy.
2: Ciekawe pomysły macie, ciekawe. Inspirowane chyba wakacjami, tak podejrzewam.
1: 774-5-415-41. Dzwońcie śmiało i proponujcie, czym nakarmić polskie siatkarki, żeby wygrały z Niemkami. Mecz już coraz bliżej i finał naszej zabawy również, więc czasu coraz mniej. Sięgajcie po telefony i dzwońcie.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: wszystko co dobre szybko się kończy i tegoroczne wakacje też powoli dobiegają końca. Mamy 25 minut po godzinie 13, a w przyszły wtorek już 1 września i właśnie wtedy dzieci wrócą do szkół. Czy nauczyciele, czy dyrektorzy są gotowi? Też pytanie do Mirosława Śnigurskiego, dyrektora PSP nr 2 w Opolu. Cześć Mirku.
1: No dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy szkoła wyremontowana? Bo pamiętam, że spotykaliśmy się tutaj chyba na początku wakacji i opowiadałeś o tym, że duże inwestycje przed wami.
2: Ale nie wiem, zapytałeś, czy szkoła jest renomowana? Tak, szkoła jest renomowana.
0: Wyremontowana.
3: Ale wybrnął z tego.
2: Ale mój przyjaciel Rysiu Marcinu mówi, Śnigur, ty masz szkołę cały czas remontowaną, a nie renomowaną. Tak, kończymy w małej dwójce, bo dwójka to dwie szkoły, w której mam ponad 200 uczniów i tam za kwotę 360 tysięcy, to są środki z miasta Opola, nie żadne inne, tylko z budżetu miasta. Trzeci etap wymiany instalacji elektrycznej. No wygląda to imponująco. Nowe, LED-owe, tak jak ma być, nowa instalacja, kamery. Ostatnie sprzątanie, jeszcze może na ramieniu mam kurz gdzieś tam ze ściany, ale na wtorek będziemy gotowi na pewno.
1: No dobrze, a jak rodzice może powinni się przygotować do tego nowego roku szkolnego? Sporo zmian, oprócz wyjęcia słynnej kanapki z czerwca, to o czym jeszcze powinni pamiętać, na to te dzieci uczulić?
0: Mówiliśmy, że wchodzi ten obowiązek, że dzieci już nie będą mogły korzystać z telefonów
1: właśnie
0: komórkowych,
1: to chyba
0: ale chyba to nic nowego w twojej szkole.
2: Tak, w mojej szkole to nic nowego. 20 lat temu, tak to ładnie nazywam, zawarłem taką umowę społeczną między uczniami, rodzicami i nauczycielami, że w Szkole Polskich Olimpijczyków nie będziemy używać telefonów komórkowych. Określiliśmy zasady, kiedy będziemy używać, więc nie jest to zakaz, tylko zasady używania, bo ich można było używać w określonych sytuacjach, kiedy były potrzebne. Natomiast takiego obrazu, że jest przerwa i wszyscy są na telefonach, to ja nie znam czegoś takiego w Szkole Polskich Olimpijczyków, więc to mamy jakby ułożone. Dla rodziców klas pierwszych, bo pytałeś właśnie,
1: do
2: czego mają się przygotować.
1: Się przygotować.
2: No rodzice klas pierwszych muszą, będę dla nich przygotowany, dla pierwszaków będzie psycholog, psychiatra, tak, specjalista, pedagog, żeby porozmawiać, że nie będzie żadnej krzywdy, jak zostawią dziecko w szkole. Normalnie mają przyjść na rozpoczęcie roku, a 2 września zostawić dzieci, krzywda się dzieciom nie będzie działa. Dzieci lubią szkołę, bo szkoła jest poukładana, a nie w każdym domu wszystko jest poukładane. Ono jest wszystko jasne i czytelne.
1: Czytam jeszcze z takich ciekawostek, że do klas 4-6 wrócą zajęcia przyrody, z przyrody. To jest jakaś taka zmiana programowa z kolei.
2: Będzie inna przyroda, bo przede wszystkim z tych 3 godzin przyrody 2 godziny będą w jednym bloku. Po to, żebyśmy mieli czas na pewnego rodzaju doświadczenia, żeby gdzieś wyjść, coś zobaczyć,
1: świetnie,
2: zaobserwować.
1: Dobry pomysł.
2: Tak, to są wszystko bardzo dobre pomysły i dzisiaj, bo jadąc do was, jechałem prosto z rady pedagogicznej w kasku, oczywiście na rowerze. I powiem wam, to jest fajne, ale mówiłem do moich nauczycieli, że te zmiany, one są dobrze skonstruowane, one mi odpowiadają. Jest to w podręcznikach, przygotujemy, bo do tego trzeba pracownie, przygotujemy się do tego wszystkiego, ale za tym wszystkim stoi rzecz najważniejsza, czyli nauczyciel. On musi zmienić swoje inne podejście, swoje inne nastawienie, inne myślenie. Jak to się przełoży na dzieciaki, to z tego wyjdą fajne rzeczy, bo podobnie jest z zajęciami praktyczno-technicznymi, bo ty miałeś, Krzysztofie, zajęcia praktyczno-techniczne.
1: Jakieś ZPT potem, miałem tam tak, kiedyś, tak.
2: Tak. I one wracają, więc potrzebujemy i dostaniemy stoły odpowiednie, dostaniemy skrzynki narzędziowe.
1: Będziemy szydełkować, robić kanapki, jakieś tam
2: inne wyplatanki. Szydełkowanie było i mam nadzieję, że kanapki
1: właśnie,
2: też
1: pamiętam,
2: będą, bo takie rzeczy w niektórych szkołach się dzieją w ramach innych zajęć, ale to ZPT wróci w takim wydaniu, a nie będziemy się koncentrować głównie na metkach, bo to tak było. To wychowanie komunikacyjne jest bardzo ważne i zostanie karta rowerowa, ale w tym roku te główne zmiany to klasa pierwsza, gdzie będzie ważne, 19 godzin, 43 rok szkolny zacznę i zawsze klasy 1-3 miały 18 godzin. Teraz mają 19 i to nie jest dodatkowy przedmiot, edukacja przyrodnicza czy inna. To jest jakby na utrwalenie tego wszystkiego, żeby wszystko zrobić wolniej, żeby nauczyciel miał więcej czasu na te rzeczy, nad którymi musi pracować. Więc i to samo wchodzi do 4 klasy, czyli ta edukacja przyrodnicza i te zajęcia praktyczno-techniczne. A z wychowania fizycznego mieliśmy już, reforma w ubiegłym roku weszła.
0: O przygotowaniach do nowego roku szkolnego rozmawiamy z Mirosławem Śnigurskim. 1 września już w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że będziecie się szykowali wspólnie z nami.

0: James Blunt na antenie Radio Pole. Już tylko 19 minut pozostało do godziny 14, a w naszym studiu cały czas Mirosław Śnigurski, czyli dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 2 imienia Polskich Olimpijczyków w Opolu. Pięknie całą nazwę prawidłowo powiedziałem.
1: Bardzo ładnie.
2: W końcu sam się pochwaliłem. Chodził.
0: Tak, tak, i sam się pochwaliłem. A teraz zadam pytanie, bo może na tym ta praca polega, że jak jest gość w studiu, to się wykorzystuje jego wiedzę. Ja czytam, że a propos zmian od nowego roku szkolnego, w szkołach podstawowych też mają być jakieś zmiany w zakresie zadawania pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych. Znowu jak słyszę prace domowe, to nie wiem w końcu, będą te prace, nie będą, bo te zmiany co chwilę są jakieś takie, no najpierw mile witane, później krytykowane. To w końcu jak będzie?
1: No sami widzicie, że nie jest nam łatwo.
0: No namieszali
1: cały czas jest
0: tam,
1: inaczej, znowu. Zamieszali i spróbowano to wszystko ułożyć, jak ma być, więc pracę można zadawać, ale nie można rozliczać z wykonania. Znaczy, trzeba je rozliczyć. Jeżeli na 25 uczniów jeden nie odrobi zadania, nie może dostać za to jedynki, a 24 osoby, które zrobiły, nie mogą oceny dostać bardzo dobrej.
0: Mało motywujące.
1: Czyli nie oceniamy. Ale nauczyciel ma obowiązek nie wybiórczo wszystkie te 24 prace sprawdzić. I powiedzieć, omówić. No teraz włączcie wyobraźnię, lekcja, zadanie, te 24 kiedyś mógł to zrobić, wybiórczo,
0: wyrywkowo,
1: porównywali,
0: tak,
1: wyrywkowo.
0: Tak, tak? Dzisiaj
1: no
0: ten i ten.
1: Pamiętacie, przecież niedawno chodziliście do szkoły.
0: Całkiem niedawno.
1: Całkiem niedawno. Teraz musi sprawdzić, każdemu powiedzieć, co dobrze, co źle. I to, że ktoś odrabia te zadania domowe, mogą mieć wpływ na ocenę końcową, pod warunkiem, że będzie taki zapis w statucie.
2: A wy macie taki zapis?
1: Jeszcze nie mamy, mamy czas, żeby to wprowadzić. No to teraz nie wystarczy wpisać, bo jeżeli wpiszę, że jeżeli ktoś odrabia zadania domowe, to będzie to miało wpływ. Prosty zapis, prosty. A w rozliczeniu, to znaczy ile, jeżeli raz to już, czy 7 razy, 10, 30?
0: Ja wyczuwam, że to nie jest taki pomysł, który tak przytulamy, jak te pozostałe inne, takie bardziej dobre, może tak to ujmijmy, tak? Ten jest dalej gmatwa sprawa chyba.
1: Bo pomysły wszyscy mamy bardzo dobre,
0: łatwo
1: natomiast
0: zapisać.
1: Łatwo je zapisać i stworzyć, a potem jak je rozliczyć, wyegzekwować jest troszeczkę trudniej, ale to zostawiono nam, dyrektorom szkół i radom pedagogicznym.
0: Radźcie sobie, tak.
1: A to, co mówisz o zajęciach praktyczno-technicznych, nie wolno zadawać, ja już nawet nie podaję tego słynnego przykładu, że ktoś coś musi zrobić w domu, jakie zajęcia praktyczne.
0: Ja wiem, tak, kasztany na jutro zorganizuję w listopadzie.
1: No myślałem, że będziesz mówił o karmiku, właśnie słynny karmik na ptaki, że muszą zrobić, że rodzice robili to. Także nie wolno, że coś musi być zrobione. Takich rzeczy nie wolno robić, to wszystko musi być w szkole wykonane.
2: A czy będą nowe podręczniki? Czy szkoły będą te podręczniki zapewniać?
1: Szkoły zapewniają te podręczniki, są to ogromne koszty w moim przypadku. To jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, które wydajemy. Ja oczywiście te środki dostaję z budżetu państwa. Wcześniej je planuję i one już są w szkołach. W zależności to decyzją Rady Pedagogicznej mamy zestaw taki, tych podręczników. Ćwiczenia dzieci otrzymują wszystko oczywiście za darmo. Za
0: A
1: darmo,
0: czy te podręczniki
1: nie płacą.
0: Są tak mądrze pomyślane, że mogą później, rok później przejąć starsi koledzy? Czy za chwilę będzie nowy podręcznik?
2: Dopóki nie będzie reformy podstawy programowej.
1: Tak, no ale właśnie. Po co to powiedziałeś, że ktoś usłyszy i znowu
0: prowadzi.
1: No,
0: nie powiadaj, tak. Kiedyś... Nie, no bo to miało sens, tak? Przejmowało się te podręczniki po, powiedzmy, nie wiem, tam starszych. A teraz?
1: Naczelnik Wydziału Oświaty Aleksander Iszczuk na jednej konferencji wyliczył, że od 30 któregoś roku było 10 reform oświaty. Ja pewnie nie liczył tej ostatniej, która jest. Podręczniki są na okres 3 lat. Rodzice dostają, czyli jeżeli są nowe podręczniki w klasie 1 i 4, oznacza to, że te podręczniki będą przez 3 lata używane, a potem znowu przyjdą nowe. Są w miarę trwałe. My
0: no
1: też pilnujemy, żeby rodzice... Ale tych starych też czasami wyrzucamy, a czasami zostawiamy na potrzeby, żeby były w klasie, żeby bardzo pilnujemy tego, żeby dzieci nie nosiły ciężkich podręczników. Przypomnę, że w klasach 1-3 coś, co jest jakby częścią edukacji polonistycznej i byłaby gruba książka, ona jest na 5 części podzielona. Czyli
2: są to
1: cienkie zeszyciki, staramy się, żeby te tornistry były, no ważymy co jakiś czas z Politechniką Opolską nasze tornistry i zapewniam was, że największy ciężar to są rzeczy zupełnie nieszkolne. I tutaj jak mają się rodzice przygotować? No kupić dobre tornistry. Nasz zachodni kraj na tornistrach, zauważyłem, na metkach ma wagę tornistra. Trzeba się zastanowić, ile odblasków dziecko potrzebuje mieć na tym tornistrze. A poza tym, słuchajcie, tornister nie jest tak ważny, waga, bo tornistry nie noszą dzieci. tylko ja jakoś nie wyobrażam, nie przypominam sobie, ja nie widziałam.
2: Ale ja nosiłam i pamiętam, że był ciężki, że mnóstwo podręczników i ćwiczeń i zeszytów się nosiło, och, ale to były dawne dzieje. Mirku, na co ty czekasz najbardziej? Na powrót dzieci do szkół? Stęskniłeś się trochę za uczniami?
1: Na wszystko po kolei. Ja czekam z nadziejami nowe wyzwania, bo nowa podstawa programowa przyjdą. Do wszystkiego się przygotujemy, pozmieniamy statuty. Czekam, żeby dzieci wróciły mądrzejsze po wakacjach i żebyśmy my, nauczyciele, dyrektorzy, też byli mądrzejsi.
0: No i tego my, dziennikarze, wam, dyrektorom życzymy w takim razie. Dzięki, piękny, zawiste w studiu.
1: Dziękuję.
0: Mirosław Śnigurski, dyrektor PSP nr 2 Polskich Olimpijczyków w Opolu, był naszym gościem. Dzięki.

0: wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
4: Wojownicy Korotop Gwardii Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek zapraszamy na prezentację pierwszej drużyny Gwardii Opole, sztabu szkoleniowego oraz zespołów Akademii GTV BUS Gwardii Opole na sezon 2026-27. W programie wydarzenie m.in. premierowy pokaz koszulek meczowych, występy artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Widzimy się w Stegu Arenie 31 sierpnia o godzinie 17. Wstęp wolny. Partnerem medialnym gwardzistów jest Radio Opole.
1: Po reklamie.
5: Także Radio Opole na wakacjach, a my zbliżamy się do 14. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
6: Minister Sprawiedliwości o wątku zegarka w zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Ponad 9 milionów złotych unijnej dotacji dla Kluczborka na rozbudowę infrastruktury transportowej. Powiemy też o edukacji zdrowotnej. Od września będzie już przedmiotem obowiązkowym.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: O szczegółach Katarzyna Plewnia teraz.
6: Zegarek za 40 tysięcy euro to jeden z wątków badanych przez prokuraturę w sprawie zonda krypto, potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef resortu przedstawił najnowsze informacje w sprawie zatrzymania prezesa PKOL-u. Jak mówił Radosław Piesiewicz, może dziś jeszcze usłyszeć zarzuty. Prokurator generalny mówił, że śledztwo w sprawie zonda krypto jest rozwojowe.
8: Oczywiście mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
6: Wcześniej dziennikarze WP i TVN24 ustalili, że szef PKOL-u dostał od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian za to, jak twierdzą dziennikarze, miał obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK-u. Radosław Piesiewicz potwierdził przyjęcie zegarka od Przemysław Krala, tłumaczył przy tym, że za zegarek później mu zapłacił gotówką.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: Ponad 9 milionów złotych dotacji z funduszy europejskich dla Opolskiego pozyskała gmina Kluczbork na rozbudowę infrastruktury transportowej. Cały projekt wart jest przeszło 13 milionów złotych. Pieniądze będą wydane m.in. na 630 metrów ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem w Kuniowie, równolegle do drogi krajowej 45 oraz na ścieżkę podobnej długości przy ulicy Sapiechy w Kluczborku, mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
9: Również nas bardzo cieszy, jest park and ride przy ośrodku w Bąkowie. W tej chwili jesteśmy po przetargu na basen, więc będzie kompleksowe załatwienie sprawy tego ośrodka, no bo miejsca parkingowe zawsze są konieczne, będzie ich więcej, a z tego można założyć, że liczba chętnych do odwiedzenia po remoncie basenu będzie jeszcze większa.
6: Od września do szkół wchodzi nowy przedmiot edukacja zdrowotna. Zajęcia będą obowiązkowe i prowadzone od klasy 4 do 8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Będzie 9 modułów plus 1, wobec którego nadal trwają walki społeczne, mówi mowa o edukacji seksualnej, wyjaśnia Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty.
10: To jest wymiar takich 2-3 godzin w roku, których uczniowie za zgodą rodziców bądź pełnoletni za własnym akcesem będą mogli brać udział, ale nie muszą. Natomiast w cyklu rocznym, w związku z tymi tematami, które przewidziane zostały w podstawie programowej, naprawdę większość z nich dotyczy zarówno tej higieny cyfrowej, zdrowia fizycznego, umiejętności.

0: i w relacjach i kontaktach społecznych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
1: Podczas zajęć będę opierać się na programie i będę kłaść duży nacisk na pierwszą pomoc, zaznacza z kolei Rafał Kałwak, nauczyciel edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej numer 11 w Opolu.
2: Mamy do dyspozycji tak naprawdę fantomy, kamizelki typu FAST, opatrunki, defibrylatory, tak? Więc przede wszystkim na tym, no i oczywiście na innych obszarach, tak? Typu zdrowe odżywianie, higiena, profilaktyka, uzależnień i bezpieczeństwo w sieci.
1: Dodajmy, że edukacji zdrowotnej mogą uczyć m.in. nauczyciele biologii, wychowania fizycznego czy psycholodzy.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Archiwum Państwowe w Opolu przygotowało wystawę o najdłuższej zaporze ziemnej na Śląsku. Z ekspozycji dowiemy się, jak powstawało jezioro Otmuchowskie. Wystawa nosi tytuł Nurty przeszłości. Historia zbiornika Otmuchowskiego, mówi Barbara Sypko z archiwum.
4: Ekspozycja opowiada o budowie zapory i zbiornika na Nysie Kłodzkiej. Wystawa pokazuje nie tylko osiągnięcia w zakresie inżynierii, ale także losy mieszkańców terenów objętych inwestycją. Obala przy tym mit, że przy budowie zatopiono wiele miejscowości. Pod wodą jeziora znalazła się tylko Ligota Królewska, czyli część Ligoty Wielkiej.
1: Wystawa jest dostępna w Archiwum Państwowym w Opolu przy Osimskiej 19 na 4 piętrze. Nie przewidziano wernisażu. Odbędzie się za to uroczyste zamknięcie ekspozycji 28 września o 11. Podczas tego finisażu Barbara Sypko opowie o wystawie i porozmawia z Adrianem Dwornickim, pasjonatem historii i autorem wystawy.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Mamy naprawdę rewelacyjny czwartek, dlatego polecam, żeby wykorzystać ten dzień tak jak cytrynę, na maksa, tyle ile się da. Do 26 stopni dzisiaj maksymalnie, nocą od 13 do 15 stopni, jutro od 27 do 29 i może lokalnie pokropić.
6: 26 stopni mamy w tej chwili. Uwaga! W Opolu, Kędzierzynie Koźlu, Nysie, Brzegu Namysłowie i Kluczborku. Jak brzmi monotonnie, no to w Paczkowie mamy 27.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Ale jest jakiś problem z tą sobotą, bo zmieniają się co chwilę prognozy. Tak raz będzie słonecznie, innym razem deszczowo. I chyba na razie stanęło na tym, że to będzie mokra sobota.
6: Ene due rabe.
5: Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rab i Maciej Dudek, który program realizuje.
5: M People już teraz na naszej antenie. Moving on up. 5 minut po godzinie 14.

0: Reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 1 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku. Zatrudnij stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań. Obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
5: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: Dawid Podsiadło śpiewa na błysk taki utwór. No na błysk to wy możecie talerze w tej Bałkanicy wyczyścić po tym, jak wygracie voucher na 200 zł i pysznie tam zjecie. Taka dziś nagroda w konkursie. Przypominamy, już po raz ostatni dziś i ostatnie pół godziny na to, żeby wziąć telefon w dłoń i wykręcić numer. Wystukać numer, przepraszam, po nowoczesnemu.
2: Czym nakarmić polskie siatkarki, żeby wygrały z Niemkami? I to jest pytanie do was, bo mecz już coraz bliżej za 45 minut, więc szukamy pomysłu, jak wesprzeć te nasze dziewczyny, żeby im gładko poszło. Co proponujecie?
3: Myślę, że każda z dziewczyn polskiej reprezentacji siatkówki powinna zjeść coś swojego ulubionego. Bo tak naprawdę nieważne co zjedzą, na pewno dadzą dziś z siebie wszystko i jako wierny kibic wierzę, że rozniosą dziś na boisku przeciwniczki.
1: Ciekawe, co to by było takie coś dobrego, swojego, własnego. Ciekaw jestem, co tam dziewczyny lubią zajadać.
2: Czekoladę może.
1: O, czekolada wybacza.
2: To daje
1: wszystko.
2: Energii.
1: No
2: znaczy,
1: dobrze.
2: One tam sporo dzisiaj pewnie tego potu stracą na boisku. 774-5-41-5-41. A jaką mamy kolejną propozycję?
1: A taką jakąś procentową.
4: Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Instytut Zmyślonych Statystyk Sportowych, polskie siatkarki powinny spożywać 40% pierogów, 10% stawowych, 20% dumy narodowej i 10% energii kibiców. Taka mieszanka zwiększa skuteczność ataku, poprawia wyskok i powoduje, że rywalki zaczynają się stresować ich podczas rozgrywki.
1: No i pięknie, procentowo, dobrze powiedziałem. A teraz to jaka będzie propozycja?
2: Proszę bardzo.
5: Dzień dobry. Ja polecam naszym siatkarkom makaron z serem i dziś świątek, bułkę z bananem Adama Małysza, luzik Tomasza Fornala i wygrana pewna.
2: O, jak ja im życzę tego luziku Tomasza Fornala, a zwłaszcza to im życzę, żeby taki Fornal się w nich obudził, jak tam będzie taki moment kryzysu.
1: O,
2: bo
1: no
2: Tomasz
1: dobra,
2: jest
1: dobra.
2: Znany z takiego pewnego zawołania, ale nie będę go cytować, bo to tak nie wypada na antenie.
1: Nie, to może lepiej, nie?
2: 774-5-41-5-41. Czym nakarmić polskie siatkarki?
3: Myślę, że solidną porcją pierogów od babci, do tego rosół na rozgrzewkę, a na deser jabłecznik z papierówek. Bo jak wiadomo, najedzona Polka to Polka nie do zatrzymania. Niemki niech lepiej szykują się na prawdziwą polską moc na parkiecie. Pozdrawiam.
1: No, zabrzmiało groźnie.
2: A ja myślałam, że pani powie, że zostaną tam zgniecione na kwaśne jabłko.
1: No, jak te papierówki. No dobrze, i tu jest jeszcze jedna propozycja, tylko ja nie jestem pewien, czy tam ktoś dziedzin sportowych nie pomylił. Posłuchajcie.
6: Ja wsparłabym nasze siatkarki dobrym humorem. Żeby wygrały, trzymałabym za nich mocno kciuki. I jako kibic głośnym okrzykiem wołałabym: Polki gola, Polki gola. A po skończonym meczu... Ulaj dusza, to kto lubi, nawet w Bałkanicy. Pozdrawiam.
1: No ja bym wolała. To nie jestem pewien.
2: Nie, ja bym powiedziała polska gwoździa raczej, żeby tam gwoździa wbić ten parkiet.
1: To jest też żargon, tak, tylko no, to jest bardziej siatkarski, te gole bardziej w piłce nożnej. Może tak, po prostu niech wygrają. Już naprawdę nieważne ile, niech wygrają.
2: 774-5-41-5-41 to jest ostatni moment, żeby skontaktować się z Radiem Opole, bo nie dość, że siatkarki za 40 minut zaczną swój mecz, no to my będziemy też niebawem rozstrzygać naszą zabawę.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: skoro taka piosenka. No to
1: co sugerujesz?
0: Mam pewien tytuł, który trochę do tego pasuje, chociaż może tak nie do końca, ale nie wiem, jak to ostatecznie wyglądało, tylko zacytuję cytat. Tytuł. Właśnie, zacytuję tytuł. Wszedł do pokoju w sanatorium i udawał masażystę. Kuracjuszka skorzystała. 56-latek usłyszał zarzuty kryminalne.
1: Ej, ale to wszystko tytuł tak w ogóle, tak? Bo to tak. Właściwie opis całej sytuacji.
0: Tak.
1: Okej. A ja się tam trzymam świata celebrytów. Na początek, uwaga, taki tytuł. Martyna Wojciechowska przyjechała tylko na jedną noc, wykrzyknik. Przyłapali ją z górą walizek.
0: Oj.
1: Nie wiem, co ona tam w tej nocy wyprawia.
0: Ale to jednocześnie była noc ramówkowa i koncertowa, więc ona musiała się wystroić po prostu.
1: No tak. Prasowała może całą noc.
0: Roxana Węgiel kompletnie zmieniła wizerunek. Fani przecierają oczy. Myślałam, że to fagata.
1: Oj, nie idźmy.
0: Także nie wiem, co tam się zadziało, ale coś się zmieniło u Roxy.
1: Pani Roxano, ja apeluję. Dobrze, uwaga, tytuł. Piękna i żaba? Nie, to Joanna Chorodyńska całująca figurkę. Znaczy znowu jakaś impreza ramówkowa i pani wzięła ze sobą figurkę żaby. No i nie wiem, kto się miał w co zająć.
0: Okej, no ale napisali. Może o to chodziło, żeby wzbudzić zainteresowanie mediów.
1: Chcieli nam dać po prostu tytulik.
0: To tak samo jak Kuba Badek wczoraj zaśpiewał Last Christmas. Myślę, że tylko po to, żeby właśnie o nim napisali.
1: Szybko, jak ktoś był wyjęty z kontekstu, to się mógł zdziwić, że to już.
0: Uwaga, gdy synowa nienawidzi babci, synowa wylała rosół babci do zlewu. Wnuk patrzył, jak mój obiad znika w odpływie.
1: Ojej, co to w ogóle za jakieś
0: dziwne
1: trudne
0: tytuł,
1: sprawy.
0: Naprawdę trudne sprawy.
1: Trudne sprawy, okej. No to ja jeszcze może tak. Znaleźliśmy idealne spodnie dla 60-latek. Kosztują grosze, a wydłużają nogi do nieba.
0: O.
1: Marzenie każdej 60-tki to mieć nogi do nieba.
0: Ja się jednak po 60 roku życia bałabym takich spodni, które wydłużają nogi do nieba.
1: Co to będzie do tego czasu, to ja się aż boję pomyśleć.
0: Ostatni tytuł ode mnie. 13-letnia Northwest ogłasza, że chce iść do normalnej pracy. Myślę, że dam radę. Dzielna, prawda?
1: Szokowała wszystkich, tak?
0: To życzymy powodzenia. Tak może jest. Przebrnie przez
1: jakoś to będzie, słuchaj.
0: Tydzień adaptacyjny.

0: No, początkowo chciałem powiedzieć, że proszę, prawie tak samo jak w radiu, ale chyba jednak nie. O co chodzi? Bo można gaworzyć, no ale też płakać czy raczkować, a nawet przespać całe przedstawienie. Na słynnym festiwalu Fringe w Edynburgu uwagę publiczności przyciągnął spektakl przygotowany specjalnie dla dzieci, które nie ukończyły jeszcze nawet pierwszego roku życia.
1: Float, czyli dryfowanie, przenosi niemowlęta i ich opiekunów do spokojnego świata inspirowanego wodą. Zamiast tradycyjnej sceny są miękkie wyspy, kolorowe światła, taniec, przedmioty pobudzające zmysły oraz muzyka. Występująca w spektaklu Maddie Broad podkreśla w rozmowie z BBC, jak ważne jest, aby maluchy miały dostęp do sztuki. To bardzo ważne, aby włączyć najmłodsze dzieci w festiwal i szerzej, w świat sztuki. Prawo do zabawy jest przecież podstawowym prawem każdego dziecka, mówiła Maddie Broad. Przedstawienie trwa 3 godziny, ale widzowie, także ci w pieluchach, nie muszą pozostawać na nim od początku do końca. Można przyjść później, wyjść wcześniej albo zrobić sobie przerwę. Płacz i gaworzenie są tu częścią przedstawienia. Po sukcesie na festiwalu Fringe twórcy planują zabrać dryfowanie w kolejną trasę i zaprezentować spektakl maluchom w Szkocji. Terminy oraz miasta nie zostały jeszcze ogłoszone. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Miękkie wyspy, relaksująca muzyka i przyjemne oświetlenie. Może to faktycznie składniki dobrego spektaklu, ale coś mi się wydaje, że te elementy przede wszystkim sprzyjają niezłemu leżakowaniu.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: 15 już coraz bliżej, my już z Krzychem powoli zaciskamy kciuki i trzymamy właśnie te kciuki mocno za powodzenie dzisiaj siatkarek w starciu z Niemkami, bo o 15 rozpocznie się transmisja. Przypominamy, że nasze piękne siatkarki walczą o kolejne punkty na Mistrzostwach Europy.
2: I z tymi pięknymi, jak to pięknie ujęłaś, siatkarkami, związane było dziś nasze pytanie konkursowe, no bo pytaliśmy, czym też nakarmić nasze siatkarki, żeby miały power i wygrały ten pojedynek z Niemkami. No to słuchajcie, to jest propozycja, która dziś rozbija bank.
3: Wodzionka, siła z czerstwego chleba i diabelska moc czosnku.
1: Serdecznie gratulujemy i życzymy smacznego. Voucher na o wartości 200 zł wędruje właśnie do pani.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: A my już pięknie dziękujemy za ostatnie 5 godzin naszego programu. Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rab, dzięki za dziś. Do usłyszenia jutro. Maciej Dudek jeszcze chwilę popracuje, bo w blokach startowych oczywiście Krzysztof Dobrowolski. No i twoje Radiopole tuż, tuż.
1: Pa, pa.

0: Aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
3: Hospitable Region.
2: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
3: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
2: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
3: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, hit wilny.
2: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
5: Również bezpłatnie za chwilę wiadomości, a ja tylko dodam, że prognozy pogody wczorajsze sprawdziły się i o tym więcej właśnie po wiadomościach.
6: Konsolidacja opolskich szpitali dyskutowana na Radzie Miasta Opola, projekt uchwały PiS odrzucony. Używki mogą być droższe. Jest projekt resortu zdrowia w ekonomii, m.in. o wniosku Ministerstwa Cyfryzacji o ukaranie koncernu Meta.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: Po 15:00 Katarzyna Plewnia.
6: Najpierw jednak w Rudziczce, to powiat prudnicki, mamy zderzenie traktora i auta ciężarowego. Brak na razie informacji o poszkodowanych. Droga Krajowa 41 jest jednak zablokowana. Na miejsce skierowano 4 zastępy straży pożarnej, 2 już dojechały. W Dębskiej Kuźni, to już powiat opolski, na drodze na Niwki w lesie dachowało auto osobowe. Kierujący twierdzi, że nie odniósł obrażeń. Z kolei w Jarnołtówku strażacy pomagają w transporcie skopy biskupiej młodego mężczyzny, który skręcił kostkę.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
6: Stanowisko Rady Miasta Opola w sprawie konsolidacji opolskich szpitali. Taki projekt uchwały przedstawili radni Prawa i Sprawiedliwości. W dokumencie czytamy, że chcą oni dyskusji na ten temat. Swój projekt złożyli też radni Koalicji Obywatelskiej. Projekt mówiący m.in. o zabezpieczeniu interesów pacjentów i ten dokument przyjęli radni na sesji. Miasto nie zarządza żadnym szpitalem, to jest w gestii marszałka regionu, mówi Maciej Wujec, wiceprezydent Opola.
7: Uważamy, że bardzo ważnym zagadnieniem jest służba zdrowia w Opolu. Szpitale nie są zarządzane przez miasto, są inne organy, inne podmioty, które tym zarządzają, natomiast no, przede wszystkim są to mieszkańcy Opola, którzy korzystają z tej infrastruktury.
8: Uciekamy od takich szerokich dyskusji w tym temacie. To jest kompetencja pana marszałka zarządu województwa i Uniwersytetu Opolskiego, żeby o tym temacie rozmawiać. My dzisiaj skupiamy się tylko na naszych kompetencjach, czyli tylko i wyłącznie na zabezpieczeniu interesu pacjenta, mieszkańca Opola.
6: Dodaje Tobiasz Gajda, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Uważam, że dyskusja jest potrzebna. Ocenia z kolei Sławomir Batko, radny Prawa i Sprawiedliwości.
9: Analiza się robi po to, żeby właśnie stwierdzić, czy na tym połączeniu, na tej konsolidacji zyska jedna placówka, czy zyskają wszyscy, jak to będzie wyglądało, co z pracownikami. No my chcemy, żeby to po prostu było poprzedzone analizą, a nie zakładamy z góry, że ta konsolidacja się odbędzie.
6: Projekt PiS został odrzucony głosami 15-7, a Koalicji Obywatelskiej przyjęty stosunkiem głosów 19-3.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Na polecenie Prokuratury Europejskiej na Dolnym Śląsku trwają czynności prowadzone przez CBA, poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wirtualna Polska donosi, że doszło tam do zatrzymań osób zamieszanych w aferę powodziową. Według portalu osoby te przewieziono do siedziby Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek tłumaczył, dlaczego w sprawę na Dolnym Śląsku zaangażowana jest Prokuratura Europejska.
10: Wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę wydatkowanie środków unijnych, Prokuratura Europejska jest właściwa do działania. Prokuratura Europejska to także polscy świetnie wykwalifikowani prokuratorzy, którzy będą ścigać wszędzie tam, gdzie nieprawidłowo wydawano choć jedno unijne euro.
6: Używki mogą być droższe. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić dodatkową opłatę od sprzedaży alkoholu i papierosów. Pracę nad nową daniną w wysokości 0,25% potwierdził Polskiemu Radiu wicedyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Kuba Sękowski. Rocznie państwo mogłoby pozyskać w ten sposób ponad 200 milionów złotych. Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menedżerów Marcin Karolewski uważa, że taka kwota nie rozwiąże problemu.
11: Roczny koszt leczenia pacjentów z chorobami alkoholowymi jest szacowany na około

0: około 80 miliardów złotych, więc kwota 200 milionów złotych jest niewiarygodnie małą kwotą.
1: Resort zdrowia chce zwiększyć udział producentów używek w profilaktyce uzależnień. Obecnie akcyza ze sprzedaży alkoholu i papierosów trafia bezpośrednio do budżetu państwa bez określenia, na jaki cel pieniądze będą wydane. A na koniec zmarł Ratko Mladić, były dowódca Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie. Był uważany za odpowiedzialnego za oblężenie Sarajewa i masakrę w Srebrenicy w 2017 roku. Został skazany przez Trybunał w Hadze na dożywotnie więzienie za zbrodnie wojenne. Mladić miał 84 lata.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po godzinie 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
3: Joanna Matlak, dzień dobry. Ministerstwo Cyfryzacji interweniuje w sprawie fałszywych reklam rozpowszechnianych na platformach społecznościowych zarządzanych przez Metę. Do Komisji Europejskiej skierowało wniosek o ukaranie amerykańskiej firmy na 1 mld złotych. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
4: Wniosek resortu cyfryzacji do Brukseli o ukaranie Mety to reakcja na odpowiedź firmy w sprawie fałszywych reklam z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw publikowanych na Facebooku i Instagramie. Jak przekazał minister Krzysztof Gawkowski, korporacja przyznała, że ten problem istnieje, ale pismo Mety pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Bezczynność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, napisał w serwisie X szef resortu cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski wezwał Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki w mediach społecznościowych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: W Bawarii powstaje pierwsza na terenie Europy fabryka pocisków do amerykańskiego systemu obrony przeciwlotniczej Patriot. Informuje o tym jeden z niemieckich dzienników. Pierwsze dostawy rakiet z zakładów zaplanowano na rok 2027, a prace nad uruchomieniem produkcji trwają od 2024 roku. Ministerstwo Finansów planuje istotne zmiany w systemie ulg podatkowych. Resort chce przedłużyć obowiązywanie ulgi na robotyzację o kolejne 10 lat, jednocześnie likwidując ulgę na internet oraz preferencję wspierającą ekspansję przedsiębiorstw. Informuje o tym portal Business Insider. Projekt odpowiednich zmian został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
2: Pogoda.
5: Już mówiłem, że prognozy pogody się sprawdziły i wspaniale, bo mamy przepiękny letni dzień z temperaturą nie za wysoką, bo maksymalnie 26-25 stopni, to przynajmniej w stolicy województwa. Jutro w Opolu będzie jeszcze cieplej, bo nawet do 30 stopni, ale będzie pochmurno przynajmniej w pierwszej części dnia. Trochę chmur, trochę słońca. No, jutro festiwal smaków, o którym powiemy także w pierwszej i drugiej godzinie naszej audycji, ale pogoda, myślę, tutaj będzie sprzyjająca. W sobotę trochę chłodniej i więcej chmur. Nawet mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Ale już tak od 11 w sobotę w Opolu pogoda spacerowa.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No to tak gorąco letnio zapraszamy do naszej popołudniówki do 19. Za sterami Radia Opole Maciej Dudek, ja się nazywam Krzysztof Dobrowolski. No i będzie jak zwykle na pewno interesująco i bardzo, bardzo dynamicznie.
6: Zanika gwar, zbliża się noc, tylko pies szczeka wciąż, może już wie.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
5: No, już, już. Biedactwo.
6: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś legendą.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
11: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: 19 minut po 15 wdarła mi się na ekran komputera sztuczna inteligencja i podpowiada, że właśnie mamy 17 Festiwal Opolskich Smaków. Sprytna ta AI, ale jestem jeszcze sprytniejszy, ponieważ zaprosiłem do studia jako żywego Adama Leszczyńskiego, rzecznika opolskiego ratusza. Dzień dobry, panie Adamie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zawsze lepiej porozmawiać w cztery oczy niż korzystać z komputera.
1: Nie, ja się brzydzę. Ja się brzydzę, wie pan tam.
2: Ale pan taki otoczony tymi monitorami, to chyba nie do końca w to uwierzę.
1: To jest spisek.
2: Rozumiem.
1: No to dziękuję za zrozumienie. Przechodzę do wątku, czyli Opolskiego Festiwalu Smaków, dlatego że ten ma być jak zwykle każdy wyjątkowy. To proszę teraz wytłumaczyć się, dlaczego.
2: Znaczy bez dwóch zdań, jest to największa impreza kulinarna w naszym regionie, najsmaczniejszy festiwal, jaki w mieście festiwali organizujemy od 17 edycji, przyciąga tłumy właśnie tą różnorodnością. Tam każdy, kto ceni sobie dobry smak, znajdzie coś dla siebie. Wegańskie, wegetariańskie, bardziej śląska kuchnia, słodycze, to wszystko na przestrzeni Placu Kopernika będzie można znaleźć. I to, co też odróżnia nas od innych imprez kulinarnych w regionie, to obecność gwiazd, które są bardzo popularne, a jednocześnie potrafiące sprzedać tą taką miłość do jedzenia, bo możemy mówić, że jemy po to, żeby żyć, ale prawda jest też taka, że część z nas lubi tego smaku dorzucić coś takiego wyjątkowego.
1: Zauważyłem, że ludzie, którzy pichcą, obojętnie jakiego formatu, są bardzo otwarci. Po prostu mają coś w sobie takiego sympatycznego, otwartego, lubią gadać o tym, z przyjemnością się z nimi przebywa i słucha, a czasami coś podpatrzy. Podziela pan moje błyskotliwe spostrzeżenie.
2: Bez dwóch zdań i też można zaobserwować, że od kilku lat ci ludzie, którzy gotują, stają się celebrytami w dobrym tego słowa znaczeniu, bo nawet goszczący w tym roku pan Babcia to jest absolutny fenomen. Jak go zobaczyłem po raz pierwszy, nie, to się nie sprzeda. Chłopak o posturze bliskiej mojej.
1: Pan ma piękną.
2: Dziękuję.
1: Proszę.
2: Rubensowską. Oprócz tego taki charakterystyczny fartuch dla gospodyń domowych i snujący cudowne opowieści o kuchni, o Śląsku, o kulturze. I to był hit. I dzisiaj będziemy go mieli na Festiwalu Opolskich Smaków na żywo będzie gotował, na żywo będzie opowiadał. To jest człowiek pełen humoru, takiego śląskiego humoru, pełen tych widzów, które będzie opowiadał. To jest fajna osoba. Drugą taką osobą będzie Remigiusz Rączka. No Rączka gotuje chyba każdy zna, kto miał styczność choćby z telewizją regionalną, czy na Opolszczyźnie, czy na Śląsku. Czy
1: taka nawet... nasza Rącia.
2: Taka nasza Rącia. Rącia gotuje. No i trzecia osoba, sławny ród Kuroniów, Jakub Kuroń będzie gotował. No każdy znajdzie coś dla siebie. To będą trzy dni absolutnie pod kątem jedzenia wyjątkowe, ale też dobrego humoru i tego, o czym pan powiedział, takiej gawędy, że te osoby, które gotują, snują niesamowite opowieści, zarażają miłością do gotowania. I to widzimy też co roku, bo co roku, kiedy przychodzimy na Plac Kopernika, obserwujemy sobie ludzi, widzimy, że oni nie tylko przyszli zjeść, ale też właśnie posłuchać. Więc też będzie do posłuchania nie tylko kulinarnych, ale też muzyki. Chyba o tym powiemy za chwilę.
1: No to bym to spuentował, że będzie to festiwal bardzo radiowy, bo będzie można posłuchać. A Adama Leszczyńskiego za chwilę też posłuchamy już po wiadomościach o 15:30. Przypomnę, jutro rozpoczyna się w Opolu na Placu Kopernika 17. Festiwal Opolskich Smaków. Warto tam zajrzeć.

0: Według prognoz jutro w Opolu temperatura ma sięgnąć nawet 30 stopni, chociaż będzie trochę pochmurno. Gdyby ktoś z was chciał uciec w chłodniejsze miejsce, proponuję skierować się do Głuchołaz. Dlaczego? O tym powiem już po wiadomościach, które przedstawia teraz Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A zaczynamy od informacji z dróg. Zablokowana jest krajowa 41 w miejscowości Rudziczka w powiecie prudnickim po tym, jak zderzyły się tam traktor i auto ciężarowy. Podaje punkt informacji drogowej opolskiej GDD Kaja. Nie ma natomiast informacji, by ktokolwiek został w tym zdarzeniu poszkodowany, ale są utrudnienia. Wyznaczono więc objazd dla pojazdów osobowych drogą powiatową przez Rudziczkę. Zakończyły się już natomiast działania służb w Dęskiej Kuźni. Kuźni to powiat opolski. Przypomnijmy, tam z kolei na drodze na Niwki w lesie dachowało auto osobowe, nikt nie odniósł obrażeń. Do szpitala trafi jednak młody, 19-letni mężczyzna, który wymagał transportu z Biskupiej Kopy po skręceniu kostki. Z pomocą przyszli mu strażacy.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: We wiadomościach o 16 więcej o kolejnej przeprawie w Głuchołazach, która ucierpiała podczas powodzi we wrześniu 2 lata temu, a teraz doczeka się odbudowy. Chodzi o popularny most Huśtany, kładkę pieszo-rowerową znajdującą się w zdrojowej części miasta.
3: W ramach inwestycji najpierw trzeba będzie rozebrać uszkodzoną stalową konstrukcję, a następnie wybudować nową kładkę wraz z niezbędną infrastrukturą.
2: Sztuczna inteligencja wkracza do szkół. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostaną do pomocy specjalnego asystenta AI stworzonego na podstawie ponad 900-stronicowego podręcznika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Narzędzie ma pomagać w przygotowaniu lekcji i odpowiadaniu na pytania uczniów.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Przed chwilą tak tajemniczo mówiłem o tym upale w Opolu i ewentualnie chłodniejszych miejscach na mapie naszego województwa. I proszę bardzo, właśnie w Głuchołazach jutro maksymalnie 24 stopnie. Trochę słońce będzie zaglądać za chmur. Rano jeszcze chłodniej, w nocy około 13 stopni. Natomiast dzisiaj piękna, słoneczna pogoda w okolicach Głuchołaz i przyległości. 24 stopnie dopiero około 19, czyli blisko zachodu słońca. Będzie tam nie więcej jak 20.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A za moment porozmawiamy o opolskim festiwalu smaków. Na pewno też o najsłodszej dziewczynie na Opolszczyźnie.

0: Twoje Radio Opole.
1: A my zapraszamy na Opolski Festiwal Smaków. Już 17 jutro na Placu Kopernika w Opolu. A tymczasem warto zapytać rzecznika opolskiego ratusza Adama Leszczyńskiego, co najbardziej lubi wyjadać ze straganów Opolskiego Festiwalu Smaków. No nie byłby pan chłopem, panie Adamie, gdyby nie poszedł, nie popatrzył, nie skosztował tego, owego, śmego. Co panu najbardziej tak zapadło w pamięci z poprzednich, a może z tego, co się pojawi jutro, no?
2: Ja przyznam szczerze, bardzo lubię kuchnię polską w takim wydaniu tradycyjnym, czyli tam, gdzie jest trochę też tej dziczyzny. I ta dziczyzna na tych stołach podczas tego festiwalu od kilku lat regularnie gości i to jest coś, z czym na co dzień jakby nie obcujemy, bo mało kto kupuje sobie codziennie kiełbasy z dzika, czy sarny, czy
1: no jest mało popularna i też mało dostępna.
2: Oczywiście, a tam to wszystko jest. Nawet w tym roku osobny jeden z tych punktów jest poświęcony właśnie temu dobremu z lasu jedzeniu, które jest w naszych opolskich i nie tylko lasach, więc to jest coś, co z pewnością zwraca moją uwagę. Z uwagi na latorośl również te wszystkie smakołyki szkodzące na zęby, czyli słodycze. Tutaj też każde stanowisko musi być odwiedzone. Oczywiście jak była młodsza, to częściej, ale teraz też chętnie zahaczamy. No i jak się pojawia coś orientalnego, to też z przyjemnością po takie rzeczy sięgamy. No i te historie, o których gadaliśmy kilka chwil temu, czyli opowiadanie naszych gości o tym, co robią.
1: To są smaczne historie.
2: To są smaczne historie, historie, które od razu pobudzają kubki smakowe i chce się kosztować czegoś więcej, więc w oczekiwaniu na to, co oni tam upichcą, się pałaszuje to, co jest na tych straganach. Także każdy, kto ceni sobie dobre, ciekawe jedzenie, powinien udać się na Plac Kopernika, bo bez dwóch zdań każdy znajdzie tam coś dla siebie.
1: Panie Adamie, a teraz takie pytanie za 100 punktów. Czy tych uczestników festiwalu trzeba złapanki gdzieś wyszukiwać? Czy oni się pchają oknami, drzwiami do opolskiego ratusza? Bo festiwal już ma taką renomę, że nie być w Opolu, no to jest obciach.
2: Bez dwóch zdań, na pewno nie nazwą tego łapanką. Wybieramy spośród tych, którzy są popularni. Ci, którzy zaistnieli w internecie, którzy zaistnieli w telewizji, w radiu, którzy mają jakąś renomę.
1: Bo czyli są magnesem de facto, rozpoznawalni.
2: Bez dwóch zdań. W przeszłości gościliśmy kucharzy, którzy mają na koncie zwycięstwa bądź finały programów kulinarnych, które też te kilka lat temu cieszyły się gigantyczną popularnością, bo mieliśmy przecież uczestników Top Szefa, gdzie gotowali profesjonaliści, Master Szefa, gdzie gotowali amatorzy albo półamatorzy. W tym roku mamy takie osobowości medialne, bo bez dwóch zdań, tak jak powiedziałem, pan Babcia czy pan Remig Rzączka, to są osoby, które od lat niosą ten kaganek kulinarnej oświaty wszem i wobec, więc w tym roku będzie bardzo medialnie i to też jest fajne, bo wiemy, w jakim regionie żyjemy. Żyjemy na Opolszczyźnie, która jest Śląskiem Opolskim, generalnie Górnym Śląskiem, jeśli żebyśmy tak mieli to ujmować, to dwóch takich wirtuozów tej kuchni będziemy gościć. No już mi smaki.
1: No właśnie, ja też już tak zaczynam je swoje czuć, zaraz będę mlaskał, a to jest bardzo niehigieniczne w studiu przed mikrofonem.
2: Pomlaskamy za chwilę.
1: Dobrze, panie Adamie, ja to chociażby z tego powodu, że za chwilę zaskoczę pana pytaniem, czy lubi pan gotować i czy pan się odważy swoje ewentualnie przygotowane potrawy podawać gościom.

0: 12 minut czwarta w Radiu Opole. W tym momencie wątek bardzo śledczy, a nawet osobisty. Adam Leszczyński w naszym studiu, a ja obiecałem, że zaskoczę go pytaniem, które obnaży jego zdolności kulinarne. Panie Adamie, chwalimy się, czy ma pan swoją potrawę, którą potrafi podać gościom?
1: Mam. Bardzo lubię gotować żurek, fasolkę po brytońsku, makaron z pesto i powiem szczerze, są te potrawy doceniane nie tylko wśród moich gości, ale też gości mojej córki, bo kilka razy, jak wiadomo, młodzież z podwórka zawędruje do naszego domu, to wszyscy głodni, więc jedzą, aż im się uszy trzęsą. Także myślę, że co nieco ugotować potrafię, choć zanim wyjechałem na studia, było to, ograniczało się to zaledwie do odgrzewania pewnej rzeczy, bądź zrobienia jajecznicy.
0: Klasyka kartonku.
1: Ale na studiach rozwinąłem skrzydła kulinarne, także tutaj już jest naprawdę
0: cały
1: idealnie.
0: Akademik schadzał się.
1: Schadzał się, jak kiedyś przypaliłem wątróbkę. To się zjechał cały akademik.
0: Ale bez straży pożarnej.
1: Bez. Udało się uniknąć tego kompromitującego aspektu. Natomiast był taki przypadek. Teraz już mi się to nie zdarza.
0: No to jedziemy w takim razie teraz z festiwalem smaków. Pewnie. Jutro się rozpoczyna. Będzie tam najsłodsza dziewczyna opolszczyzny, czyli pani Ewa Karmelowa.
1: Pani Karmelarz, tak. Nie tylko znana w Opolu, ale też znana w szeroko pojętym internecie, ponieważ jej kanał na Instagramie to są już setki tysięcy wyświetleń. Ona jest też dobrze znana, ponieważ często pojawia się ze swoimi przysmakami w Opolu podczas różnych wydarzeń, nie tylko organizowanych przez nas. I za każdym razem tam są tłumy, bo to robi po prostu wrażenie, nie tylko smakowe.
0: Trzeba przyznać, że w ogóle zaczynała niedaleko Radia Opole na ulicy Piastowskiej bardzo, bardzo ciężką pracą.
1: Ja pamiętam ze starych czasów jeszcze, jak rozwijała ten swój interes.
0: Także kilkanaście lat temu.
1: Tak, ponad 10.
0: Młoda, dzielna dziewczyna. No i na koniec jeszcze tak trochę powiem ciszej, ponieważ ten festiwal smaków ma też taki podstolik, że tak powiem, piwny, a z racji tego, że Radio Opole obowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości, to jestem pewien, że są to piwa bezalkoholowe.
1: Tak, bo to jest też ciekawe, że ten akurat segment się bardzo silnie rozwija i większość browarów, nie tylko tych dużych, ale też tych mniejszych, stawia właśnie na to, więc takich produktów też tam nie zabraknie.
0: I będzie można spróbować?
1: Oczywiście.
0: Panie Adamie, a pan z rodziną, już tak teraz zupełnie weekendowy wątek, które odwiedzi stragany? Jaki punkt honoru pan sobie wymyślił, że pójdę z rodziną, pójdę na łatwiznę, nie będę gotował fasolki po brytońskiej ani tego żurku czy żurka, niech pan wybierze i zaproszę ich gdzie?
1: Ja zaproszę na pewno na spotkanie z panem babcią. Ja czekam na to, co on przygotuje. Bo ja lubię takie proste, śląskie jedzenie. Nawet mam taką ulubioną restauracyjkę na Górnym Śląsku, w której takie dania są podawane i wiem, że pan babcia właśnie w takim stylu będzie gotował.
0: Czyli rozumiem, że pan przyjdzie.
1: Szukamy takich jak najbardziej tradycyjnych przysmaków i tego, o czym wspominałem na samym początku, czyli tego, co wychodzi z naszych lasów.
0: To proponuję, żeby pan podszedł, powiedział: dzień dobry, ja jestem Adam Leszczyński i obiecałem w Radiu Opole, że do pana przyjdę z całą rodziną na obiad. Proszę mi tu podać
1: jakieś dobre maszkety.
0: Jakieś dobre, przyzwoite, śląskie danie.
1: Tak będzie.
0: No to...
1: I pana redaktora też tam spotkam pewnie. Razem będziemy się raczyć.
0: Jak łakomczuch, z łakomczuchem. Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza, smakowicie zapowiadał opolski festiwal smaków. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy

0: się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
1: Wojownicy Korotop Gwardii Obole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek zapraszamy na prezentację pierwszej drużyny Gwardii Opole, sztabu szkoleniowego oraz zespołów Akademii GTV BUS Gwardii Opole na sezon 2026-27. W programie wydarzenie m.in. premierowy pokaz koszulek meczowych, występy artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Widzimy się w Stegu Arenie 31 sierpnia o godzinie 17. Wstęp wolny. Partnerem medialnym gwardzistów jest Radio Opole.
2: Po reklamie.
3: W Opolu cudna letnia, słoneczna pogoda, a jak będzie na ziemi namysłowskiej, o tym powiemy Państwu w prognozie po wiadomościach.
4: Głuchołazy odbudują most Huśtany. Inwestycja ma potrwać 15 miesięcy. Zatrzymania w sprawie dotacji powodziowych na Dolnym Śląsku. Już niemal 19 tygodni mieszkańcy Komorzna, koło Wołczyna nie mają w kranach wody zdatnej do spożycia.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Po 16. Katarzyna Plewnia.
4: Najpierw jednak koniec utrudnień na drodze krajowej 41 w miejscowości Rudziczka, to powiat prudnicki. Przypomnijmy, zderzyły się tam jeszcze przed 15 traktor i auto ciężarowe. Nikt w tym zdarzeniu nie został ranny. Kolejna przeprawa w Głuchołazach, która ucierpiała w powodzi 2 lata temu, doczeka się odbudowy. Chodzi o popularny most Huśtany, pieszo-rowerową kładkę w zdrojowej części miasta. Gmina ogłosiła przetarg na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Więcej na ten temat Monika Matuszkiewicz-Biel.
5: W ramach inwestycji najpierw trzeba będzie rozebrać uszkodzoną stalową konstrukcję, a następnie wybudować nową kładkę wraz z niezbędną infrastrukturą. Zaplanowano m.in. oświetlenie mostu, system odwodnienia oraz przebudowę ciągów pieszych. Nowa konstrukcja ma być również lepiej zabezpieczona przed skutkami przyszłych powodzi. Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań dostosowanych do gwałtownych wezbrań wód.
4: Wykonawca będzie mieć 15 miesięcy na zrobienie tej inwestycji. Odbudowa kładki jest współfinansowana z budżetu państwa.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie Prokuratury Europejskiej zatrzymało kilka osób w sprawie afery powodziowej. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział dziennikarzom, że zatrzymane wczoraj osoby są teraz w dyspozycji prokuratora.
6: Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane i teraz na tym etapie, co do tej sprawy, to są jedyne informacje, które mogę Państwu przekazać. Z tego, co wiem, prokuratura po zakończeniu wszystkich czynności, po przesłuchaniu, po ustaleniu roli poszczególnych osób w tej sprawie, zadecyduje o postawieniu ewentualnych zarzutów.
4: Osoby przewieziono te do siedziby Prokuratury Europejskiej w Katowicach, a chodzi o nieprawidłowości w rozdysponowaniu środków przeznaczonych dla powodzian w 2024 roku przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
4: Mieszkańcy Komorzna koło Wołczyna nadal bez wody zdatnej do spożycia. To już prawie 19 tygodni. Przypomnijmy, w wodociągu stwierdzono niebezpieczny pestycyd 18 kwietnia. Najnowsze próbki wody pobrano do badań 19 sierpnia. Powiatowy inspektor sanitarny w Kluczburku poinformował, że w 2 na 18 punktów nadal jest przekroczona norma. Według nieoficjalnej wersji jeden z rolników użył zabronionego w Unii Europejskiej środka owadobójczego, podłączył się do hydrantu i tak doszło do tak zwanej cofki. Organom ścigania nadal nie udało się ustalić sprawcy. Zmieniamy tematykę. Koncert Padre Guillerme, księdza zajmującego się z powodzeniem muzyką elektroniczną, to pierwsza tego typu impreza na opolskiej Itaka Arenie. Na stadionie, gdzie dotąd rozgrywano mecze piłkarskie, zasiądzie około 16 tysięcy ludzi. Prezes Zakładu Komunalnego w Opolu, Patryk Stasiak, podkreśla, że budowa sceny rozpocznie się zaraz po zakończeniu meczu Pucharu Polski Odra Opole Wisła Kraków 1 września, a koncert 4 września, informuje Patryk Stasiak.
7: Począwszy od zabezpieczenia pod sceną, poprzez całą scenę, technikę sceniczną. No, chodzi o to, by wszystko było gotowe na piątek, na popołudnie, jeszcze wcześniej jakieś próby. Udostępnimy wszystkie parkingi, jakie tylko są możliwe.
4: Parking udostępniony przez Zakład Komunalny w Opolu dla uczestników koncertu znajduje się przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Musimy też zadbać o murawę, bo piłkarze Odry wracają na stadion 13 września, dodaje prezes Stasiak.
7: Murawa musi być zabezpieczona i to zabezpieczone jest na 2 rodzaje, czyli z takimi ciężkimi płytami podscenicznymi. Tam, gdzie stoi scena, są główne naciski, chodzi o to, żeby je rozłożyć na dużą powierzchnię, oraz tam, gdzie będą widzowie stali, tam będzie tak zwane lekkie zabezpieczenie murawy szybko składane.
4: A dochód z imprezy przeznaczony będzie na odnowę opolskiej katedry. Nad ranem po 3 w nocy będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie księżyca. Naturalny satelita Ziemi zacznie stopniowo stawać się coraz ciemniejszy. Robert Szaj z Fundacji Nikolaus Kopernikus

0: Księżyc mówi, że to będzie bardzo głębokie zaćmienie.
1: Księżyc po prostu będzie wchodził w cień Ziemi, będzie troszeczkę ugryziony i w pewnym momencie będzie nawet wyglądał, jakby był w pierwszej kwadrze, a potem będzie go coraz mniej i ta zacieniona część nie będzie czarna, tylko będzie tak lekko czerwonawa.
0: O piłkarzach mówi się, że gryzą murawę, a siatkarki na razie wygrywają. Polskie siatkarki z Niemkami w meczu na Mistrzostwach Europy pierwszego seta wygrały 25-19. Trwa drugi set tego spotkania i Polki prowadzą, jest 24-22.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Ja mam nawet informację z południowej Szwecji, bo tam w tej chwili przebywa jacht z kapitanem Sobieszczeńskim, z którym porozmawiamy już niebawem, a miejscowość nazywa się, jeśli dobrze powiem, bo to po szwedzku Simrishamn. I tam w tej chwili jest słońce i 19 stopni. A tymczasem obiecałem, że zajrzymy na ziemię namysłowską. Piękne słońce i dużo, dużo cieplej, 26-25 stopni. Noc trochę chłodniejsza, ale nie za zimna, bo do 15 stopni. Natomiast jutro bardzo ciepło, 28-29, ale wszystko spoza chmur. Słoneczko nieśmiało będzie zaglądać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Maciej Dudek za konsoletą realizatora, Krzysztof Dobrowolski. Kłaniamy się i już za moment właśnie przeniesiemy się. Język sobie połamie. Simrishamn w Szwecji. Tam jest nasz żeglarz.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych w USZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
5: Hospitable Region.
4: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
5: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
4: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
5: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, hit wilny.
4: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
6: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
7: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
6: Ślub?
7: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
6: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada. I groszek Power Max z Sambudrolu.
7: Co prawda, to prawda.
8: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
0: Po reklamie.

0: 18 minut po godzinie 16. Teraz połączymy się z naszym opolskim żeglarzem, kapitanem Ryszardem Sobieszczańskim. Staramy się codziennie z nim łączyć, żeby przekazywać wiadomości, jakim się żegluje, bo to jest bardzo dojrzały, doświadczony kapitan i piątka ludzi z 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej. Dodam, że wczoraj byli na Gotlandii. Tak jest port Visby, to jest na wschód od tego, no powiedzmy sobie, łapek psa szwedzkiego. Jak popatrzymy na mapę, dzisiaj już są na samym południu Szwecji. No i warto zapytać, jak się płynęło, bo podobno wczoraj z wiatrem było słabo. Ahoj, przygodę i ahoj, kapitanie.
1: Witam Drucha i Majtka Krzysia i witam Państwa bardzo serdecznie. No tak jak wspominałeś, rozmawialiśmy wczoraj o prognozach, które miały się, że tak powiem, w nocy dla nas korzystnie układać, czyli miał wiać wschodni wiatr. Niestety tego wiatru nie było w ogóle, więc wczoraj rano o 5 wyruszyliśmy z Visby, opuściliśmy to piękne średniowieczne miasteczko i popłynęliśmy między Holandią a Gotlandią w stronę właśnie Bałtyku Południowego. No i całą noc pięknie księżyc nam świecił, wiatru nie było dosłownie nic, więc musieliśmy tym razem płynąć na silniku, ale tuż już na końcu Holandii zaczął się wiaterek powoli budzić, także mogliśmy postawić w nocy dzisiaj żagle. No i rzeczywiście już po paru godzinach potem bardzo ładny wiatr wschodni nam się rozwiał, taki 15 do 15 węzłów, także mieliśmy w rufę ten wiatr, no i zapylaliśmy właśnie, jesteśmy w Simrishamn, to jest tu na południu Szwecji, takie miasteczko małe, bardzo blisko już jakby Bornholmu. No to był najdłuższy nasz przelot, bo zrobiliśmy 190 mil. Ile godzin, Alicja, płynęliśmy teraz? 35 godzin byliśmy w morzu cały czas teraz, także młodzież trochę zmęczona, ale gotowa na podbój kolejnego szwedzkiego miasteczka. Także no to bardzo w takim razie, bardzo taki żeglarski.
0: Powiedz tylko z tej miejscowości, w której jesteście właśnie na południu, na południowym wschodzie, dokładnie Szwecji, gdzie się wybieracie? No bo był w planie jeszcze podbój Bornholmu, ale chyba podarujcie sobie, no i w którą stronę płyniecie, żeby w Polsce być w sobotę, z tego co pamiętam.
1: Tak, bo planowałem, że może jeszcze ewentualnie raz zahaczymy o Bornholm, ale skoro jesteśmy w Simrishamn i mamy takie fajne wiatry wschodnie, to jeszcze dzisiaj późnym wieczorem na noc wyjdziemy do Sassnitz na Lugię niemiecką i stamtąd już popłyniemy do Trzebieży. Także taki plan jest, że ostatnim portem przed Trzebieżą będzie Sassnitz, w którym podają bardzo dobre bułeczki ze śledziami.
0: O proszę, to jest mniej więcej jakieś, tak mówię, jak szczur lądowy, 120-130 kilometrów, tak w linii prostej. Ile wam zajmie przepłynięcie ze Szwecji właśnie na Rugię?
1: Około 12 godzin.
0: No to błyskawicznie.
1: Dlatego dzisiaj na noc, dlatego mówię, dzisiaj koło 22 wypłyniemy na noc, tak żeby być tam koło powiedzmy 10 jutro i rano, żeby trochę pozwiedzać i odpocząć i powoli się szykować, tak żeby w sobotę być w Trzebieży.
0: Czyli mamy szansę jutro porozmawiać właśnie po godzinie 15-16, tak jak się nam to uda. Bardzo Ci dziękuję za te relacje. Pozdrów dzielnych druhów z 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej z Opola. No i jak zwykle tej stopy wody pod kilem i prosto na Rugię.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
0: Nawzajem, do usłyszenia, do jutra. Kapitan Ryszard Sobieszczański przekazywał właśnie te relacje ze swojego jachtu, który popłynie już bliżej Polski.

0: Jaką mamy prognozę dla Ziemi Głupczyckiej na dziś i jutro? Wiem, ale teraz Państwu nie powiem, bo dopiero po wiadomościach, które przygotowała Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Dwóch motocyklistów zdarzyło się w miejscowości Dębie w powiecie opolskim. Na ulicy Wiejskiej, jak wynika ze zgłoszenia do służb ratowniczych, są przytomni. Na miejscu udają się dwa zastępy straży pożarnej. Policjanci z Grodkowa zatrzymali 60-letniego mężczyznę, który odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u swojej 49-letniej partnerki. Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia, gdy na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie o kobiecie pilnie potrzebującej pomocy medycznej.
3: Z ustaleń policjantów wynika, że między parą doszło do awantury, podczas której mężczyzna oblał łatwopalną cieczą swoją partnerkę, a następnie ją podpalił.
2: Temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 17. W Nepalu trwa walka z czasem. Ratownicy starają się dotrzeć na tereny, gdzie po katastrofalnej, błyskawicznej powodzi mogą być żywi ludzie. Najnowsze dane to 359 ofiar śmiertelnych w Nepalu i ponad 1000 osób zaginionych w Chinach. Zaginionych jest przeszło 600 osób. Do Katmandu zmierza pomoc humanitarna z całego świata, a przede wszystkim ratownicy. Chińskie władze uważają, że zagrożenie jednak nie minęło. Zbiornik wodny przy lodowcu, który najprawdopodobniej wywołał powódź, ponownie się napełnia. 2-0 prowadzą polskie siatkarki w meczu z Niemkami na Mistrzostwach Europy. Pierwszego seta wygrały Polki do 19, drugiego do 23. Teraz trzecia partia tego spotkania. Polki na prowadzeniu, a wynik 16-13.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No a ja zgodnie z obietnicą sprawdzam, jaka jest prognoza dla Ziemi Głupczyckiej. No więc dzisiaj pięknie, tak jak w Opolu. 24 stopnie, pełniutkie słońce i tak będzie aż do zachodu tej gwiazdy. Tymczasem w nocy 15, 14, 13 stopni o 3, ale już od rana będzie cieplej. Słońce pojawi się już około 6, ale lekko zachmurzone. No i później będzie coraz więcej tych chmurek. Słońce oczywiście cały czas będzie na posterunku, a temperatura na Ziemi Głupczyckiej jutro bardzo, bardzo letnia, do 29 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A skoro mówiliśmy o harcerzach, to może teraz drugi biegun rzeczywistości. O młodzieży, która czasami nie ma takiej pasji, nie ma zainteresowań i może mieć kłopoty na przykład z różnymi niedozwolonymi substancjami. O tym do 17. One

0: Twoje Radio Opole.
1: W miarę możliwości staramy się codziennie nawet połączyć z kapitanem Ryszardem Sobieszczańskim, który płynie z załogą z Opola. To są członkowie 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej w Opolu. No i dowiadujemy się, jak dzielnie sobie radzą, a jednocześnie gdzieś między wierszami pojawia się taka myśl, jak to dobrze, że ci młodzi ludzie znaleźli swoją pasję właśnie w drużynie harcerskiej. Może to będzie trochę na skróty i tak łopatologicznie, ale nie jeden człowiek został uratowany w życiu właśnie przez harcerstwo, różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, pasje, bo gdyby tego nie miał, no to by sięgał po coś niedobrego. No i tak u progu nowego roku szkolnego, na koniec wakacji, właśnie o takich różnych sytuacjach, które pozostawiają ślad w młodych ludziach, gdy właśnie takich zajęć dobrych nie mają. Naszym gościem jest Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach.
2: Dzień dobry.
1: Czy widzisz rzeczywiście taki prosty związek pomiędzy tym, że młody człowiek no nie ma jakiejś pasji, nie ma zajęcia, nie ma jakiejś propozycji, a tym, że sięga po niedobre rzeczy?
2: Widzę związek, ale on nie jest niestety prosty. To znaczy, myślę, to nie alternatywne zajęcia są tutaj prewencyjne czy profilaktyczne. Alternatywne jest to, co ten młody człowiek tam przeżywa, czego się uczy, jakie kompetencje zdobywa, bo pasja jako taka, wiesz, można mieć złe pasje, ale takie dobre pasje, za którą idzie nauka czegoś, nauka jakichś, nie wiem, zasad funkcjonowania społecznego, reguł, odpowiedzialności, odpowiedzialności za siebie i innych, podejmowania decyzji, radzenia sobie z napięciem, ze stresem, to na pewno są takie elementy, które później w życiu się przydają i nauka pokazuje, że one mają absolutnie wymiar właśnie taki profilaktyczny, czyli zabezpieczający przed takimi trudnościami życiowymi, tu między innymi związanymi z uzależnieniami. Więc jak najbardziej pasje tak, pod warunkiem, że te pasje są realizowane pod okiem kogoś, kto wie, po co to robi i jakie wartości za tym idą.
1: A czy ci pacjenci, którzy do siebie trafiają, to właśnie ludzie gdzieś z taką próżnią, nazwijmy to umownie społeczną, bo nie znaleźli w swoim życiu czegoś wartościowego, ciekawego, co by ich porwało, no i trzymało w swych objęciach. Lotnictwo, modelarstwo, harcerstwo, pływanie, gra w piłkę nożną, w szachy, obojętnie co, ale coś pożytecznego, tak mówiąc kolokwialnie.
2: Wśród moich pacjentów, jak już są pacjentami, to raczej to są osoby, które absolutnie nie mają żadnych pasji, znaczy mówią, że mają, ale to jest zazwyczaj sport i muzyka, czyli albo granie w FIFA na komputerze, albo słuchanie hip-hopu. Natomiast często oni mieli jakieś pasje w dzieciństwie, ale takie bym powiedział krótkoterminowe, czyli to coś, co ich nie porwało jakoś specjalnie. Zdarzają się oczywiście wyjątki, takie osoby, które, nie wiem, grały w klubach sportowych, nawet osiągały jakieś tam sukcesy, no ale jak się przyjrzy szczegółom, to te kluby sportowe bardziej były nastawione na zdobywanie, że tak powiem, nagród i wyróżnień i wygrywanie różnego rodzaju zawodów, niż na właśnie taką kwestię wychowawczą czy taką kwestię profilaktyczną, tak? Bardziej chodziło o wynik niż o to, co ten młody człowiek przeżywa i jak on się ma. I to jest chyba clue tych wszystkich pasji. Jeśli pomagamy młodym ludziom odnaleźć pasję, realizować tą pasję, ale jednocześnie jesteśmy z nimi, rozumiemy ich zachowania, w tą pasję wrzucamy takie wątki rozwojowe, które później im się mogą w życiu przydać do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, to jest sukces. Sama pasja jako taka, w sensie samo malarstwo nie jest profilaktyczne, ale malarstwo takie, w którym ja się też uczę paru rzeczy, nie tylko malowania, ale też samego siebie, jak sobie radzić, to ma sens.
1: Kończą się wakacje, jak mówią fachowcy, żniwo różnego rodzaju wybryków związanych z niedozwolonymi substancjami dopiero przed nami właśnie we wrześniu z rozpoczęciem roku szkolnego i proponuję, żebyśmy niebawem właśnie porozmawiali z Markiem Łabudzińskim o objawach, różnego rodzaju zjawiskach, które powinny nas wyczulić, że coś z dzieciakiem w czasie tych wakacji poszło nie tak.

0: Radio Opole.
1: Według statystyk, a także obserwacji terapeutów uzależnień, pierwsze objawy wakacji, a raczej swobody wakacyjnej, pojawiają się na początku roku szkolnego. Wtedy właśnie rodzice, zaskoczeni, dowiadują się, że ich dzieci mają dziwne towarzystwo, dziwnie się zaczynają zachowywać. W ogóle coś się stało w czasie tych wakacji. Nie wiadomo co. Może pomoże nam rozszyfrować, na co być wyczulonym właśnie po wakacjach. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień i psycholog.
2: No trochę już o tym powiedziałeś, czyli na takie radykalne zmiany, które się zadziewają w bardzo krótkim okresie, czyli właśnie zmiana towarzystwa, zmiana aktywności takiej codziennej, grał w piłkę, nie gra, robił coś, nie robi, spędza czas nie wiadomo z kim, nie wiadomo gdzie, spóźnia się, izoluje się od nas jako rodziców, chociaż jeszcze miesiąc temu się aż tak bardzo nie izolował, zachowuje się dziwnie, nieadekwatnie, tak inaczej niż dotychczas i ta zmiana jest taka radykalna, to zazwyczaj są takie sygnały ostrzegawcze. No i później jak się zaczyna wrzesień, tak po drugiej połowie września, no to zaczynają się problemy szkolne, jakieś tam z zachowaniem, czy z ocenami, czy z absencją, więc takie radykalne zmiany w bardzo krótkim okresie zazwyczaj wróżą coś niedobrego. Tak oczywiście to nie musi chodzić o narkotyki czy o jakieś takie rzeczy, ale generalnie warto się temu przyglądać i warto to obserwować. Znaczy nie panikować, ale warto to obserwować i to jest czas, kiedy warto się do tego dziecka ponownie zacząć zbliżać. Oczywiście nie tak kontrolnie i nadzorczo, tak, czyli nie rozpytywać na okoliczność.
1: Typu, wydaje mi się, że chyba coś przed nami ukrywasz.
2: Tak, na przykład, nie? Albo gdzie była, czemu się spóźniłeś, a gdzie to i tak. No, można to oczywiście, bo nawet należy to robić, tylko w taki sposób, no, który będzie akceptowalny przez to dziecko.
1: No dobrze, a jeżeli mamy jakieś podejrzenia, powiedzmy uzasadnione, coś nam nie pasuje, to do kogo się udać z tymi naszymi obawami, wątpliwościami? No nie na policję, nie do prokuratora, a do kogo?
2: Ja ci powiem o sobie. Ja z natury jestem lękowy. Znaczy ja na przykład bardzo lękowo reaguję na choroby dzieci, jako ojciec, nie? Swoich osobistych, prywatnych dzieci. I ja wiem, że jak się dzieją jakieś rzeczy, które we mnie wzbudzają dużo lęku, wywołane przez dzieci, to moje reakcje są nieadekwatne. Ja to wiem, ja tak mam, a jestem psychologiem, terapeutą uzależnień, rozumiesz, o co chodzi. Więc sobie myślę, jak inni ludzie, inni rodzice muszą mieć w sytuacji, kiedy się boją, a większość się boi. Ja sugeruję, że jeśli mam podejrzenia, to najpierw ja powinienem pójść, skonsultować to ze specjalistą, powiedzieć, mam takie podejrzenia, moje dziecko tak a tak się zachowuje, było takie, jest takie, robi to, nie robiło tego, tak i tak dalej. I tam uszyć strategię, co ja mogę z tym zrobić w domu. Bo jak zareaguję zbyt impulsywnie, zbyt emocjonalnie, to wtedy może się to, że tak powiem, obrócić jeszcze bardziej przeciwko mnie.
1: Kto może taką pomocną dłoń rodzicom podać na tym pierwszym etapie?
2: Wiesz, jeśli są podejrzenia dotyczące używania substancji, to oczywiście terapeuta uzależni. W każdej miejscowości gminnej poradnia uzależnień jakaś jest. W każdej miejscowości gminnej jest jakiś psycholog, jeśli to dotyczy innych zachowań, innych podejrzeń niż używanie substancji. Więc psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta, pedagog szkolny. Chodzi o to, żeby pogadać z kimś, kto ma trochę większy orient niż ja, który się tym nigdy w życiu nie interesowałem, o co podejrzewam swoje dziecko, żeby przegadać tą sytuację, bo oprócz tego, że ja się dowiem, jak mogę zareagować, to pewnie się też trochę uspokoję jednak.
1: Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień i psycholog. I jeszcze w ramach autopromocji dodam, że spotkamy się dzisiaj z nim w dużej audycji Radia Opole pod tytułem Terapeuci po 22:00.

0: Radio Opole. 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań. Obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1-7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej

0: Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.
1: W Opolu słoneczko, jutro też będzie trochę słońca, trochę chmur, a jak będzie w Paczkowie? Podtrzymam Was trochę w niepewności i powiem po wiadomościach.
2: Prezes PKO-lu na przesłuchaniu w prokuraturze. Jest areszt dla 60-latka za oblanie i podpalenie partnerki. W przyszłym tygodniu Sejm ma uzupełnić wakat na stanowisku wicemarszałka. Kandydatury są aż 3.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Po 17:00 Katarzyna Plewnia.
2: Zaczynamy jednak informacją z dróg. Trwają działania służby w miejscowości Dębie w powiecie opolskim na ulicy Wiejskiej, gdzie, przypomnijmy, zderzyło się dwóch motocyklistów. Są oni obecnie pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działają też dwa zastępy Straży Pożarnej. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został dowieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czynności z udziałem Piesiewicza prowadzone będą w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Zmieniamy temat. Wylał łatwopalną ciecz na partnerkę i podpalił. Policjanci z Grodkowa zatrzymali 60-latka, który odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej 49-letniej partnerki w połowie sierpnia. Pod numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie o poparzonej kobiecie pilnie wymagającej pomocy. Do szpitala kobietę przetransportowano śmigłowcem LPR-u. Stwierdzono u niej liczne oparzenia na plecach, ramionach i klatce piersiowej. Mundurowi uznali, że oblanie cieczą nie było przypadkiem, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji.
4: Zebrany materiał dowodowy pozwolił ustalić, że to partner kobiety doprowadził do uszkodzenia jej ciała. Funkcjonariusze zatrzymali 60-letniego mieszkańca regionu. Z ustaleń policjantów wynika, że między parą doszło do awantury, podczas której mężczyzna oblał łatwopalną cieczą swoją partnerkę, a następnie ją podpalił. 60-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu.
2: Mężczyznę aresztowano na 3 miesiące, grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.
3: Twoje źródło prawdziwych informacji.
2: Jeden wakat, 3 kandydatury. W przyszłym tygodniu Sejm ma uzupełnić istniejące od początku kadencji wakat na stanowisku wicemarszałka. Rządząca większość nie zgodziła się wówczas na kandydaturę Elżbiety Witek. Po 3 latach i rozłamie w partii Prawo i Sprawiedliwość postanowiło tę sytuację zmienić. Klub zgłosił Marcina Ociepę. O miejscu w prezydium Sejmu myślą też Rozwój Plus i Unia Centrum. To posłowie zdecydują, czy wybrany będzie jeden nowy wicemarszałek, mówi wiceszef Kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak. Dodaje, że rolą urzędników jest przygotowanie gabinetu, samochodu oraz sekretariatu.
5: Problemem są lokale, bo Sejm nie jest z gumy. Nie da się jakby go rozbudować. W związku z tym od polityków już stricte, nie od kancelarii, bo my jesteśmy jakby urzędnikami, będzie zależało, czy będzie jeden, czy trzech. Natomiast rzeczywiście, zgodnie z regulaminem obecnie istniejącym, jest jeszcze jeden wakat.
2: Na początku tej kadencji Sejm określił uchwałą, że będzie 6 wicemarszałków. Carla Fernandez w sobotę, Lanbery i Mezo w niedzielę. Tak wygląda plan koncertów największych gwiazd podczas weekendowych dni Niemodlina. Oficjalne rozpoczęcie święta miasta i gminy o 17:00 w sobotę przy Ośrodku Kultury. To już trzeci raz, kiedy impreza organizowana jest w ostatni weekend wakacji. Dotychczas termin się sprawdzał, mówi Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina.
6: Tym razem są to typowe występy, oczywiście także innych zespołów, także artystów, którzy ćwiczą w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, bo też chcemy ich promować, chcemy ich pokazywać, ale to jest typowa impreza koncertowa. Nie obudowujemy ją innymi wydarzeniami. Skupiamy się na dobrej zabawie przy muzyce.
2: Polskie siatkarki pokonały Niemki 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Polki już wcześniej zapewniły sobie awans do 1/8 finału. W drugim, czwartkowym spotkaniu grupy A Łotyszki zagrają z Węgierkami. Ten mecz o 18:00, a w tabeli grupy A prowadzi Turcja. Ma 12 punktów przed Polską, także 12 punktów i przed Niemcami. Niemki mają 6 punktów. W ostatnim meczu grupowym Polki zmierzą się z Turczynkami. To spotkanie w piątek o godzinie 18:00. A o 18:00 w Radiu Opole spotka się już z Państwem Roman Juranek. Ja dziękuję za uwagę.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Już drugi dzień mamy wiatr ze wschodu, no i tak też będzie jeszcze przez pewien czas, ale to okazuje się, że nie przynosi żadnej mroźnej pogody, wręcz przeciwnie, bardzo, bardzo upalną. W tej chwili w Paczkowie na przykład mamy słoneczną pogodę i 22 stopnie w nocy, naturalnie trochę chłodniej, do 14 stopni, czyli noc dość ciepła. Natomiast jutro od rana w Paczkowie, nie tak jak w pozostałej części regionu, że tam chmury, słońce, nie, będzie słońce i trochę ewentualnie mgły. Temperatura wyższa niż 10, bo do 27 stopni.

0: Radio Opole.
1: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A w tej części naszej popołudniowej audycji będzie bardzo, bardzo słodko za sprawą karmelowej Ewy z Opola, która będzie bronić honoru Opolan na neopolskim festiwalu smaków już jutro na placu Kopernika.

0: Reklama społeczna.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.

Podobno już w średniowieczu nyscy cukiernicy słynęli z wyrobu pierników. Tak więc okazuje się na przestrzeni dziejów, że nie mamy powodu do żadnych kompleksów, patrząc w stronę Torunia. Tym bardziej, że rośnie nam nowe pokolenie. I właśnie za chwilę porozmawiamy z taką słodką dziewczyną z Opola, która kilkanaście lat temu rozpoczęła swoją pracę w maleńkiej własnej manufakturze. Jutro będzie bronić honoru Opola na opolskim festiwalu smaków. Robi przesłodkie rzeczy, pyszne i sama to wymyśla. I podobno nie ma identycznego wyrobu takiego samego. Bo wszystko robi własnymi rękami, razem z pracownikami. O tym będziemy mówić teraz, czyli do godziny 18. A na festiwal smaków już zapraszam dzisiaj, jutro na placu Kopernika w Opolu. Nie tylko słodycze, także pyszne przesmaki w wydaniu mistrzów patelni.

0: Twoje Radio Opole.
1: Już jutro od piątku w Opolu jedna z najsmaczniejszych imprez na świecie. Prawdopodobnie takiej drugiej w tym samym momencie w Europie nie ma, a to jest po prostu opolski festiwal smaków. No i tu niespodzianka, bo barw branży deserowej będzie bronić Opolanka. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, Ewa Bonomini Ulfik, znana też jako pani karmelarz z manufaktury słodkości Candy World w Opolu oczywiście.
1: A skąd pani taki pomysł w ogóle na zrobienie takiej słodkiej firmy? Zawsze marzyła pani jako dziecko, żeby pracować w fabryce czekolady?
2: Zaczęło się od miłości do słodyczy, od tego się zaczęło, a potem już tak poszło. Najpierw robiłam torty dla rodziny, dla przyjaciół, tak tylko hobbystycznie, a potem już tak na poważnie zakochałam się w karmelu.
1: A co to jest karmel, tak na wszelki wypadek, bo młodsze pokolenie może nie kojarzyć. Ja też zresztą, chociaż jestem pokolenie już nie młodsze.
2: Przede wszystkim cukier podgrzewany do konkretnej temperatury. Nie mylimy z toffee, bo nie dodajemy tam śmietanki, więc no jest to sama słodycz.
1: To tajemnica, jaka to jest temperatura? Każdy cukiernik ma swoje jakieś tajne przepisy i zasady?
2: Jeżeli chodzi o przepisy i zasady, no to tak, każdy ma swoje, ale jeżeli chodzi o temperaturę, no to tutaj już za każdym razem musi być około 150 stopni, bo inaczej nam się karmel spali.
1: No to w takim razie już za moment zapytam panią, czym pani chce zachwycić gości opolskiego festiwalu smaków, który się będzie odbywał na placu Kopernika.

0: Twoje Radio Opole.
1: Naszym gościem jest najsłodsza dziewczyna na Opolszczyźnie, pani Ewa Karmel, jakby ktoś wolał, która z zamiłowania robi słodkości. No to proszę teraz powiedzieć, czym pani chce zachwycić gości, którzy pojawią się w Opolu, no wokół naprawdę znakomitości. Bo tutaj taka pierwsza liga, a pani broni branży deserowej.
2: Tak, dokładnie, u mnie będzie słodko. Przede wszystkim w piątek zapraszam na warsztaty karmelarskie. Od 16 do 18 będzie można ukręcić swojego lizaka. No a potem można podejść do nas, do naszego domku słodkiego i tam będziemy sprzedawać cukierki, lizaki, karmelowe łyżeczki do kawy i herbaty, więc naprawdę będzie słodko.
1: Polska ma kilka takich okrętów flagowych, tak powiem, jeżeli chodzi o cukiernictwo. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, przynajmniej dla mojego pokolenia, to pierniki z Torunia. Ale mało kto wie, że jeszcze przed wojną w mieście Nysa byli jedni z najlepszych cukierników, którzy robili pierniki. A w pani przypadku to jakaś tradycja rodzinna? Może babcia robiła pyszne rzeczy na deser?
2: No tutaj ja do rodziny wprowadziłam cukierki, ale słyszałam, doszły mnie takie słuchy, nie mam tego potwierdzonego, że tu w Opolu kiedyś robili cukierki taką samą metodą, nazywały się roksy, ale no tego jeszcze nie mam potwierdzonego, więc ta historia słodkości już tu w Opolu była i ja ją po prostu kontynuuję.
1: A ma pani jakieś pomysły na przyszłość? Czy można z cukru zrobić jeszcze więcej niż mamy na świecie? Przecież te sklepy takie sieciowe, które proponują no cuda niewidy wszystkich kolorów świata, to wydawałoby się, że już więcej nic się nie wymyśli.
2: My się bronimy przede wszystkim tym, że robimy to wszystko ręcznie, więc to przede wszystkim. No i tym, że próbujemy robić jak najbardziej naturalnie. Wiadomo, jest ten cukier, ale dodajemy naturalne barwniki, na przykład z buraka, z marchewki. No ostatnio nowe trendy, czyli słodycze bezcukrowe, więc my też je robimy na zamiennikach cukru.
1: Pani Ewo, życzyć pani słodkiego życia to takie banalne chyba życzenie, ale niech tak pozostanie, żeby też pani uśmiechniętych, słodko klientów nie zabraknie nigdy, no i żeby pani godnie broniła barw Opolszczyzny, przynajmniej jeżeli chodzi o branżę deserową na Opolskim Festiwalu Smaków. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo i słodkiego dnia.

0: dzisiejszej audycji poświęconej językowi polskiemu będzie kącik motoryzacyjny. Tak, to może taki paradoks, ale okazuje się, że motocykliści potrafią nie tylko zahamować się, ale też zmitygować. I o tym Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Już wcześniej wspominałam, że z przyjemnością zauważam fakt, że młodzi youtuberzy sięgają po mniej oklepane wyrazy, które w słownikach opatrzone są adnotacją książkowe. Niedawno wspominałeś o rewerencji. Jest to nieco staroświeckie słowo wyrażające szacunek dla kogoś lub czegoś. A jeśli jest na takie archaizmy moda, to chętnie się przyłączę i zaproponuję dziś czasownik mitygować. Jego słownikowa definicja to mówić komuś lub dać do zrozumienia, że jego zachowanie nie jest właściwe. Hamować, łagodzić.
3: I chyba nie należy tego kojarzyć z meetingiem, który funkcjonuje dzisiaj jako określenie spotkania w szerszym gronie, podczas którego, nie wiem, świętuje się coś, albo coś się ogłasza, albo sprzedaje się garnki.
2: Ani z mitologią, choć początek jest podobny. Podam cytat. Niektóre przedsięwzięcia wydawały mu się zbyt ryzykowne. Próbował mitygować przyjaciół, ale bez skutku. Portal ścigacz.pl. Komentarz do MotoGP w Assen. Sensacyjne wyniki. Komentarze. Dobrze, że pajac Rosji pojechał. Jak pojechał? Chłe, chłe, chłe. Mityguj się, pisał inny internauta. Rossi w samym MotoGP wygrał ponad 100 wyścigów. No więc, po pierwsze, miłośnicy motoryzacji używają tego słowa mitygować w dobrym znaczeniu, co potwierdza moje przypuszczenie, że stare wraca do łask. No bo miłośnicy motoryzacji nie zawsze są jacyś szczególnie elokwentni czy obdarzeni wielką erudycją.
3: Chociaż zdarza się, i to jest ciekawe, że to akurat nie padło w tym kontekście, w tej dyskusji, w tym środowisku, usłyszeć: ale ty się hamuj. Tutaj byłoby bardziej naturalne przy rozmowie właśnie o dużych prędkościach i motocyklach użycie takiego zwrotu: hamuj się, a nie mityguj.
2: Można by też powiedzieć tak bardziej obrazowo: wstrzymaj konie, bo też takie
3: pojęcie. No to tak z angielska bardzo.
2: Teraz zastanówmy się, czy jest forma zwrotna, bo zwykle słyszymy to w takim kontekście: mitygować kogoś. Natomiast czy można mitygować się? Maciej Malinowski pisze: w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny znajdziemy zarówno czasownik zwrotny mitygować się, jak i mitygować kogoś coś. Pochodzi od łacińskiego mitigo mitigare, łagodzić, które w postaci spolonizowanej ti przeszło w ty. Weszło do polszczyzny już w drugiej połowie XVI wieku. Na dobre, czasowniki te upowszechniły się pod koniec XVIII stulecia za sprawą galicyzmu mitigé, osłabiać, zmierzać do złagodzenia, na przykład jakichś skutków. Jak wiadomo, język francuski w czasach oświecenia i romantyzmu był językiem elit i znajomość francuszczyzny świadczyła o wysokim statusie. Dawne leksykony, na przykład słownik języka polskiego tzw. wileński i słownik języka polskiego Karłowicza, Kryńskiego i Niedźwieckiego, zamieszczały jeszcze hasło mitygator w liczbie mnogiej mitygatorowie, odnoszące się do osób, które mitygowały, czyli działały na rzecz złagodzenia bądź uśmierzenia czegoś w sensie dosłownym i przenośnym. Posługiwano się również rzeczownikiem mitygacja. W dawnym polskim prawie karnym wyrażenie mitygacja kary oznaczało ułaskawienie.
1: Na końcu języka.

0: reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie.

0: trafili do szpitala. Na miejscu są jeszcze dwa zasępy straży pożarnej. Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ma związek z aferą Zonda Krypto i powiązaniami szefa PKOL-u z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Według ustaleń TVN24 i WPP.pl Radosław Piesiewicz otrzymał od Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro.
1: Prokuratura najprawdopodobniej zamierza postawić Piesiewiczowi zarzuty dotyczące płatnej protekcji, czyli powoływania się na wpływy. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Według doniesień medialnych Radosław Piesiewicz miał obiecywać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, do tego utrzymywał, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek Patek Filip gotówką w ratach. Nie wiemy, czy tak było, prezes PKOL-u nie ma obowiązku składania urzędowych oświadczeń majątkowych.
0: A tematem zainteresował się Michał Makowski.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Od 150 do nawet 300% mogą różnić się ceny leków bez recepty. Opolanin stworzył darmową porównywarkę cen, dzięki której można sprawdzić, gdzie dany koszyk leków będzie kosztował najtaniej. Pomysł pojawił się stąd, że sam od czasu do czasu kupowałem zestaw leków i jak sobie porównałem te ceny, to wychodziły mi one w różnych aptekach. Bardzo różne, mówi Andrzej Jantos, programista.
3: Dalej zacząłem pisać powoli aplikację, wystawiłem na rynek, no i widziałem, że jest duże zainteresowanie. Tutaj AI, szczerze powiedziawszy, przyszło z pomocą bardzo dużą, dlatego że z wykorzystaniem AI mamy takie możliwości techniczne do w ogóle samej analizy, jak i do gromadzenia tych danych, że dosyć znacznie mi to ułatwiło. Normalnie taki portal by zrobienie go trwałoby kilka lat i mi się udało go zrobić mniej więcej 6 miesięcy.
0: Wpływ na ceny danych leków mają różne czynniki, tłumaczy Jantos.
3: Na przykład miesiąc, w którym kupujemy, na przykład pora roku w ogóle ma znaczenie. Następnie po jakiej cenie apteka zakupiła dany lek, po jakiej cenie, jaką ma w ogóle marżowość, więc jest bardzo dużo czynników, które wpływają na cenę tego leku.
0: A darmowa porównywarka cen jest dostępna na stronie internetowej www.taniejpolek.pl. Zarząd Województwa Opolskiego rozszerza ofertę biletu dobrych relacji w pociągach Polregio. Inicjatywa polega na ustaleniu maksymalnej ceny za jednorazowy bilet normalny na danej trasie. Teraz do tej oferty dołączy Kluczbork. Inwestujemy w tabor i modernizację linii kolejowych, ale nie tylko, podkreśla Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego.
4: Ale też proponujemy ludziom przesiadanie się do pociągu i proponujemy niższe ceny na naszych połączeniach, na połączeniach Opole-Brzego, Opole-Kędzierzyn-Koźle, Opole-Strzelce Opolskie, ale również na nowym odcinku, na którym za chwilę będziemy się poruszać w stronę Kluczborka. Z początkiem września zapraszamy wszystkich do biletu dobrych relacji, do przesiadania się do pociągu.
0: Bilet jednorazowy na linii Opole-Kluczbork będzie kosztować 13 zł, a bilet miesięczny 301 zł.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: W Nepalu trwa walka z czasem. Ratownicy starają się dotrzeć na tereny, gdzie po katastrofalnej, błyskawicznej powodzi mogą być jeszcze żywi ludzie.
5: Akcja poszukiwawczo-ratownicza skupia się na dwóch obszarach: poszukiwaniu osób, które przeżyły kataklizm, i dostarczaniu wody i żywności w górzyste tereny, które zostały praktycznie odcięte od świata. W obydwu akcjach niezbędne są śmigłowce. Do Katmandu zmierza pomoc humanitarna z całego świata, ale przede wszystkim ratownicy z wielu państw, m.in. Korei Południowej. Praktycznie z godziny na godzinę wydłużają się listy osób uznanych za zaginione. W Nepalu lista nazwisk przekroczyła już 1000. Chińskie władze uważają, że zagrożenie nie minęło. Zbiornik wodny przy lodowcu, który najprawdopodobniej wywołał powódź, ponownie napełnia się. Prawdopodobnie podczas trzęsienia ziemi część lodowca uderzyła w zbiornik, powodując wyparcie wody.
0: Była to relacja Tomasza Sajewicza.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Witold Sułek. 28 sierpnia odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach Unii Kultur Polska-Ukraina, a będzie to spotkanie z autorką słynnej serii dla młodych czytelników zatytułowanej Kocia Szajka.
7: Naszą gościnią będzie Agata Romaniuk, która spotka się z nami przy okazji książki, którą wydała parę miesięcy temu, książki prozatorskiej pod tytułem Dina Dina, opowiadającej historię dziewczyny z Ukrainy. I to jest fikcja, ale fikcja, która została zapoczątkowana prawdziwymi wydarzeniami.
6: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które organizuje wydarzenie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, a wstęp jest darmowy. Zmieniamy temat. Również 28 sierpnia w Muzeum Polskiej Piosenki odbędzie się uroczystość z okazji 10-lecia działalności instytucji.
8: Gościnią specjalną będzie Halina Mąkowa. Chcemy Państwu też zaprezentować kolejne

0: kolejny, szósty sezon w historii jednego przeboju. To hasło, które pojawia się na plakacie, czyli 10 razy 10 nie jest przypadkowe, ponieważ chcielibyśmy właśnie 10 odcinków tego nowego sezonu Państwu na to dziesięciolecie zaprezentować.
1: Mówił Mateusz Torzecki. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a Radio Opole objęło je patronatem medialnym. Zmieniamy temat. Stowarzyszenie Kuratorzy Przyszłości Liga Sztuk zapraszają na wyjątkowe widowisko plenerowe zatytułowane Magiczny Pakt Teatr Legend Opolszczyzny, które odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 15.30 na Błoniach Zamku w Polskiej Cerekwi. Spektakl prezentowany będzie w ramach wydarzenia Gotowanie z Utopcem, organizowanego przez Stowarzyszenie Eurocountry. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a w wydarzeniu weźmie udział tłumacz języka migowego.
2: Pogoda. No i teraz zaglądamy na termometr w Oleśnie. 24 stopnie i piękne słońce. Taka pogoda będzie aż do zachodu słońca. No i mniej więcej jeszcze sprawdzimy, co tam jutro będzie. A więc w Oleśnie równie, tak jak wszędzie, cieplutko, ale pojawią się chmury. No niestety, taka letnia pogoda jeszcze się utrzyma niedługo. No i na razie możemy się cieszyć każdą godziną ładnej pogody. W sobotę troszkę będzie chłodniej, więcej chmur, a nawet może pokropić.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Nasz dyżur przy konsolecie rozpoczyna Marcin Głowienkowski. Ja się niezmiennie nazywam Krzysztof Dobrowolski. I za moment malownicze obrazy Opolszczyzny.

15 minut po 6 zaglądam do internetu i tu mam informację, że człowiek, o którym za chwilę będzie, urodził się w roku 1945. Łatwo policzyć, ile ma lat, a z wykształcenia jest inżynierem budownictwa lądowego, a z pasji prawdziwym fotografem. Jerzy Stemplewski, 61 lat pracy na posterunku i ma swoje takie hobby. Nie powiem teraz Państwu, co to jest, ale ma to związek również z dziennikarstwem radiowym. I właśnie rozmowa z nim, taka trochę melancholijna, właśnie pasująca do takiego wieczornego nastroju, do tej pory dnia, już za moment.

0: Radio Opole.
1: Romantyczny wieczór w popołudniówce Radia Opole. Taki akcent zamieszczamy w tym tygodniu na zakończenie wakacji, okresu urlopowego, żeby się zrobiło trochę romantycznie, a nawet nostalgicznie. No i tym razem wybór padł na jednego z najstarszych fotografów zawodowych Opola. Ponad 60 lat pracy na posterunku, poprawiam je, 61 lat, Jerzy Stemplewski.
2: No, witam serdecznie. No ja akurat wakacje spędziłem w Opolu, to tak się złożyło na te wiele różnych spraw, ale nie marnowałem czasu. Opole jest takim miejscem, gdzie ja z racji mojej profesji znalazłem bardzo dużo ciekawych tematów do fotografowania, zwłaszcza, że dzięki synowi, który mi sprawił świetny prezent w postaci smartfona, już nie będę wymieniał marki, ale klasy profesjonalnej, i muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że można zrobić zdjęcia nie gorszej jakości niż profesjonalną lustrzanką.
1: No właśnie mi pokazywałeś zdjęcie z Placu Wolności, które obrazuje fontannę, tę słynną z mozaiki, a gdzieś na drugim planie wieża ratusza. I to jeszcze podświetlona, więc tak się domyślam, mogło to być zrobione pod wieczór.
2: Tak, ja tu jeszcze właśnie mam w tej chwili przygotowane kolejne zdjęcie dla ciebie, zrobione właśnie w oporze takiej późnej, bo okazuje się, że smartfon doskonale radzi sobie ze zdjęciami nocnymi. I takie zdjęcie mam właśnie już w wersji wydrukowanej, żeby tobie dzisiaj wręczyć.

0: Twoje Radio Opole.
1: Naszym gościem popołudniówki jest Jerzy Stemplewski, jeden z najbardziej doświadczonych, nawet nie obawiam się powiedzieć, polskich fotografów. Jest wszędzie, przy jakichś okazjach, uroczystościach oficjalnych, mniej oficjalnych, a jego specjalnością jest podglądanie kolegów po fachu w pracy. Nie było chyba jakiejś ważnej imprezy, gdzie nie spotkaliśmy się, żebyś nie robił mi fotografii. Ja akurat tego nie lubię, bo jestem urody radiowej, ale masz jakąś taką pasję, żeby właśnie uchwycić ten moment takiego napięcia w cudzej pracy. I ja ci jestem za to bardzo wdzięczny, bo po 20-30 latach przynosisz mi zdjęcie, o którym ja już dawno zapomniałem, że taka sytuacja była, a tu proszę bardzo, w czasie powodzi, później w różnych sytuacjach.
2: Tak, mam ładne zbiory i pilnuję zdjęć właśnie typu, między innymi zdjęcia typu portretowego są też takim moim ulubionym zajęciem. Stąd właśnie, Krzysztof, tobie takie zdjęcia zrobiłem, ale nie tylko, bo często otrzymywałem takie zlecenia, żeby konkretne osoby sfotografować, więc to już tak chyba tkwi, że wiedząc, że ta osoba będzie fotografowana, to jeszcze zanim wydobędę aparat czy inny sprzęt fotograficzny, to już tą osobę obserwuję, w jakim ujęciu przedstawić, żeby wypadła jak najkorzystniej.
1: No to w ostatniej części naszego spotkania zapytam się właśnie o te smartfony, bo te urządzenia są chyba coraz lepszej jakości, no i niedługo, nie wiem, czy będzie sens nosić to twoje wielkie, ciężkie pudło za dziesiątki tysięcy złotych, bo ty masz to w kieszeni i o tym już za moment.

0: Twoje Radio Opole.
1: Jerzy Stemplewski, jeden z najbardziej doświadczonych fotografów na ziemi polskiej i opolskiej. 61 lat pracy zawodowej. Nie chodzi ze swoim wielkim, ogromnym aparatem, z ogromną lufą, czyli obiektywem, ale ze smartfonem. Czyżbyś się przeprosił do tego wynalazku szatana XXI wieku?
2: Nie, dołączyłem ten sprzęt do moich narzędzi pracy. Teraz jak mnie spotykają znajomi gdzieś na mieście, bez plecaka, bez aparatu w ręku, zdziwieni są, jak to możliwe.
1: Że Jurek Stemplewski bez aparatu. To niewykonalne.
2: Wyciągam z kieszeni smartfona i tłumaczę, że to nieprawda, że ja nie mam aparatu. Aparat mam, tylko w tej chwili zmieniły się wymiary tego sprzętu.
1: Ale można zrobić się zdjęcia równie doskonałe pod względem technicznym, ekspozycyjnym, jak takim zawodowym aparatem,
2: tak,
1: naprawdę?
2: I można zrobić z tym, że już te klasy profesjonalnej smartfony, które mają takie możliwości, też wymagają, żeby właściciel tego sprzętu, ta osoba, która go używa, miała tą wiedzę fotograficzną w większym stopniu, która pozwoli mu na wykorzystanie wszystkich ustawień przed zrobieniem zdjęcia, bo możliwości są naprawdę bardzo dobre i rzeczywiście jestem zaskoczony jakością zdjęć, jakie za pomocą tego smartfonu wykonuje.
1: To umówmy się kiedyś w wieczornej audycji piątkowej pod tytułem Przy rodzinnym stole, że pokażesz najnowszą kolekcję swoich fotografii wykonanych już tym niesamowitym smartfonem, a ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie spotkania na niwie zawodowej, kiedy gdzieś tam po cichu utrwalałeś naszą dziennikarską pracę przez te też kilka dekad. Jerzy Stemplewski był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo.
2: Również dziękuję bardzo. Do usłyszenia i zobaczenia.

0: Twoje Radio Opole.
1: Nie wiem, czym się udało stworzyć taki romantyczny, przynajmniej pogodny nastrój na koniec naszej audycji, ale właśnie tak sobie wymyśliłem, że na koniec lata takie wspomnienia oczami fotografów, którzy pracują tutaj w Opolu dla swoich odbiorców, a częściowo też dla radia. No stąd też rozmowa z nestorem chyba polskich fotografów, fotoreporterów, Jerzym Stemplewskim. 61 lat pracy na posterunku. No, to jest naprawdę osiągnięcie. Dziękuję Państwu bardzo. Jutro też jakąś przygotuję niespodziankę natury nostalgiczno-romantycznej po to, żeby jakoś tak spokojnie wejść w spokojny weekend. Dziękujemy bardzo. Marcin Głowienkowski i Krzysztof Dobrowolski. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Zbliża się powoli godzina 19, czas więc na kolejne wiadomości. Zapraszam serdecznie. Uniwersytet i Politechnika organizują ponowny nabór. W wiadomościach także wiceszef MON o obecności USA w Polsce.
2: Tak naprawdę mówimy o kilku bazach, o kilku miejscach stałego stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: Zapowiemy także jutrzejszy piknik z nami bezpiecznie. Zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. A zaczynamy

0: inteligencją, transformacją cyfrową czy dietetyką. Zakończona jest też rekrutacja na fizjoterapii, mówi dr Anita Stanik-Bessler, prorektor do spraw kształcenia na Politechnice Opolskiej.
1: Wolnych miejsc mamy na około 30 kierunkach, ale czasami to są po 2-3 wolne miejsca. Mamy też na przykład turystykę, gdzie jeszcze mamy 30% wolnych miejsc, ale to jest jedyny prawie taki kierunek. W tym roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się automatyka i robotyka, czyli takie kierunki jak elektrotechnika, inżynieria mechaniczna, takie kierunki mechaniczne, inżynierskie.
0: Na Uniwersytecie Opolskim najwięcej możliwości rekrutacyjnych mają osoby zainteresowane studiami drugiego stopnia. Na poszczególnych kierunkach liczba dostępnych miejsc jest różna i czasami zostało ich kilka, mówi Iwona Święcholender, rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego.
2: Kandydaci zainteresowani z kolei naukami humanistycznymi i językami mogą wybrać między innymi filologię polską, germanistykę, historię, edytorstwo, game studies, język biznesu czy język angielski w turystyce. Mamy również wolne miejsca na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia z ekonomii, logistyki, zarządzania, pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, dietetyki oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.
0: Pełna informacja na temat otwartych kierunków będzie znana we wrześniu.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Polska prowadzi rozmowy z USA na temat kilku stałych amerykańskich baz, a nie tylko jednej, podkreślił w Brukseli wiceszef MON. Paweł Zalewski spotkał się w kwaterze głównej NATO z wiceministrem obrony Stanów Zjednoczonych Elbridgem Colbym i rozmawiał na ten temat.
4: To nie musi być jedna baza. My uważamy, że ta obecność amerykańska, ponieważ może dotyczyć różnych zdolności, nie musi się koncentrować w jednym miejscu, chociaż jest kilka takich możliwości, o których chcemy rozmawiać, gdzie rzeczywiście ta obecność byłaby, nazwijmy to, masywna. Natomiast tak naprawdę mówimy o kilku bazach, o kilku miejscach stałego stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce.
0: Wkrótce, jak poinformował wiceminister Zalewski, współpracownik wiceszefa Pentagonu będzie w Polsce, by rozmawiać o konkretnych lokalizacjach stałych amerykańskich baz.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Liczne atrakcje, pokazy i spotkania z przedstawicielami służby czekać będą jutro nad Jeziorem Średnim w Turawie. To w ramach corocznego pikniku Z nami bezpiecznie. To okazja, by przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa zarówno na drodze, jak i nad wodą. Na miejscu będą przedstawiciele służb i instytucji dbających na co dzień o bezpieczeństwo. Przybliżona zostanie codzienna praca policjantów, strażaków, instruktorów jazdy. Będzie można spróbować swoich sił w symulatorze zderzeń czy dachowania. Będą też pokazy pierwszej pomocy, a wydarzenie potrwa od godziny 11 do 15. I jeszcze krótko sport. Polska czwórka podwójna mężczyzn awansowała do finału wioślarskich Mistrzostw Świata w Amsterdamie. Polacy startujący w składzie Czaja, Biskup, Ziętarski i Domański zajęli trzecie miejsce w swoim półfinale. Najlepsi okazali się Włosi przed Holendrami, a finał czwórek podwójnych zaplanowano na sobotę.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrze niecałe 25 stopni, a ciśnienie to 1020 hektopaskali. W regionie mało chmur, wiatr słaby, umiarkowany wschodni. W nocy także będzie na ogół bezchmurnie, z temperaturami od 13 do 15 stopni. A jutro w dzień mało chmur i temperatury maksymalne, no już ponownie spore, od 27 do 29, a lokalnie nawet około 30 stopni Celsjusza w cieniu. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: W audycji Sezon ogórkowy, czwartkowym wydaniu, witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program realizuje. Za chwilkę spotkamy się z Magdą Wolnicką z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, która zaprosi nas na uroczyste obchody projektu dotyczącego tańca w galerii. To już 5 lat ten projekt jest realizowany. 2 spotkania w piątek, rano i wieczorem, są szykowane dla miłośników galerii i miłośników tańca. Więcej szczegółów nie zdradzę, bo Magda Wolnicka o tym za chwilkę powie. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, i mój gość Magda Wolnicka z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Zawsze się zastanawiam, a to już 5 lat się zastanawiam, jak mogą wyglądać zajęcia z tańca na siedząco. Ale mogą, bo my o tańcu też przecież na siedząco teraz mówimy.
1: Absolutnie tak, ale pomyślałam sobie w takim razie, Mariuszu, dlaczego Cię jeszcze nie ma z nami na tych zajęciach, bo może to będzie teraz właśnie bardzo dobra okazja, żeby przyjść i się przekonać, bo tak jak powiedziałeś, od 5 lat tańczymy w galerii i od 5 lat też świętujemy, bo wydaje nam się to na tyle wyjątkowe, że warto podkreślać, że w przestrzeni wystawy można też się ruszać i uruchamiać nie tylko swoją wyobraźnię, ale też właśnie całe ciało. I mamy taką tradycję właśnie urodzinową. Co roku w sierpniu gratulujemy sobie tego wspaniałego zaangażowania w sztukę taneczną i organizujemy nasze regularne warsztaty i spotkania z Natalią Iwaniec. To jest właśnie lekcja siedząca i lekcja Gaga People, ale przez to, że to są urodzinowe spotkania, jest parę niespodzianek i parę takich też rzeczy, które odróżniają te zajęcia od tych, które się co miesiąc w galerii odbywają.
0: To powiedzmy 28 sierpnia w piątek w której Galerii Sztuki Współczesnej, bo się trochę gubię, wiesz, bo trochę tak rozrzucona jest Galeria Sztuki Współczesnej teraz po całym mieście.
1: Tak, to prawda, jesteśmy rozrzuceni, ale mamy, myślę, teraz taki punkt dosyć istotny i na pewno na dłuższą chwilę w jednym miejscu umiejscowiony. To jest tymczasowa siedziba w Galerii Opolanin, Plac Teatralny 13, czyli całkiem po sąsiedzku budynku, który aktualnie jest w budowie. Zapraszamy od strony bloków właśnie i Placu Teatralnego na pierwsze piętro. Tam wystawa Każde dziecko jest zwierciadłem śmierci i ona jest naszą też scenografią do działania tanecznego. A w piątek 28 sierpnia zapraszamy o godzinie 11 na lekcję siedzącą. Są to zajęcia, które, jak sama ta nazwa wskazuje, odbywają się na siedząco, więc wszystkie osoby, które tak jak ty zastanawiają się, jak można tańczyć na krzesłach, zapraszam, żeby
0: można,
1: spróbować.
0: Można
1: i już robimy to od dłuższego czasu. Te zajęcia trwają około pół godziny i są takim, składają się z różnych zadań, które wykonujemy. Natalia Iwaniec jako prowadząca przygotowuje taki zestaw propozycji, które działają jak taka bardzo miła rozgrzewka dla ciała, dla stawów, z dużą taką uważnością na to, jakie kto ma możliwości fizyczne, z jakim stanem przychodzi na dany dzień, więc absolutnie tutaj się nie forsujemy, ale spędzamy miło czas. Natomiast o godzinie 19 lekcja Gaga People, to jest z kolei metoda, w której Natalia Iwaniec się specjalizuje. Jest to też taka metoda angażująca wyobraźnię. Również zajęcia składają się z zestawu różnych ćwiczeń i zadań. Natalia też ma ogromną umiejętność przygotowywania wspaniałej muzyki, która nas prowadzi przez te zajęcia i te już się odbywają na stojąco i myślę, że takim też bardzo ważną rzeczą jest to, że te zajęcia odbywają się w przestrzeni wystawy, więc też jest to wyjątkowe, myślę, na skalę i miasta, ale też ogólnopolską tego, że można te wystawy też poruszać ciałem i w ramach urodzin, to już zachęcę, co roku mamy tort, który na koniec zajęć i na początek uroczyście zajadamy po dobrze wykonanej pracy. Co roku też się przebieramy, bo chcemy wprowadzić taki akcent lekko zabawny. Może to nie jest pora karnawału, ale uważamy, że zawsze dobrze się ubrać i w tym roku zachęcamy do podjęcia wyzwania i przygotowania sobie kostiumu do ruchu w temacie podwodnego świata, czyli zostajemy w wakacjach. Tutaj wydaje nam się z Natalią, że temat jest bardzo szeroki, więc mogą przyjść zarówno rekiny, jak i syreny, jak i różne koralowce, perły, pływaczki, marynarze, wszyscy, którzy i na wodzie, i pod wodą w ciągu roku egzystują, znajdą swoje miejsce na zajęciach. Można też się nie przebierać, chociaż oczywiście zachęcam, bo jest miło. Ta zasada przebierania obowiązuje zarówno na porannych zajęciach o godzinie 11, jak i o tych o 19. W ramach urodzin te warsztaty są bezpłatne, więc też jeżeli ktoś jeszcze nie był na takich zajęciach, to jest dobra okazja, żeby właśnie spróbować. I co jeszcze istotne, Te zajęcia o godzinie 19, lekcja Gaga People, będą wyjątkowo dwugodzinne. Przez godzinę będziemy się poruszać, a później przez drugą Natalia przygotuje też propozycje do tego, żebyśmy jeszcze przez godzinę w tej przestrzeni wystawy razem potańczyli. To jest też zawsze taka prośba od osób, które uczestniczą w zajęciach, że tak chcą jeszcze trochę zostać i już są tak rozgrzani i gotowi do tańca, że zawsze tego czasu brakuje, więc teraz w ramach urodzin dwie godziny dla Państwa ruchu w galerii przygotowałyśmy.
0: A my, proszę Państwa, za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy.

0: Przypomnę Państwu, że moim gościem jest Magda Wolnicka z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i rozmawiamy o tańcu.
1: 5 lat to już dużo, nie? To nie znudził Ci się ten projekt?
2: Absolutnie nie. Myślę, że to dzięki temu, że właśnie ta przestrzeń jest wyjątkowa i przy każdej wystawie ma się poczucie, że działamy właśnie przy innej okazji, bo często nam się zdarza, że w trakcie ruchu też spoglądamy na tą przestrzeń, spoglądamy też na osoby uczestniczące. To jest dla mnie wciąż niesamowite, że szczególnie te wieczorne zajęcia, Natalia rozpoczyna pytaniem, czy ktoś jest pierwszy raz na zajęciach i po 5 latach na każdych zajęciach znajduje się chociaż jedna osoba, która dopiero co przyszła spróbować, więc dla mnie to jest też bardzo ważne, żeby prowadzić coś regularnie w długim odstępie czasu, bo też każdy ma zupełnie różne takie tempo oswajania się z rzeczami i to, że ktoś może wiedzieć, że zajęcia znajdują się w galerii, to jest jedno, ale ten wysiłek, który polega na tym, żeby przyjść i spróbować, jest zupełnie czymś innym i dla mnie to jest najpiękniejsze, że ten taniec mogę realizować właśnie w Galerii Sztuki Współczesnej, która zajmuje się głównie sztukami wizualnymi, ale przez to, że współcześnie performance też jest taką dziedziną, która jest eksplorowana przez twórców, ten taniec i choreografię również możemy w galerii oglądać. No i co będę mówić, Natalia Iwaniec, choreografka, tancerka, nauczycielka metody Gaga, pochodząca z Opola, a kształcąca się i mieszkająca w różnych częściach świata, jest wyjątkową osobą i to myślę też wszystkie osoby, które chodzą na zajęcia, mogą potwierdzić. Mogę też z dumą powiedzieć, że przyjeżdżają do nas osoby z Katowic, Wrocławia, więc jest to propozycja dedykowana Opolanom, ale jest na tyle atrakcyjna, że osoby też z różnych innych miast przyjeżdżają, żeby wziąć udział w zajęciach.
1: A druga prowadząca to Magda Wolnicka, która także jest miłośniczką tańca, brała udział w niejednym projekcie. Ja też się nieraz widziałem, jak ilustrujesz obrazy swoim tańcem, bardzo to jest także ciekawe. Patrząc na spis treści, jak to brzydko powiedziałem, na stronie Galerii Sztuki Współczesnej, widziałem, że to jest ostatnia data, 28 sierpnia. To znaczy, że we wrześniu już nic?
2: Nie, absolutnie. No chcemy 6. rok świętować. Wymaga to po prostu rozplanowania teraz następnego czasu. Tak, to tutaj uspokoję. Bardzo marzą mi się 6., 7., 8., 9., 10. urodziny i bardzo bym chciała, żeby ten taniec po prostu mógł być obecny i tego na te może urodziny sobie i Państwu życzę, żeby taniec cały czas w galerii się odbywał.
1: Do 18 przynajmniej.
2: Przynajmniej.
1: Taniec był pełnoletni, prawda?
2: Tak.
1: To ja Państwu przypomnę, 28 sierpnia, piątek, godzina 11, zajęcia siedzące, a o godzinie 19 to już będzie zupełnie inaczej. Proszę się przebierać za te stworki świata podwodnego i nadwodnego i wodnego. No i
2: proszę przyjść.
1: Jak się dobrze potańczy, to później tam podczas tego wieczornego spotkania można smacznego tortu popróbować, ale jak ktoś nie tańczy, to nie wiem, czy zasłużył.
2: Tak, przygotowałyśmy nagrodę za wysiłek, do tańca zachęcamy. Jeszcze też podkreślę, nie trzeba mieć żadnych doświadczeń, żeby wziąć udział w zajęciach, ani w jakiejkolwiek dziedzinie tańca. Chęć do ruchu to jest ta podstawa. Proszę się wygodnie ubrać i przyjść, bo też podkreślę, to są bezpłatne zajęcia, więc żeby sobie nawet zobaczyć, spróbować, zachęcam.
1: Magda Wolnicka Państwa zapraszała do Galerii Sztuki Współczesnej, do siedziby tymczasowej, blisko, bo to Opolanin, wejście ologowane, to Państwo znajdą od strony bloków. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Filipinki, jeden z najpopularniejszych zespołów wokalnych lat 60. i 70. ubiegłego wieku, ponownie razem w teledysku. Szczecińska grupa wraca z nowym klipem do piosenki z 1970 roku Cały mój świat. Minęło ponad pół wieku, a artystki wyglądają w nim jak u szczytu swojej popularności. Teledysk stworzył pisarz Marcin Szczygielski, syn jednej z Filipinek. Pomogła sztuczna inteligencja, przyznaje autor.
1: To było naprawdę silne przeżycie dla mnie, ponieważ z tego roku, kiedy piosenka była nagrywana, nie zachowały się żadne materiały filmowe z Filipinkami. Dlatego kiedy ja nagle zobaczyłem, że te zdjęcia, które się zachowały, można zanimować i w dodatku w tak wiarygodny i pełen uroku sposób, jak to się udało zrobić, byłem zachwycony.
0: Nieruchome fotografie Filipinek zyskały w teledysku drugie życie. Udało się też ożywić Szczecin z tamtych lat.
1: Możemy zobaczyć, jak wyglądały Wały Chrobrego, jak wyglądała Brama Portowa i jej okolice i jak wyglądała kawiarnia Uśmiech, która była taką bazą Filipinek. Zawsze w Uśmiechu się spotykały i w Uśmiechu różne narady zawodowe odbywały.
0: Filipinki były pierwszym polskim girls bandem. Pochodzące ze Szczecina artystki zyskały popularność w całym kraju i za granicą piosenką Cały mój świat, do którego muzykę napisał Wiktor Stroiński, a słowa Marek Gaszyński. Miała otwierać album Nie wierz chłopcom. Płyta nie ukazała się w czasie działalności zespołu. Została wydana dopiero 45 lat później, w 2015 roku. Dwa lata wcześniej Marcin Szczygielski historię zespołu opisał w książce Filipinki to my. No, obejrzę ten teledysk. Nie lubię teledysków w ogóle jako takich, ale obejrzę ten teledysk z ciekawością.

0: Już za kilka sekund, godzina 20, czas więc na kolejne wiadomości. Zapraszam. LCK uruchamia zbiórkę dla poszkodowanych w powodzi w Nepalu i Tybecie. Ministerstwo Cyfryzacji chce nałożenia kar na Metę. Ławka Wacława Havla stanie na małym rynku w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę dla poszkodowanych w powodzi w Nepalu i Tybecie. Trwa tam akcja ratownicza po powodzi błyskawicznej. Najnowsze dane mówią o 362 ofiarach śmiertelnych w Nepalu i ponad 1000 zaginionych. W Chinach zaginionych jest ponad 600 osób. Wolontariusze apelują o pilne wsparcie, mówi Agata Gajos z Polskiego Czerwonego Krzyża.
2: Biorąc pod uwagę odległość, jaka nas dzieli, to oczywiście nie będziemy wysyłać żadnych towarów, żadnej wody czy środków higienicznych, tylko to, co możemy zrobić, to oczywiście wpłaty na fundusz na ratunek, ponieważ dużo łatwiej jest gdzieś w niedalekiej odległości kupić te produkty i dostarczyć bezpośrednio, dużo szybciej. My jesteśmy w kontakcie z Nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy.

0: taktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
1: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
0: W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija systemy ich wykrywania.
2: Był to materiał Klaudii Wróblewskiej.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
2: Ławka Wacława Havla stanie na Małym Rynku w Opolu. Jest to już druga forma upamiętnienia w stolicy naszego regionu. Wśród radnych opozycyjnych kontrowersje budzi cena nowej instalacji. 100 tysięcy złotych w mojej opinii to nieracjonalny w tym przypadku wydatek, uważa radny PiS Sławomir Batko.
4: Idea nie jest zła, biorąc pod uwagę to, za jakie wartości stoją za montażem takiej instalacji. No ale z drugiej strony przypomina się coś takiego, że 100 tysięcy złotych za tę wizualizację, którą nam przedstawił pan prezydent, czyli dwa krzesła i stoliczek, no wydaje się trochę po prostu przesadzonym. Ciężko jest poprzeć taki wydatek po prostu.
2: Takie ławki stoją w kilkudziesięciu miastach na świecie. My po raz kolejny chcemy podkreślić dobre stosunki z naszymi południowymi sąsiadami, odpowiada Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
5: Jest to inicjatywa konsulatu honorowego Republiki Czeskiej, który dokłada połowę kosztów do realizacji tej inicjatywy. Ta ławeczka Havla jest związana z prawami autorskimi, za które trzeba zapłacić, co podnosi koszty i nie da rady tego ominąć. To generuje tą cenę. Oczywiście posadowienie i tak dalej.
2: Zgodę na realizację wyrazili w głosowaniu opolscy radni stosunkiem głosów 18 do 3.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
2: To już 10 lat, jak w Opolu otwarto pierwszą ekspozycję stałą w Muzeum Polskiej Piosenki. Z okazji tego jubileuszu jutro odbędzie się wyjątkowe spotkanie. Podczas urodzinowego wieczoru zaplanowano projekcję premierowych odcinków programu Muzeum Polskiej Piosenki, czyli Historia jednego przeboju. Będzie można posłuchać opowieści o znanych i lubianych piosenkach, ich twórcach, wykonawcach oraz emocjach, które się za nimi kryją. Wydarzeniem wieczoru będzie również spotkanie z Haliną Lenkową. Początek o 18:00. O bezpłatne wejściówki można pytać w kasach NCPP.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Niecałe 24 stopnie, a ciśnienie to wciąż 1020 hektopaskali. W regionie mało chmur, wiatr słaby, umiarkowany wschodni. W nocy pogodnie, bezchmurnie i z temperaturami od 13 do 15 stopni. A jutro w dzień od 27 do nawet lokalnie około 30 stopni. Taka temperatura, zachmurzenie małe, wiatr umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-zachodni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
7: Tak.
6: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
7: Mhm.
6: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
7: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
8: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
6: Już rozumiem.
7: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
9: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
10: No już, już, biedactwo.
11: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
12: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
13: Pamiętasz tę piosenkę?
14: Jesteś szlekiem.
13: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
3: Reklama społeczna.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie audycji Sezon ogórkowy. Witają Państwa ponownie Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program realizuje. W tej godzinie przypomnę Państwu twórczość i postać Ignacego Karpowicza, pochodzącego z Białegostoku pisarza, który właśnie od nas odszedł. Będzie także o stuleciu Radia Katowice. Powiem też o festiwalu Chopin i jego Europa, a także powiem, kto otrzymał Grand Prix bardzo ciekawego konkursu literackiego. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Jak Państwo już wiedzą, zmarł pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, laureat paszportu polityki w 2011 roku za powieść Balladyny i romanse. Miał 50 lat. Uważany za jednego z najlepszych pisarzy młodego pokolenia, debiutował w 2006 roku powieścią Nie halo, za którą został nominowany do paszportów polityki. Wydał też tłumaczone na wiele języków powieści Cud, Gesty, Ości i Sońka. Był pięciokrotnie nominowany do nagrody literackiej Nike. Pisarz posługiwał się oryginalnym stylem i był ceniony za umiejętność łączenia współczesności z historią, mitologią i refleksją nad tożsamością. Zajmował się też tłumaczeniami literatury pięknej z języka angielskiego, hiszpańskiego i amharskiego. Odbierając w 2011 roku paszport polityki za powieść Balladyny i romanse, Ignacy Karpowicz przyznał, że czuł się bardziej zestresowany niż 4 lata wcześniej, gdy był tylko nominowany do tej nagrody.
1: Znaczy, jeśli chodzi o poziom stresu, to wzrósł mi w ciągu tych 4 lat. Bo jestem coraz starszy, coraz głupszy i coraz bardziej się stresuję każdym takim, powiedzmy, publicznym wystąpieniem, czy tego rodzaju jakby ceremonią w takiej oprawie. Teraz chcę nawieść do siebie, do... Tak, cisza, spokój. Mam nadzieję, że śnieg już nie spadnie, żebym nie musiał odśnieżać. Taki jest mój plan na najbliższe dni.
0: Jego powieść Ości została finalistką Nagrody Literackiej Nike w 2014 roku i otrzymała nagrodę w plebiscycie czytelników. Odbierając wyróżnienie, Ignacy Karpowicz powiedział Polskiemu Radiu, że wygrana to dla niego docenienie żmudnej pracy, gdyż dla tego dzieła poświęcił ostatni okres swojego życia.
1: Właściwie przez 3 lata nie robiłem niczego innego. No i potem poprawiałem redakcję, poprawiałem, wyrzucałem, przepisywałem. Więc właściwie 3 lata spędziłem z tą książką i z jej bohaterami.
0: Urodzony w 1976 roku w Białymstoku, ukończył tamtejsze pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza, a potem studiował na międzywydziałowych indywidualnych studiach humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 roku został stypendystą projektu Homines Urbani w krakowskim stowarzyszeniu Villa Deciusza. Zajmował się głównie iberystyką i afrykanistyką. Wiele podróżował, był w Egipcie, Nubii i Etiopii. Przez kilka lat mieszkał na Kostaryce. Do kraju wrócił w 2006 roku. Zamieszkał na wsi na Podlasiu, gdzie dalej tworzył. Był współautorem filmu dokumentalnego z 2012 roku Sztuka znikania w reżyserii Bartka Konopki i Piotra Rosołowskiego. W 2021 roku ukazała się kolejna powieść Ignacego Karpowicza Cicho, cichutko, a 3 lata później Ludzie z nieba, inspirowana życiorysami Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa literackiego Waldemar Popek w rozmowie z Polskim Radiem wspominał współpracę z pisarzem.
2: Zaskoczyła nas wiadomość o śmierci Ignacego Karpowicza. Pracujemy z nim w wydawnictwie literackim od 2008 roku. Wydaliśmy 9 powieści, w tym 7 premier, 2 wznowienia. Trudno zabrać myśli, bo jeszcze niedawno rozmawialiśmy z Ignacym o nowej powieści.
0: Współpraca z Ignacym zawsze była niesamowitą przygodą, podkreślił Waldemar Popek.
2: Brak jego jest bardzo dużym takim uszczerbkiem dla literatury. Bardzo nam przykro. Żył niesamowicie braworowo, miał niesamowite poczucie humoru, był niezwykle błyskotliwy, miał niezwykle rozbudowaną autoironię, był zawsze zaczepny, miał mnóstwo pomysłów. W trakcie pracy nad tekstem potrafił zmieniać jeden wątek kilka razy, zawsze miał ciekawsze warianty, lubił odbijać myśli od innych osób.
0: Jak już mówiłem, wiele podróżował, był w Egipcie, Nubii i Etiopii, przez kilka lat mieszkał w Kostaryce. Do kraju wrócił w 2006 roku, zamieszkał na wsi na Podlasiu, gdzie dalej tworzył. Pozostawił po sobie takie powieści jak Nie halo, Sońka czy Balladyny i romanse. Literaturoznawczyni profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska z Uniwersytetu w Białymstoku wspomina go jako niezwykłego pisarza i człowieka, który czule patrzył na świat.
3: Był ciepły, miał niezwykłe poczucie humoru, potrafiliśmy się zaśmiewać do łez, nawet kiedy zaczynaliśmy rozmowę od jakichś spraw trudnych. Był trochę taki jak jego książki, czyli pełen empatii. Na pewno bardzo czule patrzył na świat i jako pisarz, i jako człowiek. I te tworzone przez niego portrety ludzkie, wspaniałe portrety kobiet, to one nie brały się znikąd, tylko właśnie z tej uważności, z jaką funkcjonował również w swoim życiu.
0: Profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska mówiła, że z odejściem Ignacego Karpowicza trudno się pogodzić, ale jego głęboka, refleksyjna literatura pozostanie.
3: Jego książki zostaną. One były pisane z niezwykłym rozmachem. Dotyczyło takiego pogłębionego myślenia o tym, co jest sensem życia i tu powiem od razu, że to była miłość. Tematyka związana z tym regionem pojawiała się w jego książkach. Nie byłoby nie Halo, gdyby nie Białystok. Nie wspomnę już o Słońce. Jest to książka, w której Ignacy Karpowicz dotknął jądra podlaskości w nawiązaniu do jądra ciemności Konrada, bo to niekoniecznie jest jasny obraz, ale też on o wszystkim potrafił pisać pięknie.
0: Przypomnę, Ignacy Karpowicz był 5-krotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike, kilkukrotnym laureatem Nagrody Literackiej prezydenta Białego Stoku imienia Wiesława Kazaneckiego, między innymi za powieść Balladyny i romanse. Sięgnijmy po jego twórczość.

0: animowany film Katarzyny Małyszko Głosy Kryzysu zdobył Grand Prix 18. Solanin Film Festival w Nowej Soli. Obraz prezentuje świadectwa młodych ludzi, którzy dzielą się swoimi osobistymi historiami. W konkursie wzięło udział 30 produkcji wybranych spośród ponad 700 nadesłanych filmów. Dyrektor festiwalu Karol Kolba powiedział, że w tym roku Solanin był inny.
1: Co roku opowiadaliśmy o pewnym kluczu, który cechował dobór filmów, dobór gości i dobór spotkań. Tak w tym roku totalnie z tego zrezygnowaliśmy. Z tego względu, że ten Solanin jest właśnie pełnoletni, 18-letni i chcieliśmy, żeby odpowiadał sam za siebie, żeby te filmy opowiadały same o sobie, a nie żebyśmy my musieli o tym mówić, ale myślę, że w tym roku było naprawdę dużo wspaniałych niespodzianek, mocnych filmów.
0: W kategorii kina niezależnego wygrał film Od pierwszego do ostatniego w reżyserii Wojciecha Hoffmana. W kategorii kina animowanego produkcja Prawie nad morzem, czyli Paruwa Alicji Jasino, a w kategorii kina fabularnego film Sprawa NR Patrycji Polkowskiej. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Sejmik Śląski zdecydował, że przyszły rok będzie w województwie rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Radni wojewódzcy przegłosowali stosowną uchwałę większością głosów. W uzasadnieniu przypomniano, że Polskie Radio Katowice rozpoczęło działalność jako czwarta rozgłośnia w kraju. Pierwszą audycję wyemitowano 4 grudnia 1927 roku. Rozgłośnia katowicka miała być przeciwwagą dla propagandy niemieckiej. Jednak szybko okazało się, że jej oferta programowa jest o wiele szersza. Relacjonowano najważniejsze wydarzenia w regionie poprzez stałe punkty transmisyjne gmachu Sejmu Śląskiego, w filharmonii, w kościołach czy na stadionach, wskazano w uchwale. W uchwale radni podkreślają, że Radio Katowice w okresie PRL-u było świadkiem i uczestnikiem zlotów i upadków systemu, zmian ideologii, ale w codziennej pracy zawsze pozostawał szeroki margines dla przekazu treści kulturalnych czy społeczno-ekonomicznych. Okres transformacji systemowej w Polsce przyniósł kolejne wyzwania, jakie stawia dynamiczna sytuacja na rynku medialnym. Radni wyrazili nadzieję, że stulecie będzie okazją do retrospekcji, do zaprezentowania plejady osób, które przewinęły się przez mury rozgłośni, ale także będzie okazją do głębokiego namysłu nad przyszłością. Kolegą i koleżankom z Radia Katowice życzę wszystkiego dobrego. No nie powiem 100 lat, bo to radio już ma 100 lat. Dziennikarze z Radia Katowice uczyli mnie na studiach kunsztu radiowego i tam właściwie złapałem ten bakcyl radiowca.

0: Międzynarodowa Elita Pianistyczna i Symfoniczna na tegorocznym 22. Międzynarodowym Festiwalu Chopin i jego Europa 2026. Wśród wykonawców są laureaci konkursów chopinowskich, na przykład Kevin Chen, Eric Liu, Tsitong Wang, a także orkiestry symfoniczne z Montrealu i Pittsburgha. W sumie zaplanowano 16 koncertów. Organizatorzy podkreślają, że muzyka polska jest filarem festiwalu. W tym roku oprócz dzieł Fryderyka Chopina będzie można usłyszeć utwory Feliksa Janiewicza, Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz oraz Krzysztofa Pendereckiego. Piotr Matwiejczuk, wicedyrektor programu Drugiego Polskiego Radia, zapowiada, że wybrane koncerty festiwalu będą transmitowane na antenie tego programu.
1: Wujka po raz kolejny jest współorganizatorem tego chyba najważniejszego festiwalu warszawskiego. Szczególnie cieszę się z obecności dzisiaj dwóch wybitnych muzyków tutaj, właściwie trzech, ale mam na myśli tych dwóch, którzy wystąpią w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Ja Rula Diltiensa ostatni raz słyszałem chyba w 2004 roku w Warszawie, kiedy grał z orkiestrą Franza Brüchena oba koncerty Józefa Haydna. I ogromnie się cieszę, że ten wybitny muzyk wraca do Warszawy.
0: Koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się 27 sierpnia. Oprócz Roela Diltiensa wystąpi Frank Bradley. Natomiast w Filharmonii Narodowej wystąpił już amerykański pianista Eric Liu, który wygrał 19. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. W czasie spotkania z dziennikarzami mówił, że od tego wydarzenia zagrał około 70 koncertów w różnych zakątkach świata. Zdecydowanie zmieniło się moje granie. Myślę, że jestem teraz znacznie bardziej swobodny. Pewnie dlatego, że nie muszę już myśleć o tym, żeby to podobało się jurorom konkursu, więc mam znacznie większą swobodę i znacznie większą możliwość wyrażania moich rozmaitych myśli poprzez muzykę. Przypomnę, że festiwal zakończy się 6 września.

I to wszystko w moim programie. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Marcin Głowieńkowski, który audycję zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczoru.

0: Już tylko kilka sekund do godziny 21 w Radio Opole na FM, w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zapraszam. Estoński sąd ogłosił upadłość operatora firmy Zonda Krypto. W wiadomościach także o remontach dróg w gminach Kluczbork i Gorzów Śląski będzie również sport i Adam Wołek.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Estoński sąd ogłosił upadłość spółki BB Trade Estonia, która była operatorem platformy kryptowalutowej Zonda Krypto. Informację opublikowano w oficjalnym estońskim rejestrze obwieszczeń.
2: W obwieszczeniu zamieszczonym w internecie czytamy, że wierzyciele mają 2 miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń. Po ogłoszeniu upadłości zarządzanie majątkiem spółki przejął syndyk, którego zadaniem będzie m.in. zabezpieczenie aktywów oraz ustalenie zobowiązań firmy. Z pisma wynika, że pierwsze zgromadzenie wierzycieli odbędzie się 17 września. Postępowanie upadłościowe zostało wszczęte na wniosek wierzycieli BB Trade Estonia. Wcześniej sąd ustanowił tymczasowego syndyka i ograniczył spółce możliwość dysponowania majątkiem. Wiosną byli członkowie jej rady nadzorczej zawiadomili estońską prokuraturę w związku z niejasnościami dotyczącymi działalności firmy.
0: Była to relacja Kamila Zalewskiego. Przypomnijmy, w Polsce w sprawie Zonda Krypto prowadzone jest śledztwo dotyczące podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy. Według dotychczasowych ustaleń straty klientów platformy wynoszą co najmniej 350 milionów złotych.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Dwie lokalne drogi przebuduje gmina Gorzów Śląski za łącznie ponad 1,5 miliona złotych. Chodzi o przeszło 550 metrów drogi obecnie gruntowej w Kozłowicach. Jak mówi burmistrz Rafał Kotarski, mieszkańcy prosili o tę drogę od kilkudziesięciu lat. My

0: To m.in. budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kuniowie, czy ścieżka przy ulicy Sapiechy w samym mieście. W perspektywie ta droga dojdzie na obwodnicę obok galerii handlowej, mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
1: Również nas bardzo cieszy jest Park and Ride przy ośrodku w Bąkowie. W tej chwili jesteśmy po przetargu na basen, więc będzie kompleksowe załatwienie sprawy tego ośrodka, no bo miejsca parkingowe zawsze są konieczne, będzie ich więcej, a z tego można założyć, że liczba chętnych do odwiedzenia po remoncie basenu będzie jeszcze większa.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Donald Trump nie obawia się ataku Rosji na państwa NATO. Prezydent USA mówił o tym w wywiadzie telefonicznym dla portalu Axios. Trump stwierdził, że to ważne, ponieważ przywódcy europejscy wyrażają poważne zaniepokojenie i publicznie ostrzegają, że Moskwa może wystawić na próbę determinację NATO poprzez ograniczony atak lub inne prowokacje militarne.
3: We wtorek dyrektor CIA John Radcliffe udał się z tajną wizytą do Moskwy, gdzie spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Sergiejem Naryszkinem. Według doniesień medialnych wizyta ta miała na celu ostrzeżenie Moskwy przed atakiem na kraj należący do NATO. Donald Trump jednak zaprzeczył tym informacjom, mówiąc serwisowi Axios, że Radcliffe nie przekazał takiego ostrzeżenia. Nie martwię się wcale, nie ma żadnego problemu, stwierdził prezydent. Zapytany o ewentualną rosyjską prowokację wobec państw NATO, prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski powiedział w lipcu serwisowi Axios, że Władimir Putin planuje w nadchodzących miesiącach masową mobilizację na potrzeby nowej ofensywy na Ukrainie.
0: A z Miami mówił Jan Pachlowski.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
4: Adam Wołek przed mikrofonem, kłaniam się Państwu. Rozpoczynamy od bardzo dobrej informacji, bowiem polskie siatkarki pokonały Niemki 3-0 w setach do 19, 23 i 24 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski, bo aż 18 zdobyła Magdalena Stysiak. Polki już wcześniej zapewniły sobie awans do 1/8 finału. W tabeli grupy A prowadzi Turcja, ma punktów 12, podobnie jak Polska na drugim miejscu i Niemki 6 punktów na miejscu trzecim. Po ostatnim meczu grupowym Polki zmierzą się z Turczynkami właśnie, a to spotkanie jutro o 18. Piłkarze Jagiellonii Białystok awansowali do fazy ligowej Ligi Europy. W rewanżowym spotkaniu czwartej rundy kwalifikacji Jagiellonia pokonała na wyjeździe Iberię Tbilisi 2-1. Bramki dla zespołu z Białego Stoku zdobyli Hiszpan Jesus Imas i Duńczyk Angers Klinge. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Jagiellonii 4-0. Lech w tym momencie mierzy się z FC Thun i przegrywa do przerwy na wyjeździe z mistrzem Szwajcarii 1-2. Wynik ten jednak promuje kolejorza, bo w meczu przy bułgarskiej rozbił Helwetów aż 7-0. Do Ligi Konferencji nie awansował Górnik Zabrze, który uległ na wyjeździe Monako aż 1-4. Przypomnijmy, u siebie 0-2 w zeszłym tygodniu. Natomiast Raków Częstochowa remisuje u siebie 2-2 z Hajdukiem Split i wobec wyniku 2-2 w Dalmacji szykuje nam się dogrywka. Pozostajemy przy futbolu. Odra Opole zagra z LKS-em Łódź w szóstej kolejce piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Ostatnie spotkanie podopiecznych trenera Łukasza Tomczyka zakończyło się remisem 1-1 z Podbeskidziem w Bielsku Białej. Opolanie zajmują obecnie 9. pozycję w ligowej stawce. LKS jest na 3. miejscu. Pełna mobilizacja, podkreśla Łukasz Tomczyk, szkoleniowiec Odry.
5: LKS to faworyt moim zdaniem tych rozgrywek do awansu. Też pokazał to w ostatnich 2 meczach. Wiemy, z jakim przeciwnikiem będziemy się tutaj mierzyć. Musimy zrobić wszystko, żeby zrealizować to, nad czym pracujemy. Dorzucić jeszcze trochę więcej odwagi w tej ofensywie. Wszyscy dobrze o tym wiemy, że chcielibyśmy więcej. Co chcemy zrobić? Dobre stałe fragmenty gry, dobre przejścia, dobra obrona niska, dobry wysoki pressing, większa jakość z piłką, mniej strat indywidualnych.
4: Mecz Odra Opole LKS w piątek o 20:45 na opolskiej Itaka Arenie. Zapraszam do słuchania wiadomości Radio Opole. Na miejscu będzie nasz reporter Grzegorz Frankowski, który będzie informował. Martyna Kubka jest już w trzeciej rundzie kwalifikacji do wielkoszlamowego tenisowego turnieju US Open na kortach w Nowym Jorku. W drugiej rundzie kwalifikacji pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Polka późnym wieczorem dziś w meczu decydującym o awansie do turnieju głównego spotka się z Rosjanką Kristiną Liutową. I jeszcze na koniec smutna informacja, bo nie taki jest duch sportu. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie zostało dokonane na zlecenie katowickiej prokuratury krajowej, do której Piesiewicz ma zostać przewieziony. Czynności są związane z podejrzeniami o nielegalne interesy prowadzone z szefem giełdy kryptowalut Zonda, kryptoprzemysłowym Kralem. Informację potwierdziła policja.

0: A ponownie o sporcie jutro po 9:00 w imieniu Grzegorza Frankowskiego. Już teraz zapraszam.
1: Pogoda.
2: 20 stopni za oknami, a ciśnienie to 1020 hektopaskali. Do rana będzie zachmurzenie małe lub bezchmurnie, a i temperatura w najbliższych godzinach spadnie tylko do 13 stopni, a jutro od rana cieplutko w ciągu dnia od 27 do 29, a nawet lokalnie około 30 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
5: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
6: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
5: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
7: Ukraina. Charków. Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Reklama społeczna.
8: Tyle o mnie, opowiedz coś o sobie.

0: Dobry wieczór, Witold Sułek, rozpoczynamy audycję i nie jestem w studiu sam, a razem ze mną jest dr Iga Nowicz. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór.
0: Dr Iga Nowicz mogą Państwo kojarzyć z audycji literackich, bowiem naukowo zajmuje się badaniem literatury, ale dziś spotykamy się w audycji Dobry Wieczór, która poświęcona jest zagadnieniom współczesnej nauki, a humanistyka szeroko rozumiana to też nauka, chociaż oczywiście czasami nieco uszczypliwie ci, którzy zajmują się naukami ścisłymi, matematyką, fizyką, astronomią, mówią, że ach, to jest prawdziwa nauka, a ta humanistyka to tak nie do końca. I rzeczywiście wiele jest publikacji, wiele badań, które budzą czasami wątpliwości, czy rzeczywiście warto się tym zajmować. To jest jeden aspekt, ale drugi to jest taki, bardzo ważny, dlatego że moja gościni jest też członkinią i bierze udział i pracuje w międzynarodowym projekcie badawczym. To słowo międzynarodowe jest dla mnie bardzo, bardzo tutaj istotne, dlatego że pozwolisz, Igo, że takie zrobię krótkie wprowadzenie, lekko publicystyczne. Najczęściej, kiedy myślimy o ludziach nauki, wybitnych naukowcach, i to potwierdza czasami, i chyba ten troszeczkę stereotyp utrzymują też na przykład Nagrody Nobla, chociaż coraz częściej tam są duety albo tercety, już nie pojedyncze osoby. Przez wiele lat wydawało się, że to jest jeden profesor, czy jedna profesorka i to ona bada w swoim laboratorium, w pocie czoła, latami coś odkrywa i nagle mówi, oto mam, eureka, zbadałam, opisałam, jest rewolucja w nauce, my dajemy jej tę Nagrodę Nobla, a właściwie komitet daje, a nie my. No i najczęściej kojarzymy tylko to pojedyncze nazwiska jako te, które rzeczywiście coś do nauki wniosły i dzięki nim rzeczywiście ta nauka poszła do przodu, co jest oczywistą nieprawdą. Była też bardziej mroczna strona pewnej uzdolnionej, bardzo młodej dziewczyny, która też przypisywała sobie, że odkryła to, badała tamto, a później jak zaczęto to sprawdzać, okazało się, że to były właśnie zespoły badawcze, często międzynarodowe. No i powiedzmy wprost, żeby to było jasne, projekt badawczy raczej nadzoruje ktoś z tytułem profesorskim. To jest coś, decyzja o tym, złożenie projektu, pomysł na taki projekt, że warto byłoby zająć się tym czy tym i podjąć takie badania, musi złożyć ktoś, komu te wszystkie komisje zaufają i komu dadzą na to też fundusze. I to nawet jeżeli mamy genialne dzieciaki, a zdarzają się w każdym kraju wybitne jednostki, no to raczej nie jest tak, że ktoś w wieku lat 12 dostanie parę milionów na prace badawcze. To tak, żeby tylko uporządkować. Natomiast to, co jest intrygujące, bo ty ze swojej perspektywy też doktoraty nawet robiłaś w kilku miejscach, bo tak powiedziałem, doktor Iga Nowicz, a to był i Niemcy, i Anglia, jak się okazuje. Dlaczego tak akurat? Co sprawiło, że postanowiłaś pojeździć troszeczkę? Prestiż, renoma, tematyka badań, które tam były podejmowane?
1: Tak, może od razu powiedzmy, że nie doktoraty, a jeden jednak doktorat.
0: No tak.
1: Tak, był to doktorat robiony na Uniwersytecie King's College London i na Uniwersytecie Humboldtu w Berlinie, ale był to jeden projekt.
0: Ale to też pokazuje tą międzynarodowość, bo jednak w takim razie te studia i w Londynie, i w Berlinie musiały być ujednolicone, skoro ostatecznie ten doktorat jakby zakładam uznawany jest wszędzie na całym świecie po prostu. No.
1: Wydaje mi się, że na przykład przykład tego systemu angielskiego, czy też brytyjskiego i niemieckiego pokazuje, jak różne są tak naprawdę tradycje i kultury akademickie. W moim doświadczeniu doktorat w Londynie był podobny bardziej do pracy, gdzie spotkania były bardzo regularne, były też takie, powiedzmy, seminaria, byliśmy też taką większą grupą studentów, którzy zaczynali w tym samym czasie i też wymieniali się swoimi badaniami. Z kolei pobyt w Berlinie był, przypominał właśnie bardziej tą taką osamotnioną drogę naukowca siedzącego w bibliotekach. Tam, no w moim doświadczeniu było tak, że ten kontakt panią profesor był jednak ograniczony i tam bardziej stawiano na taką samodzielność i no jakby doświadczenie tych dwóch systemów pokazało mi, że tak naprawdę nauka może wyglądać zupełnie inaczej i też, chociaż no też ceniłam ten system w Anglii, dlatego że no były jakieś regularne sprawozdania, czyli tak, no jak mówię, trochę bardziej jak w pracy, tak, że co pół roku bodajże pisałam no takie podsumowanie, co mi się udało zrobić, czego się nie udało, co można by na przykład poprawić w tej relacji z tą osobą, która cię prowadzi, bo jakby ta relacja też jest tak naprawdę bardzo ważna. I,
0: no tak, troszeczkę taka mentorska, kiedyś też było tak i myślę, że w dużym stopniu dzisiaj też tak jest. Mówiłem o tym prestiżu, czy tematach, problematyce badawczej, ale w dużym stopniu też no, wiemy o tym. To nie jest żaden stereotyp i myślę, że nadal troszeczkę tak pewnie jest, że wielkie nazwiska, wielcy naukowcy też przyciągają, że skoro na tym uniwersytecie uczy ten czy ów wybitny profesor, literaturoznawca czy badacz języka, kultury i tak dalej, no to chciałbym albo chciałabym u niego studiować, prawda? Bo od niego jest szansa, więcej się nauczę właśnie poprzez te takie indywidualne kontakty, seminaria, spotkania. No i to jest też ten magnes takiego mentora. Ja uważam, że ten system brytyjski taki, który bardziej dyscyplinuje, chyba bardziej by się u nas sprawdził, bo wiedząc o tym, jak łatwo się rozpraszać i jak niewiele osób przykłada się scrollując pod ławką, także na studiach niestety, to takie duża samodzielność myślę nie odniosłaby dużego sukcesu, że jednak troszeczkę takiej dyscypliny pisania, raportowania chyba byłoby wskazane. A z drugiej strony mam też takie poczucie, że jeżeli ktoś decyduje się na karierę naukową, tak jak to jest w twoim przypadku, no to jednak bardzo świadomie i zależy mi na tym po prostu, tak mi się wydaje, może jestem naiwnym idealistą, ale chciałbym coś osiągnąć, chciałbym coś po sobie zostawić, naprawdę coś ważnego zrobić.
1: Jeśli chodzi o motywację, to wydaje mi się, że to są różne rzeczy. W moim przypadku to jest na pewno ciekawość, ale też po prostu sam fakt, że mój mózg po prostu potrzebuje dużej ilości informacji, którą lubi przetwarzać i lubi analizować te informacje i jakoś szukać.
0: Ty musisz ciągle coś robić, badać, pracować, a to jesteś idealnym materiałem na naukowczynię w takim razie, bo właśnie dla takich ludzi jest przewidziane zajmowanie się nauką. W tej chwili już jest ten rozdział od dydaktyka i praca naukowa badawcza. Już nie od każdego wymaga się, żeby prowadził badania naukowe i pracę naukową. Można być dydaktykiem, uczyć po prostu nowe pokolenia tych podstaw, bo to też jest ważne i potrzebne, no ale oczko uwagi na pewno i ten taki też myślę bardzo ambicjonalny, osobisty taki wymiar, no to jest jednak coś zrobić, a żeby coś zrobić, no to trzeba jednak badać i pracować naukowo. I szczęśliwie, zaraz się zastanowimy, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie wyboru, bo już wiemy, że są te różne systemy i można być takim bardziej hierarchicznym, który jest poukładany, można też być rzucanym, okej, skoro masz pomysł, no, twój temat został zaakceptowany, bo jak rozumiem, musiałeś przedstawić temat, czym chcesz się zajmować, co chcesz badać i to musiało zostać przez uniwersytet zaakceptowane, że okej, dobrze, no to rób, pracuj, co parę miesięcy pokażesz nam, co zrobiłaś, a my zobaczymy, czy jest to rzeczywiście ciekawe i dobre, czy idziesz dobrą drogą. Mniej więcej tak?
1: Na doktoracie tak. Jak składałam podanie na doktorat, to miałam szkic projektu, pomysł, ale też tak naprawdę ten pomysł nie narodził się znikąd i nie był, jakby miałam też pomoc przy formułowaniu tego pomysłu, no bo też trzeba zacząć od tego, że praca naukowa musi być bardzo skupiona na pewnym. Tak, to musi być realistyczne i jak człowiek jest jeszcze na studiach, na magisterce, to wydaje mu się, że przez 3 lata czy 4 może zrobić wszystko, że może napisać największą pracę świata, a jednak nie, tak naprawdę realistyczne jest zbadanie może kilku zagadnień, które trzeba wybrać i do tego potrzebna jest osoba, która ma doświadczenie, która ci powie po prostu nie, to jest za dużo, albo po prostu to już jest tak ogólne, że jakby nie wniesiesz nic nowego, musisz wybrać coś bardzo konkretnego, czym można się tak realistycznie w tym czasie zająć i to są też takie materiały, które są dostępne, znaczy no w moim przypadku, tak, no bo to jest jakby teksty, literatura i też jakby musisz wiedzieć, skąd będą te źródła i jak będziesz z nimi pracować. Ja się zajmuję takimi bardzo współczesnymi tematami, więc ja też tak naprawdę większość rzeczy jest dostępna albo w internecie, albo są to, no teraz też trochę patrzę na wystawy, przedstawienia, takie bardziej aktywistyczne rzeczy, ale to są wszystko rzeczy, które dzieją się teraz, więc jakby ja może z tym nie miałam problemu, ale
0: o, ale z drugiej strony, przepraszam, nie masz też gotowych opracowań, bo ktoś może pomyśleć, a to łatwiej jest napisać o czymś klasycznym, prawda? Jak niektórzy mówią, no może na przykład o Sienkiewiczu, ale gdybyśmy prześledzili ilość książek, publikacji na temat twórczości i życia Henryka Sienkiewicza, to myślę, że większość profesorów by odrzuciła taką pracę i taki proces badawczy, bo trzeba byłoby go przekonać, że naprawdę mam jakiś nowy aspekt, którym jeszcze go nie opisano, którego jeszcze nie zrobiono, a to jest mało prawdopodobne. Oczywiście współczesna nauka teraz próbuje i część książek, publikacji, niekoniecznie naukowych, raczej popularnych, tego dowodzi, że próbujemy nagle odkrywać kwestie na przykład gender, płciowości i tego typu w literaturze i bierzemy sobie na przykład Naukowską, Dąbrowską i tak dalej i teraz się doszukujemy. A czy one może nie feminizowały? A czy może tam nie... No oczywiście możemy w ten sposób, tylko trzeba mieć do tego bardzo poważne podstawy. Jak ktoś pisze artykuł do gazety, to on może sobie pogdybać troszeczkę, ale i tak najprawdopodobniej szansa i prawdopodobieństwo na przeczytanie całej literatury przedmiotowej byłoby minimalne. Raczej nie, raczej to jest tak, że trafiamy na jakieś listy, prawda, tego kogoś, a skoro w tych listach było tak intymnie i tak czule, to może jednak za tym coś się kryje. No i idąc tym tropem próbujemy, to ma krótkie nogi, to jako takie sensacyjki medialne czasami się dobrze sprawdza, jako praca naukowa absolutnie nie. No i z drugiej strony też wiemy, że no, jak ktoś kiedyś z moich znajomych powiedział, czy można coś jeszcze zrobić z Tomaszem z Akwinu na przykład, prawda, no bada się go ciągle, czytuje się go, ale biblioteka prac poświęconych jemu podobno zajmuje całą wielką salę, dziesiątki tysięcy dzieł, które powstały na przestrzeni wieków. Przecież nawet nie jest możliwe, żeby zrobić dobry research, żeby przygotować taką pracę z przekonaniem, że jeszcze coś nowego rzeczywiście o nim napisze. Więc zajmowanie się współczesnością wydaje się wygodniejsze, ale moim zdaniem też bardziej potrzebne, bo my się bardziej gubimy we współczesności. Ludzie nie rozumieją współczesnej sztuki, współczesnej literatury coraz bardziej i zresztą ty już poniekąd to powiedziałaś, bo wydaje się, że jako literaturoznawczyni, ktoś to bada współczesną literaturę, że twoja praca będzie polegała tylko na czytaniu książek i referowaniu, jakie tematy poruszają współcześni pisarze i pisarki. Nie, ty już powiedziałaś, badasz też aktywizm, ruchy społeczne, wystawy, filmy, bo to wszystko się łączy po prostu. Tak myślę.
1: Tak, jak najbardziej. I no, powiem tylko, że na pewno aspekt gender u Sienkiewicza byłby bardzo ciekawy, tak? No bo na pewno trzeba powiedzieć o tym, że nauka przez bardzo długi czas to było bardzo elitarne zajęcie, które było dostępne tylko dla pewnej określonej grupy ludzi, a też społecznie, tak? Więc byli to bardzo często biali mężczyźni, którzy mieli po prostu pewien określony no, ogląd świata, tak? Jakąś perspektywę, więc wchodzenie w tą... Jakby wydaje mi się, że bardzo wiadomo, że jakby teraz coraz częściej badacze, badaczki nawet piszą, tak? Czytam taką właśnie książkę, niemiecką książkę, czy niemieckojęzyczną książkę o historii Europy Wschodniej i tam we wprowadzeniu dwie badaczki, Niemka i osoba z Ukrainy, jakby napisały o swojej historii rodziny i o tym nawet, że jak pisały tą książkę, to obie urodziły dzieci, więc jakby też zmieniła się perspektywa na jakby na tą historyczną rzeczywistość i teraz właśnie to mi się podoba, że coraz otwarcie mówi się o tym, kim ja jestem jako badacz i moja perspektywa nie jest obiektywna, bo nikt nie jest obiektywny, ale jakby tak, ja jestem powiedzmy młodą kobietą z Europy Wschodniej, więc zwracam uwagę na pewne określone rzeczy i też wiadomo, że temat mojego doktoratu też był podyktowany tym, bo to była literatura niemieckojęzyczna, ale osób z byłej Jugosławii, więc tak naprawdę patrzyłam na te osoby z doświadczeniem migracji, które piszą po niemiecku, ale to nie jest dla nich na przykład pierwszy język, więc to oczywiście, że to było też jakby biograficznie uwarunkowane i tak naprawdę no, też tak tym tłumaczy się ta jakby, nie wiem, pasja i zainteresowanie. Jeśli chodzi o mój aktualny projekt, to ja po prostu, ten projekt był już gotowy, już nawet się zaczął, jak do niego dołączyłam, więc ja nie, jakby, tak, to nie jest mój temat.
0: Inicjatorką.
1: Tak, jestem po prostu, tak zostałam zatrudniona do tego, żeby zrealizować pewną określoną część tych zadań, ale jest to o tyle fajne, że to się naprawdę jakby łączy z moim doktoratem, bo w doktoracie zajmowałam się wojną w byłej Jugosławii i tym, jak niemieccy pisarze, też publicyści i politycy o tym mówili, a teraz z kolei zajmuję się wojną w Ukrainie i tym, jak ona jest postrzegana w Niemczech. Więc jakby inna wojna, inny czas, ale są jakby podobieństwa i są też jakieś tam metody, które sobie wypracowałam wcześniej i których mogę teraz też używać.
0: No tak, bo tutaj cały czas trzeba jeszcze pamiętać, że cały czas mamy metodologię, więc naukowość i praca naukowa to nie jest, że napiszę sobie, co mi się wydaje, albo zreferuję, bo to nie jest wypracowanie w szkole podstawowej. Ja to mówię czasami, wydawałoby się, że mówię rzeczy oczywiste, ale po prostu wiem i w bardzo wielu różnych spotkaniach i podczas wielu różnych takich rozmów, to tak troszeczkę ta humanistyka tak jest traktowana, prawda, że jest jakaś teza i później pod tę tezę się wyciąga. No nie, w naukach humanistycznych również są konkretne metody i wymogi, kiedy praca spełnia rygor pracy naukowej i te warunki wszystkie, one są istotne i oczywiście, już powiedziałaś, jest to też w pewnym sensie subiektywne. Coraz bardziej dostrzega się to, kim jest badacz, bo z jednej strony od nauki oczekujemy absolutnego obiektywizmu, w humanistyce on jest niemożliwy, bo doświadczenie kogoś, kto jest autorem, czy pochodzi, czy jest migrantem z Europy Wschodniej i mieszka na Zachodzie, będzie inne i czy to badasz na przykładzie Jugosławii wcześniej, teraz ukraińskich pisarzy i autorek i pisarek mieszkających, piszących po niemiecku w Niemczech, bo kraj, w którym się mieszka, też jest istotny, bo inna literatura będzie na pewno powstawała w Polsce przez autorów i autorki z Ukrainy piszące w Polsce, a wielu z nich coraz częściej zaczyna uczyć się też polskiego i te książki się ukazują dwujęzycznie. Czasami w Niemczech niektórzy mieszkają długo, więc piszą już tylko po niemiecku, chociaż ukraińskim się jeszcze posługują. Bardzo różne doświadczenia też mają i to wszystko trzeba uwzględnić. Natomiast kiedy badałby to badacz niemiecki, nie znający w ogóle też mentalności, sposobu myślenia, tych doświadczeń, albo znający je tylko z opracowań z książek historycznych albo reportaży, to nigdy nie będzie tak pełne, jak ktoś to sam doświadczył tego. A Polacy też tego doświadczali. Wielu z nas wyjeżdżało, nawet jeżeli to nie była koniecznie tylko i wyłącznie wojna, ale chociażby PRL, komunizm i ci, którzy uciekali, żyli na Zachodzie. Ich patrzenie na Polskę, na sprawy Polski też jest inne. My czasami tego nie rozumiemy, że ci w tej Ameryce, to co oni wiedzą o Polsce, prawda, albo ci w tych Niemczech. No ale właśnie nam wiedzą tak, na podstawie tego, co wywieźli ze sobą, co w nich zostało i tym, czym nasiąkali tam, czyli tym, co było w tamtych wiadomościach, w tamtych publikacjach. Nas może czasami to denerwować, oburzać, natomiast badacz musi to uwzględnić i przedstawić. Wtedy ten obraz zaczyna być pełny i też do tego, myślę, potrzebne są właśnie takie projekty międzynarodowe, że ty zajmujesz się konkretną rzeczą, pozostałe osoby innymi aspektami, ale razem z tego powstanie dopiero pełny, sensowny obraz, tak myślę.
1: Tak, to jest... Wydaje mi się, że ja jestem teraz zatrudniona na uniwersytecie w Niemczech, ale zespół, z którym pracuję, jest w Finlandii. I ponieważ to jest międzynarodowy projekt i też finansowanie jest z Unii Europejskiej, z programu Horyzont, więc nasza komunikacja i też to, co piszemy, jest po angielsku. I czasami się tak zastanawiam, czy to, że jestem z Polski, sprawia, że inaczej patrzę na te niemieckie źródła i na tą niemiecką dyskusję i na pewno, ponieważ to nie jest kontekst, w którym ja dorastałam i jest to dla mnie czasami może dosyć takie zaskakujące i dziwne, ale może tak naprawdę to jest dobre, bo to są te rzeczy, które dostrzega ktoś z zewnątrz a jednocześnie naprawdę trzeba znać te realia i wiedzieć, bo czasami jakby jak się bada dyskurs, no to nie wszystko jest powiedziane wprost. To są jakby takie aluzje na przykład i teraz, bo ja się zajmuję no, między innymi kulturą pamięci w Niemczech i jak to się teraz zmienia pod wpływem agresji Rosji i na przykład taki przykład, że w wypowiedziach polityków czy osób publicznych pojawiają się wzmianki o walce, zwycięstwie, o stawianiu oporu. I to są takie rzeczy, które tak naprawdę wcześniej się w ogóle nie pojawiały w niemieckim dyskursie, ponieważ mówiło się o to, że jakby dominował taki antymilitaryzm, jakby odrzucenie jakiejkolwiek wojny czy walki, też oczywiście niezwycięstwo, bo mówiło się o wyzwoleniu od faszyzmu, tak, o tym, że Niemcy zostały pokonane po II wojnie światowej, a teraz dostrzegam taką zmianę i właśnie próby przedstawiania, powiedzmy, walki zbrojnej jako czegoś pozytywnego, co jest dla Niemców tak naprawdę wielkim tabu ze względu na tą historię II wojny światowej, ale też na historię powojenną, tą, jak ta historia była przepracowana i jak to było jakby przedstawiane w mediach, w szkole, jakby na rocznicach, że jakby jakkolwiek powiedzmy agresja zbrojna jest negatywna. I to jest bardzo ciekawe. I też odwoływanie się do, powiedzmy, takich bardziej pozytywnych momentów z historii Niemiec, gdzie na przykład to walka o prawa, na przykład w XIX wieku, może nie zakończyła się powodzeniem, ale była bardziej, tak, to nie była jakby agresja, brutalna wojna, tylko to była walka o coś pozytywnego, albo też na przykład odwołania do Sophie Scholz i do tej jakby do tego oporu wobec nazistów, więc no to jest na przykład, to jest interesujące dla mnie, bo i z kolei to też jakby jest zupełnie inne niż ta, nie wiem, ta historia czy kultura pamięci w Polsce, gdzie jednak tak walka czy też opór, czy...
0: No wszystko jest raczej pozytywne, tak. Cała jakby, no, narracja jest taka, że byliśmy atakowani, ciemiężeni i dzielnie walczyliśmy zawsze z okupantami, zrzucaliśmy jarzmo, pokonywaliśmy nieprzyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Mnie absolutnie oczywiście nie dziwi to, że także w nauce, bo to się wydaje, że w kontekście tego właśnie obiektywizmu, no nie ma tego obiektywizmu. Jak popatrzymy na publikacje PRL-owskie, większość uzna, że większość tych prac należałoby wyrzucić albo badać jako przykład propagandy, przeinaczenia i kłamstwa. Zapominamy, że większość epok i różnych sytuacji historycznych na całym świecie, na różnych etapach do tego typu rzeczy mogło dochodzić. Rzeczywiście pod tym względem można powiedzieć, matematyka ma się dobrze, bo tutaj albo wynik jest, albo wyniku nie ma i żadna historia, propaganda, inne rzeczy nie mają tu żadnego znaczenia. Rzeczywiście badamy konkrety, prawda? I albo tak jest, albo nie, chyba że zrobiliśmy błąd, albo okazało się, że to założenie było słuszne, albo niesłuszne. Ale jest to dosyć logiczne i proste. W przypadku nauk humanistycznych, literatury, historii, bo to wszystko się łączy, jak Państwo słyszycie, chociaż są specjalizacje, wiadomo, ktoś będzie badał na przykład tylko i wyłącznie zmiany we wzornictwie kontuszy w XVII wieku. Okej. To są oczywiście ważne badania, natomiast dlaczego te zmiany zachodziły, już zaczyna być tym krokiem do przodu, tu się zaczyna nauka, bo na przykład były wpływy obce, bo na przykład zajęliśmy takie, a nie inne terytoria. Wiele osób burzyło się na przykład, kiedy powstawały pierwsze jakieś prace, publikacje na temat polskiej literatury postkolonialnej. No przecież my nie mieliśmy nigdy kolonii. Jak może w ogóle nauka współczesna użyć takiego słowa jak literatura polska postkolonialna? No tu się to pojawia. No ale stosunek do ludności zamieszkującej Kresy Rzeczypospolitej dla wielu, no po prostu to było nasze terytorium, to była Polska. Zapominamy, że Rzeczpospolita obojga narodów. Jeżeli mamy obojga narodów, to znaczy, że mamy tutaj co najmniej dwa narody. Więc już pokazuje nam to, że jest inaczej. A wiadomo, że te narody też zajmowały inne terytoria, gdzie mieszkały inne narody, bo mieszkali Ukraińcy, mieszkali Białorusini, mieszkali Żydzi, Tatarzy, Łemkowie. I jak tak zaczynamy patrzeć po tych naszych mniejszościach, które teraz zaczynają się bardziej aktywizować, powstaje literatura, powstają opracowania, no to zaczyna to być bardziej zrozumiałe. Aczkolwiek rozumiem, że trudno jest przełknąć taką pastelkę, kiedy przez większość życia było się tym właśnie cudownym, wspaniałym, wybranym, jedynym i potwierdzały to jeszcze jakieś tam książki, opracowania. I nagle ktoś przychodzi i mówi, no nie, nie do końca, jednak jest inaczej. Trudno, chyba najwięcej też, myślę, nienawiści spada na humanistykę współczesną właśnie z tego powodu, kiedy ona próbuje burzyć obraz, który był zastany. I w Niemczech, o których mówisz, jest podobnie. My też często nie rozumiemy, dlaczego oni tak. Przypomina mi się takie spotkanie z austriacką pisarką. Ona mi uświadomiła, że tam w podręcznikach wojna wybuchła w roku 1938, czyli poprzez Anschluss, to co my nazywamy Anschlussem, czyli Niemcy po prostu weszły do Austrii, zblatowali się i zostali, oni to traktują jako wojnę, jako początek drugiej wojny, że zostali zajęci, że to była agresja, oni są niewinni. I niczego złego ofiarą, nie zrobili, tak. Są ofiarą. I my możemy teraz, ja myślę, że wiele osób, które o tym nie wie, no bo skąd mamy wiedzieć, kto tam czyta podręczniki. Są oczywiście historycy, którzy badają podręczniki, także te inne, żeby zobaczyć na przykład obraz Polski, czy wizerunek Polski w podręcznikach Anglii, Niemiec, Francji i tak dalej. Ale te książki, te badania, publikacje, czy to wąskie grono historyków i rzadko to się przebija. To jest pewien kłopot niestety współczesnej nauki, że przebija się raczej skandale drugiej RP, prawda, słynni zdrajcy i tego typu publikacje budzą jakieś zainteresowanie, a rzetelna praca naukowa już niekoniecznie. To taka dygresja na początku, ale mówię o tym dlatego też, żeby pokazać, że no, potrzebny jest kontekst i tego typu badania międzynarodowe. Tu przyznaję, z tą Finlandią i z tym wszystkim bardzo zaskoczony, że to aż tak jest szeroki, bo ja przyznaję, że wiedziałem, że projekt jest międzynarodowy, ale nie pytałem dokładnie dr Iginowicz, ile badaczy i z jakich krajów to wszystko jest zaangażowanych.
1: Jeśli chodzi o kraje, to mamy tak, Niemcy, Polskę, jest też Uniwersytet Gdański, Finlandia, Szwecja, Litwa, mamy też partnerów w Słowenii i Hiszpanii, ale to są partnerzy z takich organizacji pożytku publicznego. Więc projekt naprawdę jest bardzo rozległy i międzynarodowy.
0: Ma jakąś taki w ogóle swoją nazwę, taką całą, która to wszystko ogarnia? Czy gdyby ktoś zapytał, no jak się nazywa ten projekt, w którym bierzesz udział? Da się to wszystko opisać jakimś jednym tytułem?
1: Projekty w programie Horyzont zawsze mają tytuły, takie skróty, więc nasz projekt to jest Magnitude, czyli migracje, afektywna geopolityka i europejska demokracja w czasach konfliktów zbrojnych. I jakby to, co ja robię, to jest jakby mała część jednej z części tego projektu, bo inni badacze zajmują się takimi bardziej empirycznymi badaniami, oni prowadzą wywiady z uchodźcami z Ukrainy, ale też z organizacjami samorządowymi, z osobami, które pracują w mają kontakt z uchodźcami, jakby pomagają im znaleźć pracę, czy też nawigować tą nową rzeczywistość. I na przykład na podstawie tych wywiadów powstały rekomendacje dla polityków na poziomie narodowym, europejskim i takim lokalnym. Więc to, co jest bardzo fajne w tym projekcie, to jest to, że to są nie tylko, powiedzmy, badania i dla badań, tylko naprawdę powstają wymierne rezultaty, które są też przedstawiane w taki bardzo czytelny sposób. Są jakby, to wszystko jest dostępne oczywiście online, upublicznione i też jakby robimy te badania po to, żeby mieć też jakiś efekt, żeby może sprawić, żeby ta polaryzacja w społeczeństwie była jednak trochę mniejsza, albo chociaż zrozumieć, skąd ta polaryzacja jest.
0: No tak, a zrozumienie jest tutaj bardzo ważne, czyli możemy powiedzieć, że one są takie interdyscyplinarne, ale to też jest akurat, jak Państwo, jeżeli się interesujecie oczywiście współczesną nauką, to wiecie, że coraz więcej konferencji tego typu badań taki właśnie charakter interdyscyplinarny przyjmuje, dlatego że właśnie trudno jest te rzeczy oddzielić. Kiedy mówiłaś o pamięci historycznej, którą badasz, i ta pamięć historyczna będzie w różnych krajach różna, dlatego że każdy głównie przejmuje się sobą. Każdy. To jest naturalne. Nas interesuje najbardziej nasza historia, i troszeczkę ta nasza perspektywa zawsze będzie z przodu, to żebyśmy mogli zrozumieć ruchy w Europie, tą właśnie geopolitykę, czy to dlaczego ktoś na przykład czegoś nie chce zrozumieć, jak my mu tłumaczymy, on nie rozumie, to bez zrozumienia jego właśnie mentalności, tego czego był uczony, na czym jego pamięć historyczną budowano przez lata, nie będziemy tego w stanie zrobić. Literatura jest tutaj bardzo dobrym probierzem. My bardzo często traktujemy literaturę jako coś, co jest tylko i wyłącznie rozrywką. To nie jest tylko i wyłącznie rozrywka, bo te realia, które tam są, to dlaczego bohaterowie się tak, a nie inaczej zachowują. Oni mogą oczywiście poprzez literaturę możemy być maksymalnie subiektywni. Bohater książki może wygłaszać największe herezje, największe głupoty, ale autor czy autorka robi to bardzo świadomie, żeby coś nam pokazać, pewnego rodzaju doświadczenia. Swego czasu zresztą było tego w Polsce sporo. Interesowaliśmy się, mieliśmy książki Herty Miller chociażby, bardzo dobrze też omówione i pokazujące z kolei ten kontekst rumuński. Więc co jakiś czas ta fala się pokazywała i nagle otwieraliśmy oczy, że tam też dochodziło do przemocy. Co ona nie musiała zrobić, żeby paszport dostać, żeby w ogóle z tej Rumunii wyjechać. My naszą migrację oczywiście dosyć dobrze badamy i znamy to, która była za komuny, czyli kultura paryska, prawda, Londyn, wiemy kto, jakie powstawały książki, sporo się o tym mówi, chociaż mam wrażenie, że też już znowu z takiej perspektywy tego wielkiego cierpienia, a nie do końca tak było, to były środowiska skłócone, środowiska bardzo podzielone, też zaczyna się o tym troszeczkę więcej mówić, natomiast w kontekście pamięci historycznej to jest bardzo ważne i ten przykład Austrii, o którym mówiłem, tej ich historii, czy właśnie tego, jak myślą i czują współcześni Niemcy, że dla nich samo słowo walka, wojna było już, czy ja w ogóle mogę tak mówić, bo jak powiem, że wojna, że walka, zwycięstwo, to zaraz, aha, Führer wam się przypomniał, druga wojna, to oczywiście ktoś powie, no tak, bo mieliście Führera i mieliście nazistów, no tylko, że ileż można w takim razie, jak w takim razie mówić? Całe życie już tylko i wyłącznie się kajać i przepraszać? Nie, i ja się nie dziwię osobom, które stwierdzą, nie, no ja nawet nie miałem żadnego dziadka takiego, albo dlaczego mam to robić, prawda? Dlaczego nie mogę żyć normalnie? A przede wszystkim dla ludzi nauki, no to jak to opisywać? Jak to w takim razie badać, skoro wielu słów nie mogę użyć, żeby kogoś nie urazić? Skoro tak było i tak jest, są takie fakty, jest wojna i piszemy o tym doświadczeniu wojennym, to nie dziwię się, że ich to zmienia. Nagle to ich patrzenie na wojnę. Bo zmuszeni jesteśmy nagle odnieść się do tego tu i teraz i te słowa muszą wrócić. I troszeczkę też musimy przepracowywać własne historie przy okazji, tak myślę.
1: Tak, chociaż w Niemczech tak naprawdę, no... Okej, ja prowadzę te badania powiedzmy od paru miesięcy, więc też nie chcę tutaj mówić, jakby, no nie chcę twierdzić, że już wszystko wiem, ale jeśli chodzi o niemiecką kulturę pamięci, to sprawa jest dosyć skomplikowana, bo ona naprawdę nie jest jednoznaczna. Z jednej strony jest to skupienie się na II wojnie światowej i to poczucie winy, które też w pewnym sensie jest może blokujące, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, czy też o podejmowanie pewnych decyzji, ale to też jest o tym się też często właśnie mówi w kontekście Ukrainy, to też jest wybiórczy obraz, bo to jest jednak skupienie się na nie tyle na Holokauście, co raczej właśnie na tym symbolu Auschwitz, czyli na obozach, które były jednak dosyć zorganizowane, było to taka industrializacja tej śmierci, czy też jakby no, gromadzenia tych osób, a na przykład...
0: Mówi się nawet przemysł zagłady przecież, prawda? I to słowo przemysł jest tutaj rzeczywiście kluczowe i znaczące.
1: Tak, i no, to jest też, powiedzmy, to jest taki jeden, może, no, jeden aspekt tego. I jeśli chodzi o Auschwitz, to był po prostu obóz, który był gdzieś tak daleko w Polsce. To było, tak, tam tym zajmowało się SS i jakby niektórzy twierdzą, że w ten sposób można to oddzielić, tak? Że jakby okej, to nie jest jakby ani moja historia, ani moja odpowiedzialność, to byli jakby ci zbrodniarze,
0: tak, którzy zagorzali wielbiciele, tak. Hitlera, SS-mani, którzy pojechali tam, zbudowali obóz i zaczęli gazować, palić ludzi, a my tutaj nie mamy z tym specjalnie wiele wspólnego.
1: Tak, dlatego właśnie tak ważne jest pokazywanie na te związki, tak? Jakby na przykład jak to... Jak dużo ludzie wiedzieli tak naprawdę w Niemczech o tym, co się dzieje no, powiedzmy w Auschwitz i innych miejscach, ale jeśli chodzi o tą wojnę na wschodzie, to tam jest sprawa bardziej skomplikowana. Tam się mówi o tym, że był przeprowadzony Holokaust przez kulę, ponieważ tam naprawdę żołnierze po prostu strzelali, tak, do Żydów. Tam zostało zabitych 1,5 miliona osób i oni nie byli w gazowych komorach, tylko zostali po prostu zastrzeleni przez konkretnych żołnierzy. I to nie było tylko SS, to był Wehrmacht, to były też oczywiście okoliczne osoby. I tam się ten... I to jest też nie do końca akceptowane w Niemczech, tak, że po prostu żołnierze, którzy zostali wysłani na ten front wschodni, powiedzmy, nie mieli wyboru, nie byli zagorzałymi nazistami, oni też brali w tym udział, więc...
0: Ten obraz nagle się burzy, że można wszystko zrzucić na SS.
1: Tak, więc wydaje mi się, że tak, jeśli chodzi o to, o tą winę, jakby to nie jest, jakby nie należy w ogóle mówić o winie, należy mówić o prawdzie historycznej, o tym, jak to naprawdę było i kto brał w tym udział i kto nie. I zwłaszcza w dzisiejszym społeczeństwie niemieckim, które jest coraz bardziej wieloetniczne i jest wiele osób, które, no nie wiem, których rodzice czy dziadkowie jakby przyjechali do Niemiec, na przykład, nie wiem, w latach 60., 70., czy nawet w roku 2015 i oni już się teraz czują Niemcami, ale nie mają tych biograficznych związków z III Rzeszą, ale jednocześnie to każdy powinien być świadomy tej historii, ponieważ jest to coś, co się wydarzyło i co jakby nadal ma wpływ na to, jak wygląda tak geopolityka. I w tej dyskusji wokół Ukrainy pojawiały się właśnie takie głosy mówiące tak, okej, porozmawiajmy o tym, co się tam konkretnie działo właśnie w Ukrainie, właśnie na wschodzie, kto tam brał w tym udział. Po to,
0: niektórzy twierdzą, przepraszam, że tak mówię, że akurat, że bo to też jest, są pewne powszechniki. My ich dzisiaj oczywiście nie rozstrzygniemy, ale to, że temat jest ważny, to są też te wszystkie uwagi i też w kontekście literackich badań i badań naukowych, że Niemcy z Ukraińcami świetnie się dogadują, prawda? No i to jest właśnie takie coś, z czym idziemy od jakiegoś czasu, bo to jest coś, co się zaczyna jakby pojawiać w przestrzeni publicznej. Ty, badając literaturę ukraińskich autorów, autorek mieszkających w Niemczech, a o tym kiedyś rozmawialiśmy, tutaj odeślę do tej rozmowy, ona jest na stronie Radia Opole, pokazuje, jak bardzo różne było też społeczeństwo ukraińskie, różny stosunek do Niemców, różne doświadczenia, bo na terenie Ukrainy mieszkali też Niemcy, nie tylko Ukraińcy, mieszkali też Rosjanie. Ten podział tego, kto kogo lubił, kto z kim współpracował i co robił, naprawdę nie jest taki oczywisty, że można wszystko załatwić jednym zdaniem. Myślę, że to, co stoi, co jest wielkim wyzwaniem tych badań, które robisz, całego tego projektu badawczego, mówisz o tym, że to przekłada się na konkretne propozycje, też raporty, które czytają też jednak politycy, organizacje pozarządowe, wszyscy ci, którzy pomagają i coś robią, to nie jest tylko pomoc, i chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało, pomoc doraźna tu i teraz, kto będzie w jaki sposób i czy w ogóle pomagał Ukrainie, to jest uzmysłowienie sobie, że ta wojna sprawia, że pytania o kwestie pamięci historycznej, o wiele różnych tego typu kwestii stanęły przed większością krajów w Europie. Kimś, kto jest migrantem, kto właśnie przybył do jakiegoś kraju. Jestem Niemcem, czy jestem Polakiem, ale mieszkam tu dopiero na przykład 10 lat. No jestem, ale tej pamięci historycznej w sobie nie mam. Przyjeżdżam swoją z tego miejsca, z którego przyjechałem i jestem teraz tu obywatelem. Więc jak tego nie będziemy badać i uwzględniać, to będzie nam coraz trudniej zrozumieć, dlaczego tak jest, a ostatecznie chodzi o to, bo mówi, żeby poznać prawdę historyczną. Tak, ale też myślę, że nie tylko prawdę, ale też co w związku z tym zrobić, bo raczej chodzi o to, żeby wojny nie było, żebyśmy ze sobą dobrze żyli. Ja wiem, że raczej nikt, badając i tworząc taki projekt, tego wprost w tytule może nie uiści, ale temu to, myślę, służy. No to po to to jest, żebyśmy lepiej rozumieli te mechanizmy, co się dzieje i co się dzieje z nami, zwłaszcza, że odradzają się nacjonalizmy, które też są bardzo niebezpieczne i one też w literaturze zaczną być obecne, są już pewnie obecne, tak myślę.
1: Tak, jak najbardziej. I no teraz widzimy tak w Polsce konflikt na linii tak Polska-Ukraina, jeśli chodzi o politykę historyczną. I tutaj widać, że tak to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, to jest jedno, ale kompletnie inny temat to jest to, jak z tym obchodzi się i Polska, i Ukraina, tak? Jak ta kwestia właśnie tej narracji i polityki. I na przykład byłoby bardzo ważne, wydaje mi się, żeby zorganizować jakieś takie, nie wiem, spotkania czy warsztaty, gdzie na przykład zaprasza się osoby z Ukrainy i przedstawia się tą polską perspektywę, która ja nie mówię, że jest jakby prawdziwa czy lepsza, ale opowiedzieć o tym, jak my się o tym uczymy, co my słyszymy, jakby co nam, jakie my mamy skojarzenia i wtedy możemy od nich usłyszeć, jakie oni mają skojarzenia, co to dla nich znaczy, tak? Powiedzmy UPA, tak? Jakby co, a jakie obrazy oni mają w głowie, kiedy słyszą to samo słowo. I wtedy widzimy, że okej, żyjemy teraz w tej samej rzeczywistości i chodzimy do tej samej żabki, ale mamy jakby zupełnie inną świadomość pewnych rzeczy, które jakby łączą nas, ale jednocześnie które jakby są dla nas zupełnie różne i wydaje mi się właśnie przez ten dialog, ale także mówienie o tym, że tak może powiedziałam to, chodzi o prawdę historyczną, to oczywiście tak w cudzysłowie to jest, tak, to jest dążenie do pewnej prawdy, dążenie do tego, jak było, ale też przede wszystkim wydaje mi się empatia i też próbowanie zrozumienia, nie wiem, wczucia się w jakąś, nie wiem, sytuację z przeszłości, ale też zrozumienia tej drugiej osoby, która jest tutaj z nami. I na przykład teraz w Berlinie we wrześniu będziemy organizować takie spotkanie, gdzie uchodźcy z Ukrainy będą odwiedzać miejsca pamięci związane z niemiecką historią, ale też na przykład z tą takim upamiętnianiem sowieckiego zwycięstwa, tak, które też jest bardzo ważną częścią narracji w Niemczech. I będziemy
0: no i przez
1: rozmawiać
0: wiele lat myślę też, że w Ukrainie, która należała do Związku Radzieckiego, więc była też faszerowana propagandą Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a jednocześnie wiedzieli to, co zrobił Stalin, to, co zrobili komuniści. Myślę, że w wielu ukraińskich domach było oczywiste. Oczywiście jest kwestia tego, że pewne rzeczy, jak już się pojawią, raz to nie znikną. Ja zakładam, że oczywiście, jeżeli ktoś się dziwi, bo że Ukraińcy nie wiedzą czegoś o Wołyniu. No jeżeli Państwo myślicie, że w Niemczech cały czas dzieci od przedszkola uczono i pokazywano im piecy gazowe i co nasi przodkowie robili, no to tak to nie działa. I tam też nikt nie mówił o tym, że nasi przodkowie dopuścili się ludobójstwa. Natomiast to wszystko gdzieś jest albo po domach, albo poupykane też w kulturze popularnej, masowej i to w końcu wyjdzie. Jest trudno, jeżeli my oczekujemy, że nagle komuś powiemy, a słuchaj, prawda jest taka, ty jesteś taki, to czasami człowiekowi przewraca cały świat. To nie jest tak łatwo po prostu przyjąć wszystko na klatę. Niemcy zmagają się z tym do dzisiaj, z tym dziedzictwem, jak Państwo widzicie, więc nic dziwnego, że inni też zmagają się z trudnym dziedzictwem swoich przodków. Więc badać to i mówić trzeba, jak Państwo widzicie, nie tylko w kontekście historycznym. Ja bardzo chciałem, żebyśmy właśnie porozmawiali o tym projekcie badawczym, bo on pokazuje, że w to musi zaangażować się więcej krajów. Bo to nie jest kwestia, co my sobie powiemy i będziemy się przerzucać teraz, kto bardziej jest winny i kto więcej komu zabił ludzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wyciągnęli wnioski, żeby nigdy więcej nikogo nikt już nie zabijał. A bez zrozumienia, dlaczego na przykład bez zrozumienia patrzą na to inne kraje. No tak, bo u nich ta pamięć historyczna jest inna i ta wiedza. Musimy uczyć się wszyscy, maksymalnie największa ilość krajów musi to wszystko wiedzieć, żebyśmy mogli się ze sobą dogadywać i porozumiewać. To nie są tylko i wyłącznie relacje, takie się czasami mówi, sąsiedzkie. Tak myślę, no ja trzymam kciuki za ten projekt, on na pewno jeszcze troszeczkę potrwa. Może będzie zresztą tak, że jak już się zakończy, to się po prostu spotkamy i zobaczymy. Ukażą się pewnie jakieś raporty, będą, jak mówisz, są publikowane różne rzeczy, najczęściej na bieżąco i pewne już można sobie przeczytać, a więc wtedy najwyżej porozmawiamy o tym, bo musimy kończyć. Patrzę i zegar nam niestety dobiegł do końca, więc ja bardzo, bardzo Ci dziękuję. Państwu przypomnę, dr Iga Nowicz była moją i Waszą gościnią. Dziękuję Ci ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Państwu też dziękuję oczywiście za wysłuchanie audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 22. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam serdecznie. Będzie więcej łóżek w ZOL-ach w regionie. Cztery kraje, w tym Polska, apelują w sprawie zamrożonych aktywów Rosji. W wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Zwiększy się dostęp do opieki długoterminowej w ZOL-ach w regionie. Fundusze z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do szpitali w Namysłowie, Prudniku, Krapkowicach i Strzelcach Opolskich, mówi Barbara Pawlos, rzecznik NFZ w województwie opolskim.
2: Łącznie w całym 2026 roku liczba łóżek w ZOL-ach na naszym terenie zwiększy się o 150, w tym 12 miejsc dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej. Do tej pory na Opolszczyźnie było 899 łóżek i 12 łóżek dla osób wentylowanych mechanicznie.
0: Jak informuje NFZ, część nowych łóżek została już uruchomiona, kolejne są planowane w następnych miesiącach. Cztery unijne kraje, w tym Polska, apelują o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów i przekazanie ich na wsparcie finansowe Ukrainy. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji wysłali w tej sprawie listy do irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej oraz szefowej unijnej dyplomacji.
3: Nic nie wskazuje na to, by Rosja była gotowa zakończyć agresję, a jej konsekwencje coraz bardziej dotykają unijne kraje. Podkreślili w liście ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji. Napisali, że Ukraina potrzebuje większego wsparcia finansowego zarówno w krótkoterminowej, jak i długoterminowej perspektywie. Zamrożone w Unii rosyjskie aktywa to ponad 200 miliardów euro. Większość z tych pieniędzy jest na belgijskich kontach, a Belgia w grudniu ubiegłego roku nie zgodziła się na ich wykorzystanie w obawie przed odwetem Rosji. Ministrowie z czterech krajów uważają, że Komisja Europejska powinna poszukać nowych możliwości wykorzystania tych aktywów, które sprawią, że ryzyko będzie rozłożone.

0: Terapeuci.
1: Dobry wieczór. Jeden z ostatnich wakacyjnych programów. Zapraszamy do 23. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach, w różnych placówkach, i Krzysztof Dobrowolski. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tak zwanym detoksie. Wiele razy mówisz o tym, że pierwszy okres pobytu w placówce stacjonarnej, czy w ogóle pierwsze momenty odstawienia jakiegokolwiek świństwa, czy to alkohol, czy to są narkotyki, to jest ciężki moment, ale niezbędny, żeby w ogóle rozpocząć terapię. Więc proponuję, żebyś najpierw powiedział, dlaczego to jest tak ważne, żeby ten człowiek, tak mówiąc w cudzysłowie, odparował, a ja cię później zaskoczę pytaniem, no dobra, ale przychodzi do ciebie na przykład do twojego gabinetu chłopak, który ma serdecznie dość już tego, no i chce iść na terapię, chce rozpocząć terapię, ale jeszcze sobie tam działeczkę przyjął, widzisz, że on jest wprawdzie, no, w miarę trzeźwy, ale tak go pytasz, czy pan nie brał przypadkiem? No i on grzecznie, ponieważ ma dobre intencje, mówi, że brał. No i co dalej? Ale o tym za chwilę. Najpierw, dlaczego ten detoks, o którym tak mówisz, jest tak niesamowicie ważny, że człowiek, który pojawia się na przykład w ośrodku terapeutycznym Monaru w Graczach, musi być trzeźwy i wy to sprawdzacie?
2: Dosyć trudne pytanie. Jak zwykle odpowiedź nie jest prosta, bo detoks to no nic innego jak odtrucie, czyli doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby na poziomie jakby biologicznym te narkotyki już nie działały w taki sposób, no, wpływający na zachowanie człowieka. No i teraz w zależności od tego, od czego ta osoba jest uzależniona, jakie substancje przyjmowała. Jedne substancje wymagają tego detoksu, ponieważ objawy odstawienne, czyli takie, które się pojawiają po zaprzestaniu brania, no są na tyle trudne, bolesne, na tyle powodują rozchwianie emocjonalne, że taka osoba nie odnajdzie się w grupie terapeutycznej czy w terapii w ogóle, ponieważ ten głód, ta tęsknota za narkotykami, plus te właśnie takie nieprzyjemne objawy fizyczne czy psychiczne będą powodowały, że on no, nawet pół godziny nie zostanie w miejscu z taką świadomością, że ma tu spędzić jakiś tam czas, no bo tak działa narkomania. Ale to nie dotyczy wszystkich narkotyków. Należy pamiętać, że jeśli mówimy z perspektywy terapii w ośrodku stacjonarnym, czyli rocznej terapii, terapii o charakterze izolacyjnym, terapii grupowej, to do nas przyjeżdżają osoby, które po pierwsze mają za sobą już jakiś dosyć długi zazwyczaj staż używania narkotyków. To liczymy w latach. To nie jest jakieś tam rekreacyjne, weekendowe przyjmowanie, tylko to już jest naprawdę grube uzależnienie. Po drugie, to są osoby, które mają za sobą zazwyczaj już wiele innych prób, w innych formach terapeutycznych, prób wyjścia z nałogu. I teraz osoba, która się decyduje na przyjazd do ośrodka, ona oczywiście nie może być bezpośrednio pod wpływem substancji, czyli nie może być no, pod wpływem alkoholu czy pod wpływem narkotyków. Ale po paru godzinach od zażycia ostatniego, on już nie jest, czy tam po kilkunastu godzinach, on już nie jest pod wpływem. Nie widać po nim tego. Ma odruch źreniczny prawidłowy i tak dalej. Oczywiście w testach narkotykowych, te narkotyki wyjdą. No ale to jest naturalne, jak przyjmujemy człowieka, który jest chory na narkomanię, no to wiadomo, że on brał narkotyki. To nie chodzi o to, żeby przyjmować abstynentów, nie? Bo skoro oni sobie poradzą 3 tygodnie bez narkotyków, no to pytanie, czy im jest potrzebny ośrodek, czy może terapia właśnie ambulatoryjna, taka gabinetowa, tak poradniana. Jak oni do nas przyjeżdżają, to muszą być trzeźwi. Natomiast my musimy założyć, że ten pierwszy czas, i znowu, w zależności od tego, jakie brał substancje, ten czas będzie krótszy albo dłuższy, ale będzie miał taki charakter detoksykacyjny, co nam mówi, że oczywiście ten pacjent tutaj, on będzie sobie, że tak powiem, funkcjonował na takim swoim jakimś poziomie, natomiast my nie możemy od niego wymagać tego samego, co od człowieka, który jest trzeźwy już 3 miesiące. I jego sposób, nie wiem, myślenia, poziom odczuwanych tych głodów takich narkotykowych w takich normalnych, codziennych sytuacjach jest zupełnie inny. Tak? Stąd ten detoks jest ważny. Wielu pacjentów przyjeżdża do ośrodka bez tego takiego prawilnego detoksu, na przykład na oddziale detoksykacyjnym czy na oddziale psychiatrycznym, ponieważ używali takich substancji, które nie wymagają tego. No ale są pacjenci, którzy używają substancji takich na przykład opioidowych, no które w dużej mierze, szczególnie jeśli trwa to długo i to branie ma charakter takiego ciągu wielomiesięcznego, no to wymaga detoksykacji już w oddziale specjalistycznym, który się tym zajmuje, gdzie są podawane leki, jest pod kontrolą lekarską i tak dalej, bo to jest trudny stan, ciężki stan, to nie jest łatwo to przetrwać tak zupełnie bez pomocy medyków. Choć nie jest to też stan jakoś tak strasznie zagrażający życiu. życiu. Oczywiście w skrajnych przypadkach tak, ale no umówmy się, przestać brać narkotyki, to nie oznacza, że ja, że tak powiem, ryzykuję śmiercią, tak? Jak przestanę brać, wprost przeciwnie. Jak nie przestanę, to ryzykuję. Więc nie każdy człowiek musi ten detoks przejść, taki szpitalny, no ale każdy człowiek, zanim podejmie terapię, taką świadomą terapię uzależnień, tak, zdecyduje się na ten krok, no musi wytrzeźwieć, solidnie wytrzeźwieć, dlatego że nawet jeśli już te narkotyki nie działają bezpośrednio, to jednak to, że one we mnie krążą, to, że ja cały czas mam taką ogromną tęsknotę za nimi, taki psychiczny głód tych narkotyków, że ja właściwie cały czas o nich myślę, gdziekolwiek nie popatrzę, to mam skojarzenia z nimi, tak, cały czas kłębiące się myśli w mojej głowie o tych narkotykach gdzieś tam się pojawiają, no to powoduje, że on nie jest w stanie w pełni zafunkcjonować w terapii grupowej, gdzie ludzie mówią o sobie, analizują jakieś sytuacje.
1: Przytaczają tu różnego rodzaju imprezki, no to ten chyba po prostu już nie może usiedzieć.
2: No nie, no w terapii się raczej nie przytacza imprezek i nie opowiada się o...
1: Znaczy mówi raczej o mechanizmach takich natury psychologicznej, co tam mu się działo w głowie, gdy na przykład był na takiej imprezie innej, no bo to jest też rodzaj oczyszczenia, ta terapia. On musi parę rzeczy o sobie opowiedzieć. I pewnie niektórzy tam mówią ze szczegółami, co tam było, jak to było, dlaczego na przykład nie uciekł, a został.
2: W naszym ośrodku wypracowaliśmy sobie programowo takie rozwiązanie, że jak ktoś przyjeżdża do ośrodka, jest przyjmowany formalnie, w sensie są wypełniane dokumenty, jest robiony wywiad i tak dalej, i tak dalej. I on przez tydzień jest u nas, my to nazywamy takim okresem obserwatora. On jest u nas obserwatorem. Co to oznacza? To oznacza, że on musi się oczywiście dostosować do zasad, które są tutaj, czyli do planu dnia, że o to jest pobudka, później robimy to, później tamto, ale on ma prawo wielu rzeczy nie wiedzieć, nie rozumieć, popełniać mnóstwo błędów, tak, robić rzeczy, których nie wolno, ale to nie jest w jego przypadku jakieś łamanie regulaminu, bo on się tego uczy, ale to jest też taki czas właśnie A, na wytrzeźwienie, B, na poznanie realiów terapii. I dopiero po tygodniu, jak on już trochę odparuje z takiej swojej narkomańskiej codzienności, dopiero wtedy zbieramy się i rozmawiamy o nim, pytamy się go, skąd on jest, co on tak naprawdę od nas chce, po co przyjechał, co go motywuje do podjęcia tej terapii. I dopiero wtedy go jakby przyjmujemy tak oficjalnie do grupy. Chociaż on już jest pacjentem, tak, ale przyjmujemy go do grupy terapeutycznej. Tam jest taki obrządek wokół tego wszystkiego, tak, żeby to było coś dla niego istotnego, ważnego, żeby to jednak było takie, że to już jest jakieś osiągnięcie, takie trzeźwościowe, że on jest w tej grupie terapeutycznej i od tego momentu on zostaje nowicjuszem, gdzie też wymagania wobec niego są zupełnie inne niż wobec tego, który jest domownikiem, bo jest tutaj 2,5 miesiąca czy 3, bo zdajemy sobie sprawę, że samo otwarcie się na grupie terapeutycznej, powiedzenie czegokolwiek o sobie albo powiedzenie czegoś do kolegi w sprawie tego kolegi, udzielenie mu tak zwanej informacji dla kogoś, kto jest bardzo krótko w ośrodku, a jeszcze parę dni temu czy paręnaście brał narkotyki, wcale nie jest proste.
1: Nie zdarzyło się, że ktoś nie wytrzymał do końca tego tygodnia ochronnego i pożegnał wasz ośrodek?
2: Oczywiście, często się tak zdarza, że ktoś przyjeżdża i po dwóch albo trzech dniach, albo nawet tego samego dnia chce już jechać i decyduje o tym, że pojedzie. Czasami uda się go zatrzymać, czasami nie. Bardzo często to jest, to są dwa powody. Jeden powód, najczęstszy powód, to jest taki, że tak naprawdę jego przyjazd tutaj był dyktowany czymś, o czym często rozmawiamy w audycjach, a więc taką presją, która była sytuacyjna, chwilowa, tymczasowa. Jak on tu trafił, to po paru godzinach przestało działać. To są najczęściej jakieś obietnice takie rodzinne, wiesz, jak ty pojedziesz, to my coś tam. A drugie, no to jest to, że on nie do końca wiedział, gdzie on przyjeżdża. Czyli ktoś mu zaproponował, no ty musisz jechać na terapię, on się, że tak powiem, zdecydował, wydzwonili, znaleźli ośrodek, powiedzieli, no jest osoba uzależniona, tyle lat bierze i tak dalej, ale on nie był przygotowany do tego, że ta terapia trwa rok, że to jest terapia o charakterze grupowym, że tu jednak trzeba o określonej godzinie wstać z łóżka. Tak myślał, że to raczej będzie takie, że tak powiem, no trochę sanatorium, albo trochę jakaś, nie wiem, tam zielona szkoła. I jakby był absolutnie na to nie gotowy, że to jest taka formuła terapii, jednak wymagająca. I często też rezygnują z tego powodu. Dlatego pamiętam taką audycję, rozmawialiśmy wtedy o pewnym systemie, oczywiście w takim stanie idealnym, tak, że jest pierwszy kontakt, jest z terapeutą uzależnień w poradni, w miejscu zamieszkania, gdzie jest wstępna diagnoza, czy to jest właśnie osoba, która wymaga detoksu, czy nie wymaga, czy to jest osoba, która ma wsparcie społeczne i ta jego historia brania i stan zdrowia pozwala, czy rokuje w ogóle sukces, żeby on kontynuował kontynuował, czy leczył się ambulatoryjnie w poradni, czy może on jednak powinien pojechać do ośrodka. Jeśli do ośrodka, no to wtedy mu trzeba, że tak powiem, pomóc dokonać wyboru tego ośrodka, bo są różne specyfiki przecież placówek stacjonarnych. I od tego ten terapeuta uzależnień w poradni powinien być. Ale on go wtedy przygotowuje na bardzo konkretną terapię i ta osoba, która jedzie do ośrodka, wie, gdzie jedzie i po co jedzie.
1: To mnie trochę zaskoczyłeś właśnie tym, że można doprowadzić do takiej sytuacji, że człowiek przyjeżdża tutaj do ośrodka terapeutycznego Stowarzyszenia Monar na roczną terapię i w zasadzie nie wie, że tu będzie rok, nie wie, że tu są pewne obostrzenia, że to nie jest właśnie sanatorium czy zielona szkoła, jak powiedziałeś. Coś tu nie zadziałało w systemie.
2: No my się przed tym bronimy bardzo mocno, dlatego że u nas procedura przyjęcia do ośrodka jest taka, że rzeczywiście pierwszy kontakt jest telefoniczny. Najczęściej jest tak, co dziwne, bo rozmawiamy o dorosłych ludziach, często w okolicach 30 roku życia, że dzwonią rodzice. Nie? Albo partnerki dzwonią i się pytają o miejsce i co trzeba wziąć, a co nie wolno wziąć, tak, a jak jest z ubezpieczeniem, a jak jest z tym, a jak jest z tamtym.
1: Czyli to jest osoba, która występuje w charakterze anioła, stróża, przewodnika i tak dalej, i tak dalej.
2: Wiesz, ja to rozumiem, bo im bardzo zależy, żeby on trafił do tego...
1: Im bardziej niż jemu.
2: No zdecydowanie tak, więc jakby próbują tą sprawę jakoś załatwić, przyspieszyć, ale oczywiście to już jest pierwsza kłoda, no bo jeśli on tego sam nie będzie załatwiał, no to on o połowie rzeczy nie będzie wiedział, bo my oczywiście rozmawiamy, jak tu wygląda terapia, no ale później ten komunikat gdzieś jest tak wybiórczo przekazywany temu pacjentowi, więc my się przed tym bronimy w ten sposób, że my rozmawiamy tylko z pacjentem.
1: Tutaj nawet może być niebezpieczne. Powiedzmy, że partnerka tego chłopaka dzwoni do was, dowiaduje się, że to jest roczny pobyt, nazwijmy umownie zamknięty, bo tu drzwi są otwarte, w każdej chwili można wyjść, obowiązuje regulamin, pewne zasady. I ona, żeby go nie wystraszyć, to mówi, słuchaj Tomek, pojedziesz tam, jest fajnie i tak dalej. Ani słowa o tym, że rok, o tym, ani słowa o tym, że tu obowiązują właśnie te żelazne zasady. No i w ten sposób taki człowiek, no trochę wprowadzony w błąd jest. I ja rozumiem, że wszyscy mieli dobre intencje, no ale skończy się to nie najlepiej chyba.
2: Dlatego my staramy się, że tak powiem, rozmawiać z pacjentem, no bo to są ludzie, którzy zazwyczaj nie są ubezwłasnowolnieni, no tak jak powiedziałem, są dorośli, pełnoletni, mają prawo sobie podejmować decyzje, więc my te rodziny, że tak powiem, namawiamy, żeby jednak zadzwonił bezpośrednio pacjent i jemu jeszcze raz to wszystko tłumaczymy, dostaje wskazówki, jak ze skierowaniem, jak załatwić, co, jak i tak dalej. I właśnie w zależności od tego, jak wygląda ta rozmowa z nim, jak on brał te narkotyki, jakie te narkotyki brał, to też go informujemy, czy ten detoks jest potrzebny, czy nie jest potrzebny, jeśli on się wcześniej leczył psychiatrycznie, tak, czy on jest zaopatrzony w leki, czy nie jest zaopatrzony, jakie jest to rozpoznanie psychiatryczne, no bo my nie przyjmujemy pacjentów z tak zwaną drugą diagnozą, czyli na przykład z takimi objawami aktualnie występującymi, objawami psychotycznymi, no bo nie mamy takiej opieki psychiatrycznej całodobowej, która by nam no tutaj była niezbędna, tak, więc my to musimy zweryfikować i tego pacjenta, że tak powiem, przyjmujemy, jeśli mamy miejsca, no to od razu, no nam zależy na tym, żeby on przyjechał jak najszybciej, bo każdy kolejny dzień to ryzyko, że on znowu weźmie, no a wtedy jak weźmie, no to tej motywacji już zupełnie nie będzie miał, więc pewnie kolejny raz zadzwoni za rok, albo za pół roku, albo za półtora, już zupełnie innej kondycji życiowej, tak, i zdrowotnej, a jeśli mamy no, zapełnione, to wprowadzamy go na listę kolejkową, określamy mniej więcej termin przyjazdu i tak dalej, i tak dalej. Ale ta procedura przyjęcia już u nas w ośrodku mocno to weryfikuje, co nie zmienia faktu, że często się zdarza tak, że pacjent przyjeżdża i on niby wie, że przyjeżdża na rok, nie? Ale jak już tu przyjedzie...
1: Naciskiem na niby.
2: Ale jak już tu przyjedzie, no to nagle mu się jakieś tam inaczej... A to rok, tak? A no rok, no to...
1: Rok to 12 miesięcy, razy 4 tygodnie i chyba mu to urasta w oczach do niebotycznego, no przepraszam, tak nazwę, więzienia.
2: Ale też ciekawe zjawisko, bo to wielokrotnie rozmawiam z pacjentami takimi, którzy są po parę miesięcy i oni mówią, kurczę, wiesz co, Marek, ja nie wiem, kiedy to zleciało. Ja na początku byłem przerażony, a teraz sobie myślę, kurczę, jak mi mało czasu zostało, nie? Więc no to w dużej mierze jednak zależy od perspektywy, nie? Od tego, czy to jest początek, jestem przestraszony, bo to nowa sytuacja, nowe miejsce, tak?
1: Jak ja tu wytrzymam rok?
2: Tak, też zupełnie inaczej wygląda, jeśli przyjeżdża ktoś, kto przyjeżdża po raz pierwszy, a ktoś, kto ma ze sobą już doświadczenie ośrodkowe, czyli gdzieś tam w życiu próbował jakieś terapii ośrodkowych i on wie, jak funkcjonują ośrodki terapeutyczne, więc już ma jakąś tam, jest bardziej przygotowany na to, co tutaj zastanie.
1: To wrócę jeszcze do tego momentu pierwszego zderzenia z rzeczywistością. Przyjeżdża tutaj chłopak, który tak nie do końca jeszcze wszystko wie, co i jak działa. Nie był doinformowany, ponieważ właśnie został, że tak powiem, życzliwie tutaj, może czasami nawet takim podstępem skierowany. No i dowiaduje się, że ma być rok, że to bez żadnego świństwa, no to jest po prostu przerażony. I w tym momencie chyba ogromna rola tych chłopaków, którzy tu już są. No bo oni przecież prawdopodobnie wszystko to samo przeżywali. Oczywiście poklepywanie po plecach typu zobaczysz jak to szybko zleci, fajnie będzie, to niewiele daje. To tak jak pocieszenie człowieka, który jest w trudnej sytuacji życiowej, wiesz, nie martw się, dobrze jest.
2: Nie, no oczywiście, że poklepywanie po plecach, znaczy to też jest jakaś tam metoda, ale ona oczywiście nie działa, choć przychodzi do głowy jako pierwsza.
1: Czyli słowa nie martw się, ja to też miałem, to tak nie bardzo są przekonujące.
2: To tak nie bardzo są przekonujące, natomiast rzeczywiście tutaj pierwszą rolę, pierwsze skrzypce gra grupa terapeutyczna i doświadczenia tych chłopaków, którzy się leczą.
1: Ty jesteś mało wiarygodny, bo ty jesteś po tej jeszcze drugiej stronie barykady.
2: No ja na początku jestem mało wiarygodny, znaczy ja nie jestem mało wiarygodny, ja jestem bardzo wiarygodny, tylko ja niestety jestem
1: po tej złej stronie.
2: Po tej opresyjnej stronie, tak? W ten pierwszy, drugi dzień. Koledzy jednak nie, bo oni jednak to przeżywają. Oni też tu kiedyś byli pierwszy dzień i tak dalej, więc to też o tym nie powiedziałem. Jak przyjeżdża pacjent i on jest przyjmowany formalnie, czyli są te dokumenty przyjęciowe wypełnione i tak dalej, służba ochrony Monaru, czyli dwóch kolegów, tam go odprowadza do pokoju, pomaga mu się rozpakować, to tamto i chwilę później, jak się kończą jakieś tam zajęcia planowe, takie, które mają określone godziny, to pierwsze co się dzieje jest wybijana społeczność, czyli wzywana grupa terapeutyczna, spotykamy się na sali terapeutycznej, i ten kolega przedstawia się tylko, mówi tam mam tak i tak na imię, tam mu zadadzą jakieś pytanie albo nie zadadzą, on się dowiaduje, że teraz przez najbliższy tydzień właśnie będzie tym obserwatorem i od razu wtedy jest mu wybierany tak zwany opiekun, czyli nie terapeuta to jest wybierany już na etapie wypisywania dokumentów, to już wiadomo, kto będzie jego terapeutą.
1: I taki terapeuta prowadzący, jak lekarz na oddziale.
2: Taki terapeuta prowadzący, jak lekarz na oddziale. On oczywiście poznaje jego imię, wie, kiedy ten jego terapeuta będzie na dyżurze, jutro albo pojutrze, wtedy wie, że ma przyjść. Ale na tej społeczności, czyli na tej terapii grupowej jest wybierany opiekun i to jest osoba, która jest w ośrodku już długo, co najmniej kilka miesięcy, pół roku zazwyczaj. I to jest osoba, która jakby towarzyszy temu obserwatorowi przez ten tydzień, później w nowicjacie też, ale już mniej, ale ma tydzień na to, żeby wprowadzić tego obserwatora, tego nowego, nowo przyjętego pacjenta w zasady tego domu, poopowiadać mu, ale też mu poopowiadać, jak to u niego wyglądało, tak, jakie on miał dylematy na początku, jak on sobie z nimi radził, czyli z jednej strony wprowadza w takie no, tajniki ośrodka, ale z drugiej strony też już robi taką robotę motywacyjną. On oczywiście nie ma pewnie świadomości do końca, że to ma taki charakter motywacyjny, ale my wiemy, że tak to działa, że ten starszy kolega, który jest tutaj już te pół roku i swoim przykładem może zaświadczyć, że też miał takie różne wahania, też mu się nie chciało, też się czuł przymuszony, tak, też był, no nie wiem, wystraszony tą całą sytuacją, ale to mija z czasem, tak, że to się jakoś tam zaczyna zupełnie inaczej układać, ta perspektywa się zmienia i tak dalej, więc to jest taki ruch, który, no z jednej strony nam jako terapeutom ułatwia, no nie ma co ukrywać, bo my byśmy to musieli robić, nie? No a z drugiej strony też myślę, że taka niskoprogowość dotarcia do tej osoby, tak? Że on zupełnie inaczej słucha tego kolegi niż terapeuty, no bo terapeucie on oczywiście przytakuje, tam dopyta o coś, tak? No ale no, terapeuta to terapeuta, nie? To jednak taka bardziej formalna postać w tym ośrodku i raczej im się kojarzy jednak, nie wiem, z wychowawcą w ośrodku wychowawczym albo z jakimś policjantem na komisariacie, nie? Oczywiście mówimy o tych pierwszych dniach, no, że my jesteśmy jednak postrzegani jak, na początku jako ci, którzy chcą im coś zabrać, na przykład te narkotyki.
1: No i wydaje mi się, że jeszcze zaufania do ciebie to on nie ma.
2: No nie, no wiadomo, że nie ma. No zaufanie się w ogóle buduje z czasem i myślę sobie, że tutaj to jest trochę taka rola zawodowa. Ja wiesz, jestem taki mądry dopiero po 25 latach, bo ja wcześniej taki mądry nie byłem w kategorii takiego rozumienia swojej funkcji w tym całym procesie, tak? Kim ja tak naprawdę tutaj jestem na różnych etapach tej pracy terapeutycznej, tak? Więc stąd wiem, że ja swoje zaufanie pacjentów buduję no, absolutnie na autentyzmie, na takiej prawdziwości, na prawdziwych reakcjach, ale też z jednej strony na nazywaniu rzeczy po imieniu, no bo czasami trzeba użyć no, języka, który którym oni operują, ale też z drugiej strony takim empatyzowaniu, czyli no ja jako terapeuta muszę sobie zdawać sprawę, jak oni się czują w tych pierwszych dniach na przykład, że muszę wziąć pod uwagę, że oni właśnie, mimo tego, że tego nie pokazują, no bo oczywiście, że tego nie pokazują, ale że są przestraszeni, że mimo tego, że mówią, pytam się, a co ci skłoniło, żeby przyjechać do ośrodka? On mówi, wie pan, bo ja mam takie przemyślenia, że chcę radykalnie zmienić swoje życie. Jestem tak już zmęczony tymi narkotykami. Wiesz, no ja oczywiście wiem, że to w jakiejś części jest prawda.
1: Dzięki tym audycjom, które już 7 lat razem tworzymy, to wiem, że ta druga część zdania jest prawdziwa, że on jest zmęczony, ale ta pierwsza deklaracja to taka jest sztampowa i tak nieprawdziwa, że aż strach.
2: To jest w ogóle teatralne na samym początku. I ja oczywiście mógłbym to, wiesz, prześmiać, zbagatelizować, powiedzieć, co tych starych szanisz, tak? No ale ja to...
1: No nie możesz tak powiedzieć.
2: Ja to łykam jak pelikan, mówię, okej, dobra, rozumiem, to jest bardzo dobra motywacja na początek, będziemy sobie o tym jeszcze gadać, tak? Na tą chwilę to się tutaj postaraj odnaleźć. Ja go muszę też powspierać trochę i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że przyjdzie czas na to, żeby to później odkręcać, te jego wszystkie formułki takie wyuczone, które on już tam pewnie parę razy komuś gadał i doprowadzić do tego, żeby on zaczął mówić te prawdziwe rzeczy, ale to jeszcze nie czas, to na pewno nie pierwszy tydzień, tak? Więc wszystko ma pewnie swoją przestrzeń, swój właśnie taki czas w terapii. No i też moja rola jako terapeuta, ona też się z czasem zmienia. No zupełnie innym terapeutą jestem w przypadku nowicjusza, z którym robię wywiad, poznaję go, dopiero budujemy tą relację. On właśnie nabiera zaufania do mnie. Ja się pewnie staję jakimś tam dla niego autorytetem przez te pierwsze 2-3 miesiące. Później mu towarzyszę, jak on jest domownikiem, opiekunem. A to moje towarzyszenie z kolei pod koniec terapii znowu się tak trochę wytraca, no bo on się musi usamodzielnić, on musi coraz bardziej samodzielnie podejmować decyzje, coraz bardziej samodzielnie, że tak powiem, funkcjonować wśród innych ludzi, więc ja świadomie muszę to moje zaangażowanie zmniejszać, mimo tego, że na tym etapie to już go nawet zaczynam lubić, nie? A to jest fajny chłopak, tak? Żebym chciał z nim pogadać, wiesz, o pierdołach, tak po prostu pobyć, bo to...
1: No, jak człowiek z człowiekiem.
2: Z człowiekiem, bo się do niego przyzwyczaiłem przez rok, nie? Ale jako terapeuta świadomie muszę, że tak powiem, mu mówić, wiesz co, ja w tej chwili nie mam czasu, idź pogadaj tam, nie wiem, z kimś innym, nie?
1: No to trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo niedawno powiedziałeś właśnie, że ci ludzie muszą poznać, kim ty jesteś. No i tak właśnie chciałem cię zapytać, a kim ty jesteś dla tych pacjentów? I oczywiście tutaj pewnie ta odpowiedź jest właśnie taka wieloetapowa. Zależy w którym momencie.
2: No pewnie tak, pewnie zależy w którym momencie. Wiesz co, to jest dobre pytanie, które zadałeś.
1: Sam podsunąłeś się.
2: Ja myślę, że to bardziej chyba pytanie jest do pacjentów, wiesz, bo ja na przykład widzę coś takiego, że każdy z nas, każdy terapeuta w tym ośrodku jest tak osobowościowo, tak charakterologicznie. Jesteśmy bardzo różni. Różnie reagujemy w różnych sytuacjach. Mamy różne przekonania i poglądy na wiele tematów, takich niezwiązanych z terapią. W związku z tym każdego z nas inne jakby tematy, nie wiem, poruszają tak emocjonalnie, tak? Dla jednych to ważne, dla innych to zupełnie nieważne. Więc my się jako terapeuci różnimy. Ja po jakimś czasie, jak pacjent już jest powiedzmy 2 miesiące, już go tak w miarę dobrze znam, jego reakcje, tak, to co on myśli w różnych sytuacjach, to czasami sobie myślę, że ten taki losowy skądinąd dobór terapeuty do pacjenta na samym początku, jak on przyjeżdża, jak go jeszcze nie znamy, że nie jest do końca trafiony, że to można by było zmienić i często tak bywa, że my zmieniamy terapeutę prowadzącego w trakcie terapii. Tak,
1: bo... To tak między sobą jako terapeuci dogadujecie. Marek, ty byś się na przykład lepiej dogadał z tym chłopakiem, a ja widzę, że z kolei bliżej mi znaleźć porozumienie z tym, którego ty masz. A ty tak się widzę męczysz, bo przecież rozmawiacie na tych swoich zebraniach kadry.
2: Najczęściej tak to się odbywa, że my najpierw przegadujemy na zebraniach kadry między sobą, a dopiero później przegadujemy to z pacjentami, no bo to też jest wybór pacjenta. To nie jest tak, że my ogłaszamy tak ukazem, że oto od dzisiaj twoim terapeutą będzie ktoś inny, tak to się nie odbywa. No my z tymi pacjentami to przegadujemy, czy oni też tak to widzą. To, o czym myśmy rozmawiali, że z kimś jest mu łatwiej, z kimś jest mu trudniej. No my to oczywiście załatwiamy między sobą na zebraniu kadry, ustalamy, omawiamy tą całą sytuację, no ale później też rozmawiamy o tym z pacjentami, no bo to musi być też ich decyzja, ich wybór, no bo to jest, wiesz, no jakiś tam etap budowania wzajemnych relacji, chociaż my zazwyczaj interweniujemy, jak widzimy, że tych relacji nie ma, tak, że one z jakiegoś powodu nie są zbudowane takie takie terapeutyczne, oparte właśnie na jakimś tam zaufaniu, pewnym poziomie współpracy i tak dalej, i tak dalej. To widać, bo to, czy taka rozmowa między terapeutą prowadzącym i pacjentem jest właśnie taka powierzchowna, sztampowa, taka formalna, tak? Czy to jest taka rozmowa, która jest nacechowana właśnie pewną otwartością, pewną emocjonalnością, takim autentyzmem, tak? Jeśli tak jest, to jest okej, no to nie ma powodu, żeby zmieniać, nie? Ale często też terapeuci mówią, że mają takie poczucie, że nie mają wpływu na to, co się dzieje z pacjentem, że są bezradni wobec jakichś tam sytuacji, zachowań i mimo próby omawiania tych różnych zadań do realizacji i tak dalej, niewiele się zmienia. No od tego są superwizje i od tego są zebrania kadry. Po to zostały wymyślone, żeby takie trudności w terapii, coś co w naszym języku nazywamy tak bardzo brzydko, że pacjent nie idzie, nie? W terapii, tak? Że my musimy to omówić, dlaczego tak się dzieje, że on nie idzie w terapii. Nie?
1: To wtedy naukowo to się nazywa konsylium, a po ludzku burza mózgów.
2: No my to nazywamy zebraniem kadry. No, generalnie spotykamy się i rozmawiamy o pacjentach i o tym, w jaki sposób, co możemy zrobić z naszej strony, czy to programowo, czy to osobiście w pracy takiej indywidualnej, żeby tą motywację pacjenta do aktywności w terapii, mówiąc tak bardzo ogólnie, no zwiększyć.
1: A czy zdarzają się sytuacje, że pacjent okazuje wyraźnie, że nie bardzo mu po drodze z danym terapeutą? Bo wydaje mi się, że właśnie podczas tak długiego pobytu, gdy zaczynają się pojawiać jakieś relacje, to tak jak w życiu. Są ludzie, których nieraz nie wiadomo dlaczego bardzo lubimy, a są tacy, z którymi nam nie po drodze. I przecież tak samo może być tu, po prostu po ludzku. Tu inne reguły reakcji nie obowiązują. I czy się zdarza, że przyjdzie, no nie wiem, właśnie do kogo, czy do ciebie jako terapeuty prowadzącego i powie: panie Marku, ja pana nie lubię, ja bym chciał z panem Wojtkiem. Czy on ma taką instytucję tutaj, do której może to zgłosić, że on by prosił o zmianę terapeuty? Albo na odwrót, terapeuta mówi: stary, ja z tobą już więcej nie zrobię, niestety zrobiłem co mogłem i myślę, że ktoś inny powinien cię poprowadzić. Taki z dwóch perspektyw moment krytyczny.
2: A to absolutnie działa w dwie strony i pacjent również ma prawo i zdarza się tak, chociaż bardzo rzadko, dlatego że to jednak terapeuta szybciej wyłapuje to, że to nie idzie w takim kierunku, w jakim powinno iść i to on jakby pierwszy inicjuje taką rozmowę, ale bywało tak, że to pacjent zgłaszał. My pracujemy w systemie liderskim, czyli jest jedna osoba, jest lider kadry terapeutycznej, czyli osoba, która jest, no nie wiem, takim bym powiedział, ordynatorem oddziału i to jest osoba, która osobiście raczej nie prowadzi pacjentów. W sytuacjach wyjątkowych prowadzi pacjentów. Jak po prostu pacjentów jest dużo, dużo się dzieje i nie ma mocy przerobowych, to wtedy podejmuje się tej roli, ale generalnie z założenia nie prowadzi pacjentów. On prowadzi społeczności główne, on nadzoruje pracę kadry, on jakby pilnuje, żeby program szedł tak, jak ma iść, tak? On nas czasami jako kadry, jako terapeutów też napomina w wielu sytuacjach i słusznie i trzyma to wszystko w ryzach. Natomiast to jest też taka instytucja, to jest też osoba, do której pacjenci najczęściej zgłaszają jakieś tam swoje zastrzeżenia, tak? Co do, nie wiem, funkcjonowania jakichś zasad w ośrodku, czy funkcjonowania, no nie wiem, grupy jako takiej, ale też zastrzeżenia dotyczące terapeutów. No, ale często się zdarza, że my popełniamy jakieś błędy, no i pacjenci tego nie wybaczają, nie? To jest moment, to jest jedna miliardowa sekundy, tak? I już dzwoni, że tak powiem, Wojtek, że coś się tam wydarzyło, tak? Że została podjęta jakaś decyzja. Oczywiście my to później sobie omawiamy na zebraniu, tak? I najczęściej jest tak, że ten terapeuta, który podejmuje jakąś decyzję, on jakby no, ją uzasadnia i to ma sens, tak? Co on mówi. No bo to też jest, wiesz, ja to też jako terapeuta tak sobie dzisiaj analizuję, że jak ja opowiadam o jakiejś sytuacji, która się dzieje, albo terapeuta opowiada o jakiejś sytuacji, którą miał na terapii grupowej, którą prowadził, on o niej opowiada, on podejmuje jakąś decyzję, a ja mam w głowie tak, że to jest głupia decyzja, że ja bym to zrobił lepiej, nie? Oczywiście na sucho i na chłodno, jak ja sobie to analizuję, wiesz, w zaciszu domowym, sobie łączę te kropki, no to mi się to wszystko ładnie układa i mówię, no tak, ja bym to zrobił lepiej. Ale jak siedzę na tej sali i tam jest jakaś dynamika, coś się dzieje, pojawia się mnóstwo emocji, ludzie ze sobą rozmawiają, tak? Jest wiele wątków, najczęściej to są sytuacje wielowątkowe, no to perspektywa tego, jak tam jestem na tej sali, jest już zupełnie inna. I ja nie mam takiej przestrzeni, żeby to wszystko połączyć. Oczywiście jako świadomy terapeuta mogę to odroczyć i powiedzieć, okej, dobra, zostawmy to, spotkajmy się za 2 godziny, ja sobie to poukładam, przemyślę i będziemy rozmawiać o tym dalej, bo ja sam się trochę pogubiłem, nie? Ja tak robię dzisiaj, ale jak byłem terapeutą 5 lat, no to nie wiem, czy bym wpadł na taki pomysł, żeby tak zrobić, nie? Raczej bym się obawiał, że nie wiem, że to zostanie źle odebrane.
1: Że ty się nie znasz, albo, nie masz autorytetu.
2: Albo, że ja jako terapeuta to powinienem wiedzieć od razu, nie? No to tak nie jest oczywiście. I tu też postrzegam ten wątek takiego autentyzmu. No bo popatrz, ja im pokazuję, że jestem takim samym człowiekiem jak oni. Że czasami nie wiem, czasami się mylę, co oczywiście wiąże się z tym, że ja się muszę przyznać do tego, że się pomyliłem, nie? I to znowu, pozornie rębię to we mnie jako w terapeuta, ale z drugiej strony robię ze mnie człowieka, nie? Bo każdy może się pomylić.
1: Oni chyba wolą człowieka.
2: No oni zdecydowanie wolą człowieka, oni bardzo nie lubią, zresztą często o tym mówią, wiesz, to jest przykre, że o tym mówią, przykro mi się to słucha jako psycholog, nie? Czy jako terapeuta, że oni opowiadają o jakichś takich swoich doświadczeniach, najczęściej w poradniach, zanim trafili do ośrodka.
1: O nich zgadnę, że terapeuta był sztywniakiem.
2: No, że tak, że tam była taka sztampa i że oni się głównie czuli nierozumiani, że oni o czymś mówili, terapeuta to jakoś podsumowywał, natomiast...
1: Że jechał po swoim schemacie, a on tak patrzył, że to nie do mnie.
2: Im dłużej ten terapeuta mówił, tym bardziej oni mieli poczucie, że ich nie słuchał, nie? No i rzeczywiście, to jest o tyle przykre, że w przypadku osób uzależnionych bardzo często kończy się to zerwaniem tego procesu terapeutycznego, a co za tym idzie powrotem do nałogu i kolejne ocknięcie się, takie, żeby wpaść na pomysł, że może znowu spróbuję pójść na terapię, no często to są długie okresy.
1: Jest to już dużo gorszy etap, na pewno bardziej zaawansowany, niestety również w destrukcji organizmu.
2: To destrukcja organizmu, to poziom uzależnienia, ale to też wiele takich zachowań, które przynoszą no, poważne konsekwencje, tak, nie wiem, prawne, chociażby tak finansowe. No
1: po drodze jeszcze narozrabiał.
2: I społeczne, no bo w narkomanie są wpisane takie zachowania, które przynoszą wiele konsekwencji.
1: No skoro doszliśmy do tego momentu, że mówimy o kryzysach w relacjach terapeuta-pacjent, no to chciałem Cię zapytać może na koniec audycji o takie chwile albo objawy, kiedy Twoim zdaniem pacjent powinien albo porozmawiać z terapeutą, uczciwie, że nie podoba mi się to, nie jestem zadowolony, obojętnie, albo bez jakiegoś wdawania się właśnie, tym bardziej jeśli ktoś jest taki trochę, nazywam to elegancko, sztywniakiem, i myśleć o zmianie terapeuty. Jakie objawy powinny wskazywać na to, że trzeba rozstać się?
2: Pierwszy objaw, no to jest kwestia takiej niewłaściwej relacji terapeutycznej, czyli albo na zewnątrz, jakbyśmy to mieli obserwować, albo ono wygląda na takie trochę próbę kolesiowania się i takiego nadmiarowego zbliżania, ale na takim poziomie, że tak powiem, kumplujemy się.
1: Czyli patrz, jaki jestem fajny facet, swojak, możesz mi się szybko otworzyć, bo ja tak nawet zaklnę w ogóle, zbliżam się do ciebie.
2: To nie po stronie terapeuty, to raczej po stronie pacjenta, znaczy, że pacjent wychodzi z roli pacjenta i trochę próbuje siebie kreować na takiego brata łatę, nie? Na zasadzie, że tutaj o, to sobie pogadamy, trochę o pogodzie, trochę rozumiesz o czymś, nie?
1: Ale wiesz co, przepraszam cię bardzo, ale mnie się wydaje, że może być też takie ryzyko właśnie i nawet słyszałem o czymś takim, że właśnie terapeuta taką rolę przybiera swojaka. Fajny chłop, zaklnie, wiesz, taki luzak. No i w tym momencie jak do takiego człowieka nie mieć zaufania?
2: Wiem. Są tacy terapeuci, znam też takich terapeutów, ale nie w tym zespole. To znaczy, tutaj by się to nie sprawdziło, bo oczywiście no, różni ludzie tu przez te wszystkie lata istnienia ośrodka pracowali jako terapeuci, byli i tacy, ale to jest bardzo szybko weryfikowane. No my mamy jednak dosyć często te zebrania kadry. Zawsze każde zebranie kadry jest złożone z kilku elementów, czyli omawiamy pacjentów, ale też omawiamy nasze funkcjonowanie jako terapeutów, tak? To na to, co z czym sobie radzimy, z czym sobie nie radzimy, jak się widzimy nawzajem, udzielamy sobie informacji zwrotnych, tak? Jak widzimy swoją pracę, także my się przymuszamy do rozwoju, więc taka postawa kolesiowska i sobie, przyjeżdżam sobie na dyżury, żeby sobie pobyć, to ona się dosyć szybko kończy. Więc raczej tego bym nie postrzegał w kategorii, że inicjatorem jest terapeuta. Raczej pacjenci mają taką tendencję, albo w drugą stronę właśnie takiego formalizowania, że tak powiem, tego kontaktu, czyli takiego utechniczniania, to w każdym wypadku jest opór, czyli opór pacjenta wobec terapii, wobec kontaktu z terapeutą prowadzącym, a opór nigdy nie jest winą pacjenta. opór jest zawsze efektem, że tak powiem, niedoskonałości tej relacji, a to jak ta relacja będzie wyglądała, jest po stronie terapeuty. My jesteśmy uczeni tego, że mamy budować terapeutyczne relacje i jak sobie z tym nie radzimy, to wtedy właśnie jest ta instytucja pod tytułem zebranie kadry i zgłaszamy, to mówię, nie radzę sobie z tym pacjentem, nie potrafię z nim zbudować relacji, proszę ciebie o pomoc, myślę, że z nim, tobie będzie z nim łatwiej, albo powiedzcie mi, co mam zrobić, albo spróbujmy jeszcze tego i tego, tak? Czyli jeśli pacjent, mówiąc znowu językiem naszym kolokwialnym, branżowym i brzydkim, nie idzie w terapii, to raczej staramy się szukać tego po swojej stronie, a nie po stronie pacjenta. On ma prawo być w oporze, bo opór jest czymś naturalnym w terapii, szczególnie jak się spotyka z sytuacją trudną.
1: To może być zaskakujące, co powiedziałeś, że jeżeli dochodzi do sytuacji takiego stawania okoniem, czyli oporu, to wina jest po stronie terapeuty. Bo pierwsze skojarzenie może być takie, nie, no to tak jest zdemoralizowany, tak zatwardziały narkoman, czy wręcz nawet przestępca po drodze, bo to też idzie czasami w parze, że tutaj terapeuta choćby na rzęsach stawał, nieba mu chciał przychylić, to jest wredny pacjent. Zauważ, że to jest dość często pojawiający się sposób myślenia, że to ten pacjent jest wredny, taki trudny, a terapeuta, no co może, jak ten nie chce, albo jest jeszcze wredny, tak mówiąc mniej naukowo.
2: Jasne, że tak. Ja się z tobą absolutnie zgadzam, bo tak to można postrzegać i my nawet jako terapeuci bardzo często tak to nazywamy, ale bo ja tak powiedziałem, że wina jest po stronie terapeuty, wina jest po stronie jakby terapii, czyli terapeuty i tego całego systemu, który za nim stoi. Czyli coś w tym jest takiego, że my nie potrafimy tego pacjenta uruchomić w kierunku jakby zmiany, w kierunku zmiany terapeutycznej, tak? Czyli my musimy poszukiwać rozwiązań właśnie dlatego, że on jest, nie wiem, bandyta, że on jest jakiś, że ma jakąś specyficzną historię życia, to my musimy, że tak powiem, dostosować nasze sposoby dotarcia do niego, pracy z nim, pomysły na pewne zadania korekcyjne czy zadania terapeutyczne, które mu oferujemy, tak, właśnie po to, żeby go uruchomić. Tak? No bo jeśli założymy, że on jest pacjentem, który przyjeżdża do nas z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi, takimi, z brakiem kompetencji, z jakimiś tam doświadczeniami życiowymi, no z ulicy, tak, czy z jakiejś tam bandyterki, no to my musimy się spodziewać, że on przecież, no taki będzie. To jak on to trenował przez ostatnie 10 lat, no to nie możemy się spodziewać, że będzie grzeczny, poukładany, uśmiechnięty i będzie realizował wszystko tak, jakbyśmy sobie tego wymyślili. My go do tego musimy, że tak powiem, przekonać, że to ważne i że to jest w jego interesie. A żeby go przekonać, to my musimy z nim zbudować właśnie tą tak zwaną relację terapeutyczną, swego rodzaju przymierze takie terapeutyczne. Więc to nasza rola jako terapeutów, jako zespołu, jako systemu, jako społeczności terapeutycznej całej, tak, żeby on tutaj mógł zaistnieć, żeby go przekonać do tego, że to dla niego jest ważne.
1: A czy istnieją takie konstrukcje człowieka, które, no niestety, ale skazują go na niepowodzenie? Czy potrafiłbyś taki rys właśnie pacjenta zbudować syntetycznie, że raz na 100 przypadków, raz na 1000 przypadków, a ty masz pewnie parę tysięcy pacjentów w tej swojej historii 25-letniej pracy, że no niestety, nie ma szans. Taki człowiek zatwardziały, zapiekły, no nie wiem jak to nazwać, tak używam potocznego określenia, ale że widzisz, że nic z tego nie będzie, oczywiście nie możesz tego powiedzieć, nie możesz nikogo przekreślić, ale jest coś takiego, jakaś cecha.
2: Wiesz co, na pewno jest. Na pewno jest. Można by się pewnie odwołać do jakichś takich, wiesz, statystyk, które mam w głowach. Ja powiem tak, bardzo trudno uzyskuje się efekty długotrwałej takiej trzeźwości, takiego no, fajnego, normalnego życia w przypadku osób, które cierpią na poważne zaburzenia psychiatryczne i które później są nieleczone, to znaczy nie ma kontynuacji, on wraca, ma mnóstwo objawów i tak dalej. I mimo tego, że on tą terapię nawet całą przejdzie, to jest taki trudny kawałek. On wymaga po prostu tej terapii, kontynuowania terapii, współpracy z psychiatrią, ale jeśli chodzi o pacjentów tak w ogóle, to myślę sobie, że skrajna psychopatia, bo to jest człowiek, który się nie odnajdzie w terapii grupowej w ogóle, znaczy będzie perfekcyjnie odgrywał rolę, ale on się nie będzie zmieniał. B, skrajny narcyzm, czyli też będzie odgrywał rolę, ale to będzie szybko widać, bo on będzie wszystkich irytował. I to są takie dwa, to bardzo rzadkie przypadki takich skrajności. Są terapeuci, którzy mówią, że psychopaci się w ogóle nie leczą.
1: Tak wiele razy mówiłeś, że w ogóle psychopaci się nie uzależniają. Nie mają emocji, które by nimi targały. To są chłodne ze stali czy z drewna istoty, które po prostu nie muszą niczego gasić tego bólu egzystencjalnego wódką, narkotykami czy innymi świństwami.
2: Ale oni się uzależniają według innego schematu, czyli według takiego schematu osiągania czegoś. Narkotyki jako narzędzie do osiągania czegoś, czego na przykład kariery.
1: Czyli po trupach i z narkotykami.
2: No, było szybciej, nie?
1: Turbo.
2: Turbo. No oczywiście konsekwencja jest taka, że on się uzależnia, mimo tego, że ma taki rys psychopatyczny. To oczywiście to jest jakiś skrót myślowy, że psychopaci się nie uzależniają, tak? Jest ich po prostu mniej. Ale na pewno jak ktoś jest mocno psychopatyczny, to w grupie terapeutycznej będzie mu się bardzo trudno odnaleźć. No i właśnie podobnie z takim bardzo poważnym rysem narcystycznym, tak? Z takimi zaburzeniami narcystycznymi też jest bardzo trudno, moim zdaniem, zmienialny taki pacjent.
1: To kto mówi pierwsze do widzenia w takiej sytuacji ludzi o tej konstrukcji, którą wymieniłeś? Terapeuci czy pacjent?
2: Wiesz co, my bardzo rzadko rozwiązujemy kontrakt z powodu, nie wiem, na przykład łamania regulaminu. Prawie się nie zdarza, może 5 takich przypadków było przez te 25 lat, kiedy rozwiązaliśmy kontrakt z pacjentem z uwagi na to, że on nie realizuje programu terapeutycznego. Raczej mamy na to inne rozwiązania, bo bywa tak oczywiście, że pacjent z jakiegoś powodu, nawet nie z powodu, że on nie chce, albo nie z powodu, że właśnie nie ma tej relacji terapeutycznej, tylko z powodu jego na przykład ograniczonych zasobów, albo jakiejś innej diagnozy. On nie jest w stanie paru rzeczy zrobić, na przykład nie, albo z powodów intelektualnych. Nie jest w stanie przeskoczyć pewnej granicy i on w tym programie się odnajduje do pewnego poziomu, a jak już się pojawia taka terapia pogłębiona, bardziej refleksyjna, no to tu już, że tak powiem, widać, że on nie jest w stanie tego, mimo wielu prób. I my wtedy mamy taką formułę, że go wysyłamy na coś, co my nazywamy przepustką długoterminową. Tak żeśmy sobie to wymyślili, no bo można by go było wywalić, nie? Tylko myślę sobie, że pacjent, który ma za sobą, nie wiem, pół roku pobytu w ośrodku i dostaje informację, że on się nie nadaje, tak, no nie jest specjalnie dobrą informacją, bo to jest kolejna porażka w jego życiu. Więc u nas dostaje taką informację, że kończy podstawowy program terapii, jedzie na przepustkę długoterminową, my go do tego oczywiście przez miesiąc czy dwa przygotowujemy, albo jedzie do jakiegoś hostelu, albo jak są takie możliwości, to gdzieś tam zamieszkuje, czy z rodziną, czy wynajmuje jakiś pokój, żyje sobie, mieszka, pracuje, chodzi na terapię w tym miejscu zamieszkania, taką już ambulatoryjną, podtrzymującą, co miesiąc, raz w miesiącu przyjeżdża do ośrodka omawiać się, to trwa rok i po roku przyjeżdża i może u nas skończyć leczenie, czyli prosić o tak zwany status neofity, czyli osoby, która jest nowonarodzona w tym domu. I często bywa tak, że w ten sposób ludzie wyjeżdżają przedwcześnie. Najczęściej jednak to pacjent decyduje o tym, że przerywa leczenie. Najczęściej jest tak, że my go namawiamy, żeby tego nie robił. Najczęściej nam się to nie udaje.
1: No i najczęściej pewnie kiedyś się jeszcze spotkacie.
2: Bardzo często on po jakimś czasie wraca, po roku, czy po dwóch, czy tam po trzech.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach, był naszym gościem, współtwórcą tej audycji. Ja się nazywam tak jak w adresie poczty radiowej. Można do nas pisać krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc Państwu.
2: Dobranoc.
0: Terapeuci.

0: godzina 23, tu Radio Polen FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zarzuty dla prezesa PKOL-u w związku z aferą Zonda Krypto. Mieszkańcy Komorzna obok Wołczyna nadal bez wody zdatnej do spożycia. W wiadomościach także przygotowania do koncertu Padre Guilherme w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Po południu szef PKOL-u został przewieziony na przesłuchanie do katowickiej delegatury prokuratury krajowej.
2: Radosław P. otrzymał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Według doniesień medialnych miał obiecywać Kralowi stawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek w ratach.
3: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
4: Czuje się pan ofiarą?
3: Bardzo dużą ofiarą.
5: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
2: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezes PKOL-u przed upadkiem Zondy Krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia.
0: Był to materiał Michała Makowskiego.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Mieszkańcy Komorzna obok Wołczyna nadal bez wody zdatnej do spożycia. To już prawie 19 tygodni. Przypomnijmy, że w wodociągu stwierdzono niebezpieczne pestycydy 18 kwietnia. Od tego czasu mieszkańcy mogą wykorzystywać wodę jedynie do spłukiwania toalet, a wodę do picia, płukania warzyw i owoców oraz higieny czerpią z beczkowozów. Według nieoficjalnej wersji jeden z rolników użył zabronionego w Unii Europejskiej środka owadobójczego, podłączył się do hydrantu i doszło do tak zwanej cofki. Organom ścigania nadal nie udało się ustalić sprawcy.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Koncert Padre Guilherme, księdza zajmującego się z powodzeniem muzyką elektroniczną, to pierwsza tego typu impreza na opolskiej Itaka Arenie. Na stadionie zasiądzie około 16 tysięcy ludzi. Prezes zakładu komunalnego Patryk Stasiak podkreśla, że budowa sceny rozpocznie się zaraz po zakończeniu meczu Pucharu Polski Odra Opole Wisła Kraków 1 września, a sam koncert już 4 września.
6: Począwszy od zabezpieczenia pod sceną, poprzez całą scenę, technikę sceniczną. No, chodzi o to, by wszystko było gotowe na piątek, na popołudnie, jeszcze wcześniej jakieś próby. Udostępnimy wszystkie parkingi, jakie tylko są możliwe.
0: Musimy też zadbać o murawę, bo piłkarze Odry wracają.

0: 6 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Mistrzostw Świata. Izrael występował w roli gospodarza, a spotkanie rozegrano w Rydze. Polaków do zwycięstwa poprowadził Mateusz Ponitka, zdobywca 24 punktów. Polska z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli grupy K. Drugie miejsce zajmuje Chorwacja, a trzecie Niemcy.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni za oknami, a ciśnienie od kilku godzin takie samo, 1020 hektopaskali. Do rana w regionie bezchmurnie, a temperatura minimalna to 13 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie małe i temperatury od 27 do 30 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Na całych jeziorach Ty w interpretacji Katarzyny Nosowskiej. O tej piosence mówi się, że w tych słowach zaklęta jest tajemnica miłości Osieckiej i Przybory. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Rozpoczynamy audycję we wszystkich dźwiękach Ty. A dzisiaj bardzo ważne tematy. Zostańcie ze mną. Za chwilę powiem, co w naszej audycji.

zostanie dzień Kasia Nosowska z albumu kultowego, gdzie Kasia Nosowska zinterpretowała teksty Agnieszki Osieckiej, ale absolutnie to nie przypadek, że dzisiaj właśnie Kasia Nosowska, bo dokładnie wczoraj minęło 10 lat od otwarcia stałej wystawy w Muzeum Polskiej Piosenki, a wtedy na otwarcie koncert zagrała Kasia Nosowska z zespołem Hej. I dlatego dzisiaj Kasia Nosowska, a w związku z tym jubileuszem, jutro wielkie święto, w muzeum pojawi się Halinka Młynkowa, premiera filmu związana z historiami piosenek, więc ja dzisiaj w audycji we wszystkich dźwiękach Ty także postanowiłam nawiązać do tego święta i dziś muzycznie w naszej audycji jeszcze Kasia Nosowska, Stanisław Sojka, który także zinterpretował teksty Agnieszki Osieckiej, muzycznie Halina Młynkowa, która pojawi się jutro z okazji jubileuszu właśnie w Muzeum Polskiej Piosenki, Marek Grechuta i tacy starsi twórcy, którzy kojarzą mi się z muzeum, bo muzeum to nie tylko festiwal, ale przecież polska piosenka, a zatem taki Nestor polskiej piosenki, Mieczysław Fok, pod koniec naszej audycji, Jerzy Połomski i Irena Santor, a to dlatego, że przyszła wystawa w Muzeum Polskiej Piosenki będzie dotyczyć właśnie twórczości Jerzego Połomskiego. No i jeszcze w audycji postanowiłam, żeby pojawiła się artystka, która mi jednoznacznie kojarzy się z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki. Oczywiście Maryla Rodowicz, tak, ale Beata Kozidrak. Drodzy słuchacze, i to muzycznie, ale w związku z tym, że świętujemy, to dzisiaj trochę porozmawiam i do rozmowy zaprosiłam oczywiście człowieka, który z muzeum jest związany od wielu lat, czyli kierownika działu WIEM, Mateusza Torzeckiego, z którym między innymi porozmawiam o tym, co jutro w muzeum i o tym, co teraz. Ale zanim to teraz przed nami Uroda, Kasia Nosowska, Uciekaj moje serce, także Katarzyna Nosowska i potem Tylko brać Stanisław Sojka.

jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać. Tylko brać, tylko brać, tylko brać.

0: Muzeum Polskiej Piosenki właśnie można oglądać wystawę pod tytułem Polskie Gwiazdy z winyli Agi Krysiuk. Dzień dobry, w studiu Radia Opole Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Serdecznie.
0: Mateuszu, jesteś kuratorem i pomysłodawcą w ogóle tego, żeby prace pani Agi Krysiuk pojawiły się w Muzeum Polskiej Piosenki. Dlaczego taki czas wakacyjny wybraliście, żeby prezentować bardzo oryginalne prace?
1: Pomyśleliśmy o tym w Muzeum Polskiej Piosenki z tego powodu, że ten okres wakacyjny jest bardzo, ale to bardzo specyficzny. Z jednej strony wiemy, że tych wydarzeń kulturalnych jest troszeczkę mniej, jest to też sezon urlopowy, natomiast pod względem turystycznym jest to czas bardzo atrakcyjny i dobry dla samego Opola, ponieważ duża część turystów przyjeżdża, żeby zobaczyć słynny amfiteatr, ale także stolicę Polskiej Piosenki. I pomyśleliśmy, że zaproponowanie w tym czasie kompletnie nowej wystawy będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, a jednocześnie takim dobrym momentem, ponieważ jesteśmy tuż przed realizacją bardzo dużej wystawy, nad którą pracujemy już od ponad roku. Widzieliśmy, że tego rodzaju wystawa idealnie wpisze się w ten bardzo taki kreatywny dla nas czas, a jednocześnie widzieliśmy, że prace Agi Krysiuk, które były prezentowane już w kilku miastach Polski, robią duże wrażenie na odbiorcach.
0: To wydaje mi się takie najbardziej zachęcające, żeby z bliska zobaczyć taką dokładność, bo z jednej strony wiadomo, piosenka, artyści, największe gwiazdy polskiej piosenki, Ewa Bem, Anna Jantar, Maryla Rodowicz, naprawdę wielkie nazwiska, ale zobaczenie tych obrazów, takiej precyzji. Przecież te płyty tak naprawdę mają swoje drugie życie i to działa trochę na ludzi. Na mnie to działa.
1: To jest też, drodzy Państwo, taka myśl, która Adze przyświeca na upcyclingu, czyli tak naprawdę wykorzystania tych materiałów, które już nie mogą swojej pierwotnej roli pełnić, w tym przypadku akurat płyt winylowych. I te płyty winylowe, które są albo porysowane, albo są po prostu zniszczone, ratuje i tworzy naprawdę z bardzo dużą precyzją, bo to jest taka fotograficzna wręcz precyzja, swoje prace plastyczne, które, tak jak właśnie mówimy, są wytworzone w tych płytach winylowych i by Państwu też to może wyjaśnić, ponieważ nie mogą Państwo tego, słuchając radia, zobaczyć, natomiast zachęcam oczywiście, żeby sprawdzić to w internecie i żeby odwiedzić przede wszystkim Muzeum Polskiej Piosenki i zobaczyć na żywo te prace. To są kolaże, które powstają tak naprawdę z kilku, czasami nawet kilkunastu płyt winylowych. No i z tych płyt właśnie nagle wyłania się, czy to twarz Zbigniewa Wodeckiego, czy Ewy Bem, czy Jerzego Płonskiego.
0: Czy
1: Michała Bajora, dokładnie. Więc to rzeczywiście, drodzy Państwo, gdy widzi się już na żywo, robi bardzo, ale to bardzo duże wrażenie na odbiorcach. Ja muszę powiedzieć, że widząc zarówno pracę Agi na jednej z wystaw w Krakowie poświęconej SBB, ale także w Chorzowie przy okazji imprezy poświęconej winylom, widziałem, że ludzie rzeczywiście bardzo, ale to bardzo tak żywo reagują na te prace, więc gdy rozpoczęliśmy nasze rozmowy z Agnieszką, widzieliśmy, że będziemy chcieli, żeby w tym bardzo, ale to bardzo ważnym dla polskiej piosenki miejscu, jakim jest Opole, ale także Muzeum Polskiej Piosenki, by były prace, które powstały specjalnie na tę wystawę. I rzeczywiście Aga rok pracowała nad tymi pracami, żeby powiększyć to portfolio tych polskich artystów, ponieważ na co dzień tworzy też na przykład portrety artystów zagranicznych. Natomiast na pewno bardzo dużym wyzwaniem, bo to wiem z rozmowy, którą z nią przeprowadziłem, bardzo dużym wyzwaniem była praca, którą zrobiła, a była ona dedykowana królowej, czyli Maryli Rodowicz.
0: A ten temat Maryli Rodowicz coraz bardziej gorący, bo już za kilka tygodni mural. Drodzy słuchacze, więcej nie będziemy zdradzać szczegółów, bo dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać o bardzo ważnym wydarzeniu związanym z Muzeum Polskiej Piosenki, czyli o urodzinach. Zostańcie z nami.

0: Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki jest moim gościem. Mateuszu, 27 sierpnia dokładnie wypadają 10 urodziny, ale właśnie musimy to doprecyzować. O tym też kiedyś mówiliśmy w naszym programie, bo to nie są urodziny muzeum, tylko to są urodziny od momentu otwarcia wystawy stałej w muzeum.
1: Dokładnie tak, czyli to od tego momentu liczymy, w którym możecie Państwo odwiedzić Muzeum Polskiej Piosenki, ponieważ sama instytucja została powołana w roku 2007, działa prężnie od roku 2009, natomiast zaprosiliśmy Państwo do amfiteatru w roku 2016, dokładnie w sierpniu, i wtedy po raz pierwszy mogli Państwo nas odwiedzić, zobaczyć naszą wystawę stałą, a także wszystkie późniejsze realizacje wystaw czasowych, a ich też było prawie 40, więc bardzo dużo. No i rzeczywiście to, co jest zachwycające i no daje nam bardzo, ale to bardzo do myślenia i tą naszą wyobraźnię przekształca na zupełnie inne tory, to to, drodzy Państwo, że przez te 10 lat rzeczywiście działo się bardzo, ale to bardzo dużo, bo to jest ponad 325 tysięcy zwiedzających, ponad 2300 warsztatów, które przeprowadziliśmy, ponad 600 warsztatów, które przeprowadziliśmy w edukacyjnym studiu nagrań. No tych liczb mógłbym, drodzy Państwo, naprawdę przetaczać jeszcze bardzo dużo, ale ponad 160 też odcinków, które zrobiliśmy w historii jednego przeboju. I historia jednego przeboju, którą robimy z TVP Rozrywka, pojawia się tutaj nie przez przypadek, bo gdy zapraszamy Państwa na ten nasz jubileusz, gdzie właśnie gościnią specjalną będzie Halina Młynkowa, no to chcemy Państwu też zaprezentować kolejny, szósty sezon historii jednego przeboju. To jest program, drodzy Państwo, który doskonale znacie z anteny Telewizji Polskiej, ale także osoby, które odwiedzają Muzeum Polskiej Piosenki, ten program oglądają bardzo często, by pogłębić swoją wiedzę właśnie, jeżeli chodzi o powstanie niektórych utworów. No i to są utwory rzeczywiście takie, które zapamiętaliśmy i które przetrwały tę próbę czasu. Jestem też ciekawy bardzo, jak będziecie Państwo odbierać te kompletnie nowe, premierowe odcinki, które podczas tego wydarzenia pokażemy. To hasło, które pojawia się na plakacie, czyli 10 razy 10 nie jest przypadkowe, ponieważ chcielibyśmy właśnie 10 odcinków tego nowego sezonu Państwu na to dziesięciolecie zaprezentować. No i też mam nadzieję, że w kinie w Lublinie będzie już bardzo szczególne właśnie z tego powodu, że ten utwór również postanowiliśmy przypomnieć jako utwór, który był bardzo, ale to bardzo ważny podczas premiery. To, jeżeli dobrze pamiętam, bo mówię z głowy, było związane z premierą drugiego albumu studyjnego grupy Bratanki. No i mam nadzieję, że właśnie Halina Młynkowa powspomina całą tę historię, a gdy popatrzymy na jej karierę, to ta kariera jest też bardzo niezwykła z tego powodu, że bardzo, ale to bardzo powiązana z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu.
0: Drodzy słuchacze, do naszej rozmowy wrócimy i za moment też Wam zdradzę, jak zdobyć wejściówki na to bardzo interesujące wydarzenie.

Oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon. W duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon. W duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Piekielne pomysły działają na zmysły, a dusza gdzieś skryta.

0: ja!
1: Oto ja!
0: Oto on!
1: Oto on!
0: Tuż bije!
1: Tuż bije!
0: Jakiś dzwon!
1: Jakiś dzwon!
0: Tuż dzwonią,
1: tuż dzwonią dzwoneczki, oczy, siostry i syneczki.
0: Oto ja!
1: Oto on!
0: Oto on!
1: Tuż bije!
0: Tuż bije!
1: Jakiś dzwon!
0: Tuż dzwonią dzwoneczki, oczy, siostry i syneczki.

0: studiu Radia Opole Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki zapowiadamy urodziny Muzeum Polskiej Piosenki, które już 28 sierpnia w sali kinowej, już Mateusz wcześniej zapowiadałeś, że to będzie premiera nowych odcinków i tutaj tak trochę się śmieję, bo są jednak takie rzeczy, których nie ma w internecie. O tym też mówił dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik, że to muzeum jest o tyle wyjątkowe i ciekawe, że z jednej strony multimedialne i tutaj są filmy i ktoś może powiedzieć, że przecież wszystko dzisiaj jest w internecie, a okazuje się, że coraz bardziej w tej takiej przestrzeni publicznej osoby, które przekazują licencje, pilnują tego, żeby właśnie te wszystkie materiały, zwłaszcza te cenne, historyczne, nie były w internecie. I takie właśnie są w Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Jak najbardziej, około 1/3 tych materiałów to są materiały, które są do zobaczenia tylko i wyłącznie u nas. Tutaj oczywiście my też jesteśmy licencjobiorcą wielu tych materiałów, natomiast część z materiałów w roku 2016 była specjalnie wykopiowana na prośbę Muzeum Polskiej Piosenki, czyli nie miała miejsca jeszcze w ogóle digitalizacja tych materiałów. My jako pierwsi się zgłosiliśmy wtedy do telewizji z prośbą o to, żeby te materiały zdigitalizować, więc one bardzo często nawet nie były wykorzystywane w tych takich wspominkowych materiałach telewizji polskiej. Bardzo często zdarzało się tak, że dopiero po tej naszej prośbie one były wykorzystywane dalej, bo zwracaliśmy uwagę telewizji, że to jest na przykład bardzo ważny materiał, który warto byłoby przypomnieć, ale rzeczywiście, nawet gdy rozmawiamy o historii jednego przeboju, to tak naprawdę wszystkie odcinki można zobaczyć tylko i wyłącznie w Muzeum Polskiej Piosenki. One nie są też dostępne na VOD telewizji polskiej, a jeżeli pojawiają się na tym największym portalu z filmami, bardzo często właśnie ze względu na prawa autorskie są usuwane, ponieważ jeżeli są zamieszczane jako takie retransmisje telewizyjne, do których osoby, które zamieszczają, nie mają praw.
0: A zatem 28 sierpnia w piątek o godzinie 18?
1: O godzinie 18. Ostatnie wejściówki, drodzy Państwo, można jeszcze odbierać w kasach
0: amfiteatru. Wejściówki bezpłatne, to
1: wejściówki są bezpłatne, oczywiście. No i mamy nadzieję, że zobaczymy się wtedy, drodzy Państwo, jak będziecie mieć już te wejściówki w piątek i będziemy razem świętować 10. urodziny muzeum.
0: Ciekawa jestem, czy będzie tort. To ci, którzy będą mogli sprawdzić, ale na pewno będzie premiera filmu. Pojawi się Halina Młynkowa, którą będzie, przypuszczam, można zapytać o różne szczegóły i jakieś ciekawe historie piosenek, a może nawet zaśpiewać z Halinką Młynkową.
1: To już wszystko zależy od pani Halinki, jeżeli będzie w na tyle dobrym humorze, że będzie chciała z publicznością zaśpiewać. Natomiast my ją zapraszamy jako gościnę taką właśnie specjalną, bardzo istotną z tego powodu, że tak już wspominałem, jej kariera jest bardzo mocno związana z historią Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale jednocześnie jest też bohaterką jednego z odcinków, które będziemy Państwu prezentować, więc no tym bardziej jesteśmy bardzo ciekawi, jak ona sama zareaguje na ten efekt, który będzie też premierowo oglądać.
0: Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki był moim gościem. Dziękuję pięknie.
1: Bardzo dziękuję.

naszej audycji we wszystkich dźwiękach. Ty to już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: Sezon ogórkowy.
1: W audycji Sezon ogórkowy, czwartkowym wydaniu, witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program realizuje. Za chwilkę spotkamy się z Magdą Wolnicką z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, która zaprosi nas na uroczyste obchody projektu dotyczącego tańca w galerii. To już 5 lat ten projekt jest realizowany. 2 spotkania w piątek, rano i wieczorem, są szykowane dla miłośników galerii i miłośników tańca. Więcej szczegółów nie zdradzę, bo Magda Wolnicka o tym za chwilkę powie. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, i mój gość Magda Wolnicka z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Zawsze się zastanawiam, a to już 5 lat się zastanawiam, jak mogą wyglądać zajęcia z tańca na siedząco. Ale mogą, bo my o tańcu też przecież na siedząco teraz mówimy.
1: Absolutnie tak, ale pomyślałam sobie w takim razie, Mariuszu, dlaczego Cię jeszcze nie ma z nami na tych zajęciach, bo może to będzie teraz właśnie bardzo dobra okazja, żeby przyjść i się przekonać, bo tak jak powiedziałeś, od 5 lat tańczymy w galerii i od 5 lat też świętujemy, bo wydaje nam się to na tyle wyjątkowe, że warto podkreślać, że w przestrzeni wystawy można też się ruszać i uruchamiać nie tylko swoją wyobraźnię, ale też właśnie całe ciało. I mamy taką tradycję właśnie urodzinową. Co roku w sierpniu gratulujemy sobie tego wspaniałego zaangażowania w sztukę taneczną i organizujemy nasze regularne warsztaty i spotkania z Natalią Iwaniec. To jest właśnie lekcja siedząca i lekcja Gaga People, ale przez to, że to są urodzinowe spotkania, jest parę niespodzianek i parę takich też rzeczy, które odróżniają te zajęcia od tych, które się co miesiąc w galerii odbywają.
0: To powiedzmy 28 sierpnia w piątek w której Galerii Sztuki Współczesnej, bo się trochę gubię, wiesz, bo trochę tak rozrzucona jest Galeria Sztuki Współczesnej teraz po całym mieście.
1: Tak, to prawda, jesteśmy rozrzuceni, ale mamy, myślę, teraz taki punkt dosyć istotny i na pewno na dłuższą chwilę w jednym miejscu umiejscowiony. To jest tymczasowa siedziba w Galerii Opolanin, Plac Teatralny 13, czyli całkiem po sąsiedzku budynku, który aktualnie jest w budowie. Zapraszamy od strony bloków właśnie i Placu Teatralnego na pierwsze piętro. Tam wystawa Każde dziecko jest zwierciadłem śmierci i ona jest naszą też scenografią do działania tanecznego, a w piątek 28 sierpnia zapraszamy o godzinie 11 na lekcję siedzącą. Są to zajęcia, które, jak sama ta nazwa wskazuje, odbywają się na siedząco, więc wszystkie osoby, które tak jak ty zastanawiają się, jak można tańczyć na krzesłach, zapraszam, żeby
0: można,
1: spróbować.
0: Można
1: i już robimy to od dłuższego czasu. Te zajęcia trwają około pół godziny i są takim, składają się z różnych zadań, które wykonujemy. Natalia Iwaniec jako prowadząca przygotowuje taki zestaw propozycji, które działają jak taka bardzo miła rozgrzewka dla ciała, dla stawów, z dużą taką uważnością na to, jakie kto ma możliwości fizyczne, z jakim stanem przychodzi na dany dzień, więc absolutnie tutaj się nie forsujemy, ale spędzamy miło czas. Natomiast o godzinie 19 lekcja Gaga People, to jest z kolei metoda, w której Natalia Iwaniec się specjalizuje. Jest to też taka metoda angażująca wyobraźnię. Również zajęcia składają się z zestawu różnych ćwiczeń i zadań. Natalia też ma ogromną umiejętność przygotowywania wspaniałej muzyki, która nas prowadzi przez te zajęcia i te już się odbywają na stojąco i myślę, że takim też bardzo ważną rzeczą jest to, że te zajęcia odbywają się w przestrzeni wystawy, więc też jest to wyjątkowe, myślę, na skalę i miasta, ale też ogólnopolską tego, że można te wystawy też poruszać ciałem i w ramach urodzin, to już zachęcę, co roku mamy tort, który na koniec zajęć i na początek uroczyście zajadamy po dobrze wykonanej pracy. Co roku też się przebieramy, bo chcemy wprowadzić taki akcent lekko zabawny. Może to nie jest pora karnawału, ale uważamy, że zawsze dobrze się ubrać i w tym roku zachęcamy do podjęcia wyzwania i przygotowania sobie kostiumu do ruchu w temacie podwodnego świata, czyli zostajemy w wakacjach. Tutaj wydaje nam się z Natalią, że temat jest bardzo szeroki, więc mogą przyjść zarówno rekiny, jak i syreny, jak i różne koralowce, perły, pływaczki, marynarze, wszyscy, którzy i na wodzie, i pod wodą w ciągu roku egzystują, znajdą swoje miejsce na zajęciach. Można też się nie przebierać, chociaż oczywiście zachęcam, bo jest miło. Ta zasada przebierania obowiązuje zarówno na porannych zajęciach o godzinie 11, jak i o tych o 19. W ramach urodzin te warsztaty są bezpłatne, więc też jeżeli ktoś jeszcze nie był na takich zajęciach, to jest dobra okazja, żeby właśnie spróbować. I co jeszcze istotne, Te zajęcia o godzinie 19, lekcja Gaga People, będą wyjątkowo dwugodzinne. Przez godzinę będziemy się poruszać, a później przez drugą Natalia przygotuje też propozycje do tego, żebyśmy jeszcze przez godzinę w tej przestrzeni wystawy razem potańczyli. To jest też zawsze taka prośba od osób, które uczestniczą w zajęciach, że tak chcą jeszcze trochę zostać i już są tak rozgrzani i gotowi do tańca, że zawsze tego czasu brakuje, więc teraz w ramach urodzin dwie godziny dla Państwa ruchu w galerii przygotowałyśmy.
0: A my, proszę Państwa, za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy.

0: Przypomnę Państwu, że moim gościem jest Magda Wolnicka z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i rozmawiamy o tańcu.
1: 5 lat to już dużo, nie? To nie znudzi Ci się ten projekt?
2: Absolutnie nie. Myślę, że to dzięki temu, że właśnie ta przestrzeń jest wyjątkowa i przy każdej wystawie ma się poczucie, że działamy właśnie przy innej okazji, bo często nam się zdarza, że w trakcie ruchu no też spoglądamy na tą przestrzeń, spoglądamy też na osoby uczestniczące. To jest dla mnie wciąż niesamowite, że szczególnie te wieczorne zajęcia, Natalia rozpoczyna pytaniem, czy ktoś jest pierwszy raz na zajęciach i po 5 latach na każdych zajęciach znajduje się chociaż jedna osoba, która dopiero co przyszła spróbować, więc dla mnie to jest też bardzo ważne, żeby prowadzić coś regularnie w długim odstępie czasu, bo też każdy ma zupełnie różne takie tempo oswajania się z rzeczami i to, że ktoś może wiedzieć, że zajęcia znajdują się w galerii, to jest jedno, ale ten wysiłek, który polega na tym, żeby przyjść i spróbować, jest zupełnie czymś innym i dla mnie to jest najpiękniejsze, że ten taniec mogę realizować właśnie w Galerii Sztuki Współczesnej, która zajmuje się głównie sztukami wizualnymi, ale przez to, że współcześnie performance też jest taką dziedziną, która jest eksplorowana przez twórców, ten taniec i choreografię również możemy w galerii oglądać. No i co będę mówić, Natalia Iwaniec, choreografka, tancerka, nauczycielka metody Gaga, pochodząca z Opola, a kształcąca się i mieszkająca w różnych częściach świata, jest wyjątkową osobą i to myślę też wszystkie osoby, które chodzą na zajęcia, mogą potwierdzić. Mogę też z dumą powiedzieć, że przyjeżdżają do nas osoby z Katowic, Wrocławia, więc jest to propozycja dedykowana Opolanom, ale jest na tyle atrakcyjna, że osoby też z różnych innych miast przyjeżdżają, żeby wziąć udział w zajęciach.
1: A druga prowadząca to Magda Wolnicka, która także jest miłośniczką tańca, brała udział w niejednym projekcie. Ja też się nieraz widziałem, jak ilustrujesz obrazy swoim tańcem. Bardzo to jest także ciekawe. Patrząc na spis treści, jak to brzydko powiedziałem, na stronie Galerii Sztuki Współczesnej, widziałem, że to jest ostatnia data, 28 sierpnia. To znaczy, że we wrześniu już nic?
2: Nie, absolutnie. No chcemy 6. rok świętować. Wymaga to po prostu rozplanowania teraz następnego czasu. Tak, to tutaj uspokoję. Bardzo marzą mi się 6., 7., 8., 9., 10. urodziny i bardzo bym chciała, żeby ten taniec no po prostu mógł być obecny i tego na te może urodziny sobie i Państwu życzę, żeby taniec cały czas w galerii się odbywał.
1: Do 18 przynajmniej.
2: Przynajmniej.
1: Pytanie, żeby był pełnoletni, prawda?
2: Tak.
1: To ja Państwu przypomnę, 28 sierpnia, piątek, godzina 11, zajęcia siedzące, a o godzinie 19 to już będzie zupełnie inaczej. Proszę się przebierać za te stworki świata podwodnego i nadwodnego i wodnego. No i
2: proszę przyjść.
1: Jak się dobrze potańczy, to później tam podczas tego wieczornego spotkania można smacznego tortu popróbować, ale jak ktoś nie tańczy, to nie wiem, czy zasłużył.
2: Tak, przygotowałyśmy nagrodę za wysiłek, do tańca zachęcamy. Jeszcze też podkreślę, nie trzeba mieć żadnych doświadczeń, żeby wziąć udział w zajęciach, ani w jakiejkolwiek dziedzinie tańca. Chęć do ruchu to jest ta podstawa. Proszę się wygodnie ubrać i przyjść, bo też podkreślam, to są bezpłatne zajęcia, więc żeby sobie nawet zobaczyć, spróbować, zachęcam.
1: Magda Wolnicka Państwa zapraszała do Galerii Sztuki Współczesnej, do siedziby tymczasowej, blisko, bo to Opolanin, wejście ologowane, to Państwo znajdą od strony bloków. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Filipinki, jeden z najpopularniejszych zespołów wokalnych lat 60. i 70. ubiegłego wieku, ponownie razem w teledysku. Szczecińska grupa wraca z nowym klipem do piosenki z 1970 roku Cały mój świat. Minęło ponad pół wieku, a artystki wyglądają w nim jak u szczytu swojej popularności. Teledysk stworzył pisarz Marcin Szczygielski, syn jednej z Filipinek. Pomogła sztuczna inteligencja, przyznaje autor.
1: To było naprawdę silne przeżycie dla mnie, ponieważ z tego roku, kiedy piosenka była nagrywana, nie zachowały się żadne materiały filmowe z Filipinkami. Dlatego kiedy ja nagle zobaczyłem, że te zdjęcia, które się zachowały, można zanimować i w dodatku w tak wiarygodny i pełen uroku sposób, jak to się udało zrobić, byłem zachwycony.
0: Nieruchome fotografie Filipinek zyskały w teledysku drugie życie. Udało się też ożywić Szczecin z tamtych lat.
1: Możemy zobaczyć, jak wyglądały Wały Chrobrego, jak wyglądała Brama Portowa, jej okolice i jak wyglądała kawiarnia Uśmiech, która była taką bazą Filipinek. Zawsze w Uśmiechu się spotykały i w Uśmiechu różne narady zawodowe odbywały.
0: Filipinki były pierwszym polskim girls bandem. Pochodzące ze Szczecina artystki zyskały popularność w całym kraju i za granicą piosenką Cały mój świat, do którego muzykę napisał Wiktor Stroiński, a słowa Marek Gaszyński. Miała otwierać album Nie wiesz chłopcom. Płyta nie ukazała się w czasie działalności zespołu. Została wydana dopiero 45 lat później, w 2015 roku. Dwa lata wcześniej Marcin Szczygielski historię zespołu opisał w książce Filipinki to my. No, obejrzę ten teledysk. Nie lubię teledysków w ogóle jako takich, ale obejrzę ten teledysk z ciekawością.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie audycji Sezon ogórkowy. Witają Państwa ponownie Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program realizuje. W tej godzinie przypomnę Państwu twórczość i postać Ignacego Karpowicza, pochodzącego z Białegostoku pisarza, który właśnie od nas odszedł. Będzie także o stuleciu Radia Katowice. Powiem też o festiwalu Chopin i jego Europa, a także powiem, kto otrzymał Grand Prix bardzo ciekawego konkursu literackiego. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Jak Państwo już wiedzą, zmarł pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, laureat paszportu polityki w 2011 roku za powieść Balladyny i romanse. Miał 50 lat. Uważany za jednego z najlepszych pisarzy młodego pokolenia, debiutował w 2006 roku powieścią Nie halo, za którą został nominowany do paszportów polityki. Wydał też tłumaczone na wiele języków powieści Cud, Gesty, Oś i Sońka. Był pięciokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Pisarz posługiwał się oryginalnym stylem i był ceniony za umiejętność łączenia współczesności z historią, mitologią i refleksją nad tożsamością. Zajmował się też tłumaczeniami literatury pięknej z języka angielskiego, hiszpańskiego i amharskiego. Odbierając w 2011 roku paszport polityki za powieść Balladyny i romanse, Ignacy Karpowicz przyznał, że czuł się bardziej zestresowany niż 4 lata wcześniej, gdy był tylko nominowany do tej nagrody.
1: Znaczy, jeśli chodzi o poziom stresu, to wzrósł mi w ciągu tych 4 lat. Bo jestem coraz starszy, coraz głupszy i coraz bardziej się stresuję każdym takim, powiedzmy, publicznym wystąpieniem, czy tego rodzaju jakby ceremonią w takiej oprawie. Teraz chcę nawieść do siebie, do... Tak, cisza, spokój. Mam nadzieję, że śnieg już nie spadnie, żebym nie musiał odśnieżać. Taki jest mój plan na najbliższe dni.
0: Jego powieść Ości została finalistką Nagrody Literackiej Nike w 2014 roku i otrzymała nagrodę w plebiscycie czytelników. Odbierając wyróżnienie, Ignacy Karpowicz powiedział Polskiemu Radiu, że wygrana to dla niego docenienie żmudnej pracy, gdyż dla tego dzieła poświęcił ostatni okres swojego życia.
1: Właściwie przez 3 lata nie robiłem niczego innego. No i potem poprawiałem redakcję, poprawiałem, wyrzucałem, przepisywałem. Więc właściwie 3 lata spędziłem z tą książką i z jej bohaterami.
0: Urodzony w 1976 roku w Białymstoku, ukończył tamtejsze pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza, a potem studiował na międzywydziałowych indywidualnych studiach humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 roku został stypendystą projektu Homines Urbani w krakowskim stowarzyszeniu Villa Deciusza. Zajmował się głównie iberystyką i afrykanistyką. Wiele podróżował, był w Egipcie, Nubii i Etiopii. Przez kilka lat mieszkał na Kostaryce. Do kraju wrócił w 2006 roku. Zamieszkał na wsi na Podlasiu, gdzie dalej tworzył. Był współautorem filmu dokumentalnego z 2012 roku Sztuka znikania w reżyserii Bartka Konopki i Piotra Rosołowskiego. W 2021 roku ukazała się kolejna powieść Ignacego Karpowicza Cicho, cichutko, a 3 lata później Ludzie z nieba, inspirowana życiorysami Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa literackiego Waldemar Popek w rozmowie z Polskim Radiem wspominał współpracę z pisarzem.
2: Zaskoczyła nas wiadomość o śmierci Ignacego Karpowicza. Pracujemy z nim w wydawnictwie literackim od 2008 roku. Wydaliśmy 9 powieści, w tym 7 premier, 2 wznowienia. Trudno zadać myśli, bo jeszcze niedawno rozmawialiśmy z Ignacym o nowej powieści.
0: Współpraca z Ignacym zawsze była niesamowitą przygodą, podkreślił Waldemar Popek.
2: Brak jego jest bardzo dużym takim uszczerbkiem dla literatury. Bardzo nam przykro. Żył niesamowicie braworowo, miał niesamowite poczucie humoru, był niezwykle błyskotliwy, miał niezwykle rozbudowaną autoironię, był zawsze zaczepny, miał mnóstwo pomysłów. W trakcie pracy nad tekstem potrafił zmieniać jeden wątek kilka razy, zawsze miał ciekawsze warianty, lubił odbijać myśli od innych osób.
0: Jak już mówiłem, wiele podróżował, był w Egipcie, Nubii i Etiopii, przez kilka lat mieszkał w Kostaryce. Do kraju wrócił w 2006 roku, zamieszkał na wsi na Podlasiu, gdzie dalej tworzył. Pozostawił po sobie takie powieści jak Nie halo, Sońka czy Balladyny i romanse. Literaturoznawczyni profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska z Uniwersytetu w Białymstoku wspomina go jako niezwykłego pisarza i człowieka, który czule patrzył na świat.
3: Był ciepły, miał niezwykłe poczucie humoru. Potrafiliśmy się zaśmiewać do łez, nawet kiedy zaczynaliśmy rozmowę od jakichś spraw trudnych. Był trochę taki jak jego książki, czyli pełen empatii. Na pewno bardzo czule patrzył na świat i jako pisarz, i jako człowiek. I te tworzone przez niego portrety ludzkie, wspaniałe portrety kobiet, to one nie brały się znikąd, tylko właśnie z tej uważności, z jaką funkcjonował również w swoim życiu.
0: Profesor Katarzyna Sawicka Mierzyńska mówiła, że z odejściem Ignacego Karpowicza trudno się pogodzić, ale jego głęboka, refleksyjna literatura pozostanie.
3: Jego książki zostaną. One były pisane z niezwykłym rozmachem. Dotyczyło takiego pogłębionego myślenia o tym, co jest sensem życia. I tu powiem od razu, że to była miłość. Tematyka związana z tym regionem pojawiała się w jego książkach. Nie byłoby nie Halo, gdyby nie Białystok. Nie wspomnę już o Słońce. Jest to książka, w której Ignacy Karpowicz dotknął jądra podlaskości, w nawiązaniu do jądra ciemności Konrada. Bo to niekoniecznie jest jasny obraz, ale też on o wszystkim potrafił pisać pięknie.
0: Przypomnę, Ignacy Karpowicz był pięciokrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike, kilkukrotnym laureatem Nagrody Literackiej Prezydenta Białego Stoku imienia Wiesława Kazaneckiego, między innymi za powieść, balladyny i romanse. Sięgnijmy po jego twórczość.

0: animowany film Katarzyny Małyszko Głosy Kryzysu zdobył Grand Prix 18. Solanin Film Festival w Nowej Soli. Obraz prezentuje świadectwa młodych ludzi, którzy dzielą się swoimi osobistymi historiami. W konkursie wzięło udział 30 produkcji wybranych spośród ponad 700 nadesłanych filmów. Dyrektor festiwalu Karol Kolba powiedział, że w tym roku Solanin był inny.
1: Co roku opowiadaliśmy o pewnym kluczu, który cechował dobór filmów, dobór gości i dobór spotkań. Tak w tym roku totalnie z tego zrezygnowaliśmy. Z tego względu, że ten Solanin jest właśnie pełnoletni, 18-letni i chcieliśmy, żeby odpowiadał sam za siebie, żeby te filmy opowiadały same o sobie, a nie żebyśmy my musieli o tym mówić, ale myślę, że w tym roku było naprawdę dużo wspaniałych niespodzianek, mocnych filmów.
0: W kategorii kina niezależnego wygrał film Od pierwszego do ostatniego w reżyserii Wojciecha Hoffmana. W kategorii kina animowanego produkcja Prawie nad morzem, czyli Paruwa Alicji Jasino. A w kategorii kina fabularnego film Sprawa NR Patrycji Polkowskiej. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Sejmik Śląski zdecydował, że przyszły rok będzie w województwie rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. Radni wojewódzcy przegłosowali stosowną uchwałę większością głosów. W uzasadnieniu przypomniano, że Polskie Radio Katowice rozpoczęło działalność jako czwarta rozgłośnia w kraju. Pierwszą audycję wyemitowano 4 grudnia 1927 roku. Rozgłośnia katowicka miała być przeciwwagą dla propagandy niemieckiej. Jednak szybko okazało się, że jej oferta programowa jest o wiele szersza. Relacjonowano najważniejsze wydarzenia w regionie poprzez stałe punkty transmisyjne w gmachu Sejmu Śląskiego, w filharmonii, w kościołach czy na stadionach, wskazano w uchwale. W uchwale radni podkreślają, że Radio Katowice w okresie PRL-u było świadkiem i uczestnikiem zlotów i upadków systemu, zmian ideologii, ale w codziennej pracy zawsze pozostawał szeroki margines dla przekazu treści kulturalnych czy społeczno-ekonomicznych. Okres transformacji systemowej w Polsce przyniósł kolejne wyzwania, jakie stawia dynamiczna sytuacja na rynku medialnym. Radni wyrazili nadzieję, że stulecie będzie okazją do retrospekcji, do zaprezentowania plejady osób, które przewinęły się przez mury rozgłośni, ale także będzie okazją do głębokiego namysłu nad przyszłością. Kolegą i koleżanką z Radia Katowice życzę wszystkiego dobrego, no nie powiem 100 lat, bo to radio już ma 100 lat. Dziennikarze z Radia Katowice uczyli mnie na studiach kunsztu radiowego i tam właściwie złapałem ten bakcyl radiowca.

0: Międzynarodowa Elita Pianistyczna i Symfoniczna na tegorocznym 22. Międzynarodowym Festiwalu Chopin i jego Europa 2026. Wśród wykonawców są laureaci konkursów chopinowskich, na przykład Kevin Chen, Eric Liu, Titong Wang, a także orkiestry symfoniczne z Montrealu i Pittsburgha. W sumie zaplanowano 16 koncertów. Organizatorzy podkreślają, że muzyka polska jest filarem festiwalu. W tym roku oprócz dzieł Fryderyka Chopina będzie można usłyszeć utwory Feliksa Janiewicza, Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz oraz Krzysztofa Pendereckiego. Piotr Matwiejczuk, wicedyrektor programu Drugiego Polskiego Radia, zapowiada, że wybrane koncerty festiwalu będą transmitowane na antenie tego programu.
1: Dwójka po raz kolejny jest współorganizatorem tego chyba najważniejszego festiwalu warszawskiego. Szczególnie cieszę się z obecności dzisiaj dwóch wybitnych muzyków, tutaj właściwie trzech, ale mam na myśli tych dwóch, którzy wystąpią w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Ja Rula Diltiensa ostatni raz słyszałem chyba w 2004 roku w Warszawie, kiedy grał z orkiestrą Franza Brüchena oba koncerty Józefa Haydna. I ogromnie się cieszę, że ten wybitny muzyk wraca do Warszawy.
0: Koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się 27 sierpnia. Oprócz Roela Diltensa wystąpi Frank Bradley. Natomiast w Filharmonii Narodowej wystąpił już amerykański pianista Eric Liu, który wygrał 19. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. W czasie spotkania z dziennikarzami mówił, że od tego wydarzenia zagrał około 70 koncertów w różnych zakątkach świata. Zdecydowanie zmieniło się moje granie. Myślę, że jestem teraz znacznie bardziej swobodny. Pewnie dlatego, że nie muszę już myśleć o tym, żeby to podobało się jurorom konkursu, więc mam znacznie większą swobodę i znacznie większą możliwość wyrażania moich rozmaitych myśli poprzez muzykę. Przypomnę, że festiwal zakończy się 6 września.

I to wszystko w moim programie. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który audycję zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczoru.